0: I drewno. Coś jeszcze zwraca uwagę w tym miejscu?
1: No to jest generalnie stary budynek, który znajduje się w przestrzeni pod dawnym kościołem.
0: Mgły i drewno. Coś jeszcze zwraca uwagę w tym miejscu?
1: No to jest generalnie...

0: 57 groszy, benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. Tak wynika z wczorajszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny są niższe niż wczoraj o grosz, a oleju o 7 groszy. W faktach teraz sport. Martyna Kubka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Basols 6-3, 6-2. Kubka zajmuje 182 miejsce w rankingu, a Basols 133. Ostatnią rywalką Polki będzie albo Rosjanka Kristina Ljutova, albo Serbka Lola Radivojević. Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Mamy upolitycznioną prokuraturę. Rynek kryptowalut jest regulowany rozporządzeniem unijnym, a rząd spóźnił się z doprecyzowaniem przepisów. Tak mówił na naszej antenie Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta odniósł się w ten sposób do śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
1: Jest przełom w śledztwie Zonda Krypto, tak mówi minister sprawiedliwości Żurek i zapowiada, że będzie kontynuowane śledztwo także w sprawie w tym wątku konferencji SIPAC, na której występował Karol Nawrocki, jeszcze kandydat na prezydenta. Jak pan sobie zamierza, czy jak kancelaria prezydenta zamierza sobie poradzić z tym kłopotem politycznym?
2: Panie redaktorze, pan prezydent w trakcie kampanii brał udział w wielu różnego rodzaju wydarzeniach, na które dostawał zaproszenie. To, że jednym ze sponsorów jakiegoś wydarzenia w tym wypadku była Zonda Krypto, no nie powodowała sytuacji, w której prezydent ma się nie spotykać z Polakami. Natomiast próba wiązania dzisiaj prezydenta z tamtą sytuacją, no jest oczywiście działaniem natury politycznej. Nie można od tego abstrahować. Zresztą,
1: ale wszyscy fakt, też pamiętamy o trzech wetach prezydenta w sprawie kryptowalut.
2: To może przejdźmy do szczegółów. To po pierwsze, pan szef Zonda Krypto jest dzisiaj reprezentowany przez Romana Giertycha i mamy tutaj pomieszanie porządków. Z jednej strony jest to obrońca, z drugiej strony polityk Koalicji Obywatelskiej, więc rodzą się pytania o dzisiaj zaangażowanie tej sprawy w walkę polityczną, to po pierwsze. Po drugie, no mamy upolitycznioną prokuraturę, więc zaufanie do prokuratury, jeśli chodzi o działanie w tej sprawie, musimy podchodzić z dużą rezerwą.
1: Ale pan wie o tym, że to jest sprawa polityczna, jeśli chodzi, bo Zonda Krypto dawało pieniądze na politykę.
2: Ale już odpowiadam, jeśli chodzi o weta. Po pierwsze, ten rynek jest regulowany rozporządzeniem MiCA, czyli unijnym rozporządzeniem, które weszło w życie. Rząd spóźnił się wiele, wiele miesięcy z doprecyzowaniem pewnych przepisów, to po pierwsze. Po drugie, ustawy, które pan prezydent zawetował w tym wypadku, i tak wchodziły w życie po kilku miesiącach, a w międzyczasie Zonda Krypto upadła, więc te rozwiązania w ogóle nie dotyczyłyby tej sprawy.
1: A prezydent wetował te ustawy, przepraszam, panie redaktorze,
2: ale muszę skończyć. Zonda Krypto była zarejestrowana w Estonii, a ten porządek ustawowy miał dotyczyć porządku polskiego. To jest próba, widzi pan, przyklejenia niekomfortowej sprawy prezydentowi w sytuacji, w której zawaliły służby i prokuratura państwa polskiego rządzonego się przez Donalda
1: Tuska. Zapytam pana jeszcze o status osoby najbliższej.
2: Myślałem, że pan o kawę zapyta. Bardzo dziękuję. No nie jest kawa z żołędzi, bo słyszałem, że tutaj Stefan Maria Antonina.
1: Cieszę się, że pan śledzi w takim razie nasze rozmowy.
2: Proponuję Polakom picie kawy z żołędzi, skoro drożeje kawa. Ja bym wolał, żeby generalnie produkty w Polsce rolne taniały, a nie drożały.
1: A czy nie wolałby pan, żeby rozwiązana była sprawa statusu osoby najbliższej, żeby takie rzeczy jak wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej, do formy pochówku, żeby to wszystko było rozwiązane? Dlaczego prezydent się nie chce na to zgodzić?
2: Jak rozumiem, wracamy znów do tej samej dyskusji, która już została w Polsce przeprowadzona. Wiemy, że ta ustawa tylko nazywa się ustawą o statusie osoby najwyższej, de facto jest próbą wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich i w tym sensie jest niezgodna z polską konstytucją, bo konstytucja tutaj...
1: Biografię mogę panu przedstawić prawników, bardzo którzy proszę. Mówią, że artykuł 18 wcale niekoniecznie definiuje tego, że nie mogą być w Polsce związki partnerskie.
2: Tylu prawników, tyle opinii. Zdaniem pana prezydenta, pan prezydent ma tutaj kluczowe znaczenie w procesie legislacyjnym. Ta ustawa podważa artykuł 18. Natomiast
1: a kiedy prezydent przedstawi własny projekt w tej sprawie?
2: Jaki jest cel tej dyskusji? Przecież wiadomo, że to weto nie zostanie odrzucone. Chodzi o to tylko, aby wywoływać kolejną awanturę. Ten rząd nie ma się czym pochwalić, nie ma nic. nic poza aferami, które przez ostatnie wakacje

0: Się przetoczyły, no przypomnijmy, 600 milionów złotych, które miały być przeznaczone na kampanię de facto promocyjną. No na szczęście dla Polski, dla polskiego budżetu, osobę, którą wytypowano do tego, no skompromitowała się.
1: No to kiedy ten prezydencki projekt w takim razie, panie ministrze, dotyczący związków partnerskich, jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego?
0: Panie detektorze, ja nie znam tutaj konkretnej daty akurat ustawy o związkach partnerskich. Pan pytał o ustawę o związkach partnerskich.
1: Dobrze, o statusie osoby najbliższej, dobrze.
0: Nie sądzę, aby taki projekt ustawy
1: o statusie osoby najbliższej
0: został...
1: Bo prezydent zapowiadał, pamięta pan, w kancelarii w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że jest gotowy do rozmowy na ten temat. Jakoś nie słyszę rozmowy na ten temat.
0: Jest gotowy i był gotowy. Oczywiście ci, którzy przychodzili do pana prezydenta, to głównie PSL, z propozycjami różnego rodzaju, zapewniali, że projekt, który wyjdzie z Sejmu, będzie właśnie projektem regulującym status osoby najbliższej, bo pan prezydent i my też jako zaplecze uważamy, że są takie miejsca w polskiej przestrzeni prawnej, której można ułatwić funkcjonowanie
1: tej osoby. Ale na razie wetujecie te projekty.
0: No ale to nie, panie redaktorze, jak ja bym sobie stworzył ustawę likwidującą radio RMF FM, a nazwał je ustawą o statusie osoby najbliższej, to pewnie pan nie chciałby, aby taka ustawa została podpisana.
1: A widział pan te wyliczenia ministerstwa?
0: Nazwa jednej rzeczy, jednej ustawy, a jej treść to jest zupełnie coś innego. Niestety tym się dzisiaj ten rząd i ta większość koalicyjna zajmuje. No trochę oszustwem Polaków. Znaczy, jeśli ustawa będzie rzeczywiście o statusie osoby najbliższej, to będziemy o tym rozmawiać.
1: Ale posłanka Pasławska rzuciła papierami, jeśli chodzi o prezydencką radę poselską. Między innymi dlatego, że prezydent się nie zgodził na taki kształt, a nie inny ustawy o statusie osoby najbliższej.
0: Panie redaktorze, no nie tylko pani posłanka, pani poseł, bo tak mówi konstytucja Pasławska, ale też i pani chyba Urszula Nagórska, która to sama Urszula głosowała przeciwko temu projektowi.
1: To jest gest polityczny, przyzna pan.
0: No więc widać tam pewnego rodzaju niespójności i brak gotowości do współpracy. Znaczy, jeżeli pani Pasławska była w tej Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie tylko po to, aby jej projekt ustawy, którą ze skrajną lewicą, czyli z panią Kotulą,
1: to nie był jej projekt, tylko
0: prowadziła,
1: projekt kompromisowy między
0: no nie,
1: lewicą,
0: no, prowadziły
1: a
0: te dwie panie. Jeżeli ona po to była w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie i niczym innym nie chciała się zajmować, to rzeczywiście być może dobrze, że już jej nie ma, bo raczej prezydentowi zależy na konstruktywnej współpracy, a nie jakichś dealach. Pani Pasławska, rozumiem, powiedziała, że ona chętnie będzie w Radzie pod warunkiem, że prezydent będzie podpisywał jej
1: panie
0: projekty.
1: Ministrze,
0: no nie, tak nie będzie.
1: Panie ministrze, widział pan wyliczenia Ministerstwa Finansów, które na zlecenie Rzeczpospolitej policzyło, że weta prezydenta Karola Nawrockiego kosztowały budżet państwa 8 miliardów złotych.
0: No, czyli 8 miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków. To chyba dobra informacja dla Polaków.
1: A budżet to nie są kieszenie Polaków? Nie,
0: budżet rzeczywiście jest dziurawy, ale jest dziurawy za sprawą nieudolnej polityki prowadzonej przez pana Domańskiego. Ja chętnie znajdę, pokażę panu Domańskiemu, gdzie te pieniądze ma. I sam zresztą obiecywał. Miliardy złotych na telewizję publiczną, na szczujnię, którą prowadzą dzisiaj przeciwko opozycji, przeciwko prezydentowi. To jest od 2 do 3 miliardów
1: Oglądał
0: różnie
1: pan telewizję publiczną do 2020 roku?
0: Oglądałem, nie podobała mi się tak samo jak wielu Polakom. Natomiast no, słyszeliśmy, że ta telewizja ma zupełnie być inna teraz. A mam wrażenie, że jest... A może pan redaktor jeszcze pozwoli mi powiedzieć, jeśli rząd szuka pieniędzy, to dlaczego planował wydać ponad 600 milionów złotych na propagandę pani Gorgoń Mróz, tej, która tam po polsku ledwo co mówi, po to, żeby promować siebie, swój rząd w najbliższym roku. No jeżeli jest dziura budżetowa, jeżeli są problemy, to może trzeba oszczędzać w takim miejscu. W polskim budżecie jest sporo pieniędzy, tylko trzeba nimi dobrze zarządzać. Nie wydawać na propagandę, tylko dać na przykład na szpitale. Tylko nie na szpital południowy, bo przypomnijmy, że tam rzeczywiście działacze Platformy Obywatelskiej zarabiali miliony, a później się okazuje, że inne szpitale trzeba likwidować.
1: Jeżeli padnie takie pytanie, podczas spotkania Przyszłość PL, o ile dobrze pamiętam, tego spotkania w Juracie z prezydentem Karolem Nawrockim. Jeżeli takie pytanie padnie, dlaczego prezydent wciąż wetuje w ustawy, które są przesyłane przez koalicję rządzącą, to co w takim razie odpowie prezydent Karol Nawrocki i przedstawiciele kancelarii, bo innych polityków tam nie będzie jakoś, tak?
0: Nie będzie polityków w ogóle, tak? To jest wydarzenie, które nie ma charakteru.
1: Ale będziecie rozmawiać o polityce przecież.
0: Tak, jak najbardziej. To jest spotkanie pana prezydenta z młodymi ludźmi i młodych ludzi między sobą po to, aby móc dyskutować. Oczywiście my jako zaplecza pana prezydenta będziemy tam obecni, ale polityków parlamentarnych tam nie będzie.
1: Ale to jest odpowiedź na Kampus Polska?
0: Ja odpowiadam panu na pierwsze jeszcze pytanie w kontekście podpisywanych ustaw, bo troszkę pan przemycił informację, jakoby prezydent tylko wetował ustawę. Otóż prezydent...
1: Nie tylko, ale jest rekordzistą, jeśli chodzi o weta. Zgadza się pan?
0: No, oczywiście, że tak. Ale nie było dotychczas takiej koalicji rządzącej, która by uchwalała tak złe prawo i tak politycznie uwarunkowane. W związku z tym prezydent zresztą do tego się zobowiązywał w kampanii. kampanii, że będzie blokował złe rozwiązania dla Polski. Jeśli prawo jest dobre, to je prezydent podpisał. I ponad 200 chyba już ustaw zostało podpisanych przez prezydenta. Dużo mniej jest blokowanych, ale po to Polacy wybrali prezydenta i tak
1: żeby wetował?
0: Oczywiście, żeby blokował złe rozwiązania, jak najbardziej. Jeżeli są złe rozwiązania dla Polski, to prezydent jest tutaj takim bezpiecznikiem. Tak przewiduje jego rolę polska konstytucja.
2: Całą rozmowę Piotra Salaka z Marcinem Przydaczem znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, zapraszam. Kolejne 5 myśliwców F-35 Husarz jest w drodze do Polski z Teksasu. Dziś mają wylądować w Łasku. W Kijowie i kilku regionach Ukrainy po raz drugi w nocy ogłoszono alarm powietrzny. Przy wjazdach do Gdyni mają stanąć dwujęzyczne tablice. Po polsku i po kaszubsku. Jest trzecia. Zaczynamy. Pięć kolejnych F-35 jest już w drodze z Teksasu do Polski. Dziś mają wylądować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
2: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
1: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Po ich przylocie Polska będzie miała 8 maszyn tego typu. Łącznie kupiliśmy 32 takie maszyny, a wszystkie mają trafić do Polski do 2029 roku.
3: To dzieje się teraz.
1: W Kijowie i kilku regionach Ukrainy po raz drugi w nocy ogłoszono alarm powietrzny. Siły powietrzne ostrzegły przed zagrożeniem użyciem pocisków balistycznych. Pojawiły się informacje o rakietach lecących w kierunku Połtawy, Zaporoża i Krzywego Rogu. Wcześniej alarm wywołało zagrożenie atakiem dronów. Informacje dosłownie sprzed chwili, jak donosi agencja Reutera, w Kijowie słychać wybuchy. Amerykańskie władze planują cofnąć nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Jeśli do tego dojdzie, będzie to największa jednorazowa operacja tego typu w historii Stanów Zjednoczonych. Kogo może dotyczyć ta decyzja? To wyjaśni nasz korespondent Paweł Żuchowski.
4: Według amerykańskich mediów chodzi o wizy B1 i B2, wydane w ciągu ostatnich 10 lat osobom, które po przyjeździe do USA wystąpiły o azyl. Departament Stanu argumentuje, że część cudzoziemców deklarowała krótkoterminowy pobyt, a później próbowała w ten sposób pozostać w kraju na stałe. Cofnięcie wizy nie oznacza jednak automatycznej deportacji. Status wielu osób, których wnioski azylowe są nadal rozpatrywane, ma zostać zmieniony. To kolejny element zaostrzania polityki imigracyjnej przez administrację Donalda Trumpa. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Stany Zjednoczone cofnęły już ponad 175 tysięcy wiz. Administracja zapowiedziała te zmiany wizowe od połowy września dla zagranicznych studentów i zagranicznych dziennikarzy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: 3:02 to są fakty w RMF FM. Początek roku szkolnego
4: studentów i zagranicznych dziennikarzy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.

0: tradycyjne.
1: Mało jest tutaj prawdziwych Kaszubów, więc w Kartuzach czy w Kościerze nie uważam, że to jest dobry pomysł, no bo tam faktycznie ludzie chodzą i mówią w tym języku.
2: Czujesz, że dużo obcokrajowców, to dla nich to jest taka atrakcja też.
3: Są Kaszuby też i mają własny język.
4: Szczególnie, że Gdynia pochodzi z małej kaszubskiej wioski rybackiej.
2: Tak, to... zwłaszcza tak. Teraz jak miasto się szczyci tym, że jest setna rocznica założenia Gdyni.
5: Usłyszał na bulwarze nadmorskim nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Na skraju lasu w okolicy miejscowości Wyrzeka w Wielkopolsce archeolodzy prowadzą badania weryfikacyjne megalitu. Monumentalny grobowiec ziemny mógł powstać około 5,5 tysiąca lat temu. To drugi etap prac prowadzonych w tym miejscu, tłumaczy archeolog Danuta Żurkiewicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Pierwsze wstępne rozpoznanie stanowiska w Wyrzece miało miejsce w ubiegłym roku. Wówczas przeprowadzono badania nieinwazyjne.
6: Samo odkrycie grobowca było takim dość dużym przełomem, zdziwieniem, można powiedzieć, takiego świata tutaj naszego archeologicznego. Nasze prace rozpoczęły się tak naprawdę już w ubiegłym roku, więc już sobie troszkę tam rozpoznaliśmy takimi metodami, mówimy nieinwazyjnymi, oceniając całość tej konstrukcji, która jest dość rozległa, prawie 100 metrów długości, kilkanaście metrów szerokości w tym takim największym punkcie. Natomiast w tym roku kontynuujemy pracę, jak my mówimy, inwazyjne, sondażowe, wykopaliskowe, stosunkowo nieduży wykop, który udało nam się otworzyć, już przyniósł bardzo dużo informacji, chociaż zaledwie tydzień pracy nam się udało tam przeprowadzić.
7: To o jakich informacjach mówimy?
6: Póki co wiemy na pewno, że to jest to, że nie jest to pomyłka natury, prawda, że jest to dzieło rąk ludzkich. Co więcej, wiemy z dużą pewnością, że właśnie tej społeczności, której są przypisywane te konstrukcje, odkryliśmy ślady. Nie są to spektakularne ślady, drobne fragmenty głównie naczyń ceramicznych, troszkę krzemieni, które udało nam się znaleźć. No mówią jednoznacznie o tym, że oni tam byli. No, oni tam byli, co więcej, może nawet coś jedli, spożywali i te fragmenty zostawili. Udało nam się odkryć fragmenty konstrukcji kamiennych. Też w sumie dość prosta rzecz. Większość tych grobowców, poza tym, że miała taki długi nasyp ziemny, który dzisiaj jeszcze dostrzegamy, między innymi właśnie w tym wyrzeckim lesie, miała też takie konstrukcje kamienne. My mówimy o obstawę, a można sobie to wyobrazić jako taki mur, jako otoczenie po prostu tego długiego nasypu z większych lub mniejszych głazów. I właśnie takie głazy w tym naszym wykopie udało nam się odkryć.
7: Czy są jakieś podejrzenia, co tam dalej może się skrywać? Jakieś, no nie wiem, czy można powiedzieć, że nadzieje, ale coś jeszcze jest w planach, chciałoby się odkryć?
6: No, to taka jest natura chyba archeologa, tak? My zawsze byśmy chcieli wiedzieć więcej, jak najwięcej. Główne cele zostały osiągnięte, można powiedzieć, natomiast każdy dzień w terenie nas zaskakuje, to jest pewne. Ciągle jeszcze nie mamy jakby poziomu, który by nam powiedział, że już możemy przestać kopać. O, tak najprościej ujmując, więc liczymy jeszcze na dużą niespodziankę w kolejnych dniach, bo to w ciągu kilku dni powinniśmy mieć komplet odpowiedzi możliwych do uzyskania.
7: Teraz mówimy o takim dużym, drugim etapie. Takich etapów może być więcej?
6: Może być więcej, aczkolwiek mamy świadome, że taka nasza ingerencja wykopaliskowa w to założenie dodatkowo je niszczy. Tak? Każda praca archeologiczna w typie wykopalisk są jakby takim procesem nieodwracalnym i tutaj musimy pozostawać w porozumieniu z służbami konserwatorskimi, które pozwalają nam zniszczyć w cudzysłowie akurat dokładnie tyle i na tyle mamy pozwolenie. Na pewno chcielibyśmy to założenie jakoś upamiętnić, czy zrobić w ten sposób, żeby on pozostało w świadomości lokalnej społeczności. I o to głównie walczymy, starając się gdzieś tam właśnie przekazywać te informacje.
7: Czego my dzisiaj, w trzeciej dekadzie XXI wieku, możemy dowiedzieć się dzięki takim pracom wykopaliskowym o tych kulturach, o tych osobach, o tych środowiskach, o tych grupach, które żyły no, nawet kilka tysięcy lat temu?
6: Możemy się dowiedzieć, że były to bardzo różne społeczności od naszej społeczności, ale też bardzo podobne. No, mieli podobne potrzeby, podobne jakby cele życiowe, tylko realizowali je w zupełnie inny sposób, prawda? Zupełnie innymi technikami, technologiami, żeby tym swoim potrzebom sprostać. No i stąd, prawda, ten wyraz monumentalizmu, który uzewnętrznia się na przykład chociażby dzisiaj przez budowę ogromnych budynków, tam został uwieczniony w taki sposób, na jaki, można powiedzieć, było ich stać, tak? Na jaki ich technologia pozwoliła właśnie poprzez budowę tego grobowca.
7: Praca wykopaliskowa, praca w terenie to jest jedno, bo jeszcze później jest praca w gabinetach, w laboratoriach,

0: przy biurkach pod mikroskopami.
1: Tak, oczywiście, na to się nastawiamy. Tydzień w terenie to takie pół roku, później jeszcze pracy w gabinecie, jak to słusznie pan podkreśla. Robimy też jak najwięcej już teraz w terenie, żeby do tego gabinetu wynieść jak najwięcej. Czyli robimy szczegółową dokumentację, oczywiście podstawy, rysunki i te materiały, o których wspominałam, ale także szczególne rodzaje zdjęć, takich panoramicznych. Pobieramy rozmaite próbki, nie tylko takie biologiczne, ale też takie geologiczne, można powiedzieć, które być może, mamy taką nadzieję, w przyszłości powiedzą nam zdecydowanie więcej, nie tylko o samym tym stanowisku, ale może nawet o całym krajobrazie, który wówczas otaczał ten grobowiec.
0: A jest takie zaskoczenie wśród tej lokalnej społeczności dzisiejszej, obecnej, która ma świadomość, że coś tam przez lata było, a do końca nie było wiadomo co.
1: Jest duże zaskoczenie u wielu osób, które z okolicy gościmy na naszym stanowisku, bo stanowisko jest dość ukryte, ale udaje im się, prawda, nas namierzyć. Duże zdziwienie, ale też część osób mówi, że słyszała, że tutaj coś takiego było, że tam są jakieś kamienie na kolejnej miedzy. Uświadamiają nam, że prawda, oni mają jakąś wiedzę na temat przeszłości swojej okolicy oczywiście. Z tym, że tu musimy zaznaczyć, że ta wiedza jest bardzo odległa jakby w przeszłości, tak? To, co my badamy, ten perspektywa czasu 5000 lat, raczej uniemożliwia, że ktoś z dziada, pradziada mógł taką informację przekazać, ale bardzo dużo rzeczy dowiadujemy się o najbliższej okolicy naszego stanowiska.
0: No i to jest chyba to, że po odkryciu takiego miejsca, po zbadaniu go, no to jest ta wiedza, która zostaje dla dalszych pokoleń.
1: Dla dalszych pokoleń, dla nauki, ale tak jak już podkreślałam, również dla społeczności lokalnej, tak? Poprzednie prace, które prowadziliśmy, spotkały się z takim dość pozytywnym odbiorem. Mamy szansę przeniknąć do lokalnej społeczności, chociażby w postaci takiej tablicy informacyjnej, która gdzieś tam w krajobrazie się znajduje. Teraz mamy rozmaite ścieżki edukacyjne również w lasach, gdzie można się dużo dowiedzieć o przyrodzie. Czemu nie o kulturze? Czemu nie o człowieku, który kiedyś w tym lesie również zamieszkiwał?
0: Nie mówię, że może w tym jednym konkretnym przypadku, ale ogólnie w pracy archeologa jest tak, że czegoś się oczekuje, coś się wie, a z drugiej strony można trafić na jakiś taki przełom, który całkowicie zmienia myślenie o danej kulturze?
1: Niejednokrotnie się tak dzieje, tak, takie przełomy. Dziś już coraz rzadziej odkrywamy, powiedzmy, te kamienie z Rosetty, tak, jak sobie możemy te przełomy wyobrażać. Natomiast bardzo dużo dają nam te części laboratoryjne pracy archeologa, gdzie niepozorne materiały, które od czasami nawet wielu dziesiątek lat zalegają u nas w magazynach, zyskują jakby nowy głos, nową możliwość analityczną, nowe metody, nowe pytania, które możemy postawić. Już mówią nam nie tylko o formach naczyń, kształtach naczyń, ale coraz częściej na przykład możemy powiedzieć na podstawie takiego fragmenciku czasami naczynia, co na przykład w tym naczyniu było przechowywane, czyli co ci ludzie jedli. No to jest taki jeden z przełomów i tropów, które też na pewno będziemy się starali wyrzec podjąć.
0: Te dzisiejsze możliwości technologiczne, one też ułatwiają pracę?
1: Chcemy w to wierzyć, że ta coraz bardziej wszechobecna, prawda, elektronizacja również archeologii jest nam potrzebna. Jesteśmy coraz bardziej zależni od różnego rodzaju bateryjek. No i to jest takie powszechne i w zasadzie wszędzie spotykane. Natomiast z pokorą to znosimy, żeby zyskać lepszą dokładność pomiaru, lepszą dokładność rysunku, lepszą dokładność samej dokumentacji. Robimy to dlatego, że jakby tylko w terenie mamy szansę zebrać informacje. Potem możemy już, siedząc przy tych naszych biurkach, przetwarzać tylko to, co stamtąd zabraliśmy. Dlatego taka kampania wykopaliskowa, można powiedzieć, to już nie jest takie wycieczka na urlop, tylko całkiem potężny warsztat taki terenowy, który już operuje specjalistami, którzy również tą technologią w terenie potrafią sprawnie zarządzać. No, ale tak się zmieniamy, wszyscy się zmieniamy, archeologia również się zmienia, prawda, od takiej romantycznej do takiej bardziej elektronicznej.
2: Z Danutą Żurkiewicz rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: to oznacza, że zaczynamy najnowsze wydanie Faktu po RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płoczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem, zapraszam. O czwartej utrudnienia na S6 w zachodniopomorskim. Kierowcy prosimy o szczególną uwagę. Później raport zza naszej wschodniej granicy. 3 osoby są ranne po rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. W faktach także województwo śląskie i gwałtowny spadek komórek złotej algi w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Uwaga kierowcy na S6 w zachodniopomorskim. Na odcinku między Koszalinem a Kołobrzegiem osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Kołobrzegu. Jedźcie ostrożnie. 3 osoby zostały ranne w rosyjskim ataku na Zaporoże, poinformował szef władz obwodowych Iwan Fiodorow. Poszkodowani to 2 mężczyźni i kobieta. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały samochody i kilka budynków, a także wybuchł pożar. Rannym udzielono pomocy medycznej. Jak informowaliśmy w faktach, wcześniej w Kijowie i kilku regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Siły powietrzne ostrzegały przed zagrożeniem użyciem pocisków balistycznych. Na dziś i jutro zaplanowano sekcję zwłok 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Ciała Polaków zostały wczoraj sprowadzone do kraju, przekazała prokuratura okręgowa w Krośnie, która stara się o przejęcie sprawy od strony węgierskiej. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w nocy 16 sierpnia na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Autokarem z Medjugorje wracało 59 obywateli Polski. W węgierskim areszcie przebywa obecnie kierowca pojazdu, któremu tamtejsza prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Gwałtowny spadek komórek złotej algi w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Takie są wyniki badań jakości wody opublikowane przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Odry. Jednocześnie nadal w części kanału obowiązuje zakaz żeglugi oraz korzystania z wody. Z opublikowanych badań wynika też, że z złotą algę wykryto w zbiorniku Dzierężno Duże, czyli tam, gdzie wcześniej jej nie było. Informuje o tym Marcin Buczek.
2: Tak, ale i to również wynika z badań, ma to być niewielka ilość. Ponadto poziom tlenu w zbiorniku pozostaje w normie. Natomiast w Odrze nie stwierdzono obecności ani złotej algi, ani śniętych ryb. Do tej pory z części kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 4 tony ryb. W miniony weekend zaczęło ich być coraz mniej, natomiast w poniedziałek i wtorek na śnięte ryby już tam nie natrafiono. Teraz między innymi sprawdzane są trudniej dostępne miejsca na brzegach oraz rejony, gdzie rosną trzciny. W dalszym ciągu 5. i 6. sekcja kanału Gliwickiego są odcięte, aby ograniczyć możliwość przedostania się złotej algi do Odry.
3: Tym żyje Zakopane.
1: Ulicami Zakopanego przeszli wczoraj górale z włoskiej Sardynii. To w ramach trwającego w stolicy Tatry 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. O wrażenia polskich turystów pytał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
4: Coś innego, fajnie, tak troszkę powoli, tak, ale...
1: Ziem Górskich. O wrażenia polskich turystów pytał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.

0: W urzędach powinny być nowe wzory dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, dwie kobiety czy dwóch mężczyzn. Nasz reporter Michał Radkowski rozmawiał z adwokatką Anną Mazurczak z kancelarii KMA o nowych przepisach.
1: W tym tygodniu zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące osób tej samej płci, które zawarły małżeństwa za granicą. Urzędy stanu cywilnych w całym kraju są zobowiązane do tego, żeby przyjąć wnioski w sprawie przepisania ich aktów małżeństwa. Co ta zmiana de facto oznacza dla takich osób?
2: To jest trochę zmiana drugorzędna w tym sensie, że te urzędy stanu cywilnego już od wielu miesięcy powinny były faktycznie te wnioski o transkrypcję aktów małżeństw tej samej płci przyjmować i powinny były wydawać akty małżeństwa tej samej płci, polskie akty małżeństwa po transkrypcji. Natomiast dla wielu urzędników i urzędniczek to faktycznie jest jakaś zmiana fundamentalna, dlatego że wydaje mi się, że trochę to wynika z takich oporów przed stosowaniem prawa Unii Europejskiej bezpośrednio u nas w Polsce, w polskich urzędach, a faktycznie jest tak, że w momencie wejścia w życie tego rozporządzenia mamy już polskie przepisy, na których te osoby mogą się oprzeć, więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim zmiana mentalna, to znaczy, że osoby pracujące w urzędach teraz mają takie poczucie, że zmieniło się też prawo polskie, nie muszą się opierać wyłącznie na prawie Unii Europejskiej i mogą już bezpiecznie wydawać te akty małżeństwa po transkrypcji.
1: Mówiła Pani o zmianie formularzy, rzeczywiście sprawdziłem to w urzędzie. Zamiast dane męża, dane żony, mamy w tej chwili dane kobiety, dane mężczyzny. Wydawałoby się, że to jest drobna zmiana, ale dla tych osób to jest zasadnicza zmiana, jak z nimi rozmawiałem.
2: Tak, bo istotne jest to, że właśnie można dwie rubryki w akcie małżeństwa teraz nazwać, że to są dane kobiety i dwie rubryki można nazwać w ten sposób, że to są dane mężczyzny. Więc oczywiście jest to bardzo, bardzo istotna zmiana, że ona ma jakby też takie duże symboliczne znaczenie. Przede wszystkim to jest takie dostrzeżenie przez naszego ustawodawcę, też przez nasz rząd, że małżeństwa tej samej płci istnieją, że one są i że one funkcjonują. W związku z czym oczywiście nam chodzi nie tylko o to, żeby rejestrować te małżeństwa, ale też, żeby można było się tym polskim aktem małżeństwa posługiwać i dostać jakieś konkretne uprawnienia.
1: Chociaż w sieci już jakiś czas temu pojawiły się takie informacje o szkoleniach dla urzędników, jak odmawiać transkrypcji takich aktów małżeństwa. Te szkolenia cały czas są organizowane, widziałem, że nawet w tym tygodniu są zaplanowane. Czy zatem urzędnicy mogą odmówić transkrypcji?
2: W tej chwili urzędy stanu cywilnego nie mają prawa odmówić, jeżeli odmowa transkrypcji wynika wyłącznie z tego, że małżeństwo, które się o tę transkrypcję zwróciło, to małżeństwo tej samej płci, a więc po prostu orientacja seksualna małżonków nie może być podstawą odmowy. Urzędnicy się szkolą, niestety na tych szkoleniach też są im udostępniane wzory odmownych decyzji i mamy już kilka takich spraw w kancelarii, w których te wzory były wykorzystywane, czyli urzędnicy zupełnie bezrefleksyjnie, jeden do jednego po prostu skopiowali te decyzje, które dostali na swoich szkoleniach i to są takie wzory, w których bardzo rozpaczliwie ktoś broni się przed tym, że zapadł taki, a nie inny wyrok Trybunału w Luksemburgu i bardzo ktoś się stara dyskutować z tym, że ten wyrok jest wiążący dla wszystkich urzędów stanu cywilnego w Polsce i trzeba się do niego stosować. Tak więc podsumowując, szkolić się oczywiście można ze wszystkiego, ale nie powinno się jednak tych niezgodnych z prawem decyzji wydawać.
1: A co ma zrobić para, która dostanie taką odmowną decyzję?
2: Oczywiście odwołać się do wojewody. Warto też skontaktować się z organizacjami pozarządowymi, które w tej chwili udzielają też wsparcia takim parom, jak chociażby Stowarzyszenie Miłości Nie Wyklucza, przez ręce, że tak powiem, prawniczek i prawników, którzy z tym stowarzyszeniem współpracują, już trochę takich decyzji przeszło i na pewno warto poszukać pomocy prawnej, dlatego że termin na odwołanie w przypadku decyzji odmownej to tylko 14 dni.
1: Słyszeliśmy o tym, że mówiła też Pani o tym, że no mniej więcej od pół roku urzędy mogą dokonywać transkrypcji. Wiemy, ile par jednopłciowych takiej transkrypcji dokonało?
2: Gdzieś czytałam doniesienia ministra cyfryzacji, że to jest blisko 200 transkrypcji w tej chwili, tak więc całkiem dużo, natomiast też warto może przypomnieć, że tych małżeństw zawartych za granicą wcale tak dużo nie ma. To jest też tak, że to jest jednak przywilej móc wyjechać za granicę i pokonać bariery językowe, ale też przede wszystkim finansowe, tak więc też nie demonizowałabym tych małżeństw, bo po prostu nie każdego po prostu na to stać.
1: A co takim parom daje to, że ich akt małżeństwa został tutaj wpisany do ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce?
2: W tej chwili daje bardzo dużo dzięki wiceministrowi pracy Gajewskiemu, który zadbał o to, żeby ZUS faktycznie ten wyrok Trybunału w Luksemburgu wykonał w praktyce. I w momencie, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w pierwszej z tych spraw transkrypcyjnych, ZUS był już na to przygotowany. I faktycznie jest tak, że w tej chwili ZUS widzi małżeństwa jednopłciowe. W momencie, kiedy dokonana jest transkrypcja, urzędniczki, urzędnicy ZUS-u mają dostęp do rejestru stanu cywilnego, w związku z czym oni widzą,

0: wiedzą, że te osoby są w małżeństwie i w związku z tym wszystkie te uprawnienia, które są w całym obszarze zabezpieczenia społecznego zastrzeżone dla małżonków, przysługują też małżonkom tej samej płci. I to obejmuje nie tylko te stricte jakieś świadczenia socjalne typu, nie wiem, renta rodzinna, zasiłek pogrzebowy w tej wysokości, w jakiej on przysługuje właśnie małżonkom, czy, nie wiem, renta wdowia, zasiłek opiekuńczy w przypadku sprawowania opieki nad chorą żoną czy chorym mężem. Dodatkowo jest tak, że to ZUS zbiera zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym, skoro ZUS widzi małżonków, to w przypadku małżeństw tej samej płci one już teraz mogą z tego skorzystać, że jeden małżonek może drugiego objąć ubezpieczeniem zdrowotnym.
1: Czyli to jest taka realna, namacalna zmiana dla tych osób, które ze sobą żyją. Czy w przypadku na przykład fiskusu też nie ma takich problemów? Też taki związek jest uznawany?
0: Nie, z fiskusem cały czas czekamy na ruch ministra Domańskiego. To znaczy, tak jak minister Gajewski faktycznie po prostu wziął na siebie odpowiedzialność, podjął odpowiednie decyzje i faktycznie zadbał o to, żeby te małżeństwa coś znaczyły w Polsce. Tak minister Domański po prostu stosuje na razie metodę uników. Wiele par zwróciło się już o indywidualną interpretację podatkową jeszcze przed dokonaniem transkrypcji swojego aktu małżeństwa. Wszystkie spotkały się z odmową, to znaczy, że Krajowa Administracja Skarbowa uznała, że takie pary tej samej płci nie mogą korzystać ze zwolnienia na przykład z podatku od spadku i darowizn, który w Polsce przysługuje małżonkom. Czekamy jeszcze na decyzje w sprawach, w których pary już dokonały transkrypcji. Natomiast to, co mógłby zrobić minister finansów już dzisiaj i nie potrzeba do tego żadnej ustawy, to mógłby wydać ogólną interpretację prawa podatkowego, która byłaby wiążąca dla wszystkich urzędów skarbowych w Polsce, która by też nie zostawiała urzędniczek i urzędników samych z tą decyzją, czy zwalniać z podatku, czy nie zwalniać. I taka interpretacja rozstrzygałaby, że małżeństwa tej samej płci w rozumieniu prawa podatkowego korzystają z tych samych ulg, co małżeństwa różnej płci. To wszystko jest w rękach rządu i wszystko jest w rękach ministra finansów.
1: I na koniec chciałem zapytać, bo to jest zmiana wprowadzona rozporządzeniem, co oznacza, że za rok mamy wybory. Jeśli by się zmieniła władza, mogłoby się okazać, że to rozporządzenie nowy minister cyfryzacji mógłby wycofać. Czy to oznacza, że te przepisane akty małżeństwa zawarte za granicą wtedy utraciłyby moc obowiązywania w Polsce?
0: Oczywiście nie. Tak jak mówiłam, to jest zmiana wtórna, powiedziałabym. Tak? To znaczy wiążące nadal jest prawo Unii Europejskiej, które jest oczywiście ważniejsze niż rozporządzenie czy właśnie wzór formularza. Jest też tak, że takie akty stanu cywilnego, które są już w obrocie, które już powstały, nie jest tak łatwo je wyeliminować. To znaczy nie wystarczy zmienić rozporządzenia, żeby one zniknęły. Wyeliminować z obrotu akt stanu cywilnego może tylko sąd, tylko w postępowaniu, które jest na to ukierunkowane. I tak jak potrafię sobie jeszcze bardzo teoretycznie wyobrazić armię prokuratorów, których minister sprawiedliwości nowy, który będzie też nowym prokuratorem krajowym, wyśle do sądów po to, żeby unieważnić te akty małżeństwa, tak dopóki mamy niezależne, niezawisłe sądy, to nie mam obaw, tak? To znaczy nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby taki akt małżeństwa, który już jest w obrocie, wyeliminować i wierzę w to, że po prostu sądy takie wnioski o unieważnienie aktów małżeństwa by oddalały.
2: Z adwokatką Anną Mazurczak z kancelarii KMA o nowych przepisach rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne. Shine bright like a diamond.

0: Na zegarach piąta, posłuchajmy co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Prezydent Ukrainy podziękował Karolowi Nawrockiemu za list z okazji rocznicy niepodległości Ukrainy. Posłuchajcie, co szczególnie docenił. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele planują protest przed kancelarią premiera. Domagają się podwyżki płac. Na koniec faktów podsumujemy naszą wakacyjną akcję Pyszne, bo polskie. Wołodymyr Zełenski podziękował Karolowi Nawrockiemu za list, który polski prezydent napisał z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Jestem wdzięczny za gratulacje, a zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy, napisał w mediach społecznościowych przywódca tego kraju. Co dokładnie znalazło się w liście polskiego prezydenta? O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Przypomnienie, że Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Prezydent pisze też o udzieleniu Ukrainie wsparcia i pomocy od procesu reform przez czas rewolucji po inwazję Rosji na ten kraj. Wołodymyr Zełenski, dziękując Karolowi Nawrockiemu, napisał m.in. Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie więzi między naszymi dwoma silnymi narodami z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO, napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
1: W poniedziałek przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się protest nauczycieli. Domagają się oni podwyżek i wynagrodzeń. Dotychczasowe rozmowy z rządem nie zakończyły się porozumieniem. Protest zaplanowano tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jak będzie przebiegać ta manifestacja? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
3: Ma być głośno, bo nauczyciele przyjdą przed kancelarię premiera z gwizdkami. Mają mieć też ze sobą czerwone kartki. To ich symboliczny gest, który niczym sędzia piłkarski chcą pokazać premierowi, bo mają mu za złe, że nie wywiązuje się ze złożonej im wcześniej obietnicy.
4: Premier, jak i politycy rządu obiecali nauczycielom powiązanie wynagrodzeń ze średnią krajową w gospodarce i tej obietnicy nie dotrzymali. Dlaczego to jest ważne rozwiązanie? Dzisiaj 500 zł to jest różnica pomiędzy płacą początkującego nauczyciela a minimalną krajową.
3: Mówi Magdalena Kaszulani ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje poniedziałkowy protest. Manifestacja rozpocznie się o 11:00. Dla kierowców utrudnień nie będzie, bo związek nie dostał zgody od policji na zajęcie pasa drogi, więc protestować będą na chodniku bliżej Łazienek Królewskich. Do Warszawy ma zjechać 3000 nauczycieli z całego kraju. Już teraz zapowiadają, że jeśli rząd nie podejmie działań, to będą kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Dziś w centrum Krakowa rozpoczyna się remont ulicy Starowiślnej. Kierowców i pieszych czekają zwężenia oraz zakaz zatrzymywania się na remontowanym odcinku. Przedsiębiorcy z okolicy obawiają się spadku liczby klientów z powodu utrudnień.
6: Mam nadzieję, że to nie będzie tak bardzo uciążliwe, jak było to na ulicy Kościuszki, co zamknęli całą ulicę razem z chodnikami. No tutaj troszeczkę to zmienili.
7: Tym bardziej, że my tutaj na tej Starowiśle nie mamy małych czynszów, nie czarujmy się. Ogromne koszty utrzymania lokalu. Wystarczył nam remont, który był robiony torowiska w lutym, to było 3 tygodnie. Spadek był o ponad 70% sprzedaży. To będzie katastrofa.
1: Mówili przedsiębiorcy ze Starowiślnej. Więcej o remoncie tej ważnej krakowskiej ulicy przeczytacie na rmf24.pl. Przejechaliśmy 7000 kilometrów w ramach tegorocznej wakacyjnej akcji RMF FM Pyszne, bo polskie. Odwiedziliśmy 30 miejsc, które polecili nam nasi słuchacze. Żółto-niebieskim konwojem razem z naszymi reporterami podróżowała Magdalena Wojtoń. W ciągu 9 wakacyjnych tygodni poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy z poszanowaniem tradycji, odwagą do wprowadzania nowości i dbałością o jakość produktów udowadniają, że mamy się czym pochwalić.
8: Piec, kocham różne smaki.
9: Kóz jest bardzo dużo.
10: Pasą się też w lesie? Wasze kozy?
9: Tak.
11: Czasami ktoś nie chce, ale tak pachnie, że idzie, pyta, czy już jest do odebrania chlebek, bo czy już jest upieczony.
12: Nasi goście to uwielbiają. Ciepła jagodzianka i do tego rozpływające się lody waniliowe.
13: Zapraszamy zobaczyć, bo można się zakochać.
10: Jak wołasz owieczki, przypomnij.
14: Baziu,
13: tak. Podejrzewam, że przylecą.
15: Zupa rybna. Wczoraj ugotowałam 80 litrów, więc starczy na może 2 dni. Z 5 gatunków ryb zawsze gotowane.
13: Tak, podejrzewam, że przylecą.
15: Zupa rybna. Wczoraj ugotowałam 80 litrów, więc...

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: godzina 6. Co to oznacza? To oznacza fakty.
1: A fakty mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry i zapraszamy.
3: Poranne fakty zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców.
2: Zablokowana jest A4 na węźle Wądroże Wielkie w kierunku Zgorzelca.
3: Problemy też o poranku na S8 na Mazowszu.
2: Władimir Putin nie chce końca wojny.
3: Rosja według agencji Bloomberg przygotowuje się do eskalacji ataków.
2: W porannych faktach także nowe oznakowanie miejsc schronienia w Polsce.
3: I Maja Chwalińska niestety z porażką w meksykańskim Monterrey.
2: Ostrzegamy 5-kilometrowy korek o poranku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
3: Między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów pali się ciężarówka. Zablokowana jest trasa w kierunku Zgorzelca. Korzystajcie w tej chwili z objazdów drogami lokalnymi.
2: O poranku utrudnienia także na S8 w miejscowości Głuchy na Mazowszu.
3: Ciężarówka tam wjechała w barierę, blokując pas w stronę Warszawy. Rosja może przygotowywać się do eskalacji ataków na Ukrainę, a negocjacje pokojowe miały utknąć w martwym punkcie. Takie informacje przekazuje agencja Bloomberg.
2: W studiu faktów w Waszyngtonie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, szczególnie niepokojące są także informacje mówiące o tym, że na Kremlu rośnie liczba zwolenników użycia taktycznej broni atomowej przeciwko Ukrainie.
4: Dzień dobry, tak, choć według różnych informacji na razie są to tylko wyrażane opinie, a nie przygotowania. Aktualnie Rosja planuje intensyfikację silnych ataków konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy, a także na obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach, podała agencja Bloomberg, która oceniła też, że dotychczasowe działania Stanów Zjednoczonych mające na celu zakończenie konfliktu okazały się być kompletną porażką. Putin nie jest skłonny do zakończenia wojny pod presją zachodnich sankcji, ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i centra logistyczne. Obecna faza nie jest jeszcze szczytem eskalacji militarnej konfliktu, stwierdziła agencja. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: No i na potwierdzenie słów Pawła, w nocy znów na celowniku Rosjan znalazł się Kijów. 3 godziny temu w kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelono rakiety balistyczne. W ciągu minuty w stolicy Ukrainy usłyszano co najmniej 6 eksplozji.
2: Alarm przeciwlotniczy obowiązywał na większości terytorium Ukrainy, z wyjątkiem regionów zachodnich. Do eksplozji doszło również w południowych miastach Odessie i Zaporożu.
3: Nowe oznakowanie w kolorach zielonym i białym do końca roku ma pojawić się we wszystkich miejscach schronienia w Polsce. Chodzi o punkty, w których można bezpiecznie ukryć się w sytuacji ewentualnego zagrożenia.
2: Według rządowych danych obecnie w całej Polsce takich miejsc jest ponad 85 tysięcy. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził ze starszym kapitanem Rafałem Wróblem punkt schronienia w podziemiach Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim.
5: Ile czasu możemy spędzić w takim miejscu schronienia jak tutaj?
6: Wszystko zależy też przede wszystkim o tym, czy miejsce takie jak to punkt schronienia, jak dużą ma kubaturę, ile osób w środku się znajduje.
5: Tutaj na pewno kilkadziesiąt osób dookoła.
6: Tak, mówimy tutaj tak naprawdę o grupie 60-80 osób. Kiedy traktujemy punkty schronienia jako miejsca, w których możemy się ukryć na przykład przed nadlatującym dronem albo przed odłamkowaniem, potrzebujemy tej perspektywy kilku najbliższych czy kilkunastu minut. Te miejsca w zupełności na dzień dzisiejszy są wystarczające.
3: O poranku w faktach sprawdzać będziemy, jak jesteśmy przygotowani na wypadek ewentualnej sytuacji kryzysowej.
2: Na jakim etapie jest stworzenie cyfrowego systemu zarządzania syrenami alarmowymi? O tym w kolejnych faktach.
7: Aktualny obraz faktów.
3: Przed 6 trzymaliśmy kciuki za polską finalistkę French Open, turniej w meksykańskim Monterrey. Abierto GNP Seguros jest ostatnim sprawdzianem Maji Chwalińskiej przed US Open. Niestety przegrana w meczu o ćwierćfinał.
2: 2-1 dla Amerykanki Alicji Parks.
3: Dobry tylko początek. Pierwszy set wygrany przez Polkę 6-3, no a potem już dzieliła i rządziła na korcie 25-latka z Atlanty. 6-2, 6-2 dla Parks. Godzina 49 minut gry. 10 asów serwisowych Amerykanki. No i tak właśnie też przypieczętowane zwycięstwo kolejnym asem.
2: Zatem zapominamy o Monterrey, trzymamy kciuki za Nowy Jork.
3: Rywalizacja w głównej drabince singlistów US Open rozpocznie się już w niedzielę. Maja Chwalińska, Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena French i być może Martyna Kubka, bo ona w nocy awansowała do trzeciej, jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji.
2: Do tego Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. To za nich trzymać będziemy kciuki. Po 6.30 fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: Osób wciąż poszukiwanych po błyskawicznej powodzi na północy Nepalu. W tej grupie większość to zagraniczni turyści.
1: Zginęło ponad 160 osób. Żywioł zniszczył całe wioski, drogi, mosty i elektrownie.
0: Byłem na dachu. Powódź dotarła również tam, na najwyższe piętro. Woda opadła dopiero po około godzinie. Moja żona została wcześniej zasypana w osuwisku błotnym. A my dla bezpieczeństwa pozostaliśmy na tym dachu. Po 4-5 godzinach uratował mnie helikopter.
1: Ratownicy z trudem docierają do strefy katastrofy. Jak podkreślają, szczęściem w tym ogromie nieszczęścia jest to, że nie jest to szczyt sezonu trekkingowego na granicy nepalsko-tybetańskiej. O poranku przypominamy, zablokowana jest autostrada A4 na Dolnośląskim Węźle Wądroże Wielkie.
0: Nie przejedziecie o poranku w kierunku Zgorzelca. Tam zapaliła się ciężarówka. Korek w tym miejscu autostrady ma już prawie 8 kilometrów. Akcja Pyszne bo Polskie z wielkim finałem na Lubelszczyźnie.
1: Wczoraj gościliśmy w pachnących ziołami Fajsławicach.
0: Tam Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet częstowało naszych słuchaczy zupą pokrzywową.
2: Pokrzywy młode smaży się na masełku. Wcześniej się gotuje rosół z warzyw. Później dodajemy do tego pokrzywę przesmażoną, cebulkę nasmażoną też na masełku. Wszystko zabielamy śmietanką, zagotowujemy.
3: Do tego jakieś zioła?
4: I marianek, i tymianek sypie się.
5: Pierwszy raz jadłem taką zupę. Bardzo dobra.
3: Nie parzy.
6: Nie parzy. Jest bardzo delikatna.
7: Smakuje wszystkim.
1: Smakowało też naszej ekipie, która dziękuje za wakacyjne spotkania pełne polskich smaków.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Mistrz Słowacji ponownie zagra w Lidze Mistrzów.
1: Akty sportowej. Patryk Serwański, dzień dobry.
10: Dzień dobry. No, piłkarze Slovana Bratysława powtórzyli sukces sprzed roku i znów zagrają w elicie. Zadebiutuje w niej z kolei norweski Viking Stavanger. Awans wywalczyły także AEK Atyny i Fenerbahçe Stambuł. Premia za awans do fazy ligowej wynosi ponad 18 milionów euro, a to losowanie fazy ligowej już dziś o 18 w Monako. My mamy za to realne szanse na dwie drużyny w fazie ligowej Ligi Europy. Lech po wygranej 7-0 z FC Tyn, Jagiellonia po domowym 4-0 z Iberią Tbilisi. Solidny zapas bramek. No, trzeba to utrzymać w meczach wyjazdowych.
11: Jak mamy szczery, wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera, bo przede wszystkim jest w nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa i przylecieliśmy do Gruzji, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki.
10: Tak to widzi trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec. W lidze konferencji zagrają dziś Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Raków zremisował przed tygodniem z Hajdukiem Split. Górnik przegrał jedną bramką z AS Monaco. Nasi koszykarze wieczorem w Rydze zmierzą się z Izraelem. To początek drugiej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy liderami grupy z kompletem punktów. Mecz na neutralnym gruncie zostanie rozegrany przy pustych trybunach.
12: Zawsze jest lepiej z kibicami, aczkolwiek no tak już jest. Teraz nic, tylko skupić się na tym, nad czym mamy kontrolę, czyli żeby być skoncentrowanym, żeby dobrze wykonywać naszą pracę na boisku, a z tym mam nadzieję, że rezultat sam przyjdzie.
10: To nasz rozgrywający Andrzej Pluta, który w tym sezonie będzie grał w lidze hiszpańskiej, a w Hiszpanii kolarski peleton na trasie Vuelta Espania. Piąty etap wygrał Brytyjczyk Matthew Brennan. Martyna Kubka ciągle w grze o wielkoszlemowy US Open awansowała do trzeciej rundy eliminacji. Odpadła z nich Linda Klimowiczowa.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: It's Snap.
1: Ogłoszenie RMF24.
2: Wielka polityka zza oceanu.
3: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
2: I codzienne życie Amerykanów.
3: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
2: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12:00.

0: Czwartek, 27 sierpnia, Radio RMF24. Piotr Selak, dzień dobry. Zaczynamy nasz poranek informacyjny. Zaczynamy go jak zwykle od faktów, tym bardziej, że Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski są już razem z nami. I jest też siódma.
1: Rosyjski zawodnik MMA Aslambek S. z zarzutami.
2: Według informacji reportera RMF FM odpowie za nielegalne posiadanie broni i amunicji.
1: Zaledwie co piąta syrena alarmowa jest podłączona do centralnego systemu zarządzania w Polsce.
2: Pod lupą porannych faktów dziś przygotowanie do sytuacji kryzysowej.
1: Czterech debiutantów w piłkarskiej Lidze Mistrzów.
2: Znamy komplet 36 uczestników fazy ligowej.
1: Zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji usłyszał zawodnik MMA Aslambek S., ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM.
2: Razem z Aslambekiem S. w ręce policji na warszawskiej Woli wpadło dwóch innych obywateli Rosji.
1: A w porannych faktach razem z nami Michał Krasoń.
3: Dzień dobry,
1: Michale. Jak doszło do zatrzymania?
4: W związku z informacjami o działalności grupy przestępczej, która na terenie Polski miała prowadzić wojny gangsterskie z grupami z Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu, funkcjonariusze policji i ABW weszli do mieszkania na warszawskiej Woli. W środku znajdowało się trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia, 42-letni zawodnik MMA oraz 21- i 25-latek. Podczas przeszukania policjanci znaleźli w szafce w sypialni trzy sztuki broni palnej. W przypadku dwóch z nich numery seryjne były zatarte. 42-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wobec 25-latka wszczęto procedurę deportacyjną, a 21-latek został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu.
2: Centralny system zarządzania syrenami alarmowymi w Polsce jest gotowy w mniej niż 20%. Do takich danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotarł dziennikarz RMF FM, Michał Dobrołowicz.
1: W poranek faktach sprawdzamy dziś, jak nasz kraj jest przygotowany na sytuację kryzysową. Michał razem z nami teraz o poranku.
5: Tak, dzień dobry.
1: Michale, zbierasz komentarze na ten temat. Jak teraz działa system uruchamiany w sytuacji zagrożenia?
5: W całej Polsce są ponad 22 tysiące syren alarmowych i tylko 4 tysiące są teraz podłączone do centralnego systemu, który pozwala uruchomić je zdalnie, na przykład z poziomu rządu i Warszawy. Żeby włączyć pozostałe, trzeba po prostu być na miejscu, obok takiej syreny. Dopytywałem rzeczniczkę MSWiA Karolinę Gałecką, kiedy gotowy będzie w końcu cały system.
6: Chcemy, aby w przeciągu kilku miesięcy scentralizować wszystkie syreny, tak aby zdalnie mogły być włączane.
5: Na te zmiany czekają m.in. strażacy. Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej opisuje, że centralny system zdecydowanie przyspieszy reakcję.
7: Skróci czas decyzyjności i potrzeby, powiedzmy, szukania potwierdzenia.
5: Taki sygnał wysyłany przez syreny alarmowe trwa dokładnie 3 minuty. Dzisiaj największa część mieszkańców, ponad 80%, jest na terenie w zasięgu takich sygnałów na Śląsku, w województwie łódzkim i na Mazowszu, a najmniejsza część mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim.
1: Szef CIA John Ratcliffe, który we wtorek był w Moskwie, miał ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Tak twierdzi Wall Street Journal, według którego Władimir Putin może rozważać ograniczony atak na jedno z państw sojuszu, na przykład cyberatak lub niewielką inwazję lądową, prawdopodobnie wymierzoną w jeden z krajów bałtyckich.
2: Donald Trump, pytany o wizytę szefa CIA w Moskwie, zaprzeczył, by miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO czy rosyjskie wsparcie dla Iranu. Jego zdaniem miała charakter półrutynowy i zasugerował, że wiązała się z negocjacjami dotyczącymi wojny w Ukrainie.
1: Pracujemy bardzo ciężko, by zakończyć tę wojnę, podkreślał Trump. No a potem dodawał, John Ratcliffe jest fantastycznym facetem jako szef Centralnej Agencji Wywiadowczej. Te słowa padły w programie konserwatywnego komentatora politycznego Glenna Becka.
8: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: W Lidze Mistrzów mamy już komplet. Znamy wszystkich 36 uczestników fazy ligowej.
2: No, w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Moda na futbol w Norwegii na pewno nie osłabnie.
9: No tak myślę. Dobra gra Norwegów na mundialu, a teraz dwie drużyny w Lidze Mistrzów. Do Bodø/Glimt dołącza Viking Stavanger. To będzie debiut w Champions League. Zaczęli od eliminacji od czwartej rundy, pokonali Dynamo Zagrzeb. No i za awans teraz dostaną ponad 18 milionów euro. Sukces sprzed roku powtórzył Slovan Bratysława. Liga Mistrzów zatem ponownie na Słowacji, z awansem także AEK Ateny i Fenerbahce Stambuł, które po drodze, przypomnę, wyeliminowało Górnika Zabrze.
1: Nasi grają o puchary, wspomniany Górnik dziś gra o Ligę Konferencji.
9: Tak, wyjazd na mecz z AS Monaco po porażce 2-3, no będzie ciężko, Raków w tych samych rozgrywkach zagra rewanż z Hajdukiem Split, przed tygodniem było 2-2, o Ligę Europy, no chyba mniej się martwimy, bo Lech i Jagiellonia pojechały na rewanże z dużym zapasem, kolej już 7, a Jaga 4 bramek.
1: No to niczym norwescy kibice. Trzymamy kciuki za naszych.
2: Kolejne fakty o 7.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu radio.
3: Radio RMF 24.
0: A w Radiu RMF 24 jeszcze przed ósmą wrócimy do tej wizyty szefa CIA w Moskwie, ale zaczniemy od miejsc schronienia. Do końca roku wszystkie takie miejsca będą wyraźnie oznaczone. W jaki sposób? O tym opowie nasz reporter. Po ósmej Magdalena Biejat z Lewicy, wicemarszałkini Senatu w naszym studiu. Piotr Salak, polecam i zapraszam.

0: 9 minut po godzinie 7 poranek w Radiu RMF 24 i w faktach i na naszej antenie będziemy dzisiaj sporo mówić o naszym systemie bezpieczeństwa. Nowe oznakowanie w kolorach białym i zielonym do końca roku ma się pojawić we wszystkich miejscach schronienia w Polsce. Słyszeliście na pewno o tych miejscach, bo było o nich głośno. Punkty schronienia, czyli miejsca, gdzie można bezpiecznie ukryć się w sytuacji zagrożenia. I teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje nowe przepisy właśnie w sprawie oznakowania tych miejsc. Nasz reporter Michał Dobrołowicz odwiedził taki punkt. Miejsce schronienia w podziemiach Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim. A oprowadzał go starszy kapitan Rafał Wróbel.
1: Miejsce, w którym jesteśmy, jest punktem schronienia, to znaczy takim punktem, które doraźnie pozwala nam się ukryć przede wszystkim przed skutkami negatywnych zjawisk pogodowych, ale również miejscem, które doraźnie w sytuacji, kiedy następuje chociażby zagrożenie z powietrza, żebyśmy mogli do takiego miejsca oddalonego w najbliższej odległości się udać.
2: Ile czasu możemy spędzić w takim miejscu, schronienia jak tutaj?
1: Co do zasady, punkty schronienia nie są miejscami generalnie, które służą nam na pobyt, do tego, żeby przebywać w nich na pobyt długotrwały. Wszystko zależy też przede wszystkim o tym, czy miejsce takie jak to punkt schronienia, jak dużą ma kubaturę, ile osób w środku się znajduje.
2: Tutaj na pewno kilkadziesiąt osób dookoła.
1: Tak, tutaj mówimy tutaj tak naprawdę o grupie 60-80 osób. Musimy pamiętać, że w takich miejscach też będą występowały problemy, o których na co dzień nie myślimy, czyli na przykład wydatku energetycznego, podnoszącej się temperatury i po prostu też przebywanie długotrwałe w takich warunkach jest mało komfortowe. Natomiast co do zasady, przede wszystkim kiedy traktujemy punkty schronienia jako miejsca, w których możemy się ukryć na przykład przed nadlatującym dronem albo przed odłamkowaniem i potrzebujemy tej perspektywy kilku najbliższych czy kilkunastu minut, te miejsca w zupełności na dzień dzisiejszy są wystarczające i to są też w optyce koncepcji, którą przyjęliśmy, duża ilość tych miejsc po prostu spowoduje, że one będą dostępne dla przeciętnego Nowaka i Kowalskiego.
2: Kilka godzin moglibyśmy tu spędzić?
1: Myślę, że wszystko to zależy generalnie od tego tak naprawdę, jaki element został wskazany jako punkt schronienia. Trzeba pamiętać o tym, że zgodnie z zapisami ustawy i z tym, co zostało wskazane zostało kilka jakby miejsc, które mogą służyć temu, żeby zostały wyznaczone jako punkty schronienia. Jako punkty schronienia mogą być wyznaczone obiekty, które docelowo będą w przyszłości po przebudowie, adaptacji, dostosowaniu pełniły funkcję schronów ukryć, ale mogą też to być miejsca, które w przeszłości, na przykład w latach 70. czy 80. pełniły taką funkcję, więc wszystko tak naprawdę jest kwestią indywidualną i kluczową sprawą jest właśnie bardzo dobre rozpoznanie takich miejsc, ich identyfikacja i udostępnienie mieszkańcom. Tu kluczowym aspektem, na który zwracamy uwagę, że nawet jeżeli zidentyfikowane i wskazane w aplikacji zostaną punkty schronienia, ale one są generalnie w rękach prywatnych, to właściciele w miarę możliwości również takie punkty schronienia muszą udostępnić ludności zagrożonej.
2: Czy każdy z nas może zorganizować takie miejsce jak to?
1: Co do zasady, musimy pamiętać, że to jedną kwestią, która jest jakby tutaj zasadnicza, czyli koncepcja, która w chwili obecnej została przyjęta, zakłada, że to Państwowa Straż Pożarna jako podstawowy filar tak naprawdę systemu ochrony ludności, podmiot ochrony ludności, podjął tą rękawicę w zakresie wskazywania tych punktów schronienia, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie oczywiście, żeby każdy w ramach indywidualnego rozpoznania i też środowisk, w których funkcjonujemy, na własną rękę rozpoznał miejsca, które w jego ocenie są relatywnie bezpieczne.

0: Na przykład swoją piwnicę?
1: Na przykład, no to...
0: Co musi być w takim miejscu, absolutnie?
1: Pamiętajmy o jednej rzeczy, że punkty schronienia służą przede wszystkim ochronie osób, które znajdują się w przestrzeni publicznej. Kiedy znajdujemy się tak naprawdę w przestrzeni domowej, to tutaj co do zasady trzeba zachowywać się zgodnie z elementarzem, który wpisany został w poradnik bezpieczeństwa, czyli przede wszystkim udajemy się na kondygnację jak najniżej domu. Idealnym rozwiązaniem jest to, żeby była to kondygnacja podziemna, wzmocniona. No i oczywiście we własnym zakresie powinniśmy zadbać o zapasy tak naprawdę wody, zapasy żywności, no ale też właśnie gdzie mieć świadomość tego, że żeby też mieć dostęp do tych substytutów, które są nam potrzebne, na przykład medykamenty.
0: Tutaj przede wszystkim cegły i drewno. Coś jeszcze zwraca uwagę w tym miejscu?
1: No to jest generalnie stary budynek, pewnie kilkudziesięcioletni, bardzo charakterystyczny, co do zasady budynek, który znajduje się w przestrzeni pod dawnym kościołem, ale też budynek, który zapewne miał różnorodne przeznaczenie. Natomiast rzeczywiście to tym elementem, który zwraca szczególną uwagę, jest przede wszystkim ten wystrój w postaci cegieł, ale też widzimy tak naprawdę instalację elektryczną, która po dostosowaniu będzie mogła spełniać swoją funkcję. Widzimy jeszcze pewien element charakterystyczny, polegający na tym, że tutaj do wejścia do tego punktu schronienia mamy taki element służący funkcję też taką buforową, funkcję przedsionka. Poza drzwiami zewnętrznymi mamy tak naprawdę drugą strefę, którą możemy zamknąć. To nam podnosi tak naprawdę poziom bezpieczeństwa i równocześnie odwołując się trochę do przepisów, które w Polsce też obowiązują w zakresie odległości, które się pojawiają w aktach wykonawczych, no mamy tą perspektywę 20 metrów jako tą przestrzeń buforową.
2: Nowe oznakowanie w kolorach białym i zielonym do końca roku ma się pojawić. Takie są zapowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeśli chodzi o oznakowanie miejsc schronienia. Byliśmy w takim jednym z takich miejsc, oprowadzał nas swoją drogą, to spory ruch był w tym miejscu schronienia akurat, oprowadzał nas po ziemiach Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim starszy kapitan Rafał Wróbel, naszego reportera Michała Dobrołowicza. Ja tylko dodam, że w całym kraju jest obecnie ponad 85 tysięcy takich punktów schronienia. Listę tych miejsc można sprawdzić w rządowej aplikacji, która się nazywa Gdzie się ukryć?

0: 19 minut po godzinie 7 poranny program w radiu RMF 24. Czwartek, 27 sierpnia. Mieszkańcy hiszpańskiej Ceuty wyszli wczoraj wieczorem na ulicę, żeby protestować przeciwko obecności w tej hiszpańskiej enklawie. Cały czas jesteśmy w Afryce Północnej. Żeby protestować przeciwko obecności migrantów, którzy tam się pojawili w nielegalny sposób. Nie zostawiajcie nas samych, Ceuta jest hiszpańska. Tak skandowały tłumy. A to wszystko zaczęło się w nocy z 30 na 31 lipca, gdy z Maroka do Ceuty w kilka godzin przedostało się około 80 tysięcy migrantów. Przy biernej postawie i marokańskich służb granicznych przede wszystkim. Choć większość z nich w kolejnych dniach wróciła do Maroka, to wciąż wielu przybyszów koczuje w miejscach publicznych Ceuty, na plażach czy na ulicach. No i jednocześnie coraz głośniej wybrzmiewa też sprawa roszczeń terytorialnych władz w Rabacie wobec Ceuty właśnie i wobec drugiej hiszpańskiej enklawy w Afryce, czyli Melii. Stanowisko rządu w Madrycie jest w tej kwestii jednoznaczne.
1: Que nadie siembre la menor duda.
0: To
1: Ceuta i Melilla są España.
0: Niech nikt nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Ceuta i Melilla to Hiszpania, tak stanowczo podkreśliła hiszpańska minister obrony Margarita Robles. W Madrycie coraz głośniej pobrzmiewają też głosy sugerujące, że masowy napływ migrantów do tych hiszpańskich enklaw to jest kolejna odsłona wojny hybrydowej prowadzonej przez Maroko, a wycelowanej w destabilizację sytuacji w Hiszpanii. Władze w Rabacie, jak się można domyśleć, odrzucają oczywiście te oskarżenia. Za chwilę u nas fakty, za chwilę, to znaczy za 9 minut w radiu RMF 24, a po faktach więcej o piłkarskiej Lidze Mistrzów. Norwegowie dubeltowo, Słowacy także. I znowu Liga Mistrzów bez nas.

0: 24. Informacje i muzyka.
1: Mama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
12: Ważne informacje dla tych wszystkich kierowców, którzy tego ranka jeżdżą po śląskich drogach. Już teraz w faktach mają dla Was Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski. Jest 7.30, zaczynamy.
13: Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 81 w Śląskiem.
14: W pobliżu Warszawic zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic.
13: Użytkownicy sieci telefonii komórkowych na terenie powiatu radomszczańskiego w Łódzkiem od poranku otrzymali alert informujący o ćwiczeniach z wykorzystaniem syren.
14: Te odbędą się, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, na terenie Radomska w godzinach od 9 do 14. Za pół godziny w RMF FM poranna rozmowa.
13: Gościem Piotra Salaka będzie dziś wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Zapraszamy zatem 8:02. Technologiczny gigant Meta zawarł ugodę z 29 stanami i terytoriami USA zarzucającymi koncernowi celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci.
14: Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, ma wypłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci.
13: Z przyjemnością ogłaszam, że nasza wielostanowa, ponadpartyjna koalicja osiągnęła proponowaną ugodę z Meta. To prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta. Ugoda została zawarta w ramach procesu rozpoczętego 12 sierpnia przed Sądem Federalnym w Oakland. Prokuratorzy generalni czterech stanów przewodzących pozwowi Kalifornii, Colorado, Kentucky i New Jersey, przypominam, zarzucali Mecie, że Facebook i Instagram są zaprojektowane w sposób, który ma sprzyjać uzależnieniu młodych użytkowników. Według skarżących ma to szkodzić zdrowiu psychicznemu dzieci, przyczyniając się do lęków, depresji, problemów z postrzeganiem własnego ciała, a nawet skłaniać do samobójstw.
14: Kolejne zarzuty dotyczą zbierania i wykorzystywania danych nieletnich użytkowników z naruszeniem prawa federalnego.
13: Teraz Meta zgodziła się nie tylko na wypłacanie pieniędzy, ale też m.in. na ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów firmy przez niepełnoletnich, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za 20 minut będzie godzina 8, radio RMF 24. Patryk Serwański razem ze mną, redakcja sportowa. Dzień dobry, Patryk. Jeśli chodzi o poziom narzekania, wczoraj wyczerpaliśmy całą pulę. Dzisiaj już nie narzekamy w Lidze Mistrzów, bo wczoraj jęczeliśmy, płakaliśmy nad tym, że nie ma polskich zespołów. Teraz opowiadamy o tym, kto tam jest. Słyszałem w faktach, że Norwegom poszło znakomicie.
1: No dwie drużyny z Norwegii w Lidze Mistrzów. To jest też zasługa rankingu, bo to, że oni są wysoko w rankingu, powoduje, że taki Viking Stavanger, czyli drużyna, która do tej Ligi Mistrzów się dostała, mistrz Norwegii z 2025 roku, bo przypomnę, tam jest inny system grania, tak? Kończymy sezon z końcem roku. Viking zaczął od decydującej rundy eliminacji, czyli tylko jeden dwumecz. No, jest troszeczkę łatwiej niż... Zapracowali sobie na to rankingiem, pokonali Dynamo Zagrzeb i są w Lidze Mistrzów. Także i Bodø/Glimt, i Viking Stavanger. Co ważne, w tych decydujących meczach o awansie zagrało 17 Norwegów w obu tych drużynach. Czyli można grać swoimi, nie trzeba kupować z całego
0: świata. Piłki nożnej też Norwegom będziemy zazdrościć. Mają też parę innych rzeczy.
1: Po mundialu już pewnie zazdrościmy. No fiordów tak. Najbardziej oczywiście.
0: Też, chociaż powiem ci, że bogactw naturalnych I gdybyśmy mieli trochę takie bogactwa naturalne jak Norwegia, to myślę, że trochę inaczej by wyglądała nasza gospodarka. Ale zostawiając gospodarkę i koncentrując się na piłce nożnej, Slovan Bratysława, rozumiem, też jest w Lidze Mistrzów.
1: Rok temu awansowali niespodziewanie, dostali te sporo pieniędzy, bo mówiliśmy o tym, ponad 20 milionów euro na tym zarobili i proszę, wykorzystali to, są znowu, więc znowu duże pieniądze trafiają do Slovana. Możemy zazdrościć Słowakom, ale też takie pytanie, czy ten Slovan w takim razie, skoro tak odskakuje tej reszcie krajowej ligi, będziemy musieli to obserwować w najbliższych latach. Czy rzeczywiście zdominuje te rozgrywki na Słowacji, czy pójdzie za ciosem? Czy to będą takie 2 lata, no, super wyników, czy jednak będą w stanie to przełożyć na coś więcej? To jest, myślę, ciekawe. Przed rokiem wszystkie mecze w Lidze Mistrzów przegrali. Zobaczymy, czy teraz jakiś kroczek więcej zrobią w tym zakresie.
0: No to jeszcze tylko powiedz, kiedy rusza ta faza ligowa, kiedy losowanie? Rozumiem, że znowu jakiś multum meczów do rozegrania i ile jest drużyn w ogóle?
1: 36.
0: Kto nad tym wszystkim panuje umysłowo? Trudno mi powiedzieć, oprócz redakcji sportowej RMF.
1: Każda drużyna zagra 8 meczów, czyli 4 domowe, 4 na wyjeździe, szczególnie dla tych słabszych drużyn, te domowe mecze, jeżeli trafią się na jacyś kryzusi, tak, no to już powoduje, że ten dzień meczowy będzie wielkim wydarzeniem. 8 meczów, 6 w tym roku, 2 po nowym roku. No i dzisiaj już o 18:00 losowanie, także dzisiaj się już wszystko wyjaśni, jeśli chodzi o terminarz.
0: Najwięcej drużyn z Wysp Brytyjskich?
1: Ex aequo z Hiszpanią, po 5 drużyn z Anglii i z Hiszpanii w Lidze Mistrzów. No Niemcy oczywiście, Włosi po 4 drużyny, a taka Norwegia, którą tutaj wywołaliśmy, 2 przypomnę, tyle samo co Holandia, co Portugalia, co Turcja. No jednak zaskakująca obecność Norwegii w tym gronie, bo Ligę Norweską, no Ligi Norweskiej nie traktujemy tak mocno jak te, które tutaj wymieniłem kraje, czyli Portugalia, Holandia. No ale Czesi mają swojego przedstawiciela, Słowacy, Austriacy, Azerbejdżan.
0: Wygląda na to, że po prostu płacimy wysoką cenę za to, że w naszej ekstraklasie każdy może wygrać z każdym.
1: To trochę prawdy w tym jest, piłkarskiej, tak.
0: Gdyby było tak, że mamy taką jedną siłę, która może konkurować z tymi najlepszymi w Europie, kto wie, może byśmy się już cieszyli kolejnym
1: występem. Ale nie byłaby tak ciekawa. No.
0: Otóż to, prawda, ciekawa. Zawsze coś. Czyli jednym słowem szklanka jest do połowy pełna.
1: Niech kibice wybiorą.
0: Patryk Serwański razem z nami w Radiu RMF 24. Fakty sportowe przypominamy o godzinie 8:30. Oczywiście za 16 minut będzie godzina 8. Radio RMF.

0: w Radiu RMF24 i poranny program. W światowych mediach wciąż głośno o tej wizycie, tajemniczej wizycie szefa CIA w Moskwie. Dziennik Wall Street Journal sugeruje, że John Ratcliffe poleciał do Rosji, żeby ostrzec Kreml przed próbą ataku na państwa NATO. Portal Politico doprecyzowuje, że to ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwa bałtyckie. W Radiu RMF24 Waszyngton nasz korespondent Paweł Żuchowski. Paweł podsumuje teraz, co już wiemy o tej wizycie. Dzień dobry, Paweł.
1: Dzień dobry. John Ratcliffe przyleciał do rosyjskiej stolicy we wtorek, a jego samolot spędził na miejscu około 4 godzin. Donald Trump oficjalnie potwierdził tę podróż i odniósł się do pytań o jej cel. Prezydent stwierdził, że Ratcliffe był w Moskwie w pewnym sensie z rutynową wizytą. Jednocześnie dodał, że coś może z tego wyniknąć. Nie ujawnił jednak, czego dokładnie dotyczyły rozmowy i to znów wywołuje lawinę spekulacji. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że wizyta mogła mieć związek z wojną w Ukrainie albo relacjami Rosja-USA. Wall Street Journal sugerował, że Ratcliffe mógł pojechać do Moskwy, by ostrzec Rosję przed ewentualnymi prowokacjami wobec NATO lub przed mobilizacją. Pojawiły się też bardziej konkretne podejrzenia dotyczące Iranu. Rosja wspiera Teheran. Administracja Trumpa ostrzegała ostatnio państwa współpracujące z Iranem przed amerykańskimi sankcjami. Sam Trump zdecydowanie odrzucił jednak sugestie, że właśnie o to chodziło. Kreml przekazał natomiast, że spotkanie dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa. Jest jeszcze jeden ważny kontekst, o którym się mówi tutaj w Stanach Zjednoczonych. W 2021 roku do Moskwy pojechał ówczesny szef CIA. Jego misją było ostrzeżenie Władimira Putina, że Stany Zjednoczone wiedzą o planach inwazji na Ukrainę. Czy Ratcliffe pojechał teraz do Moskwy z podobnym ostrzeżeniem? Tego na razie nie wiadomo i to wywołuje właśnie mnóstwo spekulacji tutaj w Waszyngtonie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy. Do faktów nam zostało dokładnie 10 minut, a przypomnę, po faktach poranna rozmowa w RMF FM. Razem z nami będzie Magdalena Biejat, czyli wicemarszałkini Senatu z Nowej Lewicy.
2: Radio RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
5: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
6: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
4: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
7: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
4: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 8, czas na fakty. Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski już czekają.
1: W porannych faktach przedwyborcze przymiarki w Krakowie.
2: 23 osoby za miesiąc chcą walczyć o stanowisko prezydenta miasta. Reportera RMF FM zapytamy, kto już oficjalnie ma status kandydata.
1: I te wybory na pewno będą partyjnym testem przed przyszłorocznym rozdaniem parlamentarnym.
2: W porannej rozmowie w RMF FM za chwilę wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
1: A zaczynamy od nowych informacji na temat błyskawicznych powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Ponad 1300 osób, z tego połowa to obcokrajowcy na liście zaginionych po przejściu tej błyskawicznej powodzi przez przygraniczny rejon Nepalu i Tybetu.
2: Liczba ofiar w tej chwili obejmuje 168 nazwisk. Nasz MSZ informuje, że nie ma danych o poszkodowanych Polakach. Konsul w New Delhi i konsul honorowy w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację.
1: Szefowa australijskiej dyplomacji Penny Wong o poranku informuje o zaginionych. Co najmniej 34 Australijczykach, zaznacza, że na obecnym etapie, biorąc pod uwagę skalę katastrofy, dostęp do miejsca zdarzenia i informacji jest bardzo ograniczony.
2: Do tragicznych w skutkach powodzi doszło wczoraj na pograniczu Nepalu i Tybetu. Najpewniej w wyniku zerwania się potężnego masywu lodowca.
1: Amerykańska służba geologiczna informuje, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych, które spłynęły dolinami po obu stronach granicy. To fakty RMF FM. Dokładnie za miesiąc, 27 września, wybory prezydenta Krakowa.
2: O stanowisko, które w wyniku referendum stracił Aleksander Miszalski, chcą powalczyć 23 osoby.
1: Zanim jednak oficjalnie zostaną kandydatami, muszą zebrać wymaganą liczbę 3000 podpisów poparcia.
2: W studiu faktów reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Dzień dobry
2: Maćku. Kto już ma podpisy?
3: Michał Drewnicki z PiS-u, który wczoraj informował, że złożył je w Miejskiej Komisji Wyborczej. Koniec zbiórki na Facebooku ogłosił też Łukasz Gibał z Komitetu Kraków dla Mieszkańców. Podpisy ma również Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Do tej pory zgłosiły się 24 komitety wyborcze. Z wyścigu odpadł jeden. Z Komitetu Wyborczego Wyborców Myśl Krakowska i Historia Matematyczna zrezygnowało 3 członków i brakło minimalnej liczby osób potrzebnych do utworzenia komitetu. Kampania wyborcza na poważnie zacznie się najprawdopodobniej po 3 września, bo to jest termin zgłaszania się kandydatów. Pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września, ewentualnie na druga 11 października.
4: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: W studiu w Warszawie Piotr Salak i jego gość.
0: Dzień dobry, witamy, a w porannej rozmowie RMF FM Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu Nowa Lewica. Dzień dobry, pani marszałek.
5: Dzień dobry.
0: Słyszała pani o wyborach w Krakowie. Wybory w Krakowie, tak, to będzie poligon polityczny przed wyborami parlamentarnymi?
5: Ja podkreślam to, co mówi nasza kandydatka Daria Gosek-Popiołek, że wybory w Krakowie są o Krakowie. I one przede wszystkim, ja się z nią zgadzam, nie powinniśmy przekładać polityki krajowej na politykę lokalną.
0: No to dlaczego wystawialiście swojego kandydata?
5: Bo to odbiera prawo, no wystawiamy swoich kandydatów wszędzie, w wyborach lokalnych także, ale to odbiera prawo krakowianom do rozmowy o realnych problemach Krakowa.
0: Inaczej
5: a pamiętajmy
0: zapytam
5: o tym, że te wybory wzięły się stąd, że Kraków ma realne problemy. Budżet, dziura budżetowa,
0: to jasne, to nie
5: problemy
0: trzeba
5: dotyczące
0: mieszkańców Krakowa.
5: Dostępu do mieszkań,
0: inaczej zapytam,
5: najazd turystów.
0: Jeżeli przedstawiciele koalicji rządzącej przegrają te wybory, to będzie dzwonek, to będzie sygnał alarmowy dla koalicji?
5: Myślę, że sygnałem takim zawsze ważnym dla koalicji są sondaże, jest to, co mówią nam ludzie na ulicach, to, co mówią nam ludzie na przykład w trasie Lewicy, którą odbyliśmy w wakacje. Decyzja dotycząca Krakowa będzie decyzją krakowian na temat tego, który program ich przekonuje. Pamiętajmy, że każda środowisko, każda partia, bo przecież nie tylko partie wystawiają kandydatów, będzie walczyć o pewną wizję Krakowa, o to, czy ten Kraków ma iść do przodu, czy ma bardziej patrzeć w przeszłość.
0: No nie sądzę, żeby ktokolwiek powiedział, tak, patrzmy w przeszłość, nasi kochani
5: nasza
0: wyborcy.
5: Nasza kandydatka ma doskonały program i zachęcam do zapoznania
0: Pani
5: się.
0: Pani marszałek, system emerytalny w Polsce wymaga zmiany?
5: System emerytalny w Polsce wymaga przede wszystkim lepszego zadbania o interesy emerytów.
0: O, bardzo ogólne, ogólnie powiedziane.
5: No bo
0: każdy by chciał zadbać o lepsze interesy emerytów.
5: Ja przestrzegam
0: emerytów
5: przed takimi gwałtownymi zmianami, bo one zawsze wywołują niepokój. Mamy bardzo dużo dyskusji od dawna, także w kampanii prezydenckiej na temat systemu emerytalnego.
0: Ale chcecie wprowadzać gwałtowne zmiany, bo chcecie wprowadzić emerytury stażowe.
5: Chcemy wprowadzić emerytury stażowe, których nie ma. To nie jest gwałtowna zmiana. To jest zmiana, która pozwoli ludziom, którzy zaczęli bardzo wcześnie pracę, którzy pracowali przez przez kilkadziesiąt lat, 40 lat, no to jest do ustalenia, jaki to będzie wiek, ale 40 lat to jest taka granica, o której się mówi, do przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeśli się na to zdecydują.
0: No i co wtedy? Dostają niewielkie pieniądze.
5: No bo, no tak, te osoby, które dostają niewielkie pieniądze, zapewne się na to nie zdecydują i będą pracowały tak długo, jak to będzie możliwe, żeby podnieść świadczenie emerytalne. W tej dyskusji w ogóle o wieku emerytalnym ciągle się mówi o tym, że wszyscy będą hurtowo przechodzić na emeryturę. Ale szanowni państwo, większość ludzi chce pracować, bo wiedzą, jaką emeryturę, niestety, na jaką emeryturę mogą liczyć. I naszym zadaniem jako rządzących, o tym też mówi nasza ministra pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest doprowadzenie do tego, żeby ci, którzy na tym rynku pracy zostaną, mogli pracować godnie. Stąd dążenie do uporządkowania rynku pracy, reforma Państwowej Inspekcji Pracy, kończący się już niedługo w tym roku, kończąca się pilotaż skrócenia czasu pracy, który jest skierowany do osób starszych po to, żeby mogły pracować.
0: Jak pani sama przyznaje,
5: wydajniej, ale krócej w ciągu dnia.
0: Jak pani sama przyznaje, dużo ludzi, bo to nie większość, ale 25%, takie są badania ZUS-u, chciałaby pracować dłużej, to jeżeli tak jest, to może pozwólmy ludziom pracować dłużej, może, ale zapewnijmy im większe pieniądze, w takim razie podnieśmy wiek emerytalny. Czy są takie siły polityczne w Polsce, które powiedziałyby, polski system emerytalny wymaga podniesienia wieku emerytalnego?
5: Na pewno nie jest to lewica, bo my uważamy, że nie można ludzi zmuszać do pracy ponad siłę. Są tacy, którzy mają siłę i przestrzeń do tego, żeby pracować nawet do 80 roku życia. I znam takie osoby, zwłaszcza te, które pracują oczywiście intelektualnie, które pracują w pracy biurowej, ale ci, którzy pracują fizycznie, którzy pracują ciężko, którzy pracują, zaczęli pracę bardzo wcześnie, nie tylko przecież na budowach, ale chociażby w sieciach handlowych, muszą mieć to prawo. I chodzi tutaj o prawo wyboru. A państwo powinno zrobić wszystko, żeby wspierać wybór, który spowoduje, że te osoby będą później odchodzić na emeryturę. Ale nie możemy ludzi zmuszać do tego, żeby pracowali wtedy, kiedy nie mają już na to siły.
0: Tak mówi Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z Nowej Lewicy. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych. Pani marszałek, dlaczego wy sobie to robicie?
5: Ale co konkretnie?
0: No, nie policzyliście dokładnie głosów, jeśli chodzi o matematykę sejmową. Mówię o głosowaniu na temat ustawy i odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie statusu osoby najbliższej. Przecież to będzie kolejna porażka.
5: To, że coś jest trudne albo wręcz niemożliwe, nie jest powodem, żeby tego nie robić. Ja od początku uważam, że my jako cała koalicja rządząca powinniśmy walczyć o status osoby najbliższej, o związki partnerskie, o utrzymanie, danie praw osobom, które dzisiaj tych praw nie mają.
0: Ale tutaj mówimy o pewnej skuteczności parlamentarnej. To jest nie do zrobienia, chyba że pani ma jakieś informacje o tym, że Rozwój Plus zagłosuje inaczej niż zapowiada to już w tej chwili. Tutaj mówimy o pewnej skuteczności parlamentarnej. To jest nie do zrobienia, chyba że pani ma...

0: na przykład prawa socjalne, ale nie zmienia to faktu, że musimy też uregulować status osób żyjących w związkach nieformalnych na gruncie polskim.
1: To wszystko prawda.
0: I teraz nie można tego odpuścić. Nie można odpuścić i pozwolić prawicy zamknąć temat.
1: No, rozumiem,
0: tak długo, jak będziemy pokazywać prawicy, że prawica głosuje przeciwko prawom naszych obywateli, tak długo ten temat pozostanie
2: w mocy. Ale pani marszałek, to sama pani przyznaje, że to jest bardziej działanie PR-owe niż polityczne, że ono się nie skończy skuteczną zmianą prawa w Polsce, tylko chodzi o to, żeby mówić o sprawie.
0: No ale na tym też polega polityka, na wywieraniu nacisku i na mówieniu o sprawie. To, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że w ogóle powstał pierwszy w historii Polski projekt rządowy dotyczący związków tej samej płci, czy związków partnerskich, no bo to też przecież związki heteroseksualne, na co zwracają mi też uwagę wyborcy często, bo oni te pary dwupłciowe, tak zwane tradycyjne, też na to rozwiązanie czekały. To jest efekt tego, że ciągle o tym mówimy. Efekt nacisk środowisk osób LGBT, osób żyjących w tych związkach i tego, że zmienia się dzięki temu podejście też zwykłych ludzi. Bo kiedy spojrzymy na sondaże, to większość polskich obywateli oczekiwała, że prezydent podpisze naszą ustawę i oczekiwała, że ta ustawa wejdzie w życie.
2: Więc tylko, że wwieszanie obietnic politycznych na tak cienkim włosku, jakim jest zakładane zwycięstwo swojego kandydata w wyborach prezydenckich, no to nie jest objaw jakiegoś politycznego rozsądku.
0: To jest tak, że niezależnie od tego, kto został prezydentem, czy wtedy, kto zostanie prezydentem, kiedy się do tego szykowaliśmy, nie może wpływać, nie będzie wpływać na nasze programy polityczne. To znaczy my jako Lewica nie będziemy zmieniać naszego programu politycznego i naszych wartości, dlatego, że prezydent jest jaki jest, tak? To znaczy, gdyby był prezydent, który jest na przykład właśnie przeciwko, nie wiem, emeryturom stażowym, to nie skreślimy emerytur stażowych z naszego programu.
2: Czyli nawet jeżeli się czegoś nie da zrealizować, to i tak będziemy o tym mówić.
0: Będziemy o to walczyć. Będziemy o to walczyć i będziemy to kłaść na stół w kółko i w kółko, dopóki to się nie zrealizuje, po prostu.
2: A propos zrealizowanych i niezrealizowanych pomysłów politycznych, będzie jedna lista, czy powinna być jedna lista do parlamentu, pani zdaniem?
0: Nie ma takich planów i moim zdaniem nie powinno jej być.
2: Pani mówi, że nie ma takich planów, a ja słyszę zupełnie co innego z ust premiera Donalda Tuska, że on ma takie plany.
0: Do tanga trzeba dwojga, przypominam. I na razie...
2: Nawet tutaj więcej chyba, to by było jakieś niezłe kółeczko w takim
0: dokładnie.
2: Razie.
0: Dokładnie, zwłaszcza, że mnożą się partie po wszystkich stronach sceny politycznej.
2: Czyli Lewica nie chce brać udziału w tym tańcu?
0: Lewica uważa i stoimy na tym stanowisku przecież od lat i te rozmowy rytualnie wracają, że najważniejsze w polityce to dać ludziom realny wybór. I ten wybór nie może zapadać w gabinetach politycznych, tylko ludzie mają prawo do konkretnych list. Powinna moim zdaniem powstać lista bardziej prawicowa po tej demokratycznej stronie Koalicji Obywatelskiej Partnerów i lista lewicowa.
2: Ale widziała
0: i my
2: pani
0: pracujemy nad budowaniem tej lewicowej listy. Tej listy zachęcamy innych partnerów lewicowych, progresywnych do tego, żeby się z nami porozumieli.
2: Widziała pani sondaże, widziała pani jak to wygląda. Jedna lista daje szansę, wam daje szansę na to, żeby utrzymać jeszcze władzę. Jeżeli to będzie rozdrobnienie, może być tak, że mimo zwycięskich wyborów przez Koalicję Obywatelską władza może być utracona i przejść na stronę dzisiaj ugrupowań bardziej związanych z prawicą.
0: Prawda jest taka, że na rok przed wyborami to jest wszystko wrażenie z fusów. I mówię to też jako polityczka, jako socjolożka. Bo nie wiemy, jak te bloki będą się kształtować też po prawej stronie.
2: Ale przed chwilą pani mówiła, że patrzy na sondaże i z tego wyciąga wnioski. To pani mówi teraz, że to jest wrażenie z fusów,
0: że
2: patrzy na sondaże?
0: Mówię, że oczywiście, że patrzę na sondaże i wyciągam wnioski na dzisiaj, tak? Natomiast co będzie za rok, nie wiemy. To, co ja wiem i co wynika z mojego doświadczenia jako polityczki i parlamentarzystki, to, że często wyborcy, którzy głosują na lewicę na przykład, nie lubią polityków Platformy Obywatelskiej i vice versa. I demobilizują się, nie idą po prostu na wybory, nie głosują wtedy, kiedy wszyscy wpadają do jednego koszyka. Zresztą, jak pan sobie wyobraża, panie redaktorze, też kształtowanie programu takiej koalicji, o czym ona by była? Z jednej strony Lewica, która jest za, właśnie, która ma bardzo konkretny program socjalny, program dotyczący praw człowieka, a z drugiej strony Koalicja Obywatelska, z której w wielu tematach się nie zgadzamy.
2: A przepraszam
0: i to
2: bardzo.
0: Jest okej, tworzymy wspólny rząd, ale nie jedną partię. Mamy różne programy i z różnymi ofertami.
2: mówimy o jednej liście.
0: I z różnymi ofertami startujemy do wyborców. I wyborcy mają prawo zdecydować, która z tych ofert powinna być silniejsza w kolejnym parlamencie.
2: Ja się tylko zastanawiam, pani marszałek, nad takim stwierdzeniem. Czy Lewica tutaj nie gra bardziej na siebie niż na wspólny interes koalicji rządzącej? Bo gdy czytam wypowiedź Włodzimierza Czarzastego, wychodzi nam z badań, że tematy, które dowozimy, i tak idą na konto całego rządu, a nie na nasze. Przepraszam, to nie Włodzimierz Czarzasty, to jeden z polityków Lewicy. W każdym razie, wychodzi nam z badań, że tematy, które dowozimy,

0: Zimy i tak idą na konto całego rządu, a nie nasze, trzeba to zmienić. To jest wypowiedź dla Gazety Wyborczej. No to w takim razie, o czym my mówimy? Mówimy o tym, że ważniejszy jest interes lewicy niż interes całej koalicji.
1: Znaczy, dla mnie i dla nas najważniejszy jest interes Polski. I teraz naszym zdaniem, i jest to pewnie zdanie każdej partii, która funkcjonuje na scenie politycznej, interes Polski
0: to, co
1: będzie
0: ja
1: realizowany przez nasz...
0: Zaczerpnąłem powietrze, jak pani powiedziała o interesie Polski.
1: Przez nasz program, tak? W tym sensie, że uważamy, że to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy i wiele innych rzeczy, o których możemy mówić, jak reforma ochrony zdrowia, jak mieszkania i tak dalej, że te wszystkie sprawy, że my wiemy, jak te sprawy naprawić i że nasz program powinien być realizowany, tak? W związku z tym moim interesem nie jest dbanie o interes koalicji rządzącej, moim interesem nie jest robienie wszystkiego, żeby być przy władzy dla władzy i tak to rozumieją moi koledzy i koleżanki z lewicy, tylko wykorzystywanie władzy do dobrych zmian. I te zmiany się dzieją, tak? To są właśnie największy program mieszkaniowy w III Rzeczpolitej.
0: Ale rozumiem, że problemem dla pani, dla polityków lewicy jest to, że nie idą na konto lewicy, tylko idą na konto koalicji.
1: Każda,
0: tak?
1: Nie. Największym problemem, największym wyzwaniem dla nas jest zrobienie wszystkiego, żeby te, jak najwięcej tych punktów programowych zrealizować i żeby rzeczywiście tak dotrzeć do Polaków z informacją o tym, że to my za nie odpowiadamy, no bo to jest proste. Jeśli chcemy realizować ten program, to musimy zdobyć jak największe poparcie, bo to poparcie przekłada się na miejsca w Sejmie i w Senacie i przekłada się na realizację programu. Jeżeli tak działa polityka.
0: Jeżeli dla pani nie jest najważniejszym interesem interes koalicji rządzącej, to jak lewica zagłosuje? Jak powinna zagłosować? Wiem, że pani jest w Senacie, ale jak lewica zagłosuje w Sejmie nad kandydaturą Macieja Berka?
1: My jesteśmy jeszcze jako lewica przed rozmową na ten temat na klubie.
0: Ale pewnie ma pani jakieś zdanie na ten temat.
1: Ja mam bardzo, bardzo dobre zdanie na temat kompetencji Macieja Berka. Uważam, że
0: pomijmy tę dyskusję, tę część naszego programu, bo to wszyscy mają dobre zdanie. Natomiast porozmawiamy o tym, jaki będzie sytuacja polityczna.
1: Natomiast uważam, że tak, ewentualne powołanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie jest niezgodne z prawem. Natomiast uważam, że w sytuacji, w której próbujemy, nie ma w ogóle szansy na żaden reset konstytucyjny i nie wierzcie państwo w te opowieści, że jakikolwiek reset się wydarzy, bo nie ma po prostu dzisiaj możliwości utworzenia takiej większości konstytucyjnej, która konstytucję mogłaby zmienić i zmienić zasady funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego albo w ogóle wykreślić go z naszego systemu. W związku z tym, jesteśmy skazani na Trybunał Konstytucyjny. I teraz, jeśli tak jest, to naszym zadaniem, moim zdaniem, powinno być zrobienie wszystkiego, żeby Trybunał Konstytucyjny odzyskał zaufanie Polaków, które dzisiaj szoruje po dnie.
0: Czyli mówi
1: i sposób
0: pani
1: na odzyskiwanie tego zaufania nie wiedzie przez powoływanie do Trybunału Konstytucyjnego czynnych polityków. To jest moje zdanie i takie zdanie będę wyrażała
0: czyli
1: na klubie.
0: Czyli nie Macieja.
1: Uważam z całym szacunkiem dla Macieja Berka, którego uważam za świetnego prawnika, który na pewno doskonale by się sprawdził w Trybunale Konstytucyjnym. Uważam, że wybrał drogę czynnego polityka i uważam, że powinniśmy jako koalicja wybrać drogę trudniejszą, mniej opłacalną politycznie, to z pewnością, mniej spektakularną, nastawioną na długi marsz, polegającą na tym, że będziemy zgłaszać ludzi, którzy nie są czynnymi politykami i spokojnie czekać na naturalną wymianę kadry w Trybunale Konstytucyjnym, która wynika z tego, że kolejni sędziowie kończą swój mandat.
0: Jak wielu polityków lewicy myśli tak samo?
1: Wiem, że są tacy politycy, część z nich się wypowiadała w mediach. No, jest też, kończymy okres wakacyjny w parlamencie, więc nie mieliśmy okazji się spotykać na żywo. W przyszłym tygodniu Sejm, w przyszłym tygodniu się spotkamy i będziemy na ten temat rozmawiać i wtedy będziemy państwu mogli już komunikować decyzję całego
0: kraju. Wyobraża pani sobie to, że koalicja rządząca przegrywa głosowanie w sprawie Macieja Berka?
1: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu dojdzie do jakiejś decyzji ostatecznie, tak? Czy Maciej Berek będzie czyli głosowany, czy nie.
0: Czyli
1: zobaczymy.
0: Zagłosujecie, ale nie będziecie się uśmiechać.
1: Nie, nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Rzeczywiście jest tak, może inaczej. Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili minął termin zgłaszania kandydatur w Sejmie do Trybunału Konstytucyjnego i zobaczymy, jaka decyzja zapadnie.
0: A co pani myśli o tym, że Roman Giertych jest pełnomocnikiem, jest mecenasem Przemysława Krala?
1: Znowu, to nie jest nielegalne, ale uważam, że jest to moralnie wątpliwe, bo mecenas Giertych, oprócz tego, że jest adwokatem, jest czynnym politykiem koalicji rządzącej. Ja na jego miejscu powstrzymałabym się od podejmowania spraw tak gorących politycznie, bo to jest po prostu może budzić wątpliwości co do jego intencji, co do tego, gdzie leżą jego interesy, jako polityka, który ma wpływ na prawo. w tak gorącym temacie, jakim jest temat zonda krypto, w którym właśnie gorąco dyskutujemy, to w jaki sposób prawdopodobnie pan Kral wpływał na stanowienie prawa poprzez posła Prawa i Sprawiedliwości, który po spotkaniu z nim na Ibizie nagle zaczął zgłaszać poprawki do ustaw.
0: To jest zupełnie inna sprawa oczywiście i o tym też należy rozmawiać. Natomiast pytanie jest tutaj, czy Roman Giertych rzeczywiście powinien brać tę sprawę?
1: Znaczy, no ja oczywiście nie jestem żadną koleżanką Romana Giertycha, ani jego współpracowniczką, ani doradczynią, broń Boże, więc to jest jego decyzja. Ja uważam,
0: ale jest
1: że
0: pani
1: to nie
0: kolegą
1: jest.
0: Koalicyjnym.
1: Ja uważam, że jeszcze raz to powiem, to jest wątpliwe moralnie, ponieważ Roman Giertych jest posłem, czynnym posłem, politykiem, parlamentarzystą, ma wpływ na stanowienie prawa i w związku z tym no, powinien bardzo poważnie się zastanowić, czy jest to słuszne, żeby podejmować takie sprawy.
0: Pani marszałek, podobała się pani kampania, nowy spot promujący Polskę, widziała pani? Z Chopinem i z Lewandowskim?
1: Tak, widziałam ten spot,
0: no i?
1: Tak. Spot jak spot.
0: No. No, spot jak spot, czyli rozumiem bez entuzjazmu, ale rozumiem, że fascynacji jakiejś nie ma.
1: Ja uważam, że dobrze, że powstają takie inicjatywy, żeby Polskę promować. Dobrze, że tym razem nie są to jachty za grube miliony, tylko jednak no, konkretne...
0: 7 milionów kampania kosztowała, ile dobrze
1: działania.
0: Pamiętam.
1: Natomiast no, na pewno nie jest to prosta rzecz też promować.
0: Ale tak by pani zrobiła ten spot, czy troszkę inaczej miałaby pani inny pomysł na to, jak promować Polskę?
1: Ja szczerze mówiąc nie jestem w ogóle ekspertką od promocji, od marketingu. Trudno mi jest teraz nagle proponować. Nie budzi on żadnych moich mocnych emocji. Ja nigdy się nie zachwyciłam, ani się nie oburzyłam.
0: A uważa pani, że ktoś podstawił nogę premierowi Donaldowi Tuskowi, kiedy mu proponował profesor Barbarę Mrózgorgoń jako pełnomocniczkę do spraw wizerunku?
1: No, została zaproponowana jako uznana profesorka, specjalistka od wizerunku. Myślę, że nikt absolutnie się nie spodziewał.
0: A wie pani, kto zaproponował tę kandydaturę, czy nie?
1: Nie. Myślę, że nikt absolutnie się nie spodziewał awantury i tego, że taka osoba z takim dorobkiem pozwoli na stworzenie raportu, o którym dyskutowała cała Polska. No, ale to też pokazuje, jak ogromnym problemem jest dzisiaj korzystanie ze sztucznej inteligencji, jak musimy wszyscy, także, a przede wszystkim osoby, które płacą za takie materiały, sprawdzać, co powstało na ich zlecenie, czytać to, co zostało przygotowane. I przypominam przy tej okazji, że od sierpnia tego roku, niecałego miesiąca, mamy obowiązek oznaczania treści wyprodukowanych z udziałem AI. Jest to prawo Unii Europejskiej, które weszło na początku sierpnia do polskiego prawa. I niezależnie od tego, czy jest się profesorem, czy zwykłym Kowalskim, to trzeba tego prawa przestrzegać.
0: Skoro jesteśmy już tak blisko działu kurioza podczas naszej rozmowy, to wchodzę sobie na stronę Lewicy. Środek afery ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Wakacje. I czytam, uwaga, pomysł Lewicy na zmiany w służbie zdrowia. Klimatyzacja, dotacja do klimatyzacji w szpitalach. Naprawdę? To jest najpoważniejszy problem?
1: No nie, ale to też jest problem w
0: oczywiście
1: fali upałów, że pacjenci, którzy mają dochodzić do zdrowia, nie mają często jak oddychać, bo jest tak gorąco.
0: Ale nie widzę żadnego wielkiego programu dotyczącego tego, jak zreformować
1: naprawdę
0: służbę zdrowia.
1: Naprawdę nie widzi pan?
0: Co zrobić
1: naprawdę
0: z NFZ-em, czy likwidować NFZ, czy w takim razie...
1: No,
0: co?
1: To panie redaktorze, musi pan zrobić lekcję, z całym szacunkiem, ale Lewica od roku trąbi o naszym programie zmiany
0: oczywiście
1: podatków zdrowotnego, składki zdrowotnej na podatek. Mamy konkretne propozycje mające na celu zmianę zarządzania szpitalami z poziomów powiatowych na wojewódzkie. Po to właśnie, żeby lepiej zarządzać siecią szpitali.
0: Zgoda.
1: Przedstawiliśmy także konkretne propozycje jeszcze zanim padły ze strony Ministerstwa Zdrowia dotyczące zarządzania tym kryzysem, dotyczącym wysokich płac w szpitalach i w ogóle kontroli nad tym, w jaki sposób wykorzystywane są publiczne środki i zapewniam pana też, że na tym nie poprzestaliśmy.
0: I klimatyzatory
1: to nie jest nasze
0: w szpitalach
1: ostatnie
0: słowo. Też się pojawią w tym programie.
1: No, ale temat... Na koniec...
0: Oczywiście to jest ważne, ale pytanie, czy najważniejsze?
1: Nie, to nie jest najważniejsze, ale na koniec to wszystko wynika, nasze podejście i to, w jaki sposób mówimy o ochronie zdrowia i na co stawiamy w ochronie zdrowia, wynika z naszego przekonania, że w centrum musi być pacjent i jego doświadczenie korzystania z tej ochrony zdrowia, jego bezpieczeństwo, ale także komfort korzystania z
0: to
1: tej ochrony zdrowia.
0: Marszałek.
1: No, tylko że na razie najważniejsi są lekarze i zarządzający szpitalami i samorządy, jak się wydaje, a pacjent jest na samym końcu.
0: Magdalena
1: Biejat,
0: wicemarszałkini Senatu, Nowa Lewica, dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie w RMF FM. Pięknie dziękujemy.

0: Czas na najnowsze fakty. Jest 8:30.
1: Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o nałożenie na Metę kary w wysokości miliarda złotych. Taką informację chwilę po 8:00 opublikował w serwisie X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Do Komisji Europejskiej wysłał formalny wniosek o ukaranie Platformy kwotą 250 milionów euro, zaznaczając bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana.
1: Sprawa, obiecujemy, wróci w faktach o 9:00. Na A1, przypominamy, trwa sprzątanie między węzłami Tuszyn, Piotrków, Trybunalski Zachód, Włódzkiem.
2: Tam ciężarówka zgubiła palety. Ładunek został rozrzucony na pasach ruchu w kierunku Katowic. Przejechać można tylko pasem awaryjnym autostrady. Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S5 w pobliżu Konarzewa w Wielkopolsce.
1: Tam zablokowany w tej chwili pas ruchu w kierunku Piły. Uważajcie.
2: To ostatnie dni sezonu na gdańskich kąpieliskach. Ratownicy będą tam pracować do niedzieli.
1: Tegoroczny bilans ratowników to 22 akcje, niemal 100 interwencji medycznych, ale najważniejsze 37 sezon z rzędu bez utonięcia na strzeżonych odcinkach.
3: Mieliśmy sytuację od zaginięć właśnie tych dzieci, ale takich poważnych, nie w tej 50, co się tyczy, tylko na przykład mieliśmy sytuację, że zaginięcie w wodzie, tak, czyli wtedy łańcuch życia, wezwanie wszystkich służb, koordynacja pracy i tak dalej. Mieliśmy na przykład hipotermię jedną u starszej pani, która wypoczywała i bardzo długi okres spędziła w wodzie. No i mieliśmy udary, tak, w te słoneczne dni ludzie zapominają o nakryciu głowy, o tym, żeby się uchronić od słońca, no i przede wszystkim o nawodnieniu.
2: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Koniec laby dla siatkarek i kibiców śledzących występy biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy.
2: O kolejnym wyzwaniu już teraz w faktach sportowych Patryk Serwański.
6: Dzień dobry, na podniu przerwy trzeba wracać na parkiet. Czwarty mecz fazy grupowej, zmierzymy się z Niemkami. Dla naszych rywalek to będzie już ostatni mecz w grupie. Na razie bilans to 2 zwycięstwa nad Węgrami i Łotwą oraz 2 porażki ze Słowenią i wczoraj z Turcją.
7: Niemki nam bardzo dobrze są znane. Bardzo dobry zespół, mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodnictwo na każdej pozycji.
6: Oceniała Magdalena Stysiak. Początek tego meczu o 15:00. W męskiej siatkówce w naszej lidze Jastrzębie Barkom zastępuje Jastrzębski Węgiel. Ten klub po starcie sponsora musiał wycofać się z rozrywek. Pozostały jednak długi, choćby wobec byłych zawodników. Wszystko zostanie spłacone, obiecuje prezes Adam Gorol.
8: Od kilku miesięcy trwają rozmowy na temat rozterminowania. Te porozumienia są negocjowane. Ja zakładam, że w ciągu kilku tygodni porozumienia zostaną zawarte i zakładam, że je zrealizujemy.
6: Piłkarze Realu Madryt z okazałym zwycięstwem w lidze hiszpańskiej 4-1 z Realem Sociedad. 3 bramki strzelił Kylian Mbappe, gol i asysta Viniciusza Juniora, 2 asysty Jude'a Bellinghama, a zatem ofensywne gwiazdy madryckiego klubu w formie. Nasze kluby w walce o Ligę Europy, Lech i Jagiellonia, wypracowały sobie przewagę w pierwszych meczach. Kolejorz zagra na wyjeździe w Szwajcarii z FC Tyun po domowym 7-0, Jagiellonia w Gruzji z Iberią Tbilisi po wygranej 4-0. W lidze konferencji Raków powalczył u siebie z Hajdukiem Split, na wyjeździe było 2-2. Górnik Zabrze musi sprawić sensację, u siebie przegrał 2-3 za AS Monaco. No to jeszcze godziny. Jagiellonia gra od 18:00, Górnik od 18:45, Raków od 19:00, a Lech od 20:00.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, radio RMF 24. To już za miesiąc, tak, panie redaktorze? Dokładnie
1: tak jest,
0: nawet.
1: Tak jest, za miesiąc.
0: Maciej Sołtys razem z nami, krakowski reporter RMF FM. Co za miesiąc? No rzecz jasna. Dzień dobry. Wybory w Krakowie. 27 września krakowianie pójdą głosować w tych przedwczesnych wyborach. Wyścig wchodzi w decydującą fazę. Do 3 września chętni kandydaci muszą złożyć listy poparcia. Wymóg to 3000 podpisów. Kto już ma te
1: wszystko,
0: podpisy?
1: Wszystko się zgadza. Dobrze to wyliczyłeś. Kto ma podpisy? Michał Drewnicki z PiSu poinformował wczoraj o złożeniu ich w Miejskiej Komisji Wyborczej. Zakończenie zbiórki ogłosił też Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców. Podpisy ma również Monika Piątkowska, wspierana przez Koalicję Obywatelską, popierana przez PSL. Do tej pory w Krakowie zgłosiły się 24 komitety wyborcze, no ale to nie oznacza oczywiście, że tylu kandydatów zobaczymy na kartach do głosowania. Już wiadomo, że jeden komitet odpadł. Z Komitetu Wyborczego Wyborców Myśl Krakowska i Historia Matematyczna. Zrezygnowało 3 członków, przez co zabrakło tej minimalnej liczby osób koniecznych do dalszego funkcjonowania tego komitetu.
0: No dobra, Maciej, to teraz jak to będzie dalej wyglądało, jeśli chodzi o termin tego wyścigu?
1: Kluczowe z pewnością będą najbliższe dni, bo tak jak powiedziałeś, do 3 września kandydaci muszą zgłosić swoje kandydatury, przedstawić te listy poparcia od mieszkańców. No i dopiero wtedy powinniśmy poznać tę ostateczną stawkę i wtedy będziemy mówić o tym właściwym początku kampanii, no bo teraz na ulicach tej kampanii raczej nie widać. Są plakaty, są oczywiście spotkania z wyborcami, ale no, kandydaci cały czas walczą o te podpisy, więc no nic dziwnego, że wyszli na ulicę i rozmawiają z mieszkańcami Krakowa. Po 3 września zacznie się walka o wyborców. Przede wszystkim tych niezdecydowanych, a najbliższy tydzień pokaże, ilu z tych dzisiejszych kandydatów rzeczywiście dotrze do mety. Potem mamy do 14 września termin dla Miejskiej Komisji Wyborczej do podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach. Pierwsza tura wyborów 27 września. No i jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, to będziemy mieć też drugą turę i ona powinna odbyć się 11 października.
0: A o czym gruchają krakowskie gołębie, tak powiem? Rozumiem, że druga tura jest prawie pewna.
1: Druga tura jest prawie pewna. No tutaj był taki ostatnio sondaż, który daje prowadzenie tutaj w poparciu od mieszkańców Krakowa Łukaszowi Gibale. No dużo jest rzeczywiście tych wyborców niezdecydowanych i myślę, że wszyscy kandydaci będą teraz uderzać właśnie w tych, którzy po prostu nie wiedzą, co mają zrobić.
0: A myślisz, że mieszkańcy Krakowa czekają na tę kampanię? To będzie burzliwa kampania, ostra kampania, czy ona może przelecieć tak, że w ogóle jej nawet nie zauważymy?
1: Mam wrażenie, że ona będzie ostra, ale w tym takim politycznym baloniku. To znaczy oni będą się między sobą mocno przepychać, natomiast ja myślę, że krakowianie trochę są zmęczeni tym wszystkim i po prostu chcą, żeby cały ten polityczny serial już się skończył i żeby ktoś wreszcie zabrał się za te realne problemy krakowian.
0: A druga tura. Nam się wydaje, że tak będzie jednak. Druga tura dopiero 11 października, tak. O czym przypominał m.in. Maciej Sołtys, nasz krakowski reporter w studiu Radia RMF24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję. Maciek.

0: Za 13 minut będzie godzina 9, radio RMF 24, nasz poranek informacyjny. Niewyobrażalna tragedia w Azji. Pewnie widzieliście już te zdjęcia. Lokalne władze podają, że w wyniku powodzi błyskawicznej i lawin, która nawiedziła wczoraj rejon graniczny Nepalu i Tybetu, zaginęło ponad 1300 osób, w tym co najmniej 653 obcokrajowców. Wiadomo też, że co najmniej 168 osób zginęło. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że nie ma żadnych danych o poszkodowanych obywatelach Polski. Wiadomo natomiast, że nieznany jest los kilkudziesięciu Australijczyków, co potwierdziły dziś chociażby australijskie władze. Według naszej obecnej wiedzy wśród osób zaginionych znajduje się co najmniej 34 Australijczyków. Wiemy, że osoby te podróżowały w ramach różnych grup pielgrzymkowych i wycieczkowych, tak przekazuje szefowa australijskiej dyplomacji Penny Wong. Według wciąż niepełnych danych nieznany jest los także m.in. 53 Ukraińców, 14 Brytyjczyków, 10 Kanadyjczyków. Żeby unaocznić sobie, jak wielka była siła tego żywiołu, obejrzyjcie te zdjęcia, zajrzyjcie na naszą stronę na RMF24. Te filmy z Nepalu są naprawdę wstrząsające.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Polski wniosek o karę dla cyfrowego giganta. Od tego zaczynamy fakty. Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski już razem z nami. Jest 9:00.
1: Minister cyfryzacji poprzez Komisję Europejską uderza w metę.
2: Krzysztof Gawkowski wnioskuje o karę dla cyfrowego giganta w wysokości ponad miliarda złotych.
1: Policyjna obława w podwarszawskiej Zielonce.
2: Padły strzały. O nowe fakty zapytamy reporterkę RMF FM.
1: A gdzie na emeryturę zacumuje Dar Młodzieży?
2: W Gdyni czy w Szczecinie?
1: Dwugłos naszych reporterów na koniec tego wydania faktów RMF FM.
2: Minister cyfryzacji wnioskuje do Komisji Europejskiej o ukaranie koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama.
1: Jak już informowaliśmy w faktach, Krzysztof Gawkowski domaga się kary w wysokości 250 milionów euro, czyli ponad miliarda złotych. Fakty otwiera dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Dzień dobry.
1: Dlaczego Gawkowski domaga się ukarania Mety?
3: Treści publikowane na platformach Mety nie są skutecznie kontrolowane. We wniosku wicepremier Gawkowski powołuje się na analizy przeprowadzone przez NASK. Instytut przyjrzał się m.in. reklamom publikowanym na portalach Mety. Dziesiątki z nich zakwalifikowane zostały jako oszustwa. W niemal 90% przypadków Meta zdecydowała, że nie usunie reklam. To według wicepremiera ministra cyfryzacji łamanie unijnego aktu o usługach cyfrowych. Obowiązuje od 2 lat i na jego podstawie były już wydawane ogromne kary. W zeszłym roku Komisja Europejska ukarała portal X na kwotę ponad 120 milionów euro.
2: Wieczorna akcja policji w podwarszawskiej Zielonce. W jej trakcie padły strzały.
1: A wyłączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greiner, która zbiera informacje w tej sprawie. Magdo, co udało się ustalić do tej pory?
4: Wieczorem policjanci powstrzymali próbę sprzedaży narkotyków. Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyzna, który finalnie został zatrzymany, uciekał. Dlatego mundurowi użyli wobec niego paralizatora i gazu. Strzały, które późnym wieczorem zaniepokoiły mieszkańców Zielonki, to były strzały ostrzegawcze. Nikomu nic się nie stało. Mężczyzna, którego zatrzymali policjanci, był wcześniej notowany.
5: A takie są fakty.
1: Władze Szczecina chcą, by żaglowiec Dar Młodzieży po przejściu na emeryturę zacumował właśnie w Szczecinie. Problem w tym, że właścicielem jednostki jest Uniwersytet Morski w Gdyni.
2: Łączymy się z naszymi reporterami ze Szczecina i Trójmiasta, Anną Pałamar i Stanisławem Pawłowskim. Witajcie.
6: Zacznijmy
2: od Ani. Dlaczego Dar Młodzieży powinien trafić do Szczecina?
6: To ja może odpowiem pytaniem zadanym przez kapitana żeglugi wielkiej i śródlądowej Włodzimierza Grycnera.
7: Pytanie mam do Gdyni. A po co im właśnie dwa takie same żaglowce, bo Dar Pomorza tam już stoi, a poza tym trzeci żaglowiec będzie w budowie. Czy nie mogliby się podzielić z pięknym Szczecinem?
6: Tych powodów jest oczywiście więcej. Na budowę żaglowca pieniądze zbierała cała Polska i Szczecin bardzo dużo dołożył. Żagle, które powiewają na Darze Młodzieży, zostały podarowane właśnie przez Szczecin. Żaglowiec też pięknie by się prezentował przy szczecińskim nabrzeżu. Za każdym razem, gdy odwiedza nasze miasto, przychodzą tłumy. No i dodam jeszcze, że to jedyny żaglowiec, który otrzymał tytuł honorowego ambasadora Szczecina. To jak, Staszku, Gdynia odda nam Dar Młodzieży?
8: Rozumiemy wasze argumenty. Faktycznie horyzont w Gdyni pięknie zdobią żaglowce, ale wygląda na to, że kolekcji uszczuplać nie zamierzamy. Pytałem przedstawicieli Uniwersytetu Morskiego i usłyszałem, że jeżeli w przyszłości będzie wybierane miejsce stałego postoju Daru Młodzieży, pierwszeństwo powinna mieć Gdynia, port macierzysty i dom od początku służby. No ale na tę dyskusję mamy jeszcze czas. Dar po remoncie klasowym może pływać co najmniej do 2031 roku, a jego następca jest dopiero na etapie ponownego przetargu. A Dar do Szczecina niech zawija jak najczęściej. Dobrze wiedzieć, że i tam zawsze na niego czekacie.
1: Stanisław Pawłowski, wcześniej Anna Pałamar. Dodajmy, że wspomniany przez Staszka Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie ogłosił przetarg na budowę nowego statku szkolnego, 3-masztowego żaglowca, który zastąpić ma Dar Młodzieży. Pierwsze postępowanie zakończyło się bez rozstrzygnięcia, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF24.
0: Dar Młodzieży jeszcze wypłynie w radiu RMF24 i to jeszcze w tej godzinie. Wrócimy także do tej wnioskowanej kary dla cyfrowego giganta. Co to może oznaczać dla nas, dla użytkowników? Czy wchodzimy w ostry konflikt z jednym z big techów? Ale zaczniemy od wizyty szefa CIA w Moskwie i jednoczesnej podwyższonej gotowości wojsk na Białorusi. Co to oznacza w kraju rządzonym przez Łukaszenkę? Aleś Zarembiuk, jeden z liderów białoruskiej opozycji. Za chwilę będzie moim gościem. Bądźcie blisko.

0: 12 minut po godzinie 9, przedpołudniowy program w Radiu RMF 24 i zagadkowa wizyta szefa CIA w Moskwie, a także potencjalna eskalacja działań wojennych w Rosji. Czy te dwie sprawy są powiązane, czy też nie? John Ratcliffe wylądował w Moskwie. Miała być tajemnicza wizyta, ale do mediów oczywiście przedostały się zdjęcia lądującego potężnego samolotu. Wszyscy widzieli samochody czekające na płycie. Wszyscy wiedzieli, że Ratcliffe spotka się z ważnymi politykami czy swoimi odpowiednikami w Moskwie. Można mówić wręcz o pewnej ostentacji wizyty szefa CIA w okolicach Kremla, a z drugiej strony słyszymy o tym, że Aleksandr Łukaszenka zarządza kontrolę gotowości bojowej białoruskiej armii. Czy to oznacza, że Białoruś szykuje się do wojny, do włączenia się w wojnę Putina? O tym porozmawiamy teraz z naszym gościem, z Alesiem Zarembiukiem, białoruskim opozycjonistą, prezesem Fundacji Białoruski Dom. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Jak pan odbiera te sygnały? Czy pańskim zdaniem reżim Łukaszenki szykuje się wprost do wejścia do wojny Putina?
1: Ciężko i trudno powiedzieć. Raczej nie wygląda na to, że reżim Łukaszenki chciałby wojny, bo wie, jaka by wojna nie była, czy w stronę Ukrainy, czyli ten front północny, czy mówimy o państwach bałtyckich, bo coraz częściej też o tym się mówi. I w jednym, i w drugim przypadku Białoruś będzie teatrem tych działań wojskowych. No i tak jak zawsze było w historii, również w Polsce, jak i na Białorusi, te wszystkie wojny między mocarstwami odbywały się tutaj, w naszym regionie, na białoruskiej ziemi, na polskiej ziemi. Także nie uważam, że on tego specjalnie chce, ale czy może temu się przeciwstawić i czy może się przeciwstawić Putinowi i Rosji, to jest pod znakiem dużego zapytania. Raczej odpowiedź, że nie może się przeciwstawić i też chyba nie chciał, żeby z terytorium Białorusi była zaatakowana Ukraina, ale jednak ona była zaatakowana. Także mamy jakieś chęci Łukaszenki, ale mamy też realne życie, które absolutnie wygląda inaczej.
0: A pana zdaniem to jest pewnego rodzaju zbieżność między tą wizytą szefa CIA w Moskwie, a postawieniem czy sprawdzeniem gotowości białoruskich wojsk?
1: Mógł dostać pewne jakieś informacje, że odbyło się spotkanie i zostali podjęte

0: takie i takie decyzje, o których nie wiemy i zapewnie się nie szybko dowiemy, jeżeli się dowiemy. No i może trwać przygotowanie. Między innymi może trwać przygotowanie, żeby też zrobić jakąś operację lądową tutaj też na północy Polski. Mówię cały czas o tym przysmyku suwalskim, bo Rosja jakby chciała anektować państwa bałtyckie, to już po tych wszystkich ponad pięciu latach wojny z Ukrainą, nie chciałoby, żeby w Suwałkach powstała druga Jasionka i żeby to z Suwałek byli wspierane państwa bałtyckie. Także jeżeli by zrobili to, to zrobiliby to i od strony Rosji na Estonię i tutaj od strony Białorusi idąc w stronę Polski, a może zostając na terytorium Litwy, ale tutaj obok Suwałek.
1: Ale to już zupełnie byłaby inna sprawa, bo jednak trzeba przypomnieć, że kraje bałtyckie to są członkowie NATO. Ale pamięta pan, nie tak dawno wydawało się, że te kontakty między Łukaszenką a Amerykanami są coraz lepsze. Było uwalnianie więźniów, że Łukaszenko chce ocieplić swoje relacje z Zachodem. No to jak czytać w takim razie te jego działania?
0: Cały czas to wszystko trwa. Cały czas trwają negocjacje z Amerykanami. Też przygotowane kolejne zwolnienia, no przynajmniej tak twierdzą ludzie, którzy wiedzą, że ten coś o tym procesie. Mówię o ludziach z kręgów dyplomatycznych. Także my wciąż czekamy, że te 800 więźniów politycznych, którzy wciąż siedzą w więzieniu, oni będą wypuszczone i być może będą wypuszczone dość szybko. Także tutaj nic się nie zmienia, ale pytanie, na ile Łukaszenka będzie mógł na przykład przeciwstawić się, tak jak już mówiłem, Putinowi. Jeżeli Putin zarządzi wojnę i jeżeli zostanie podjęta ta ostateczna decyzja, przecież też pamiętamy, jak w 2021 roku inny szef CIA za prezydentury prezydenta Bidena również przylatywał do Moskwy. Ale czy to coś zmieniło? Czy Ukraina nie została zaatakowana, czy wojna się nie rozpoczęła. Pamiętamy te wszystkie wizyty i francuskiego prezydenta i wszystkich innych, ale decyzja była podjęta i Rosja prowadzi tą wojnę już przeciwko Ukrainie i tak jak mówi, przeciwko Zachodowi już prawie 5 lat.
1: Tak nam mówi Aleś Zarembiuk, białoruski opozycjonista, prezes Fundacji Białoruski Dom, gość radia RMF24. Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się. Radio

0: 21 minut po godzinie 9, radio RMF24. Ciekawa informacja napłynęła z Włoch. Samolot jest za ciężki, część bagaży musi zostać. Taki komunikat tej właśnie treści usłyszeli od kapitana pasażerowie samolotu przed odlotem z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu. O tej sprawie głośno i szeroko piszą media, szczególnie w Italii oczywiście. Samolot był wypełniony wracającymi z wakacji włoskimi turystami i gdy usłyszeli żądanie kapitana, na początku zaczęli protestować. Ale kapitan był bardzo stanowczy. To ja jestem kapitanem i to ja decyduję, tak oświadczył, tłumacząc się oczywiście względami bezpieczeństwa. Sprawa jest rzeczywiście poważna. Dał wybór podróżnym. Albo samolot muszą opuścić pasażerowie, albo bagaże. Co wolicie? No jak się domyślacie, nikt nie chciał wysiadać z tego samolotu. Na czym polegał problem? Otóż pas startowy na tej wyspie Skiathos jest krótszy niż na wielu innych dużych lotniskach. I na każdym lotnisku przed startem załoga musi obliczyć tak zwane osiągi samolotu, uwzględniając takie czynniki jak m.in. całkowita masa, długość pasa startowego, stan nawierzchni, kierunek i siła wiatru. I teraz, jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, no to jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy samolotu. No i dlatego ten komunikat kapitana. Ostatecznie, jak donoszą włoskie media, decyzję pilota pasażerowie nagrodzili brawami.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Jest 9.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech zostały wczoraj sprowadzone do Polski. Na dziś i jutro w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaplanowano sekcję zwłok. Polska prokuratura zwróciła się też o przejęcie od strony węgierskiej postępowania w sprawie wypadku, ponieważ zarówno podejrzany, jak i wszystkie ofiary są obywatelami Polski. Przypomnijmy, do tragedii doszło 16 sierpnia na autostradzie M3. Autokarem z Medjugorje wracało 59 osób. Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego dzieli koalicję rządzącą. Lewica nie zdecydowała jeszcze, jak zagłosuje w Sejmie, mówiła w porannej rozmowie RMF FM wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy Magdalena Biejat.
1: Całym szacunkiem dla Macieja Berka, którego uważam za świetnego prawnika, który na pewno doskonale by się sprawdził w Trybunale Konstytucyjnym. Uważam, że wybrał drogę czynnego polityka i uważam, że powinniśmy jako koalicja wybrać drogę trudniejszą, mniej opłacalną politycznie, to z pewnością, mniej spektakularną, nastawioną na długi marsz, polegającą na tym, że będziemy zgłaszać ludzi, którzy nie są czynnymi politykami i spokojnie czekać na naturalną wymianę kadry w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Powiedziała Magdalena Biejat w rozmowie z Piotrem Salakiem w RMF FM. Całej rozmowy posłuchacie na portalu rmf24.pl. Teraz w faktach z zagranicy. Premier Kanady Mark Carney ogłosił zamówienie 6 nowych lodołamaczy dla Straży Przybrzeżnej wartych 11 miliardów dolarów kanadyjskich. Powstaną w Quebecu, będą patrolować w Arktyce i w rejonie Wybrzeża Atlantyckiego. To obszar, który budzi coraz większe zainteresowanie sił międzynarodowych.
2: Zasadniczo chodzi nam o przejście północno-wschodnie. Jest to droga prowadząca z Azji wzdłuż wybrzeży Federacji Rosyjskiej do Europy. No i kontrola nad znaczącą większością tego obszaru rzeczywiście należy do Rosji, więc ta jest sprawa jasna. Druga trasa, no to jest przejście tak zwane północno-zachodnie. Ono biegnie wzdłuż wybrzeży Kanady. No i tutaj mamy pewien spór pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi o status tych wód, ponieważ Stany Zjednoczone postulują, że ponieważ są to cieśniny w ramach prawa do swobodnej żeglugi, powinno być to wody międzynarodowe. Kanada jednak stwierdza, że jest to immanentna część ich wód terytorialnych. No i może też stąd to nowe zamówienie na 6 lodołamaczy po stronie kanadyjskiej.
0: Powiedział na antenie radia RMF 24 Olaf Hajnosz, analityk do spraw Arktyki z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Ponad 180 pasażerów samolotu z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu musiało zostawić część swoich walizek na lotnisku. Kapitan maszyny poinformował, że samolot jest zbyt ciężki, by bezpiecznie wystartować z krótkiego pasa startowego. Po początkowych protestach podróżni ostatecznie nie zaakceptowali decyzję i nagrodzili pilota brawami. Bagaże mają zostać dostarczone pasażerom w późniejszym terminie.

0: Radio RMF 24 zabiera Was teraz do Szczecina. Będzie wojna? No może spór, tak to powiedzmy. Spór o dar młodzieży. Bo Szczecin chce, żeby żaglowiec dar młodzieży po zakończeniu służby zacumował na stałe właśnie w Szczecinie. Ale nie będzie to takie proste, bo jednostka należy do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. No i Gdynia czy Szczecin? Szczecin czy Gdynia? Łączymy się z naszą reporterką ze Szczecina, za nią Pałamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: No to teraz wytłumacz, dlaczego to właśnie do Was ma trafić dar młodzieży?
1: Powodów jest kilka. Rzeczywiście w Szczecinie wybuchła na ten temat dyskusja tuż przed rozpoczęciem dorocznej imprezy Żagle. Wtedy prezydent miasta Piotr Krzystek ogłosił, że będą próby ściągnięcia żaglowca do Szczecina. Rozmawiałam na ten temat z kapitanem żeglugi wielkiej i śródlądowej Włodzimierzem Grycnerem i on ma kilka argumentów.
2: Dar młodzieży bywał wielokrotnie w Szczecinie. Dar młodzieży dostał też Żagle od Szczecina. Także my jesteśmy naprawdę zakochani w darze młodzieży, a poza tym jesteśmy jednymi z tych, którzy zbierali też pieniążki na ten dar młodzieży. Pytanie mam do Gdyni, a po co im właściwie dwa takie same żaglowce? Dar Pomorza tam już stoi, a poza tym trzeci żaglowiec będzie w budowie. Czy nie mogliby się podzielić z pięknym Szczecinem? Tutaj przy naszych wałach stawał wielokrotnie i pół Polski zjeżdżało do nas, na Tollships Race tak samo. Kochamy Szczecin i chcemy ten Szczecin upiększyć.
1: Dodam też, że to jedyny żaglowiec, który otrzymał tytuł honorowego ambasadora Szczecina.
0: No i bardzo jestem ciekaw, co na to mówi Gdynia.
1: No, przedstawiciele Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powiedzieli, że jeśli w przyszłości będzie wybierane miejsce dla daru młodzieży na ten taki już stały pobyt, no to pierwszeństwo powinna mieć właśnie Gdynia. Jest jednak jeszcze dużo czasu na tę dyskusję. Do żadnych oficjalnych rozmów między miastami na razie nie doszło. Dar młodzieży może pływać jeszcze przez kilka lat, co najmniej do 2031 roku. Nie wiadomo też, kiedy powstanie ta nowa jednostka. Na razie pierwszy przetarg został nierozstrzygnięty. W każdym razie my na odwiedziny daru młodzieży zawsze chętnie w Szczecinie czekamy i mamy nadzieję, że będziemy go oglądać często w naszym.
0: Ania, byłaś kiedyś na pokładzie daru młodzieży?
1: Nie byłam, ale muszę to nadrobić.
0: No koniecznie w takim razie. No zobaczymy w takim razie, czy zacumuję w Szczecinie, czy w Gdyni. Będziemy się sprawie przyglądać. Ania Pałamar była razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Radio RMF 24. There she was.

0: Za kwadrans będzie godzina 10, Radio RMF 24 i nasz program przedpołudniowy. Miliard złotych kary? Igor, miliard złotych kary?
1: Dużo.
0: Dużo, prawda? Igor...
1: Zależy dla kogo. Dla mnie dużo.
0: Niewyobrażalne pieniądze rzeczywiście. Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej razem z nami. Właśnie dlatego rozmawiamy o pieniądzach, ale rozmawiamy też o bardzo ważnej sprawie, o której już słyszeliście w faktach. Miliard złotych kary dla koncernu Meta. Tego domaga się wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wysłał nawet formalny wniosek do Komisji Europejskiej. Dlaczego wicepremier chce nałożenia tej kary?
2: Chodzi o to, co na platformach należących do Mety się pojawia, w szczególności jeśli chodzi o różnego rodzaju oszustwa, oszukańcze reklamy, które przedstawiają jakieś zupełnie fejkową rzeczywistość, mogą prowadzić do wyłudzeń i tak dalej. No i nie jest samym problemem to, że to się w ogóle pojawia, tylko to, jak Meta reaguje na zgłoszenia takich reklam. Otóż według między innymi NASK-u nie reaguje, to znaczy reaguje w bardzo niewielkim odsetku przypadków. NASK przeanalizował, jak te reklamy wyglądają. Uzbierało się takich przykładów, no bo sądzę, że możemy iść tutaj w tysiące albo dziesiątki tysięcy różnych reklam, bo są to ogromne platformy społecznościowe. No ale NASK wziął i przedstawił ponad 120 reklam, które ewidentnie były oszustwami i zostały zgłoszone. W ponad 86% przypadków Meta nie usunęła tych reklam na prośbę.
0: A dlaczego tego nie robi? Po prostu na tym zarabia? Mówią niektórzy, krytycy tej Mety mówią, że na tym po prostu zarabia duże pieniądze.
2: Oczywiście, że zarabia, to po pierwsze, a po drugie, no myślę, że obsługa, moderacja tych platform też po prostu kosztuje. Jakiś człowiek musi te reklamy obejrzeć, zdecydować, czy usuwamy, czy nie, więc to też jest ograniczanie kosztów operacyjnych.
0: Ale Meta się tłumaczy, my pracujemy nad tym, cały czas walczymy z tymi nielegalnymi reklamami. No i co, to nie wystarcza premierowi Gawkowskiemu?
2: No wygląda na to, że nie. Zresztą wicepremier Gawkowski nie jest chyba tutaj odosobniony. Bloomberg donosi na przykład, że Meta jest już gotowa na ugodę, na dużo większe pieniądze. 18 miliardów dolarów ugoda z 29 chyba Stanami Zjednoczonymi. Też w sprawie różnego rodzaju naruszeń dotyczących tego, jak to wygląda na platformach społecznościowych. Są też pozwy w Korei Południowej. No są też przecież doniesienia tutaj z Europy. W innych państwach też tak to wygląda, że są zgłoszone oszustwa i to nie idzie w żadnym kierunku.
0: I to dotyka też konkretnych obywateli, bo to rozumiem, te osoby najbardziej rozpoznawalne cierpią na tym, na tych nielegalnych, chociażby, prawda? Chociażby.
2: Tak
0: i to są takie bardzo dosyć oparte na solidnych podstawach zastrzeżenia co do tego, jak działa Meta. To jest wniosek, mówię o tym wniosku wicepremiera Gawkowskiego do Komisji Europejskiej. Jest szansa, że ta kara popłynie do Mety?
2: Wydaje się, że tak, bo po pierwsze oczywiście miliard złotych dla nas to są kolosalne pieniądze, dla Mety niekoniecznie.
0: Na waciki,
2: więc jest szansa, że taka kara się może wydarzyć, a poza tym już Komisja Europejska karała na podstawie unijnego aktu o usługach cyfrowych. Ten akt obowiązuje od 2 lat i jeśli chodzi o takie platformy społecznościowe, no to w grudniu zeszłego roku portal X Ilona Maska został ukarany, na mniej, na 120 milionów euro, czyli powiedzmy, że tam w granicach ponad 0,5 miliarda złotych też dużo, ale nieco mniej, a były też kary znacznie większe, na przykład AliExpress zapłaciło 550 milionów euro, czyli to już na nasze złote ponad 2 miliardy złotych.
0: To też pokazuje, jaki to jest biznes i o jakich pieniądzach rozmawiamy, skoro mówimy o tego typu karach chociażby, Igor. Powiedz, czy Meta w jakiś sposób oficjalnie zareagowała na te wszystkie doniesienia?
2: Jeszcze nie, na te doniesienia, które, na ten wniosek przedstawiony przez wicepremiera Gawkowskiego jeszcze nie. Zresztą w ostatnich dniach wicepremier skarżył się na komunikację ze strony Mety, że wysyłają odpowiedzi, ale po godzinach pracy, trochę jakby specjalnie, czekamy na odpowiedź amerykańskiego koncernu.
0: Igor Skrzypek w Radiu RMF 24. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję.
3: RMF 24. You got it!

0: 24 za chwilę fakty na naszej antenie. Za chwilę też Bogdan Zalewski na antenie Radia RMF 24. Dzień dobry, Bogdan.
1: Kłaniam się nisko.
0: Od czego zaczynasz?
1: I wszystkim słuchającym. Oczywiście od Katmandu, od stolicy Nepalu. Tam czeka nasz gość, Polak, Cezary Rybicki. I oczywiście będziemy mówili o tej niesamowitej katastrofie, która tam się wydarzyła.
0: No ale najpierw oczywiście fakty na naszej antenie. Anna Wachowska i Tomek Staniszewski już są gotowi. Jest godzina 10.
2: Nie ma informacji, by wśród ofiar kataklizmu w Nepalu byli Polacy. O tym na początek faktów.
3: Polska poderwie myśliwce. Ty otrzymasz alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Od rana mówimy o systemie przygotowania do sytuacji kryzysowej.
3: Szykuje się komunikacyjny paraliż Krakowa.
2: Dziś do długiej listy ulic, na których trwają remonty, dołącza kolejna.
3: Moda na kakao.
2: I jego ponadczasowy smak z historią w tle. Zapraszamy. Polskie służby konsularne nie mają informacji o obywatelach naszego kraju, którzy mogliby ucierpieć w wyniku przejścia błyskawicznej powodzi przez graniczne rejony Nepalu i Tybetu. Taką informację przekazał RMF FM rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: W katastrofie zginęło co najmniej 168 osób. Za zaginione uznaje się ponad 1300, z których, jak informowaliśmy, ponad połowa to obcokrajowcy.
2: Tylko w Nepalu, w rejonie Bote Koshi, nie ma kontaktu z 644 turystami. Obszar dotknięty powodzią obejmuje popularny rejon trekkingowy Lang Tank, w tym święte miejsce dla wyznawców hinduizmu i buddyzmu, Gosaikunda.
3: Gościem radia RMF 24 już za chwilę będzie Cezary Rybicki, Polak mieszkający w stolicy Nepalu, Katmandu.
2: Tam przed szpitalem gromadzą się rodziny osób uznanych za zaginione. To mój mąż. W związku z wykonywaną pracą pojechał do miejscowości Rasua. Do 8 wieczorem byłam z nim w kontakcie, ale dziś rano nie mogę się do niego dodzwonić. Telefon jest wyłączony. Tak mówi żona poszukiwanego mężczyzny w rozmowie z reporterką BBC.
3: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
4: Trzymamy się faktów.
2: Alerty RCB do odwołania będą wysyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce. Taką informację dziennikarz RMF FM otrzymał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3: Ta zmiana to reakcja na incydent z końca lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Mieszkańcy usłyszeli syreny alarmowe, ale nie dostali alertu RCB z wyjaśnieniem sytuacji.
2: W faktach teraz Michał Dobrołowicz. Michale, do kogo trafią te SMS-y?
5: Do części wybranych województw. Na pewno nie będą to SMS-y z alertem wysyłane do mieszkańców całej Polski. To podkreśla rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: W zależności od sytuacji, w zależności od zagrożenia, mówimy tutaj o wschodnich regionach, o wschodnich województwach.
5: MSWiA nie wyklucza, że ten obecny mechanizm jeszcze będzie zmieniany, a na razie rekomendacja dla nas jest taka, aby w sytuacji, gdy przyjdzie alert, znaleźć bezpieczne miejsce, także w naszym domu.
6: Szukajmy przede wszystkim miejsca po środku mieszkania, z dala od okien. Jeżeli znajdujemy się na terenie otwartym, szukajmy jakiegokolwiek zagłębienia.
5: Te zasady będą też przypominane w całej Polsce pojutrze. W sobotę ponad 1000 miejscowości organizuje kolejną edycję krajowego treningu reagowania. Tam bezpłatnie będzie można nauczyć się, co robić, jeśli odpukać dojdzie właśnie do sytuacji kryzysowej.
3: W Krakowie rozpoczyna się remont kolejnej ważnej ulicy.
2: Ważnej z punktu widzenia i mieszkańców, i przyjezdnych. Prace zaczynają się na Starowiślnej na Kazimierzu.
3: Na skrzyżowaniu Miodowej i Starowiślnej jest Maciej Sołtys. Maćku, jakie utrudnienia czekają mieszkańców i turystów? Dzień dobry.
7: Będą zwężenia jezdni i chodników. Samochody i tramwaje nadal będą jeździć Starowiślną. Drogowcy zaczną od sieci podziemnych i chodników między ulicami Dietla a Miodową. Docelowo remont obejmie też jezdnie i torowisko. I tego najbardziej obawiają się tutaj przedsiębiorcy, którzy martwią się o spadek obrotów i odpływ klientów.
8: Rozmawiałem nawet z niektórymi tutaj ludźmi, którzy mają swoje sklepy i zastanawiają się w ogóle nad zamknięciem tych sklepów całkowicie.
9: Jeśli będzie spadek o prawie 50%, to będzie katastrofa. Boimy się tego, że w pewnym momencie się będzie okaże tak, że będziemy musieli zamknąć, zwinąć biznes po ponad 50 latach działalności tutaj.
7: No a podobne problemy przedsiębiorcy zgłaszali przy innych remontach. Na przykład kilka lat temu, w czasie przedłużającego się remontu krakowskiej, także na Kazimierzu. Ten etap prac potrwa na Starowiślnej do 30 listopada. Torowisko będzie wymieniane w przyszłym roku.
3: Na koniec faktów informacja dla miłośników nie tylko porannego kakao.
2: Naukowcy odkryli, że w czasach prekolumbijskich było dostępne na większych terenach obu Ameryk niż do tej pory przypuszczano.
3: I te informacje przynosi Grzegorz Jasiński.
10: Dzień
3: witamy.
10: Dobry.
3: Kluczem były badania genetyczne.
10: Tak, badania naczyń na stanowisku archeologicznym w Etowa w stanie Georgia potwierdziły obecność tak zwanego starożytnego DNA rośliny, z której pozyskuje się ziarna kakao. To oznacza, że kakao było obecne także w życiu mieszkańców wschodnich terenów dzisiejszych. dzisiejszych Stanów Zjednoczonych już w XI-XII wieku naszej ery. Do tej pory wydawało się, że znano go tylko w tropikalnych rejonach Ameryki Środkowej i Południowej. Teraz jednak widać, że wymiana handlowa na północ była na tyle ożywiona, że zdołała je spopularyzować. Przypomnijmy, ziarna kakaowca dotarły do Europy dopiero w XVI wieku, a kakao zaczęło się upowszechniać dopiero w XIX. A pod koniec tego wieku Szwajcarzy odkryli, jak można wyrabiać z niego czekoladę.
3: I życie stało się słodsze.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Przed południem w prawie całym kraju będzie słonecznie. Trochę więcej chmur pojawi się jedynie miejscowo na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce. Padać natomiast nie powinno. W Białymstoku i Gdyni termometry wskażą 18 kreskę, w Poznaniu i Łodzi 21, a w Warszawie i Katowicach 23.
11: Radio RMF 24.
1: Dzień dobry, Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie. Po prostu. Zaczynamy nasze spotkanie bez jakichś wielkich deklaracji. Na pewno sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się na świecie i w Polsce. A po drodze, słuchajcie, chętnie przeczytam, co wy o tym wszystkim sądzicie. Dobrze, że jesteście po drugiej stronie. Zróbmy sobie tutaj taką, proponuję, małą radiową przestrzeń. Bez zadęcia, za to z sympatią i ciekawością. Jeśli macie uwagi i pytania, wysyłajcie SMS 3322, mail radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Znów, poszukamy dzisiaj historii, które nie kończą się na nagłówku. Za chwilę rozwiniemy informację, która taki nosi tytuł na naszej stronie internetowej. Nepal rośnie bilans ofiar po zejściu lawiny błotnej w Himalajach. Czasem jedna wiadomość potrafi zmienić perspektywę na cały dzień, prawda? Porozmawiam o tym za chwilę z moim gościem. Pozostańcie przy odbiornikach. Spędźmy razem ten dzień.

Świat jest pełen niesamowitych kontrastów. Rośnie bilans ofiar po zejściu lawiny błotnej w Himalajach. To jest tytuł na naszej stronie internetowej rmf24.pl. No i widzę obrazy w naszej witrynie, zdjęcia i filmy z Himalajów. No i słuchajcie, to tak jakby nagle pękła góra. Miliony ton lodu, skał i ziemi ruszają nagle w dół. Himalajski stok, przez lata nieruchomy, w kilka minut zamienia się w lawinę. To nie jest zwykła fala powodziowa, to jest monstrum. Wielka, brunatna masa wody, błota, lodu, głazów, która pędzi doliną i zabiera ze sobą wszystko, co stoi na drodze. Rzeka staje się potworem. Poziom wody rośnie szybko o całe metry. Głazy wielkości samochodów toczą się w nurcie, mosty pękają, asfalt znika pod wodą, domy są rozrywane od fundamentów. Po wielkiej wodzie zostaje pustynia. Tam, gdzie były ulice, są głazy i metry mułu. Tam, gdzie stały domy, sterczą powykręcane fragmenty konstrukcji. Himalaje. Ogromne i obojętne. Przejdźmy do rzeczy, oto fakty. Bilans ofiar śmiertelnych w Himalajach przekroczył 160 osób. Najbardziej wstrząsająca liczba, prawie 1500 osób uznaje się za zaginione po obu stronach granicy. Po obu, bo w samym Nepalu zaginęło ponad 800, w tej grupie są setki cudzoziemców. Po stronie chińskiej, w tybetańskim Jilong County, zgłoszono ponad 550 zaginionych, w tym 260 cudzoziemców. Początkowo sądzono, że katastrofę wywołało trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4, jednak US Geological Survey ustaliła, że zarejestrowane wstrząsy były skutkiem samego zawalenia lodowca i późniejszego spływu rumowiska. Jest jednak nowa, bardzo istotna informacja techniczna. Nepalski raport wskazuje, że w Tybecie powstało jezioro wskutek zablokowania rzeki, a następnie jego wody gwałtownie się uwolniły. To mogło dostarczyć głównej masy wody. Katastrofa, przypomnę wam, zaczęła się około 8:40 rano wczoraj.

0: Wczoraj, 26 sierpnia o 8.37 odnotowano wstrząs, a potem ten potop. Poziom jednej z rzek wzrósł nawet o 9 metrów w ciągu zaledwie 30 minut. Cezary Rybicki, Polak pracujący w Katmandu, stolicy Nepalu, jest gościem radia RMF24. Witam pana serdecznie, panie Cezary.
1: Witam serdecznie.
0: W normalnym czasie zajmuje się pan turystyką, prawda, jako pracownik agencji trekkingowej. Czy kiedykolwiek pomyślał pan, że na tamtych terenach może dojść do takiej katastrofy?
1: Powiem szczerze, że czasami tak, ponieważ jak byłem tam ostatnio 3 lata temu, również przeżyłem osobiście trzęsienie ziemi. Na szczęście nie było aż tak tragiczne.
0: Jak to się objawiało?
1: Proszę?
0: Jak to się objawiało, to trzęsienie?
1: Możecie sobie państwo wyobrazić, że jeśli czuje się, że siedzisz w domu i to wszystko się trzęsie i nie wiesz, czy przypadkiem to się nie zawali na ciebie, to nie jest to nic sympatycznego. Ale wracając właśnie też do tego...
0: Co teraz?
1: Pan redaktor wspomniał przed chwilką. Ja byłem tam w czerwcu tego roku z turystami. I uwierzcie mi, jak ja zobaczyłem elektrownie, obok których przechodziłem, teraz na wideo, jak to wszystko zmiotło, jak domki z kart, ja w to nie wierzę. Naprawdę mieszkałem naprzeciwko tych elektrowni, wszystko zmiecione. Nasi turyści są uwięzieni też na szlaku, ponieważ ten trek jest jednym z bardzo takich popularnych dla początkujących turystów, którzy wybierają się w Himalaje. Też dzwoniłem do mojego przyjaciela Nepalczyka, który mi powiedział, że właśnie 160 turystów nie żyje. On to powiedział wprost, nie żyje. 4,5 tysiąca osób na dzień dzisiejszy uważa się za zaginionych. 4,5 tysiąca.
0: Tak. Czy ten pana przyjaciel Sherpa, tak? Można go nazwać?
1: Znaczy to nie jest Sherpa, to jest, my współpracujemy ze sobą.
0: Tak.
1: On nigdy się nie nazwie Sherpą, ale jest właścicielem tego biura turystycznego.
0: Co on panu opisał? Jakie sceny rozegrały się przed jego oczyma?
1: On sam nie był tam z racji tego, że mieszka w Katmandu. My mamy swoją siedzibę w Katmandu. Ale tak jak wspomniałem, nasza grupa utknęła po drodze na Langtai. I teraz ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie wiadomo, jak długo tam będą.
0: Czyli oni są po prostu uwięzieni.
1: Tak, dokładnie. Nie są w stanie na dzień dzisiejszy, tak jak wielu turystów tam, nie są w stanie zejść na dół, ponieważ cała ta miejscowość jest zalana błotem, nie ma przejść mostami. Najważniejsze, co jest jeszcze, że rzeka, którą to całe błoto, to wszystko płynęło, ona dopływa do Pokhary, do jednego z większych miast Nepalu i pięknego miasta. Na szczęście ta fala doszła już znacznie, znacznie mniejsza i samo miasto jest bezpieczne.
0: Tak, ale pan mówi, że te zniszczenia, którego dokonał ten żywioł, są przeogromne. Mówi pan o zniszczonych elektrowniach, a więc to będzie także katastrofa po prostu ludnościowa. Będzie to katastrofa na dłuższy okres. To nie jest tylko ta jedna chwila, w której ta rzeka porwała cały świat tym ludziom. A jeszcze wracając do tej grupy, o której pan wspomniał, czy jest z nimi jakikolwiek kontakt? Czy oni mają telefony, mogą się porozumiewać?
1: Jest, z racji tego, że kilku operatorów w Nepalu świadczy właśnie usługi specjalnie dla podróżnych w góry. Jest lepsze połączenie, aczkolwiek też nie zawsze. Z racji tego, co się wydarzyło, część dostaw prądu w górach nie ma. Po prostu jest.
0: No właśnie, zniszczone elektrownie, tak.
1: Tak, jeśli budynek nie ma paneli słonecznych, nie ma prądu, na 100% przekaźników większość telefonicznych nie istnieje. Dostawa bieżącej wody, bo to też nie jest tak łatwo w górach o pitną wodę.
0: To jest tragedia międzynarodowa oczywiście, bo tutaj mowa jest o różnych osobach i tam z kraju jednego, drugiego i z zagranicy, ale nas interesuje ten los Polaków jednak, przepraszam, przede wszystkim. Czy w tej grupie są Polacy, jak rozumiem, o której pan mówi, tak?
1: Jest jedna osoba z Polski. No, bezpieczni są w 100%. Także tutaj cały czas nasze biuro jest w kontakcie z tym polskim turystą. On ma kontakt ze swoją rodziną w Polsce, także no wszystko jest na szczęście w porządku i jest w 100% bezpieczne.
0: Pozwoli pan, panie Cezary, że też będziemy z panem utrzymywali kontakt w dalszym ciągu.
1: Jasne.
0: Żeby się dowiedzieć więcej, miejmy nadzieję, że więcej dobrych informacji.
1: Ja też będę na bieżąco kontaktował się cały czas z Nepalem, no bo zależy mi na wszystkich turystach, których my mamy w tamtym rejonie. No,
0: bardzo panu dziękujemy za tę pierwszą rozmowę. Cezary Rybicki, Polak pracujący w Katmandu, w stolicy Nepalu, jak mówiłem, w normalnym czasie zajmujący się turystyką.
2: Radio RMF 24.

0: RMF24.
1: 10.30. Marcin Czarnbilski, zapraszam na fakty. 9 osób zatrzymanych za handel przez internet nieprzebadanymi lekami i substancjami, które mogły zagrażać zdrowiu i życiu. Sprzedawano m.in. leki psychotropowe, preparaty na odchudzanie, środki dopingujące i sterydy anaboliczne. Przesyłki trafiły do odbiorców w całej Polsce, także za granicą. Podczas przeszukań policjanci znaleźli tysiące ampułek i tabletek. Podejrzani usłyszeli łącznie 24 zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Nowe zielono-białe oznakowanie do końca roku ma się pojawić we wszystkich miejscach schronienia w Polsce. To punkty, w których można bezpiecznie ukryć się w razie zagrożenia. Jeden z nich znajduje się w podziemiach Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim. Może pomieścić do 80 osób.
2: Kiedy traktujemy punkty schronienia jako miejsca, w których możemy się ukryć, na przykład przed nadlatującym dronem albo przed odłamkowaniem, potrzebujemy tej perspektywy kilku najbliższych czy kilkunastu minut. Te miejsca w zupełności na dzień dzisiejszy są wystarczające.
1: Mówił starszy kapitan Rafał Wróbel. Teraz w faktach zagranica. Izrael rozważa wydalenie brytyjskich, włoskich i niemieckich urzędników skierowanego przez USA Międzynarodowego Centrum Wsparcia Gazy. Jak podaje Financial Times, to reakcja na krytykę izraelskiej polityki wobec Palestyńczyków, w tym planów rozbudowy osiedli na zachodnim brzegu. Wcześniej Izrael wydalił przedstawicieli Holandii i Hiszpanii. Według dziennika decyzje te pokazują pogarszające się relacje Izraela z europejskimi sojusznikami. Ważny apel dla kierowców. Na drogach jest więcej motocyklistów, dlatego kierowcy powinni zachować większą czujność i uważnie obserwować otoczenie. Zwłaszcza przy zmianie pasa czy skręcaniu. Chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.
3: Niech nie ponosi nas brawura. Jeżeli chcemy wykonać jakikolwiek manewr, upewnijmy się w lusterkach pojazdu, nawet kilkukrotnie powtarzając tą czynność, czy rzeczywiście za nami nie ma nadjeżdżającego motocyklisty. Żeby te manewry były przemyślane, spokojne i upewnić się, aby rzeczywiście ten manewr był wykonany bezpiecznie. Możliwie jak najbezpieczniej.
1: Radziła w rozmowie z RMF Max młodsza aspirant Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Pranie, sortowanie paczek czy prześcignięcie najszybszego człowieka na Ziemi? Taką przyszłość robotyki wyobrażają sobie Chiny. Eksperci, którzy wzięli udział w Światowej Konferencji Robotów w Pekinie, twierdzą jednak, że zastąpienie ludzi przez tak zwane roboty humanoidalne to jeszcze daleka perspektywa. Myślę, że sprzęt stał się bardziej niezawodny. Zauważyliśmy pewne ulepszenia, ale wciąż szukamy możliwości wykonywania naprawdę użytecznych zadań. Powiedział szef działu automatyki w firmie Stieler, George Stieler. Warto dodać, że w Chinach działa ponad 150 firm produkujących roboty humanoidalne. To więcej niż liczba producentów pojazdów elektrycznych. A kolejne fakty za pół godziny.
4: I jeszcze pilna informacja w Radiu RMF24. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Jak dowiedzieli się nasi dziennikarze, został zatrzymany w swoim domu w Warszawie i ma być przewieziony do prokuratury w Katowicach. No, ważna sprawa, głośno ostatnio o kryptoaferach. Ten temat na pewno powróci w faktach 11, a więc już za 26 minut. Możecie być pewni, że uzyskacie od nas jeszcze więcej informacji, jak co dzień w Radiu RMF24. Także dzisiaj przypomnę, że mamy czwartek, 27 sierpnia. Czas biegnie, kawa paruje, a my jesteśmy razem.

0: Gdzie chodzą lokalsi? Sprawdzamy zainteresowania mieszkańców, autochtonów. Sprawdzamy to dzisiaj w Lublinie. W naszym wakacyjnym cyklu zaglądamy do miejsc, w których mieszkańcy lubią spędzać czas z dala od turystycznego zgiełku. W jednym z takich miejsc właśnie, w Lublinie, jest nasz reporter Dominik Smaga. Witam serdecznie, Dominiku. Zalew Zembożycki, prawda? Czym jest Zalew Zembożycki?
1: No, Zalew Zembożycki to sztuczny zbiornik na rzece Bystrzycy, zbudowany w czynie społecznym w czasach PRL, otwarty 52 lata temu. Przepięknie położony przy lesie, który ciągnie się wzdłuż długiego brzegu zbiornika.
0: 52 lata temu, czyli w 1974 roku, tak?
1: Dokładnie.
0: A co teraz można tu robić?
1: No, w lesie są grzyby, dookoła można pojechać rowerem. Otaczająca zalew trasa dla rowerów biegnie częściowo przez las. Jest też druga, mniej oficjalna trasa, moim zdaniem piękniejsza. Nad zalewem jest mnóstwo możliwości spędzania wolnego czasu.
2: Zjeść pyszną zapiekankę.
3: I pospacerować cały dzień zresztą. Można na kocyku, tak jak reszta tutaj osób leży sobie, opala się.
0: Właśnie, jak się zje zapiekankę, to potem trzeba pobiegać albo coś innego zrobić. Co jeszcze?
1: Można robić bardzo wiele rzeczy. Aha. Można na przykład pływać w sezonowych basenach znajdujących się obok zalewu. Można się uczyć żeglować. W samym zalewie kąpieliska jako takiego nie ma. Jest park linowy, są restauracje. Z każdym rokiem coraz więcej tych restauracji. Od czasu do czasu można tu nawet potańczyć. Są plaże, są boiska. Jest sporo drzew, więc można sobie poleżeć w cieniu. Oczywiście można się też opalać na słońcu i są wypożyczalnie sprzętu. Co tu można wypożyczyć?
4: Rowerki wodne, rowery górskie, przyczepki do rowera, rowery z przyczepką dla dziecka, deski SUP, kajaki jednoosobowe, dwuosobowe.
1: Sporo tego.
4: No, dużo mamy. Jeszcze mamy piłki do siatkówki, zestaw do badmintona.
0: Ale wybór.
1: No, wybór duży, to nie koniec, bo można sobie tak powiosłować, można sobie surfować, można robić piękne zdjęcia o zachodzie słońca. Akurat zachód jest umiejscowiony w tym dobrym miejscu nad wodą. Można sobie strzelić długi spacer dookoła zalewu i to naprawdę długi spacer, bo to jakieś 3 godziny.
0: Czyli nie tylko strzelić sobie fotkę, ale jeszcze strzelić sobie taką przebieżkę.
1: To tak i tak. No, można nawet biegać. Są ludzie, którzy biegają na takim dystansie. Się zdrowo, na powietrzu, bardzo miło, bardzo sympatycznie, a jeżeli ktoś woli bardziej statyczne rozrywki, to nad zalewem można także wędkować.
5: Różne są ryby, przeróżne, praktycznie wszystkie gatunki. Teraz jest bardzo dużo leszcza, ale głównie leszcze, głównie karpie, praktycznie wszystko.
0: Leszcze, a co jeszcze?
1: No, karpie. Leszcze, karpie, rekinów nie ma, więc to nie tak, że jak pan mówił, że praktycznie wszystko. Jest kawałek łąki, popularny szczególnie w weekendy, gdzie na kocach wypoczywający obracają się na drugi bok, gdy obok na grillu obraca się karkóweczka. Niedaleko można pograć nawet w golfa. Możliwości jest tu dużo, a to wszystko bardzo blisko, w zasięgu ręki praktycznie.
0: A komunikacja?
1: Przyjechać właśnie na zalew, da się przyjechać miejskim autobusem i to chyba nawet wygodniej, bo z parkingami czasami bywa tu kiepsko. Linii autobusowych jest sporo, a jak się ktoś uprze, to i pociągiem da radę, tylko trzeba przejść z przystanku Lublin-Zembożyce, ale to 10 minut spacerem.
0: Dla zdrowia, dystans. Tak.
1: Dokładnie. Możliwości tutaj jest dużo, oczywiście najwięcej latem, ale w zimie. Mieszkańcy też przyjeżdżają na spacer. Można tu w zimie też coś zjeść. No, niektórzy spacerowicze wchodzą na lód, czego nie polecam, a ta tafla jest spora. Zbiornik jest spory, ma prawie 280 hektarów. No to raczej dosyć dużo, jak na jezioro leżące w polskim mieście.
0: No sprawdziłem sobie 4 km długości do 1,5 km szerokości. No szerokości to są rzeczywiście.
1: Tak. To jest całkiem spory zbiornik. I przypomnę, w Lublinie, w granicach Lublina, generalnie takie hasło jezioro w mieście budzi raczej skojarzenia z Olsztynem. A tutaj proszę, Lublin.
0: I proszę bardzo, Dominik Smaga, jak pięknie przedstawił nam Lubelszczyznę. Cudowny.
1: Bardzo zapraszam.
0: Cudowne miejsce. Bardzo dziękujemy, Dominiku. Kłaniamy się. No i wypoczywaj. Pozdrawiam. Wypoczywaj. Nie pracuj za dużo.
1: Postaram się.

Za 11 minut będzie 11. No przed południem jeszcze. A ja sobie tutaj obserwuję mapkę, taką właściwie globalną sieć. I pytanie, gdzie najlepiej zaszaleć nocą? Słuchajcie, magazyn Time Out opublikował raport z listą metropolii, które po zmroku nie zwalniają tempa. Ba, gdy się ściemnia, nie ściemniają, kuszą jeszcze bardziej. I tak bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się w tym roku Bangkok. Licząca ponad 5 milionów mieszkańców stolica Tajlandii, która w ubiegłorocznym zestawieniu zajmowała dopiero 13 miejsce, w tym roku została doceniona za niezwykłą różnorodność oferty. Bangkok nocą daje czadu, słuchajcie. Można zaszaleć i w eleganckich klubach, jak widzę, i w małych, takich ukrytych, sekretnych, bocznych uliczkach, maleńkich lokalach. A druga lokata, pytacie, po Bangkoku? Też na B. Blisko. Berlin. W tym zestawieniu stolica Niemiec od dekad pozostaje symbolem europejskiej kultury klubowej. O, pamiętam. Mekka Tekno. Na trzeciej pozycji uplasował się Nowy Jork. Wiadomo, Big Apple, wielkie jabłko. No też można tam skorzystać z owoców rozrywki. No, byle nie zakazanych. Poza podium znalazły się w tym roku m.in. australijskie Melbourne i brazylijskie São Paulo. A jeśli chodzi o Europę, to warto zabawić się także w Brighton, jak czytam. To nieco ponad 200-tysięczne miasto w południowej Anglii. Uplasowało się na wysokiej 8. pozycji. No, trzeba będzie sprawdzić, prawda? To Brighton. Prestiżową dziesiątkę zamyka Amsterdam. Choć w zestawieniu magazynu Time Out zabrakło miast z Polski, bardzo jesteśmy z tym zdziwieni. Dobrze wiemy, że wspaniałe atrakcje nocą i nie tylko nocą proponują m.in. Kraków, Warszawa, Gdańsk. Cała Polska.

miło szaleć, kiedy czas po temu, ale jest też inna forma rozrywki, takiej cichej, melancholijnej, medytacyjnej. To zapewni wam Tracy Chapman we wspaniałym utworze Fast Car. Szybkie auto, ale wolno iść.

0: Ani się obejrzeliśmy, a mamy 11, więc najwyższy czas na fakty RMF FM. Przygotował je i przedstawi Tomasz Staniszewski.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zatrzymało go Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. I to jest informacja numer jeden faktów o 11. Cztery polskie drużyny dzisiaj w grze o fazę ligową Ligi Europy i Ligi Konferencji, a w faktach kulturalnych RMF FM muzycy kontra sztuczna inteligencja. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przed chwilą potwierdził to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Fakt o 11 otwiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co wiemy w tej chwili o zatrzymaniu?
2: Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działający na zlecenie Katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Jak nieoficjalnie ustaliłem, funkcjonariusze nad ranem przyjechali do podwarszawskiego domu prezesa PKOL. Radosław Piesiewicz nie stawiał oporu i wpuścił policjantów do środka. Teraz w domu prezesa pracują funkcjonariusze. Później Piesiewicz ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie zostanie przesłuchany. Przypomnę, według medialnych doniesień Piesiewicz miał przyjmować od szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala korzyści materialne, między innymi zegarek o wartości około 40 tysięcy euro, a także opłacone wyjazdy do Monako i Bergamo, hotele oraz bilety na mecze. W zamian miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u prezesa UOKiK Tomasza Chrustnego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Piesiewicz zaprzecza tym zarzutom, twierdzi, że zegarek kupił za własne pieniądze, płacąc Kralowi gotówką w ratach, a całą sprawę nazywa nagonką.
1: Sprawa zatrzymanego prezesa PKOL-u na pewno powróci w kolejnych faktach RMF FM. Teraz informacja sprzed chwili. Nepalska policja informuje o odnalezieniu ciał 270 osób, ofiar katastrofalnej powodzi na granicy z Tybetem. Lokalne władze informowały, że w wyniku tej błyskawicznej powodzi i lawiny zaginęło ponad 1300 osób, w tym co najmniej 653 obcokrajowców. Polskie MSZ, jak już informowaliśmy, nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy.
3: Trzymamy się faktów.
1: Krakowscy radni przyjęli rezolucję, w której apelują do władz państwowych o pilne zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. To jest konsekwencja tragicznego wypadku, gdy w sobotę na ulicy Solnej zginęły dwie osoby. W przedpołudniowych faktach teraz krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co dokładnie planują radni? O co dokładnie apelują radni?
4: Najważniejszy postulat dotyczy wprowadzenia do kodeksu karnego instytucji zabójstwa drogowego, czyli spowodowania śmiertelnego wypadku przez skrajnie brawurowego kierowcę. Radni oczekują również zwiększenia liczby funkcjonariuszy drogówki oraz inspekcji transportu drogowego, czy wdrożenia przepisów, które pozwolą montować fotoradary akustyczne. Takie urządzenia automatycznie wykrywałyby pojazdy, które przekraczają dopuszczalne normy hałasu. Według ustaleń śledczych w sobotę 26-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik, gdzie znajdowała się rodzina z dzieckiem. Zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca. Dziecko przebywa w szpitalu. Podejrzany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.
1: 3 minuty po 11 to fakty RMF FM. Cztery polskie drużyny dziś w grze o fazę ligową Ligi Europy i Ligi Konferencji. W faktach teraz Patryk Serwański. Patryku, gdzie ewentualne problemy na horyzoncie?
5: Na pewno w Lidze Konferencji, tam nasze kluby w pierwszych meczach nie wygrały. Górnik po porażce 2-3 z AS Monaco jedzie do Księstwa, by spróbować sprawić sensację. Raków jako jedyny zagrał u siebie przed tygodniem 2-2 w Splicie z Hajdukiem. Problemem częstochowian jest nierówna gra. W pierwszej połowie potrafią grać dobrze, ale w drugiej często gasną.
6: Dużo tutaj wykonaliśmy w tym tygodniu pracy, aby taki element i przede wszystkim nasza gra była na równym poziomie przez cały mecz i zdajemy sobie sprawę z tego, no, że to jest po prostu bardzo ważne.
5: Podkreślał trener Dawid Kroczek.
1: W Lidze Europy liczymy na rekordową polską obsadę, bo dwie drużyny bardzo, bardzo blisko awansu.
5: Lech i Jagiellonia poleciały na rewanżowe mecze w bardzo korzystnej sytuacji. Lech po wygranej z FC Tun 7-0 jest właściwie pewny awansu. 4-0 Jagiellonii z Iberią Tbilisi, no też pozwala na duży optymizm.
1: A że warto wygrywać, przykład z USA, mistrzowie ligi NFL, triumfatorzy Super Bowl, Seattle Seahawks zostaną sprzedani za rekordową kwotę prawie 10 miliardów dolarów. Właściciele drużyn NFL zgodzili się na sprzedaż mistrzów w grupie kierowanej przez miliardera Vinoda Kosle. Do tej pory należała ta drużyna do syna Paula Allena, współzałożyciela Microsoftu. Obecnie to jest druga pod względem wartości kwota zapłacona za franczyzę w historii północnoamerykańskiego sportu. Numerem jeden legenda koszykarskiej ligi NBA, Los Angeles Lakers, jest właśnie w trakcie kolejnej zmiany właściciela za kwotę podobno 12,5 miliarda dolarów. A tylko 100 milionów funtów Liverpool zapłacić ma PSG za Bradleya Barcole. Tym transferem przed południem żyją właśnie brytyjskie media. Australijska branża muzyczna mówi stanowcze nie sztucznej inteligencji. O szczegółach teraz w Faktach Kulturalnych RMF FM Katarzyna Podraza.
7: Tamtejsza oficjalna lista przebojów zmieniła swoje zasady i będzie wykluczać utwory stworzone w przeważającej mierze lub w całości przez algorytmy.
8: Czarę goryczy przelała ta piosenka, która z ludzką kreatywnością ma niewiele wspólnego. Od teraz, by utwór mógł trafić do listy przebojów, musi być w znacznym stopniu dziełem człowieka. Rzecznik Stowarzyszenia Australijskiego Przemysłu Muzycznego podkreśla, że nowy kodeks ma chronić żywych wykonawców oraz promować unikalny ludzki charakter twórczości artystycznej. To jeden z pierwszych takich kategorycznych kroków na światowym rynku muzycznym.
7: O czym z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dżinsy na parapecie o równości dla dzieci autorstwa Sylwii Hutnik to kolejna książka dla najmłodszych wydana przez Europejskie Centrum Solidarności. Opowiada o równości z perspektywy 9-letniej dziewczynki dorastającej w czasie przemian po 1989 roku.
9: Tą książkę dedykujemy wszystkim tym, którzy po 1989 roku byli kilkuletnimi dziećmi, którzy czuli, co to znaczy równość, zmiany.
7: Mówi Magdalena Mistat, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
0: 6 minut po 11. Bogdan Zarewski. Mam nadzieję, że dobrze zaczyna wam się ta godzina. Jeśli nie, może radio poprawi wam nastrój. A jeśli już jest dobrze, to tym bardziej zostańcie z nami. Bądźmy razem. Za chwilę kolejny temat. Kryptoafera. Świeża rzecz do przemyślenia i nowa rozmowa. W każdej chwili możecie się do niej włączyć. SMS 3322 radio@rmf24.pl albo bogdan.zarewski@rmf.fm.

0: I znów mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Przypomnę wam gorący news dzisiejszego przedpołudnia. Podaliśmy tę informację jakieś 3 kwadranse temu, a mamy 13 minut po 11 i już wiemy więcej. Otóż prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Sprawa jest bardzo głośna. Z nami reporter RMF FM Michał Krasyń, który zajmuje się właśnie tym skandalem. Co już wiadomo o tym zatrzymaniu Radosława Piesiewicza?
1: Wiadomo, że dziś nad ranem funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na zlecenie Katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej, to właśnie ta prokuratura, przypomnę, zajmuje się sprawą Zonda Krypto, zapukali do domu Radosława Piesiewicza pod Warszawą. Radosław Piesiewicz otworzył drzwi, nie stawiał oporu funkcjonariuszom, wpuścił ich do środka.
0: Czyli no wszystko odbyło się bardzo grzecznie, bez
1: bardzo
0: żadnego
1: grzecznie,
0: jakiegoś
1: bardzo grzecznie,
0: wejścia
1: bez,
0: siłowego.
1: Bez wejścia siłowego. No i cały czas już od kilku godzin czynności w domu Radosława Piesiewicza trwają. Najprawdopodobniej funkcjonariusze rozmawiają, przeszukują, no i sprawdzają dokumenty, które Radosław Piesiewicz ma w domu. No to będzie trwać jeszcze pewnie dobrych kilka godzin, kiedy już te czynności na miejscu tutaj pod Warszawą się zakończą. Radosław Piesiewicz zostanie przewieziony do Katowic, no i tam ma zostać przesłuchany przez prokuratora.
0: No to będziemy śledzili tę drogę i oczywiście to, co się tam w Katowicach będzie działo.
1: Oczywiście już słyszałem, że nasi reporterzy w Katowicach są poinformowani i będą czuwać na miejscu, co tam będzie się działo. Jakie będą dalsze losy Radosława Piesiewicza, tego nie wiemy. Czy zostanie po prostu przesłuchany i zwolniony do domu, czy może jednak zostanie w areszcie, to pewnie okaże się dziś wieczorem lub jutro nad ranem.
0: No ciekawe, czy będą spoglądać na dłoń pana Radosława Piesiewicza, prawda?
1: Czy zerkną, czy jest tam
0: ten luksusowy patek Filip wart 40 tysięcy euro.
1: Tak jest. O niego między innymi chodzi w tym dzisiejszym zatrzymaniu. Ma to być, według medialnych doniesień, taki prezent dla Radosława Piesiewicza od Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto.
0: No ale Piesiewicz temu zaprzecza, prawda?
1: Oczywiście temu zaprzecza.
0: Kupił zegarek, a zapłacił w ratach.
1: Tak jest. Ta sprawę nazywa nagonką. Są tam inne jeszcze sprawy, którymi prokuratura się interesuje. Między innymi opłacane przez Krala wyjazdy dla Piesiewicza do Monako, Bergamo, hotele, bilety na mecze. No w zamian za to Piesiewicz miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u prezesa UOKiK-u, a także u byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jak to było naprawdę, teraz prokuratura będzie to wyjaśniać i podkreślamy, że już nie od dziś, a od wielu tygodni Radosław Piesiewicz tym wszystkim zarzutom zaprzecza i, tak jak już wspomniałem, nazywa je wszystkie nagonką, no bo przypomnę,

0: Przypomnijmy, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego praktycznie od początków obecnych rządów...
1: Był w sporze dosyć dużym z rządem, tak?
0: Tak jest.
1: Bardzo dziękujemy. Michał Krasoń. Jak będzie naprawdę? To jest taka fraza, która pojawia się w ustach naszego reportera. I jak będzie naprawdę w tej właśnie kwestii, na pewno dowiecie się z radia RMF24. Michał Krasoń, bardzo dziękujemy za tę relację.
0: Dziękuję bardzo. RMF24.

0: W Radiu RMF24 nie cenzurujemy żadnych informacji, podajemy wszystkie doniesienia, które są istotne. No ja mam taki trochę dylemat, słuchajcie teraz, bo to będzie teraz głos rosyjskiego MSZ-u z takim dyplomatycznym temperamentem bokserki. Mówię tutaj o pani Marii Zacharowej, rzeczniczki MSZ-u, no, która no, nie ma dobrej opinii na Zachodzie. Oczywiście chwalona jest bardzo w Moskwie, na Kremlu. To taki wzorowy pracownik, ale jednocześnie no, głos propagandy po prostu. Mimo tych zastrzeżeń zacytuję, co usłyszeliśmy od pani Marii. Rosja jej ustami w ostrych słowach grozi Wielkiej Brytanii. W związku ze wsparciem Londynu dla Kijowa, Moskwa może podjąć działania odwetowe, uderzając w brytyjskie cele wojskowe, zarówno na terytorium Ukrainy, jak i poza nim. A to by oznaczało przeniesienie konfliktu na nowy poziom, zagroziła Zacharowa. Przypomnę wam, że już wczoraj media na Wyspach ujawniły, że eksperci do spraw bezpieczeństwa ostrzegli premiera Wielkiej Brytanii, Andy'ego Burnhama, przed wrogimi działaniami Moskwy. Cytuję. Atak na brytyjską infrastrukturę obronną i bezpieczeństwa jest nieunikniony, biorąc pod uwagę skalę naszego wsparcia dla Ukrainy, podkreślił w rozmowie z dziennikiem Daily Mail anonimowy rozmówca. Gazeta Daily Mail twierdzi, że już we wtorek wieczorem szefowie brytyjskich służb specjalnych mieli zostać postawieni w stan podwyższonej gotowości w związku z możliwością rosyjskiego ataku na Zjednoczone Królestwo. Jak widzicie, napięcie na świecie rośnie. Wczoraj już dyskutowaliśmy o nagłej, niespodziewanej wizycie szefa wywiadu amerykańskiego, zagranicznego wywiadu w Moskwie. Pojawiły się spekulacje, był też wysłannik Watykanu w Moskwie. No, coś się zaczyna dziać. Będziemy tego pilnować.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: tu Radio RMF 24.
1: Na zegarze 11.30, Marcin Czarnbilski, zapraszam na fakty. Reżim Łukaszenki raczej nie chce wojny, ale nie wiadomo, czy przeciwstawi się Putinowi. Tak mówił w RMF24 Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom, w kontekście wtorkowej wizyty Johna Radcliffe'a w Moskwie. Szef CIA miał na Kremlu rozmawiać o potencjalnej eskalacji działań wojennych Rosji. Jak podawaliśmy w faktach, w tym samym czasie Aleksander Łukaszenka zarządził kontrolę gotowości bojowej białoruskiej armii.
2: Nie uważam, że on tego specjalnie chce, ale czy może temu się przeciwstawić i czy może się przeciwstawić Putinowi i Rosji, to jest pod znakiem dużego zapytania. Raczej odpowiedź, że nie może się przeciwstawić i też chyba nie chciał, żeby z terytorium Białorusi była zaatakowana Ukraina, ale jednak ona była zaatakowana. Także mamy jakieś chęci Łukaszenki, ale mamy też realne życie, które absolutnie wygląda inaczej.
1: Mówił Aleś Zarembiuk.
3: Fakty istotne dla twojego regionu.
1: Dokładnie za miesiąc, 27 września, odbędą się wybory na prezydenta Krakowa. O stanowisko chce walczyć 23 kandydatów, którzy muszą wcześniej zebrać po 3000 podpisów poparcia. Wymaganą liczbę mają już m.in. Michał Drewnicki z PiSu, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej i Łukasz Gibała. Kandydatów można zgłaszać do 3 września. Koniec sierpnia to początek sezonu grzybobrania. Żelazna zasada jest prosta. Zbieramy wyłącznie te grzyby, co do których mamy całkowitą pewność, że są jadalne.
4: Żeby prawidłowo ocenić grzyba, to musimy go mieć w całej jego okazałości, czyli wykręcamy go w całości ze ściółki. Nie stosujemy takiej metody ucinania gdzieś przy samej ściółce, ponieważ ta część, która znajduje się w ściółce, też jest dla nas bardzo ważna. Chociażby w przypadku muchomorów, dla których taką charakterystyczną częścią grzyba jest właśnie to, co się znajduje w ściółce, czyli bulwa otoczona taką skórzastą pochwą. Jest to właśnie taka cecha, która odróżnia muchomory od grzybów jadalnych.
1: Jeśli pojawi się choć cień wątpliwości, zostawiamy grzyba w lesie, radzi Katarzyna Bąkowska, grzyboznawca z konińskiego sanepidu. Zbliża się dzień spieczonego bliźniaka. W Czarnkowie to wyjątkowe wydarzenie. 29 sierpnia zgromadzi pary bliźniąt z różnych zakątków kraju, oferując im dzień pełen atrakcji, konkursów, wspólnej zabawy.
5: Od samego rana będzie można zarejestrować się w biurze kropelkowym, a od 10 do 14 wszystkie bliźniaki, które będą uczestniczyły w zjeździe, będą miały okazję poznać walory turystyczne Czarnkowa i okolic. Przygotowaliśmy dla nich urokliwy rejs po Noteci oraz atrakcje w muzeum, spacery z przewodnikami czy też wizytę w gorajskich lasach.
1: Zapraszała w rozmowie z RMF Max Katarzyna Wala, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.

0: lat.
1: Muszę was ostrzec, to nie będzie sygnał AI, bo jestem żywym człowiekiem. Bogdan Zarewski się kłania nisko, to ja mam zaszczyt i przyjemność być z wami dzisiaj. Ale muszę przestrzec, że będzie dużo negatywnych słów w tej rozmowie. No bo cóż, skrajne zło w sieci i to już nie tylko darknet, nie tylko zamknięte grupy, to codzienność. Tak czytamy w najnowszym tygodniku powszechnym. Autorem tych słów jest Konrad Ciesiałkiewicz, też żywy człowiek. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Działacz społeczny, z wykształcenia politolog i psycholog, doktor nauk społecznych, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii. No bardzo ciekawy, intrygujący, fascynujący jest ten wywiad z panem, który przeprowadził Przemysław Wilczyński.
2: Dziękuję.
1: Pan tutaj wspomniał w tym wywiadzie, że teraz to zło, to krzywdzenie w sieci najmłodszych i młodych ludzi to jest epidemia. Jaka jest skala tego zjawiska?
2: Skala jest oczywiście bardzo duża. Związana jest przede wszystkim z tym, że no, chciałbym powiedzieć też na początek, że mam nadzieję, że tak bardzo wiele negatywnych słów jednak nie będzie, panie redaktorze, ale faktycznie mamy do czynienia z epidemią. Ona jest bardzo widoczna, jeżeli chodzi o krzywdzenie seksualne. Widzimy to na podstawie danych, które zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. No, przytoczę tylko kilka, że wzrost na przykład materiałów, liczby materiałów ukazujących seksualne wykorzystanie dziecka rok do roku według sieci InHope to jest 450%. My jesteśmy jako Polska też częścią InHope, jako dyżurnet NASK-u, 450% takich materiałów, to jest wzrost. Wzrost materiałów, liczby materiałów ukazujących seksualne wykorzystanie dziecka z użyciem sztucznej inteligencji, 1300%. Szantaże na tle seksualnym, 127% wzrostu rok do roku. Mówię tutaj celowo o tym, że to są dane krajowe, międzynarodowe. 60% takich materiałów to są materiały funkcjonujące w Europie, na serwerach europejskich, także Europa ma tutaj, powiedziałbym, ogromną lekcję do wykonania.
1: A jaka jest tendencja? Czy to jest taki liniowy skok, czy mamy do czynienia z właśnie z czymś, co można nazwać no, jakimś przerażającym, apokaliptycznym obrazem rozwoju takich treści?
2: Czy aż tak apokaliptycznym, nie wiem, ale mamy do czynienia z brakiem regulacji. To jest po prostu sfera pozbawiona jakichkolwiek regulacji ochronnych grup, szczególnie wrażliwych społecznie, w tym przypadku dzieci młodzieży. Z tym związana jest po prostu całkowita bezkarność tych, którzy wykorzystują tego rodzaju sytuacje. Sprawców, także niestety na skalę przemysłową, dlatego że mamy też wzrost komercyjnego użycia tego rodzaju materiałów, natomiast powszechność dostępu do masowo używanych narzędzi, takich bardzo popularnych marek, platform społecznościowych, komunikatorów, gier powoduje, że są to dzisiaj przestrzenie także wysokiego ryzyka dla dzieci zbyt młodych i także przestrzenie wysokiego ryzyka z perspektywy państwa i bezpieczeństwa społecznego. My ten aspekt poruszamy.
1: Bardzo niepokojący jest ten aspekt komercjalizacji, jak pan powiedział. Na czym to polega?
2: Wzrost ponad 100%, ponad 100% wzrost wykorzystywania tego rodzaju materiałów, przesyłu ich płatnego. W skrócie rzecz ujmując, główną walutą płatniczą w tym przypadku są kryptowaluty niestety. To także aspekt nieregulowany.
1: To kolejna ścieżka, prawda, kryptoafery, tak.
2: Tak, w jakimś sensie bardzo duża część przemocy w ogóle w sieci, która się dzieje, to jest przemoc, którą my znormalizowaliśmy, nie traktujemy jej nawet jako przemoc, ona jest legitymizowana także przez wielkie marki i przedsiębiorstwa. My wielu tych sytuacji w ogóle nawet nie zgłaszamy, natomiast...
1: Czyli ta granica się przesuwa, tak można powiedzieć? Tolerancji?
2: Ona się bardzo przesuwa. Tak, tak, ona się przesuwa, zostało to w dużej mierze znormalizowane i dlatego dzisiaj jest taki wybuch także. Oczywiście w zeszły rok był przełomem, panie redaktorze, dlatego że do powszechnej świadomości chyba dotarł już powolutku sygnał, mam nadzieję, używania aplikacji AI, sztucznej inteligencji, które umożliwiają także wykorzystywanie zdjęć prawdziwych i materiałów filmowych i umieszczanie ich w kontekście seksualnym, tak zwanych deep nude, deep fake.
1: Właśnie dlatego w tym artykule pan apeluje, aby nie umieszczać żadnych zdjęć dzieci w internecie, prawda? Bo mogą one być wykorzystywane właśnie do takich deep fake'owych działań z użyciem seksualizacji, pornografii po prostu.
2: Tak, zdecydowanie. To jest wtedy, no to jest bardzo daleko idące przestępstwo o charakterze seksualnym, którego koszty mogą być płacone przez kilkadziesiąt kolejnych lat przez taką osobę i powszechność dostępu tych aplikacji, totalnie nieregulowanych, na które dzisiaj państwo nie ma pomysłu, chociaż oczywiście prace też w Ministerstwie Sprawiedliwości nad rozwiązaniem, ochroną karną trwają, powoduje, że w Polsce i w Europie, w innych krajach rzeczywiście to spędza sens powiek wszystkim. Dzisiaj zdecydowanie zalecałbym całkowitą ochronę wizerunku dzieci.
1: To jest apel do rodziców. A czy rodzice w ogóle wiedzą, co naprawdę oglądają ich dzieci? Czy tylko mają takie złudzenie, że mają nad tym kontrolę?
2: Zdecydowanie złudzenie, pokazują to wszystkie możliwe badania i UK Solna, i także realizowane regularnie. Świat percepcji, świadomości rodzica i dziecka to są dwa różne światy. Nie wiemy, ale też nie mówię tego po to, żeby frustrować rodzica, bo rodzic na dużą część tego, o czym mówimy, nie ma wpływu. To jest środowisko algorytmiczne, które podpowiada i daje treści dziecku jak kelner. To, co możemy robić, to edukować zdrowotnie, medialnie i walczyć o to, żeby wprowadzić najwyższa pora właściwe polityki ochrony. To jest także, panie redaktorze, szanowni państwo, kwestia bezpieczeństwa państwa, bo dzisiaj instytucje bezpieczeństwa, Europol, ABW krajowe, MI5 brytyjskie, apelują i pokazują ogromne zjawisko wykorzystywania dzieci i młodzieży właśnie w tych przestrzeniach.
1: Za pieniądze, prawda? To może to dotyczyć nawet sabotażu, dywersji, prawda?
2: Absolutnie, to ma miejsce. Tak, do podpaleń, do bycia kurierami, za pieniądze oczywiście, mikropłatności, to jest bardzo tanie użycie, że tak powiem, weaponizowanie dzieci dzisiaj, ich uwagi, ich takiej podatności, dlatego że dzieci i młodzi ludzie, młodzież, to jest najbardziej podatna na wszelkie manipulacje grupa społeczna.
1: A jak małe dzieci mogą być werbowane w ten sposób przez służby specjalne naszych wrogów?
2: No nigdy nie wie dziecko, że to jest ktoś po drugiej stronie, kto jest ze służby specjalnej. On może wchodzić w nową grupę, albo ktoś może mu oferować na przykład za jakąś opłatę przesyłanie zdjęć, materiału wideo, albo na przykład przewiezienie paczki z jednego punktu do drugiego w mieście, za jakieś tam kilkaset złotych, albo dalej idące, to też ma miejsce, na przykład podpalenia, rozboje, czyli robienie takiego zamętu społecznego, w skrócie rzecz mówiąc, malowanie płotów, malowanie sprayem na przykład pomników w celach na przykład zniechęcenia nas do Ukrainy i Ukraińców na przykład.
1: To ma miejsce. To mogą być nawet kilkuletni, kilkunastoletni sabotażyści, prawda, i dywersanci, tak?
2: Zdecydowanie. To jest dzisiaj zjawisko na tyle poważne, że Europol wydał na ten temat specjalny raport, już nie jeden, gdzie powołał także specjalną grupę roboczą. To zjawisko jest nazywane przemoc jako usługa, gdzie ma miejsce właśnie na tych bardzo popularnych platformach, gdzie niestety nie mamy tylko do czynienia z tym, który zleca i z tym, który podpala czy przewozi dzieckiem, tylko także pewną siecią całą pośredników. Bardzo dobrze opisany materiał, staram się do niego odwołać w wywiadzie, ale bardzo dobrze opisany przez Europol. Także w ostatnim raporcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce informacje na ten temat są zawarte.
1: To rzeczywiście jest ten rys wywiadu w Tygodniku Powszechnym, który zapadł mi w pamięć. Jeszcze jedna rzecz uderzyła mnie po prostu jak obuchem w skroń. Mianowicie, że pan tutaj wspomniał o tym, że rodzice nie powinni być takimi kelnerami, którzy na tacy dają smartfon maleńkim dzieciom, prawda? Pan zwrócił uwagę na to, że to nie tylko jest kwestia psychicznego uzależnienia, takiego jak hazard, ale też na przykład ruch gałek ocznych się zmienia takiego dziecka.
2: O tak, zdecydowanie. W ogóle dzieci, jeżeli chodzi o, do tej pory funkcjonowały i wciąż oficjalnie funkcjonują takie standardy oparte na również rozwoju biologicznym gałki ocznej, że w ogóle do 2,5 do 3 roku życia dziecko nie powinno mieć w ogóle kontaktu z urządzeniem.
1: Powtórzmy to, bo to jest bardzo ważny sygnał, bo naprawdę ja obserwuję wielokrotnie takie obrazki nawet w środkach komunikacji miejskiej.
2: Tak, zdecydowanie. Do 2-3 roku życia tylko ze względu na rozwój gałki ocznej dziecko nie powinno mieć kontaktu z ekranem, z żadnym iPadem, żadnym smartfonem. I to wynika wyłącznie z rozwoju biologicznego, bo jeżeli uwzględnimy psychospołeczny, to powiedziałbym, im później, tym lepiej. Ale bez straszenia, bez ganienia, bez karania. Chodzi nam o to, żeby otwierać oczy i żeby budować jakieś wspólne porozumienie społeczne, bo my też na siebie patrzymy, szanowni państwo, mamy bardzo duży wpływ na siebie. Jeżeli widzimy, że szkoła, przedszkole, rodzice wokół, znajomi robią to samo, my także czujemy się usprawiedliwieni i podążamy za tym trendem. Chodzi o to, że...
1: Oczy otwiera Konrad Ciesiołkiewicz. Spoglądajmy rzeczywiście nie tylko w smartfony, ale także na siebie. Obserwujmy świat dookoła, nie tylko ten świat wirtualny. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę i oczywiście zachęcam do przeczytania Tygodnika Powszechnego, najnowszego numeru, a zwłaszcza wywiadu z panem Konradem Ciesiołkiewiczem. Serdecznie dziękujemy i kłaniamy się nisko.
2: Kłaniam się.
0: Tu Radio RMF 24.

O, łezka się wokół kręci. Serio. Śmierć Dolly Parton wywołała ogromne poruszenie wśród słuchaczy na całym świecie. Fani zaczęli masowo wracać do jej twórczości. No i to przełożyło się na spektakularne wzrosty odtworzeń, m.in. w serwisie Spotify. W Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, dzienna liczba odsłuchań piosenek Parton skoczyła aż o 2320% w porównaniu ze średnią z poprzedniego tygodnia, a w skali globalnej wzrost ten wyniósł ponad 1260%. Najczęściej słuchane były dwa największe przeboje artystki, Jolene oraz I Will Always Love You. Przypomnę, gwiazda muzyki country zmarła przedwczoraj w Nashville po krótkiej walce z chorobą nowotworową. Miała 80 lat. No i Jolene, to jest ten utwór, który w różnych wersjach, muszę wam powiedzieć, gra mi w duszy. Myślę tu na przykład o doskonałym coverze Jacka White'a z White Stripes, no ale oryginał to oryginał.

Tu Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o Siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już w poniedziałek. Oczywiście w Radiu RMF24.

0: Dzięki, że jesteście. Bardzo się cieszę, że razem możemy powitać południe. No i oczywiście Ewę Kwaśny. Dzień dobry, Ewo. Czas na fakty RMF FM o 12.
1: Witam wszystkich i zapraszam. Policja przeszukuje dom Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL ma być przewieziony do Katowic. Jego zatrzymanie komentują politycy.
2: To rozumiem, że służby i później prokuratura i sąd to sądzą.
1: W faktach także o Mistrzostwach Świata w kajakowym sprincie w Poznaniu, a w naszym wakacyjnym cyklu, gdzie wypoczywają lokalni mieszkańcy, zajrzymy nad Zalew Zembożycki w Lublinie.
3: Można fajnie sobie wypocząć.
4: Dziwiać piękne widoki.
1: Wybiło południe. Trwa przeszukanie w domu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Dziś rano przyszli tam policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymali szefa PKOL. Jak już mówiliśmy w faktach RMF FM, został on zatrzymany w ramach śledztwa dotyczącego upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Wyłączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
5: Witam, dzień dobry.
1: Krzysztof, co będzie działo się dalej?
5: No, gdy to przeszukanie się skończy, gdy dowody zostaną zabezpieczone i gdy wszelkie protokoły zostaną podpisane, to policjanci przewiozą Radosława Piesiewicza do Katowic, do Śląskiego Wydziału Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Tam Radosław Piesiewicz najpewniej usłyszy zarzuty, stanie się więc Radosławem P. No i będzie składał wyjaśnienia. Warto zwrócić uwagę na to, że zatrzymania dokonali policjanci od cyberprzestępczości, a to może świadczyć o tym, że głównym wątkiem jest tu bardzo głośne namawianie ludzi przez szefa PKOL-u do lokowania pieniędzy w Zonda Krypto, czyli właśnie w tej kryptowalutowej giełdzie. Oczywiście Radosław Piesiewicz będzie musiał tłumaczyć się także z otrzymania od szefa Zondy zegarka za prawie 200 tysięcy złotych, za który, jak twierdzi, oddał pieniądze, no i z oskarżeń korupcyjnych.
1: Za pół godziny w tej sprawie głos zabierze minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Nie ma zaskoczenia, tego zatrzymaniu Radosława Piesiewicza mówią politycy w Sejmie. Przedstawiciele zarówno koalicji rządowej, jak i opozycji zgodnie twierdzą, sprawę trzeba wyjaśnić. Komentarze w Sejmie zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
6: Dzień dobry.
1: Igorze, jak posłowie reagują na zatrzymanie prezesa PKOL-a?
6: Czara się przelała, słyszę z ust polityków koalicji rządowej, choć nie chcą przesądzać winy Radosława Piesiewicza.
2: Jeżeli ma powiązania, brał jakieś pieniądze w niedozwolony sposób, to rozumiem, że służby i później prokuratura i sąd to sądzą.
6: Mówi poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. Zaskoczenia nie ma także w szeregach Prawa i Sprawiedliwości.
7: Nie dziwi mnie to, bo jego sprawa przyjęcia tego zegarka czy zapłaty za niego, jak twierdzi pan Piesiewicz, rzeczywiście powinna zostać wyjaśniona, więc nie jest to dla mnie zaskoczenie.
6: Komentuje Kacper Płażeński z Prawa i Sprawiedliwości. Z Sejmu Igor Skrzypek.
1: Poufne kwestie leżące w zakresie kompetencji służb wywiadowczych. Taki zdaniem Siergieja Naryszkina, szefa rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego, był temat jego roboczego spotkania w Moskwie z szefem CIA, Johnem Radcliffe'em. Naryszkin podkreślił, że fakt ich rozmowy nie był niczym nadzwyczajnym. Niespodziewana wizyta Radcliffe'a w Rosji wywołała falę spekulacji. Mówiło się, że ostrzegł Rosję przed atakowaniem jakiegokolwiek państwa NATO. Miał też podobno rozmawiać o Iranie lub wymianie więźniów. W Poznaniu trwają Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie. Przed rokiem z podobnej imprezy w Mediolanie przywieźliśmy 3 medale, w tym 2 złote. Indywidualnie na dystansie 500 metrów mistrzynią świata została Anna Puławska. Drugie złoto zdobyła wspólnie z Martyną Klat w konkurencji K2. Oczekiwania wobec Puławskiej są więc wysokie.
8: Presji nie staram się sobie nie narzucać. Tak, zdobyłam historyczny medal dla polskich kajaków kobiecych. To już jest historia. Staram się to oddzielać tak naprawdę grubą kreską i zacząć nowy etap.
1: Zapewnia nasza kajakarka.
9: Fakty z Lubelszczyzny.
1: Gdzie wypoczywają lokalni mieszkańcy z dala od turystycznego zgiełku? Dzisiaj w naszym wakacyjnym cyklu zaglądamy nad Zalew Zembożycki w Lublinie. Duży zbiornik wodny w granicach miasta. Jest plaża, las, baseny, park glinowy i trasy rowerowe.
3: Można fajnie sobie wypocząć.
4: Dziwiać piękne widoki.
10: Pójść na jakieś jedzonko smaczne.
4: Patrzeć na fale, na motorówki.
10: Ekspedycja rowerowa.
4: Dookoła zalewu.
10: A teraz międzylądowanie przy lodziarni.
4: Tak. Przerwa.
10: Ile czasu zajmuje okrążenie zalewu rowerem?
3: Godzina.
11: Półtorej godziny max.
3: Tu jest dużo ścieżek rowerowych.
10: Ładne widoki po drodze?
4: Piękne widoczki.
3: Piękne lasy.
4: 2 godziny już tak patrzymy na nasze piękne morze.
10: Takie morze w mieście.
3: O, dosłownie.
1: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. Nad lubelskie morze w mieście zajrzymy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: AI. Popołudnie.
1: południu w Polsce będzie raczej słonecznie, choć przy wschodnich granicach miejscowo zobaczycie też trochę chmur. Najwyższa temperatura w Opolu nawet 27 stopni Celsjusza, we Wrocławiu i Gorzowie 26. W Warszawie i Krakowie 25 stopni, w Trójmieście 22. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju jest dziś wysokie.
11: Tu Radio RMF 24.
0: I Bogdan Zarewski. Zostańcie ze mną. Będą ważne sprawy, będą ciekawi goście. Za chwilę gorący temat, paliw, ale oczywiście znajdzie się trochę luzu. No i miejsce na wasze wiadomości. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Dajcie znać.

0: Porozmawiam o tym z moim gościem, pani Urszula Cieślak. Witam panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Analityk rynku paliw, biuro Reflex. Proszę pani, w jakim miejscu tego paliwowego rollercoastera teraz jesteśmy?
1: Wydaje się, że tutaj sytuacja w dalszym ciągu jest daleka od rozwiązania tych wszystkich problemów, z którymi mamy do czynienia już kilka miesięcy. I dalej ta geopolityka, o której pan mówił we wstępie do rozmowy naszej, ona dalej będzie kluczowa. Tu nie ma innych czynników, które dzisiaj powodują, że obserwujemy zmienność cen ropy naftowej i paliw gotowych.
0: No bo Ormus pozostaje takim światowym zaworem rynku ropy, prawda? To w dalszym ciągu. To się, tego nie zmienimy na razie przynajmniej.
1: Na razie tego nie zmienimy, bo to z tego powodu, z ograniczenia dostaw z Bliskiego Wschodu, wynikały wszystkie konsekwencje w ostatnich tygodniach i generalnie wzrosty cen paliw już finalnie na poszczególnych rynkach krajowych. Natomiast rzeczywiście Brent potaniała, choć ostatnie minuty pokazują, że surowiec podobnie drożeje. Więc jakby rzeczywiście ceny spadły poniżej $90 za baryłkę, ale to jakby o niczym nie przesądza.
0: Bo taka sinusoida panuje, prawda? Tutaj na wykresach.
1: Tak, to jest taka zmienność, która wynika właśnie z tych sygnałów, które każdego dnia docierają w zasadzie czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z krajów, które są po stronie Bliskiego Wschodu zaangażowane bezpośrednio w konflikt, a więc Iran, Oman, które teoretycznie porozumiały się co do wyznaczenia takiego szlaku, którym transporty ropy mogłyby płynąć, aczkolwiek porozumienie między akurat tymi krajami, do których należą wody terytorialne, nie przesądza o zakończeniu konfliktu i problemów w Zatoce w Cieśninie Ormus, bo wydaje się, że tutaj bez akceptacji jakby planu Stanów Zjednoczonych nie dojdziemy do żadnego porozumienia i jakby przepływ swobodny nie będzie mógł być realizowany.
0: To jest condition sine qua non, taki warunek niezbędny do tego oczywiście. No, nakreśliliśmy tak w dużym skrócie tło międzynarodowe, a w Polsce?
1: Tak, konsekwencją tego spadku cen ropy jest poprawa sytuacji na rynku hurtowym, zwłaszcza jeśli chodzi o olej napędowy. Te najnowsze nasze dane dzisiaj, które dosłownie zakończyliśmy niedawno zbierać, monitoring pokazuje, że średnia cena benzyny jest droższa, jest wyższa niż tydzień temu, a więc w tym pierwszym tygodniu obowiązywania pakietu ACPE. Teraz ten pakiet jakby jest, ten drugi tydzień będzie się za chwileczkę kończył, generalnie będzie kończył się ten czas, na kiedy ta druga odsłona pakietu ACPE została ogłoszona, ale to pokazuje, że ceny oleju napędowego zaczęły spadać.
0: Tak.
1: Mówimy o średnim poziomie spadku do dzisiaj o około 4-5 groszy na litrze, natomiast jeszcze pewnie te kolejne dni przyniosą nam niższe poziomy cen, a więc rzeczywiście korekta cen ropy naftowej przełożyła się na ceny hurtowe w kraju w ten sposób, że olej napędowy do końca obowiązywania pakietu CPN będzie jeszcze taniał.
0: Tak, ja może przypomnę te rządowe maksima jeszcze, jeśli ktoś ich nie zanotował, to ja przypomnę, benzyna 95 6,57, 98 7,39 i diesel 7,47. Proszę pani, ale pani zwraca uwagę na ten okres przejściowy, no za jakiś czas, krótki czas kończy się ten rządowy program, prawda? I co dalej?
1: Można powiedzieć powtórka z tego, co wydarzyło się na początku lipca, a więc jak został przywrócony już ten normalny mechanizm ustalania cen rynkowy, a więc bez preferencji w podatkach akcyzowym i podatku VAT. Wtedy pamiętamy, ceny wzrosły niemal automatycznie na wszystkich stacjach. I tym razem będzie dokładnie tak samo. Jeżeli pakiet nie zostanie przedłużony, to od 1 września musimy liczyć się z korektami cen w górę.
0: No właśnie, 31 sierpnia kończy się czasowa obniżka VAT-u z 23% do 8%. No to będzie bardzo poważna różnica.
1: W zależności od stacji, tutaj możemy odnotować wzrost pomiędzy 60 a 90 groszy na litrze. Dlatego taki duży przedział cenowy określam, ponieważ w zależności od tego, jaka to będzie stacja i jaka jest polityka cenowa u poszczególnych operatorów na rynku, to te ceny mogą

0: wzrosnąć minimalnie 60 groszy, maksymalnie 90 groszy na litrze. Więc ceny benzyny będą jeszcze pozostawały w okolicach niewiele ponad 7 zł po tych podwyżkach. Natomiast jeśli chodzi o cenę diesla, ona może kształtować się na poziomie 8,20 zł. Ale mówimy to oczywiście w sytuacji dzisiejszej, kiedy mówimy i nakreślamy ten dosyć pozytywny scenariusz na rynku, czyli cenę ropy naftowej poniżej 90 dolarów. Jeżeli do tego czasu wydarzy się coś negatywnego na rynkach międzynarodowych znowu, a więc...
1: Znowu będzie jakieś tąpnięcie,
0: że
1: prawda?
0: Że jesteśmy daleko, tak, że jesteśmy daleko od porozumienia, daleko od szansy na rozwiązanie konfliktu i surowiec zacznie drożeć, to niestety będziemy tutaj mówić o korektach znowu bliżej 90 groszy w górę, a nie 60 groszy.
1: No właśnie, bo ta sytuacja międzynarodowa, jeżeli rzeczywiście będziemy tutaj w tej negatywnej sytuacji na rynkach światowych, to powrót pełnego VAT-u może podnieść cenę litra nawet wtedy, gdy ropa pozostanie względnie stabilna, prawda?
0: Tak, dokładnie.
1: Bardzo pani dziękujemy za tę analizę. Pani Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z biura Reflex. Kłaniamy się pani nisko i życzymy taniego paliwa.
0: Do usłyszenia, dobrego
1: wszystkim.
0: Dnia.
1: Do widzenia.

0: Radio RMF 24.
1: Fakty o 12.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Nepal zmaga się ze skutkami potężnej powodzi błyskawicznej oraz lawin błotnych i skalnych, w wyniku których zginęło co najmniej 270 osób, a ponad 1300 uznaje się za zaginione. W to, co stało się, nie dowierza Cezary Rybicki, Polak pracujący w Katmandu, stolicy Nepalu.
2: Ja byłem tam w czerwcu tego roku z turystami i uwierzcie mi, jak ja zobaczyłem elektrownie, obok których przechodziłem, teraz na wideo, jak to wszystko zmiotło jak domki z kart. Ja w to nie wierzę. Naprawdę mieszkałem naprzeciwko tych elektrowni. Wszystko zmiecione.
1: Mówił w RMF 24 Cezary Rybicki. Do Nepalu z całego świata płynie wsparcie. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że przekażą 500 tysięcy dolarów na pomoc ofiarom powodzi. Jeżeli Putin zarządzi wojnę, to może dojść do takiej sytuacji jak w 2021 roku, ocenił w RMF 24 Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom. W ten sposób nawiązał do pytania o wtorkową wizytę Johna Radcliffe'a w Moskwie. Jak podawaliśmy w faktach, szef CIA miał na Kremlu rozmawiać o potencjalnej eskalacji działań wojennych Rosji.
3: Przecież też pamiętamy, jak w 2021 roku inny szef CIA za prezydenturą prezydenta Bidena również przylatywał do Moskwy. Ale czy to coś zmieniło? Czy Ukraina nie została zaatakowana? Czy wojna się nie rozpoczęła? Pamiętamy te wszystkie wizyty i francuskiego prezydenta i wszystkich innych, ale decyzja była podjęta i Rosja prowadzi tą wojnę już przeciwko Ukrainie i tak jak mówi przeciwko Zachodowi już prawie 5 lat.
1: Z Alesiem Zarembiukiem rozmawiał Piotr Salak. Kolejny dzień wielkich emocji dla siatkarek i kibiców śledzących występy biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy. Przed Polkami czwarty mecz fazy grupowej. Dziś zmierzymy się z Niemkami. Dla naszych rywalek to już ostatni mecz w grupie. Na razie bilans to 2 zwycięstwa nad Węgrami i Łotwą oraz 2 porażki ze Słowenią i wczoraj z Turcją.
4: Niemki nam bardzo dobrze są znane. Bardzo dobry zespół. Mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół. Musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji.
1: Oceniała Magdalena Stysiak. Początek meczu o 15. W faktach zachęcimy Was teraz do obserwacji astronomicznych. Jak się okazuje, końcówka sierpnia to idealna pora do wpatrywania się w niebo, a do tego nie musicie być wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Zachęcamy do obserwacji i słuchania kolejnych faktów. W RMF 24 cały czas aktualny obraz tego, co dzieje się w kraju i na świecie, a do tego komentarze i opinie naszych specjalnych gości i ekspertów. Zapraszamy!
5: O, bardzo przyjemna pogoda dzisiaj. Przyjemnie 23 stopnie w Krakowie. Spoglądam na niebo. Prawie bez jednej chmurki. No, jakieś takie waciki są na niebie. A za chwilę spojrzymy na niebo Podlasia, ale to nie będzie o meteorologii, będzie o balonach.

O, bywa, że niebo nad Podlasiem niesie niespodzianki. Podlaska policja podała, że dzisiaj odnalezione zostały 4 tak zwane balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. W sumie zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24 dzięki temu komunikatowi policji. Otóż balony wylądowały w Jaświtach na dachu budynku Urzędu Gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach, na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym. Tutaj nie ma konkretnego opisu, niestety. Jak przekazał rzecznik prasowy podlaskiej policji Tomasz Krupa, to jedne z większych konstrukcji balonowych z kilkoma czaszami, które wleciały do Polski. Miejsca zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy, na miejscu pracowali pirotechnicy. Konieczne było między innymi zbadanie, czy w paczkach nie ma materiałów niebezpiecznych. To taka konieczność, taki obowiązek policyjny. Balony wlatujące na teren Polski to nie jest oczywiście nowy problem. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, informowaliśmy w Faktach RMF FM. Najwięcej tego rodzaju obiektów znad Białorusi wleciało do naszego kraju w styczniu tego roku. Około 150. No nic dziwnego, bo ten balon, musicie wiedzieć, na pierwszy rzut oka właściwie przypomina taki zwykły, duży balon meteorologiczny. Jest lekki, najczęściej biały, no czasami szarawy. Wypełniony jest gazem unoszącym go wysoko nad ziemią. Pod powłoką może wisieć niewielka platforma, kosz albo podwieszony ładunek, dzięki czemu całość wygląda niepozornie z daleka. No z ziemi może wyglądać niemal banalnie. Biała kropka sunąca po niebie. To może tyle o tych balonach. Stawiamy kropkę.

0: Chciałbym wam podawać stale dobre informacje, ale niestety nie zawsze tak się da. To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Słuchajcie, w Tatrach doszło do tragicznego wypadku. W rejonie Granatów spadł turysta z Czech. Niestety nie udało się go uratować. Łączymy się z naszym reporterem Zakopanem. Maciej Pałachicki jest na linii. Byłeś, Maćku, w centrali Topru, prawda? Powiedz, czy udało się ustalić, jak doszło do tej tragedii?
1: No, jeszcze do końca nie wiadomo, bo akcja ratunkowa jeszcze się nie zakończyła. Dosłownie przed chwilą nad moją głową przeciął śmigłowiec Topru, który przewozi ciało nieszczęsnego turysty. Wiadomo tylko, że tuż po godzinie 11 centrale Topru zaalarmowali polscy turyści podchodzący na skrajny Granat, że widz zobaczyli spadającego mężczyznę. Nie potrafili określić, jak daleko spadł, bo poniżej szczytu były chmury, więc on jakby wpadł w te chmury. Powiedzieli, że około 100 metrów spadał. No i nie ma z nim żadnego kontaktu, ani wzrokowego, ani głosowego. Nie mogą w żaden sposób go zlokalizować. Kiedy podeszli kawałeczek wyżej, zastali tam partnera tego mężczyzny zszokowanego, który, jak się okazało, był z Czech, i ten turysta również był z Czech. Prawdopodobnie pośliznął się, bo już w tej chwili wysoko w górach trawa i skały bywają śliskie, zroszone, temperatura spada.
0: No i wystarczy taka chwila nieuwagi, prawda?
1: Runął w dół. Ratownicy na miejsce polecieli śmigłowcem. Najpierw musieli zlokalizować tego mężczyznę. Kiedy znaleźli go w ścianie, odnaleźli, desantowali się przy nim, no ale okazało się, że już niestety nie są w stanie go uratować. Ten turysta zginął na miejscu. Po uzyskaniu zgody od prokuratora przetransportowali ciało do Zakopanego. Także no, kolejna tragedia w Tatrach, jak już policzyliśmy, od końca lipca do dzisiaj to 11 ofiara Tatr po obu stronach granicy, więc wygląda na to, że ten sezon letni jest wyjątkowo niedobry dla turystów i wyjątkowo tragiczny.
0: Także fatalny górski bilans.
1: Trzeba uważać, wychodząc na wycieczki, szczególnie teraz, kiedy właśnie robi się coraz chłodniej, kiedy skały i trawy bywają szczególnie rano bardzo śliskie i po północnej stronie, a to się właśnie wydarzyło po północnej stronie Granaty w stronę hali gąsienicowej.
0: Komunikował i ostrzegał Maciej Pałachicki. Bardzo ci, Macieju, dziękujemy. Pamiętajcie, góra poczeka, bezpieczeństwo nie.
2: Radio RMF 24.

0: A już za chwilę fakty ze świata w radiu RMF 24.
1: Ale także z kraju, między innymi o zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. Wysłuchacie już za kilka chwil, za 9 minut będzie 13, jak środowisko sportowe reaguje na zatrzymanie

0: Zbliża się godzina 13. Po 13 parę minut będziemy rozmawiali na temat polskiego zakupu samolotów z Hiszpanii. Ale teraz czas na fakty RMF FM, bo jest godzina 13. Ewa Kwaśny przed mikrofonem.
1: Zapraszam. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje zatrzymanie szefa PKO Radosława Piesiewicza. Co nowego usłyszeliśmy i jak komentuje tę sprawę środowisko sportowe? O tym za moment. Kierowców na pewno zainteresuje informacja, ile trzeba będzie zapłacić jutro za paliwa. Jest najnowszy komunikat ministra energii. Badacze znowu zachęcają do ruchu. Chodzi o bieganie, a właściwie o mikrobieganie. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Mówi o aferze zonda krypto minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dziś, jak podawaliśmy już w faktach RMF FM, w związku z tą sprawą zatrzymany został szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz. Minister Żurek mówił, co dziś w związku z tym będzie się działo.
2: Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie. A później zobaczymy, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych, jakie wyjaśnienia złożyła ta osoba, czy przyznała się do winy, czy też odmówiła składania zeznań, czy zaczęła wyjaśniać i jakie w związku z tym będą wnioski prokuratury.
1: Szef PKO ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach. A jak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza reaguje środowisko sportowe? Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Pytałeś o tę sprawę szefa PKO-u właśnie. Co usłyszałeś?
3: Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego, mówi o kryzysie wizerunkowym w Polskim Komitecie Olimpijskim. Dodaje, że sytuacja prawna się jednak nie zmienia. Nawet z postawionymi ewentualnymi zarzutami Piesiewicz może sprawować swoją funkcję. Dopiero ewentualne skazanie dałoby możliwość odwołania go ze stanowiska. Część prezesów związków sportowych dąży do tego od dłuższego czasu. Sławomir Szmal, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, z komentarzem wstrzymuje się do czasu, aż konkretne decyzje podejmie prokuratura, ale dodaje, że Piesiewicz nie potrafił działać na korzyść środowiska sportowego.
4: Siłę się pokazuje, jak się gra jako jedna drużyna i mocą prezesa jest to, żeby stworzyć jedną drużynę, żeby rozwijać polski sport. Był ten podział, jest to niekorzystne.
3: W samym PKO-u usłyszałem, że zatrzymanie prezesa nie wpływa na bieżącą działalność tej instytucji.
1: Wszystkie nowe informacje dotyczące zatrzymania Radosława Piesiewicza na bieżąco na antenie RMF FM i na rmf24.pl. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Ze szlaku Orla Perć na odcinku przebiegającym przez granaty spadł turysta. Nie przeżył upadku z wysokości 100 metrów.
5: Na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec z ratownikami TOPR. Niestety po desancie okazało się, że jest to najgorsza z możliwych końcówka tej przygody, tej wycieczki. No i ratownikom oczywiście pozostał smutny obowiązek transportu tego ciała poza obszar Tatr.
6: Czy wiadomo, macie informacje, co się wydarzyło?
5: Wiemy tylko, że to był obywatel Czech, który był z kolegą.
1: Mówi ratownik dyżurny TOPR Rafał Kubacki. Rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Pałachicki. Jedna osoba została ranna w wypadku na dwójce na wysokości Brwinowa na Mazowszu. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy, benzyny 98 7 zł 37 groszy, a litr oleju napędowego ma być po 7 zł 36 groszy. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że cena 95 się nie zmieni, benzyna 98 potanieje o 2 grosze, a olej aż o 11 groszy.
7: Posłuchaj, ta wiedza może ci się przydać.
1: Nie lubicie biegać? Myślicie, że jednak powinniście? Japońscy naukowcy mają dobrą wiadomość.
8: Ich najnowsze badania pokazały, że już bardzo wolne bieganie przez nawet tylko 10 minut może poprawić nastrój i pracę naszego mózgu.
1: W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
8: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, bardzo wolne. To znaczy konkretnie z jaką prędkością?
8: Niewiele większą niż bardzo szybki marsz. W testach badani pokonywali kilometr w ciągu 10 do 13 minut z pomocą specjalnych czepków. Z czujnikami monitorowano aktywność ich mózgu. Okazało się, że już po 10 minutach wzrastała u nich aktywność kory przedczołowej mózgu, obszaru odpowiedzialnego za myślenie, podejmowanie decyzji, planowanie. Uczestnicy potem lepiej radzili sobie z zadaniami wymagającymi koncentracji i szybciej rozwiązywali testy. Dodatkowo niemal wszyscy deklarowali poprawę nastroju.
1: A jak to wytłumaczyć?
8: Podczas biegu nawet wolnego głowa i całe ciało wykonują charakterystyczne rytmiczne ruchy w górę i w dół. To one mogą stymulować układ nerwowy w sposób korzystny dla nastroju i funkcji poznawczych. No, bieganie ma sens.
1: Czyli trochę tak podskakujemy.
8: Trochę prawda? Podskakujemy, tak.
1: I kolejne fakty przybiegną nie za szybko, nie za wolno, lecz w sam raz. Zapraszam o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF24.
0: Bogdan Zalewski się kłania. Jeśli właśnie jedziecie do pracy, to szerokiej drogi. Jeśli pracujecie, to spokojnego dnia. Jeśli macie chwilę dla siebie, tym lepiej. Posłuchamy, co dzisiaj przynosi świat. Posłuchamy także muzyki. Za chwilę temat, który brzmi abstrakcyjnie, ale będzie konkret. Samoloty i Hiszpania.

0: Bezpieczeństwo ma swój koszt, to wiadomo. Ale czy mamy być bezpieczni za wszelką cenę? Czy każdy zakup, zwłaszcza na kredyt, ma sens? Nie nastawiam się negatywnie, po prostu jestem dociekliwy. No lubię oglądać ze wszystkich stron nasz publiczny grosz i dlatego przyjrzymy się dokładnie, co się kryje za tą nową informacją. Otóż hiszpański rząd dał zielone światło dla wartej prawie 5,5 miliarda euro umowy z Polską dotyczącej zakupu samolotów tankujących Airbus A330 MRTT. Kontrakt ma, jak czytam, obowiązywać przez 7 lat i obejmie nie tylko maszyny, ale też wsparcie logistyczne i potrzebne do ich wprowadzenia do służby. Jak powiedział szef polskiego MON-u, Władysław Kosiniak-Kamysz, do 2030 roku Polska otrzyma 4 takie samoloty. Porozmawiam teraz o tym z moim gościem. Witamy serdecznie. Sebastian Magadzio. Halo, czy się słyszę? Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Sebastianie. Przedstawiciel Airbusa w Polsce. Proszę pana, zacznijmy może od takiego prostego wyjaśnienia. Czym jest samolot tankujący Airbus A330 MRTT?
1: Tak. To jest samolot, należałoby chyba na początku rozwinąć nazwę, ponieważ za tym skrótem MRTT właściwie kryje się cała uniwersalność tej maszyny. Po pierwsze, jest to samolot do tankowania w powietrzu, natomiast jest to także samolot transportowy i to zarówno transportujący, mający możliwość transportowania ludzi, jak i ładunków cargo. Więc jest to maszyna wielozadaniowa, zarówno transportujący, mający możliwość transportowania ludzi, jak i ładunków cargo. Więc jest to

0: negocjacji. Natomiast jest to absolutnie kwota, która mieści się w tej liczbie, która podana została przez rząd hiszpański, czyli na tych 7 maszyn, te 5 miliardów 400 milionów euro, to jest absolutnie kwota wystarczająca.
1: A dlaczego mamy kupować tankowce za te miliardy, jak pan mówi? Nie możemy korzystać ze zdolności sojuszników NATO w tej sprawie?
0: No właśnie na tym polega cała specyfika tego typu maszyn, że są to maszyny, co do których jest ogromne zapotrzebowanie w związku z tym, co się dzieje w Europie, ale jest to także zapotrzebowanie globalne. Ponad 90 maszyn zostało już na całym świecie zamówionych przez różne siły powietrzne, także w Europie. Ponad 60 jest dostarczonych. Te maszyny powodują coś, co nazywamy fachowo mnożnikiem siły. Ponieważ one stanowią o, po pierwsze, autonomiczności użycia naszego lotnictwa bojowego, ale także o autonomiczności tego, w jaki sposób państwo reaguje, na przykład na sytuacje kryzysowe, kiedy na przykład trzeba w sytuacji kryzysowej zabrać z danego miejsca na świecie na przykład ponad 300 polskich obywateli. 40 ton ładunku cargo dostępnego także w każdej chwili lotu czyni tę maszynę bardzo uniwersalną i powoduje, że przy okazji misji ratowania ludzi można także przywieźć cargo ze sobą, na przykład jeśli chodzi o ładunki związane z pomocą w sytuacjach kryzysowych, związanych na przykład z naturalnymi katastrofami.
1: To jest bardzo istotne, bo nie tylko tankowanie w powietrzu, prawda, F-35 na przykład, ale także przewożenie towarów i ludzi.
0: Dokładnie. Ta wielozadaniowość maszyny to jest coś, co powoduje, że ona jest bardzo popularna i to jest ogromny sukces komercyjny naszej firmy, bo mówimy o tankowaniu, ale także o strategicznym transporcie zarówno ludzi, jak i ładunków. I jeśli chodzi o tankowanie, to też muszę podkreślić tutaj uniwersalność tego rozwiązania, ponieważ jesteśmy w stanie tankować zarówno maszyny F-16 i F-35, czyli te dysponujące sztywnym przewodem do tankowania, jak i te, które mają sondę do tankowania w powietrzu i do tego wykorzystujemy przewód giętki z tym takim koszykiem, który można powiedzieć, że jest taką, powiedzmy, lotką do badmintona, w którą samolot myśliwski swoją sondę wprowadza i dochodzi do tankowania.
1: Tak, bardzo obrazowo pan opisuje te technikalia. Ja jeszcze o tej sztywności chciałbym z panem porozmawiać, bo chodzi mi też o tę sztywną datę, prawda? Do 2030 roku Airbus gwarantuje te dostawy wszystkich 4 maszyn. Czy są jakieś przewidziane kary za opóźnienie ewentualnie?
0: Tak, do 2030 roku jesteśmy zobligowani te maszyny dostarczyć. Jest to powodowane tym, że zakup będzie prowadzony z wykorzystaniem instrumentu finansowego SAFE, który stawia takie sztywne granice. Nie przewidujemy opóźnień, w związku z tym trudno mówić w tej chwili o karach z tego tytułu.
1: A ile miejsc pracy, ile tak, no też technologii, bo to jest też istotne, faktycznie pozostanie w Polsce w ramach tego kontraktu?
0: Airbus Polska jest już w tej chwili zaangażowany w produkcję tego samolotu, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Ten samolot powstaje jako samolot cywilny. Z całej Europy poszczególne struktury są zwożone do Tuluzy. One są tam montowane w Tuluzie. Samolot przelatuje o własnych siłach z Tuluzy do centrum konwersji samolotów cywilnych, pasażerskich do samolotów wojskowych w Getafe pod Madrytem i stamtąd już jest dostarczany do klienta. W Polsce Airbus posiada ponad 1000 pracowników. W związku z tym, że biznes, jaki w Polsce widzimy, rośnie, przewidujemy zwiększenie tej liczby do 2000 do końca dekady. Tak więc chcę podkreślić jedno. Polska już jest zaangażowana w produkcję samolotu MRTT, bo dostarczamy duże struktury kadłuba i wszystkie wiązki elektryczne do tego samolotu. To jest ponad 60 km okablowania, a także w związku z rozwojem naszej działalności w kraju podwoimy w najbliższym czasie naszą obecność w kraju, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników.
1: To już są jakieś argumenty. A jakby pan na koniec jeszcze tak w podsumowaniu odpowiedział na takie pytanie, dlaczego polski podatnik ma uwierzyć, że właśnie Airbus jest tutaj najlepszym wyborem?
0: To jest najlepsza platforma w tej chwili na świecie. Świadczą o tym sukcesy, jakie mamy, jeśli chodzi o sprzedaż tego samolotu. I oferujemy uniwersalność, której nasi konkurenci nie są w stanie zapewnić.
1: Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Kłaniamy się nisko. No już mamy wgląd w całą tę sytuację. Jak mówię, jak podkreślam, to na razie zielone światło, to jeszcze nie kontrakt. Będziemy na pewno wracać do tej sprawy. Sebastian Magadziu był gościem radia RMF24, przedstawiciel Airbusa w Polsce.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Radio RMF 24.
1: Fakty o 13.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Arktyka, polem rywalizacji geopolitycznej między Rosją, Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Czy między wielkimi mocarstwami może dojść do pełnoskalowej konfrontacji? Olaf Hajnosz z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego jak na razie nie przewiduje takiego scenariusza.
2: Arktyka jest bardzo trudnym obszarem do prowadzenia tak naprawdę pełnoskalowych działań, natomiast rywalizacja jak najbardziej, tylko to pytanie, czy ta rywalizacja będzie odgrywać się względem chociażby państw NATO, bo na 8 państw arktycznych 7 państw to są członkowie NATO, powiedzmy versus Rosja, czy może będziemy tu mieli bardziej zniuansowane sojusze, może krótkotrwałe porozumienia. No tutaj sprawa jest niepewna, co mogę z pewną pewnością potwierdzić.
1: Podkreślił w RMF 24 Olaf Hajnosz, analityk do spraw Arktyki. Niemcy rozważają zainwestowanie w brytyjski program odstraszania nuklearnego. Jak podaje Daily Telegraph, miałoby to pomóc w uniezależnieniu się Europy od USA. Rządzący w Berlinie nie chcą rozwijać własnej broni nuklearnej, między innymi ze względów historycznych, i chcą pilnie wzmocnić obronność starego kontynentu. Temat programowych propozycji Lewicy w sprawie naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia pojawił się w rozmowie Piotra Salaka w RMF 24 z Magdaleną Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy. Wśród pytań znalazło się także to dotyczące projektu dofinansowania do nowoczesnej klimatyzacji w szpitalach.
3: Naprawdę? To jest najpoważniejszy problem?
4: No nie, ale to też jest problem w fali upałów, że pacjenci, którzy mają dochodzić do zdrowia, nie mają często jak oddychać. Nasze podejście i to, w jaki sposób mówimy o ochronie zdrowia i na co stawiamy w ochronie zdrowia, wynika z naszego przekonania, że w centrum musi być pacjent.
1: Mówiła w rozmowie z Piotrem Salakiem Magdalena Biejat. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl. W faktach teraz ważna informacja dla rodziców uczniów. 300 zł wyprawki szkolnej ZUS wypłaci we wrześniu tylko wtedy, jeśli wniosek będzie wypełniony do końca sierpnia. Warto o tym pamiętać i nie czekać aż do końca listopada, gdy kończy się nabór.
5: Warto przypilnować tego terminu, bo data wysłania wniosku o wyprawkę szkolną ma wpływ na to, kiedy pieniądze wpłyną na konto. Rodzice, którzy wyślą wniosek o wyprawkę szkolną do 31 sierpnia, mają gwarancję, że ZUS dostarczy pieniądze na rachunek bankowy maksymalnie do końca września. Wniosek wysłany po sierpniu wcale nie oznacza, że pieniądze przepadną, ale ZUS będzie miał na realizację przelewu 2 miesiące.
1: Przekazał RMF Max Sebastian Szczurek z ZUS-u w Opolu. Wnioski o wyprawkę szkolną ZUS przyjmuje tylko elektronicznie. Za niecałe pół godziny kolejne fakty. Słuchajcie nas.
6: Dziękuję, że spędzacie z nami część swojego dnia. Tu Radio RMF 24. Pozwólcie, że ja, Bogdan Zarewski, zajmę się wiadomościami, a wy możecie dorzucić własny punkt widzenia. Piszcie, kiedy tylko macie ochotę, SMS-em 3322 albo mailem radio@rmf24.pl.

0: Tak, tak, tak. Mamy już czwartek, 27 września. W Radiu RMF24 odliczamy czas do roku szkolnego 2026-2027. Do 1 września zostało jeszcze 5 dni. No, start w najbliższy wtorek. No i od razu trzeba podkreślić, że nastąpi kilka dużych zmian zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. To jest przede wszystkim, słuchajcie, odgórny zakaz używania w szkołach podstawowych smartfonów, ale nie tylko. Jeszcze więcej informacji przekaże nam reporterka w Szczecinie. Witamy Annę Pałamar. Dzień dobry, Aniu. To powiedz, jak to będzie wyglądało?
1: Uczniowie będą musieli zostawiać telefon przy wejściu do szkoły i odbierać dopiero po lekcjach. Do tej pory w wielu szkołach zakazy korzystania ze smartfonów były, często i na lekcjach, i na przerwach, ale to były tylko zasady zapisane w statucie szkolnym i dość łatwo było je podważyć i rodzicom, i uczniom. Teraz jest już oficjalnie. Nauczyciele, z którymi rozmawiałam w jednej ze szczecińskich podstawówek, mówili mi, że telefony to był bardzo duży problem i cieszą się z nowych przepisów.
2: Nie było egzekwowane, bo 3/4 było, no więcej młodzieży nosiło telefony w kieszeni spodni, a kiedy było jasno powiedziane, że telefon ma być wyłączony w plecaku bądź w szafce. No ale to było ponad prawem wszystko. W tej chwili, jako że jest to naprawdę prawnie zapisane, mam nadzieję, że będziemy mieli jakieś możliwości do egzekwowania tegoż prawa, bo już nie będzie, że to jest jego prawo osobiste do posiadania telefonu przy sobie. Tym bardziej, że ten telefon naprawdę nie jest potrzebny w szkole podczas lekcji. Są wyjątki, kiedy tam nauczyciel chce z tego skorzystać, to powie, weźmie, ale to nie zdarza się wcale często. Także Bogu dzięki, że nie, w końcu zaczną ze sobą rozmawiać, uwolnią się od tego.
1: Czyli faktycznie mówi pani, że to był problem wcześniej, że oni wyciągali te telefony?
2: Oczywiście, że tak. Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji, przepisywanie, telefon plus smartwatch i dziękuję. Must have mieć takie przepisy.
1: Czy to jest duża zmiana dla nauczycieli?
3: W naszej szkole taki zakaz już mieliśmy, ale na pewno będzie to dodatkowy komfort pracy dla nauczycieli. Uczeń miał prawo taki telefon posiadać przy sobie. Oznaczało to taką, można by powiedzieć, szarą strefę, gdzie widzieliśmy, że w łazienkach uczniowie z nich korzystają lub po kątach po prostu, jak nie patrzymy. Tak? W tym momencie no to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. I jakby dlatego go bardzo się cieszę.
0: No to będzie taka zmiana w myśl chyba, Aniu, Maksymy. Zostaw phone, sam bądź smart, sam bądź inteligentny, sam bądź właśnie dociekliwy, bystry, a telefonik to już zostaw na boku.
1: Zgadza się, zgadza.
0: A będą jakieś inne zmiany jeszcze?
1: Tak, tych zmian jest całkiem dużo. Znowu ważna zmiana dla nauczycieli to blokada w dziennikach elektronicznych. Chodzi o to, że do tej pory nauczyciele bardzo często dostawali wiadomości po godzinach swojej pracy, albo na urlopie, od rodziców, od administracji szkoły.
0: Czyli byli nękani, mówiąc wprost.
1: Tak, no zdarzały się wiadomości, no nie wiem, o 23:00 i było oczekiwane, że bardzo często, że nauczyciel odpowie o tej porze i że na rano na przykład coś będzie, o czym będzie pamiętał i tak dalej. No teraz ma się to zmienić. Rodzic, który wieczorem napisze do nauczyciela, otrzyma informację, że wiadomość zostanie dostarczona dopiero następnego dnia w godzinach pracy tego nauczyciela.
0: Czyli Librus to nie jest jakiś ekspres, prawda? Że od razu trzeba o każdej porze pisać i odpowiadać na to.
1: Tak, tak, tak. W obu tych systemach, w Librusie i w Wulkanie będą blokady. No i nauczyciele mówią, że to takie dla nich trochę spuszczenie z takiej cyfrowej smyczy.
0: No bardzo dobrze, rzeczywiście. Po co nauczyciel ma być na smyczy, prawda? Dziękuję ci, Aniu, serdecznie. No zobaczymy, co będzie dalej, jakie będą jeszcze zmiany w szkołach, bo na pewno tutaj czas odgrywa rolę i cywilizacja biegnie do przodu, więc mamy mnóstwo takich zmian, które na pewno będą wymagały jeszcze jakiś przeróbek tutaj wprowadzenia nowego prawa. Prawda? No, sztuczna inteligencja, kolejna historia. Bardzo dziękuję, Aniu, serdecznie za to wyjaśnienie. Anna Pałamar, tuż przed początkiem roku szkolnego. Przypomnę wam, że to już tylko 5 dni. Radio RMF.

0: 13.45, dokładnie za kwadrans będzie 14.00 i nowe fakty RMF FM, ale wcześniej chciałbym wam przekazać jeszcze garść najnowszych informacji, właściwie wypowiedzi. Bardzo istotne zdania padły, m.in. w sprawie zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, ale także zarzutów wobec europosła Grzegorza Brauna. Takie dwie ważne informacje i dwa komentarze. Przekazał je przed chwilą minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, prokurator generalny, w trakcie konferencji prasowej. No i tutaj już używał od razu sformułowania Radosław P., a nie Radosław Piesiewicz. Posłuchajmy.
1: Będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe. Oczywiście dzisiaj nie możemy przesądzić jeszcze, jakie będą wnioski prokuratury. Jak państwo wiecie, te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom. Mamy tutaj dwa priorytety, nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać. Chciałbym od razu zaznaczyć, że pojawiły się w przestrzeni publicznej różne spekulacje dotyczące wielkości tych środków. Padały kwoty ponad 2 miliardy, kwoty 350 milionów, ale musimy pamiętać, że musimy rozróżnić środki, które w pewnych momentach były inwestowane w giełdę kryptowalut, która chyba de facto była piramidą, która miała na celu wyłudzić od polskich obywateli środki, a tymi wnioskami osób poszkodowanych, które już zostały złożone do prokuratury krajowej.
0: Jak dodał prokurator Żurek, jesteśmy w trakcie, to jest ważne, w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały 100 milionów złotych. No mamy takie doprecyzowanie tej sumy. Minister Żurek stwierdził też, wiem, że ona jest bardzo zbliżona do kwoty roszczeń, która pojawiła się w sposób formalny. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszym ciągu. W tej samej sprawie również przed chwilą odbyła się inna konferencja prasowa zwołana przez ministra sportu Jakuba Rutnickiego. Polityk nazwał Piesiewicza człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości i apelował do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie odwołania szefa PKOL-u. Wróćmy jeszcze do słów Waldemara Żurka. Powiedział on, że, cytuję, wczoraj były przedstawione przez Instytut Pamięci Narodowej zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi za kwestionowanie zbrodni hitlerowskich komór gazowych.
1: Pan Braun podczas czynności kolejny raz naruszył prawo, kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne, które ma na celu wyjaśnić, czy popełnia kolejne przestępstwa. Więc prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
0: Obiecał szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Tu Radio RMF24. Jak słyszycie, mamy wciąż jeszcze więcej informacji.

Mam dla was depeszę. Depesz Mode. Posłuchajmy razem muzyki. Ja już powoli się z wami pożegnam. Bogdan Zarewski, bardzo mi było miło, jak zwykle, jak co dzień w Radiu RMF24. Świetnie, że nam towarzyszyliście, że słuchaliście, że pisaliście. Bardzo się zawsze cieszę z tego kontaktu. Wiadomo, że nie mogę was zobaczyć, no chyba, że ślecie mi fotografię, ale czuję waszą obecność. Bardzo się cieszę, że jesteście i zapraszam na jutro. Na jutro też tu będę od godziny 10:00.

0: słuchacze. To dobrze, bo mamy znowu kilka rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić, warto o nich wiedzieć. Ale jeśli wy macie temat, którego nie powinniśmy przegapić, też dajcie znać. SMS 3322. Tu Radio RMF24. Przed nami kolejna porcja informacji. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Zbliża się godzina 14. Ewa Kwaśny przed mikrofonem. Bardzo prosimy.
1: Zapraszam. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa do odwołania prezesa PKO Radosława Piesiewicza.
2: Piesiewicz zniszczył wizerunek tak szanownej instytucji, jakim jest Polski Komitet Olimpijski.
1: Szef PKO został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Utrudnienia po wypadkach na drodze nr 25 w Kujawsko-Pomorskim i S3 w Lubuskiem. Przed nami siatkarskie emocje. Jutro w Krakowie startuje memoriał Huberta Jerzego Wagnera.
3: Cieszymy się, że tacy rywale pojawią się w Tauron Arenie.
1: Jest 14. Liczę na szybkie zwołanie zarządu PKO i zdymisjonowanie Radosława Piesiewicza, oświadczył minister sportu. Jakub Rutnicki spotkał się z dziennikarzami w związku z zatrzymaniem przez policję szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie afery Zonda Krypto.
2: Musi dojść do zwołania tego zarządu i musi dojść do posiedzenia tego zarządu. Mam nadzieję, że takie działania zostaną podjęte, bo my nie mamy czasu. Polski Komitet Olimpijski nie ma czasu na to, aby człowiek, który cały czas, przypominam, zarabia gigantyczne pieniądze, to jest ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie, robi wszystko, żeby trzymać się na stanowisku. PKO to jest coś więcej niż Piesiewicz. Polski Komitet Olimpijski to jest historia i dorobek. A Piesiewicz tą historię i dorobek chce zabrać razem ze sobą. Na razie zabrał go do prokuratury. Zobaczymy, jak dalej sytuacja się potoczy.
1: Radosław Piesiewicz został zatrzymany w Warszawie. Zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach. Uwaga, zmotoryzowani, zablokowana jest droga krajowa nr 25 w pobliżu Strzelna w Kujawsko-Pomorskiem. Przewróciła się tam ciężarówka i jedna osoba została ranna. Utrudnienia także na S3 w Lubuskiem, między węzłami Sulechów, Zielona Góra Północ. W pobliżu miejscowości Cigacice zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zielonej Góry.
4: Odsłaniamy fakty.
1: Skażone salmonellą jaja z Belgii nie trafiły do sprzedaży w Polsce, przekazał naszej dziennikarce Główny Inspektorat Sanitarny. Polska została wskazana w unijnym systemie wczesnego ostrzegania po informacji o polskim odbiorcy. Sprawa dotyczy największego w historii Belgii ogniska salmonelli. Ponad 300 osób zachorowało, z czego kilkadziesiąt przebywa w szpitalach. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze przekazały ci polskie służby?
5: Rzeczniczka Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazała mi, że GIS po otrzymaniu powiadomienia alarmowego 17 sierpnia wszczął zaraz dochodzenie i ustalił, że odbiorca w Polsce nie prowadzi działalności związanej z dystrybucją żywności oraz nie znajduje się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest to firma innej branży, która zakupiła na swoje cele prywatne kilka opakowań jaj w sklepie w Belgii. Potwierdza to również Główny Inspektorat Weterynarii, który przekazał mi, że jaja nie zostały dostarczone do żadnych zakładów będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Nie ma więc powodów do obaw, gdyż skażone belgijskie jaja nie trafiły do sprzedaży w Polsce.
1: Rozmowy między stroną ukraińską a rosyjską mogą odbyć się we wrześniu z udziałem przedstawicieli USA, oświadczył szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Według niego Kijów dąży do wznowienia negocjacji. Prowadzone pod egidą USA rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie, gdy Ukraina odrzuciła żądania Rosji dotyczące oddania kolejnych terytoriów, a uwaga Waszyngtonu skupiła się w coraz większym stopniu na konflikcie z Iranem. Słowenia, Francja oraz Stany Zjednoczone to rywale, z którymi przez najbliższe dni rywalizować będzie siatkarska reprezentacja Polski. Podczas 23. memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie biało-czerwoni zmierzą się ze światową czołówką, co będzie ostatnim tak dużym sprawdzianem przed mistrzostwami Starego Kontynentu.
3: Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, turniej tak naprawdę ostatniego sprawdzianu przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli mistrzostwami Europy w tym roku. Turniej bardzo mocno obsadzony. Cieszymy się, że tacy rywale pojawią się w Tauron Arenie. Cieszymy się, że będziemy mogli z nimi posparować i sprawdzić swoją formę przed mistrzostwami Europy, które są, pamiętajmy, pierwszą kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich.
1: Zapowiadał w rozmowie z naszym reporterem Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. A za godzinę początek kolejnego meczu polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy. Naszymi przeciwniczkami będą Niemki. Relacje oczywiście w faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Jak mówiła Ewa Kwaśny w Faktach RMF FM, siatkarskie Euro trwa. Za niecałą godzinę nasze panie zagrają z Niemkami. Będziemy mocno kibicować. Wrócimy również do zatrzymania szefa PKOL-u w związku z aferą Zonda Krypto, ale zaczniemy od fałszywych treści w mediach społecznościowych i działań polskiego rządu. Za chwilę naszym gościem będzie Magdalena Biga i prezes Instytutu Cyfrowego Bezpieczeństwa. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, w faktach polski rząd chce ukarania Mety kwotą miliarda złotych. Wniosek w tej sprawie wysłał do Komisji Europejskiej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, żeby Meta została ukarana za zezwalanie na publikację oszukańczych reklam. I to jest takie pokłosie sprawy Rafała Brzoski, szefa InPostu. Magdalena Bigaj, prezes Instytutu Cyfrowego Bezpieczeństwa, jest z nami na łączach. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, cyfrowego obywatelstwa, ale blisko.
0: Cyfrowego obywatelstwa, przepraszam. Na ile ocenia pani szansę, że Meta poniesie konsekwencje swoich działań w tej sprawie? Na ile Komisja Europejska może zadziałać w tej sprawie skutecznie?
1: Komisja Europejska nie tylko może zadziałać, ale już działa, dlatego że od ubiegłego roku toczy się też postępowanie przeciwko Mecie w zakresie, za który została, o który została oskarżona też w Stanach Zjednoczonych i w sprawie której zawarła ugodę wczoraj. Mianowicie Komisja Europejska, podobnie jak Stany, oskarża Metę o stosowanie rozwiązań, które mogą powodować uzależnienia w korzystaniu z ich produktów. I to postępowanie już się toczy. Przede wszystkim dzięki temu, że Komisja Europejska wypracowała w ostatnich latach kilka ważnych aktów, takich jak DSA, czyli akt o usługach cyfrowych, to na mocy tego aktu ma prawo ukarać Metę za niestosowanie się do standardów obowiązujących na terenie państw wspólnoty. I teraz właśnie stosowanie tego typu reklam jest jednym z takich wykroczeń przeciwko temu aktowi. Natomiast to, co jest ważne i co myślę, że warto, żebyśmy jako słuchacze i słuchaczki mieli świadomość, to to, że my mamy do czynienia w Europie, w Polsce również z olbrzymią skalą lobbingu. Z oficjalnych raportów publikowanych na forum Komisji Europejskiej dowiadujemy się, że na przykład na samym forum parlamentu, na terenie Parlamentu Europejskiego pracuje 720 europarlamentarzystów i aż 890 pełnoetatowych lobbystów firm technologicznych. Szacuje się, że w ubiegłym roku wydały one, w 2024, czyli ostatnim zamkniętym księgowo roku, wydały one 151 milionów euro na lobbing, więc to są bardzo, w ubiegłym roku wydały one, w 2024, czyli ostatnim zamkniętym księgowo

0: ma dostęp do ucha wiceministra, wicepremiera. I co ciekawe, 20 marca Rada obradowała na temat właśnie tych oszukańczych, skamerskich reklam. Nie mamy informacji w dokumentach ministerialnych, czy przedstawiciel Mety zabierał tam głos i jakieś stanowisko prezentował. Na pewno przy tak dużym lobbingu również w kraju i fakcie, że no, podnoszenie ręki na amerykański biznes może powodować różne reperkusje w obecnej sytuacji geopolitycznej, to muszę powiedzieć, że na pewno premier wykazał się pewną odwagą, że zdecydował się na taki ruch. Być może dodało mu odwagi to, że właśnie wczoraj świat obiegła wieść, że Meta została ukarana olbrzymią karą w Stanach Zjednoczonych.
1: Pani prezes, w przeprowadzanym przez CERT Polska teście zgłoszone Meta 122 reklamy kwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach Meta zakończyła sprawę decyzją o nieusunięciu reklamy. Jedynie 10 reklam zostało usuniętych, a w 6 przypadkach nie udzielono odpowiedzi, napisał Gawkowski we wniosku do Komisji Europejskiej. Z czego wynika ta nieskuteczność Mety?
0: To nie jest nieskuteczność Mety, tylko celowe działanie, o czym dowiedzieliśmy się właśnie w ramach tego procesu trwającego w Stanach Zjednoczonych. Trzeba wiedzieć, że od lat pojawiają się sygnaliści, czyli osoby, które pracowały dla Mety, Google'a czy innych dużych platform tego typu, którzy odchodzą z pracy i no, z różnych pobudek, chcemy wierzyć, że szlachetnych, wynoszą, ukazują światu dziennemu pewne fakty w postaci dokumentów, korespondencji, i tak dalej. Dzięki temu też dowiadujemy się, że Meta planowała w ubiegłym roku, że w tym roku zarobi, uwaga, 16 miliardów dolarów na oszukańczych reklamach. Mhm. Jak wyliczył zresztą Rafał Brzoska, to stanowi około 10% globalnego przychodu tej firmy. To są bardzo duże pieniądze, więc to, że Meta nie usuwa tych reklam, wynika po prostu ze świadomej strategii zarabiania na tych reklamach, a nie z tego, że jakiś administrator po drugiej stronie po prostu nie uznał tej reklamy za tak zwany scam.
1: A z jakimi reklamami jest największy problem w sieci?
0: No jeśli chodzi o te reklamy, o których teraz rozmawiamy, no to największy problem jest taki, że dzisiaj przy możliwościach, które dają narzędzia sztucznej inteligencji, te reklamy do złudzenia przypominają prawdę i bardzo często wykorzystują osoby publiczne, które namawiają na przykład do zaciągnięcia kredytu, do zainwestowania, podjęcia jakiejś ryzykownej inwestycji. I to bardzo często zdarza się osobom, które cieszą się dużym zaufaniem, na przykład Rafał Brzoska, który jest postrzegany jako doświadczony i odnoszący sukcesy przedsiębiorca, biznesmen, czy Ewa Chodakowska, która też ma no, rzesze osób, które jej ufają, czy Martyna Wojciechowska, też ciesząca się dużym społecznym szacunkiem. Te osoby bardzo często są wykorzystywane w takich reklamach i to po prostu naraża zwykłych, to z jednej strony krzywdzi nie tylko te osoby, których wizerunek jest zmanipulowany, no ale też zwykłych użytkowników, którzy po prostu zdecydują się zainwestować, czy uwierzyć, kupić, kliknąć, przejść na jakąś stronę, która może wykraść ich dane. Dużym problemem też są takie reklamy, które są, mogą być wykupywane i są wykupywane przez agentów obcego wpływu, czyli na przykład reklamy tworzone przez rosyjskie służby, które mają siać zamęt w Polsce czy w innych krajach, które przedstawiają naszych polityków w jakichś dziwnych sytuacjach i bardzo często użytkownicy mówią, że natykają się na takie reklamy, które brzmią, wyglądają jak post i brzmią na przykład kliknijcie, zobaczyć, co wydarzyło się w TVN albo w RMF-ie, zanim to usuną. A tam widzimy, że jacyś politycy rzucili się sobie do gardeł. To jest bardzo często ostatnio powtarzający się motyw. Cytuję go, żeby państwo po prostu byli tutaj sceptyczni, absolutnie nie klikali, a już zwłaszcza nie wierzyli w to.
1: Czy w takim razie Meta będzie potrafiła, czy będzie chciała wprowadzić znaczące zmiany, skoro jest no, taki ogromny problem z tymi no, oszukańczymi reklamami?
0: No, zobaczymy. To trzeba przyznać, że ten rok jest jakimś takim czasem Rubikonu w tych czasach technofeudalizmu. To znaczy mam wrażenie, że jednak dominacja firm technologicznych zaczyna trochę trząść się w posadach ze względu właśnie na tą odwagę, na którą się zdobyły państwa, często działając w takich sojuszach. I teraz czy doczekamy się tego, że skutecznie wycofa się z zarabiania na tych reklamach? To zależy, jak skutecznie Komisja Europejska ją za to ukara. W tej chwili wydaje się, się, że główna

0: siły i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych położone są na kwestie ochrony użytkownika jednak i ochrony zwłaszcza dzieci i młodzieży. Meta w Stanach będzie musiała wprowadzić bardzo wiele zmian w swoim produkcie. Podejrzewam, że szybko doczekamy się też tego w Unii Europejskiej. No miejmy nadzieję, że te reklamy skamerskie, te oszukańcze reklamy będą następne w kolejności.
1: Oby tak właśnie było. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 była pani Magdalena Bigaj, medioznawczyni, badaczka, działaczka społeczna, prezeska i założycielka Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Pani prezes, jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: RMF24.
1: Fakty o 14.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Ceny ropy spadają, ale kierowcy w Polsce na razie nie mają powodów do dużego optymizmu. Olej napędowy na rynku hurtowym tanieje, jednak już od września może nas czekać wyraźny wzrost cen paliw. Analityczka biura Reflex Urszula Cieślak szacuje, że litr benzyny może podrożeć nawet o 90 groszy.
2: Tutaj możemy odnotować wzrost pomiędzy 60 a 90 groszy na litrze. Dlatego taki duży przedział cenowy określam, ponieważ w zależności od tego, jaka to będzie stacja i jaka jest polityka cenowa u poszczególnych operatorów na rynku, to te ceny mogą wzrosnąć minimalnie 60 groszy, maksymalnie 90 groszy na litrze.
1: Mówiła na antenie RMF24 Urszula Cieślak, analityczka biura Reflex. Powodem możliwych podwyżek jest przede wszystkim koniec czasowej obniżki VAT-u na paliwa. Rosja planuje powołać do wojska do końca tego roku i w przyszłym 600 tysięcy osób. Jak podają ukraińskie służby wywiadowcze, ma to być reakcja na utratę inicjatywy w wojnie i rosnące straty na froncie. Żołnierskie szkolenie ma potrwać od 15 do 60 dni. W faktach teraz Gdańsk. Europejskie Centrum Solidarności przygotowało kolejną książkę, która ma tłumaczyć dzieciom ważne, ale nie zawsze łatwe pojęcia. Publikacja Dżinsy na parapecie o równości dla dzieci Sylwii Hutnik opowiada o równości z perspektywy 9-letniej dziewczynki dorastającej w czasie przemian po 89 roku. To druga część planowanego cyklu po Bibule w Tapczanie, która przybliżała najmłodszym ideę solidarności.
3: Obiecaliśmy sobie, że to będzie taki tercet o solidarności, równości i wolności. Tą książkę dedykujemy wszystkim tym, którzy po 89 roku byli kilkuletnimi dziećmi, którzy czuli, co to znaczy równość, zmiany.
1: Mówi Magdalena Mistat, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Dla miłośników grzybobrania na początku sezonu mamy cenne wskazówki. Pamiętajcie, że przy ocenie grzybów ważny jest nie tylko ich kapelusz.
4: Oceniamy wszystko. Oceniamy kapelusz, oceniamy trzon, oceniamy właśnie to, co się znajduje w ściółce. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, odrzucamy grzyb i tutaj dajmy sobie spokój. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.
1: Wasze zbiory możecie też sprawdzić w oddziałach sanepidu w całym kraju, radzi grzyboznawca Katarzyna Bąkowska. A po długotrwałym grzybobraniu możecie zanocować w lesie. Dla wszystkich spragnionych takiej adrenaliny Lasy Państwowe przygotowały takie miejsca w każdym nadleśnictwie.
5: Można zanocować w takim hotelu pod Brzuską albo pod Bukiem, bo taki program właśnie Lasy Państwowe wprowadziły.
1: Zachęcał Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

0: po południowym programie Radia RMF 24 wracamy do tematu, który już pojawił się w faktach, a mianowicie mikrobiegania i jego pozytywów. W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. To najpierw przypomnij proszę, o co chodzi.
1: No, badacze z Uniwersytetu w Tsukubie w Japonii twierdzą, że na podstawie niedawnych badań, że super wolne bieganie tylko przez 10 minut może już poprawić nastrój i pracę mózgu. Co więcej, efekty pojawiają się podobno niemal natychmiast po zakończeniu tej aktywności.
0: A super wolne bieganie to?
1: To brzmi moim zdaniem bardzo atrakcyjne. Kluczowe jest, by odrywać stopy od podłoża, czyli właśnie biec, a nie szybko maszerować. Natomiast prędkość jest rzeczywiście na poziomie szybkiego marszu. Uczestnicy eksperymentu pokonywali kilometr w ciągu 10 do 13 minut. To naprawdę minimalne tempo. W czasie eksperymentu z pomocą specjalnych czepków z czujnikami monitorowano aktywność ich mózgu i porównywano ją z osobami, które w tym czasie po prostu siedziały na bieżni. No i okazało się, że już po 10 minutach takiego mikrobiegu wzrastała aktywność kory przedczołowej mózgu, a wiemy, że to obszar odpowiedzialny za myślenie, podejmowanie decyzji, planowanie. No i ci uczestnicy, którzy sobie tak mikro pobiegali, potem lepiej radzili sobie z zadaniami wymagającymi koncentracji, szybciej rozwiązywali testy itd. Dodatkowo niemal wszyscy deklarowali poprawę nastroju. I zespół profesora Hidekiego Soi z tego Uniwersytetu Tsukuba stawia tezę, że taka naprawdę niewielka dawka ruchu może niemal natychmiast poprawiać nam funkcje poznawcze, no i przede wszystkim nastrój.
0: Czyli rozumiem, że takie mikrobieganie do autobusu, do tramwaju, do samochodu.
1: No wiesz, rano... do autobusu to tempo tego mikrobiegania może być trochę wyższe czasem.
0: Może akurat lepiej. Jak to tłumaczą?
1: Oni zwracają uwagę, że podczas biegu, nawet bardzo wolnego, głowa i całe ciało wykonują takie charakterystyczne, rytmiczne ruchy w górę i w dół. Czujniki umieszczone na głowie uczestników rejestrowały te pionowe przyspieszenia, które są znacznie mniejsze podczas chodzenia, a niemal na przykład nie występują podczas jazdy na rowerze. Więc hipoteza jest taka, że właśnie te ruchy mogą stymulować układ nerwowy w sposób korzystny dla nastroju i funkcji poznawczych. Co ciekawe, w badaniach na myszach wykazano wcześniej, że właśnie podobne przyspieszenia aktywują neurony odpowiedzialne za wydzielanie serotoniny, neuroprzekaźnika związanego z dobrym samopoczuciem, który często nazywa się hormonem szczęścia. Naukowcy podkreślają jednak, że u ludzi ten mechanizm jeszcze nie został potwierdzony, dopiero wymaga zbadania.
0: No dobrze, to jeżeli ważne są rytmiczne ruchy, jak mówiłeś, góra-dół, no to może tak naprawdę wystarczy nie mikro pobiegać, tylko na przykład sobie poskakać.
1: Na skakance na przykład. No ja nie jestem pewien, czy by to nie zadziałało. Pewnie trzeba byłoby to sprawdzić, ale cała ta praca wpisuje się w taki, moim zdaniem, dość wyraźnie widoczny trend obecnie, który wskazuje na to, że każdy najmniejszy ruch się liczy, że zawsze warto podejść jeden przystanek więcej do autobusu, przejść po schodach zamiast jechać windą, no i tutaj nawet troszeczkę sobie mikro pobiegać, chociaż spotkałem się z opinią, że 10 minut wolnego biegania to już jest makro bieganie. No ale to zależy jak to. Ja przyznaję, nie lubię biegać. To w związku z tym 10 minut takiego kicania, kto wie, może to jest jakiś sposób.
0: Ale trochę mnie pocieszyłeś, bo jako miłośnika rowerów powiedziałeś, każdy ruch się liczy.
1: No więc może trzeba na rowerze po prostu nie siedzieć, tylko wiesz, tylko jednak naciskać na pedały i przemieszczać się z boku na bok. Kto wie, ale każdy ruch się liczy i to powinniśmy sobie wziąć do serca nawet pod koniec wakacji, żeby się rozpędzeni spacerami nad morzem czy wycieczkami w górach nie przestawać się ruszać.
0: A, znowu się rozmarzyłem. Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMFFM. Grzegorzu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A jeżeli rytmicznie...
1: Od mikro chodzę teraz w takim razie w stronę newsroomu.
0: Dobrze, każdy ruch się liczy, a jeżeli chce sobie ktoś z was mikro pobiegać, mikro pochodzić do rytmu, no to oczywiście mamy dla was świetną muzykę w Radiu RMF 24, a za chwilę jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.

To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Wiceminister obrony Stanów Zjednoczonych Elbridge Colby przyznał dzisiaj podczas wizyty w kwaterze głównej NATO w Brukseli, że Polska, Niemcy, Holandia i wiele innych krajów ogromnie zwiększyły wydatki na obronność. Mamy nadzieję, że inni dołączą, dodał. Colby podczas oficjalnej wizyty w Europie spotyka się z wysokimi rangą przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, żeby, jak podał wcześniej Pentagon, realizować amerykańską agendę NATO 3.0. Colby spotkał się z szefem NATO Markiem Rutte w siedzibie sojuszu. Amerykanin oznajmił na spotkaniu z dziennikarzami, że prowadzone są, cytuję, praktyczne rozmowy o tym, jak wspólnie iść naprzód w świecie, w którym Europa może i bierze na siebie główną odpowiedzialność za swoją własną obronę konwencjonalną. Zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w NATO. Radio RMF 24. Mam dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty o 15:00. W nich nowe informacje w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zostańcie z nami, jest 14:47.

0: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
1: 24.
0: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: Panowie, przenosimy się do studia faktów RMF FM. To już 15. W studiu faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny.
1: Bardzo proszę. W faktach nowe informacje w sprawie wydania listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Potem prokurator generalny o prawdopodobnych zarzutach, które może usłyszeć zatrzymany dziś szef PKO Radosław Pisiewicz. Książę Harry i jego żona Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie, jak komentowany jest ten powrót. Kibicujemy też naszym siatkarkom. Za moment pojedynek z Niemkami. Decyzja w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego zapadnie 30 września. Taki termin posiedzenia w tej sprawie wyznaczył właśnie Warszawski Sąd Okręgowy. Zapadła też decyzja o odmowie uchylenia europejskiego nakazu aresztowania poszukiwanego od blisko 2 lat byłego wiceministra sprawiedliwości. Sąd bez rozpoznania pozostawił też wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska w sprawie informacji o miejscu pobytu Romanowskiego. Jeszcze za wcześnie na informowanie o zarzutach, jakie prawdopodobnie usłyszy dziś Radosław P. Odniosę się do nich po czynnościach przeprowadzonych z nim przez śledczych. Tak mówił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymany dziś szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zostać przesłuchany po przewiezieniu do prowadzącej śledztwo w sprawie zonda kryptoprokuratury w Katowicach. Nie przesądzając o tym, co zdecydują śledczy, Waldemar Żurek wymienił tylko jeden z możliwych zarzutów.
2: Nie wiemy jeszcze dzisiaj tego, czy prokuratorzy zdecydują o wystosowaniu wniosków o tymczasowe aresztowanie, więc nie odpowiem precyzyjnie na to pytanie. Oczywiście mogę potwierdzić, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
1: Tłumaczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Uwaga kierowcy, 4 samochody zderzyły się na autostradzie A2 w Adamowie na Mazowszu. Między węzłami Grodzisk Mazowiecki, Pruszków w stronę Warszawy. Przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Książę Harry i księżna Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii po latach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Para razem z dziećmi przyleciała z Kalifornii prywatnym samolotem, informuje korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan.
3: Dla jednych to naturalna kolej rzeczy, dla drugich powrót syna marnotrawnego. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 2020 roku podyktowany był konfliktem z brytyjską prasą oraz chęcią odcięcia się od sztywnych obowiązków dworskich. Książęca para nie reprezentuje już rodziny królewskiej, niejasne są też ustalenia dotyczące jej ochrony. W tle pojawiają się doniesienia o próbie ocieplenia relacji z rodziną królewską oraz o realizowaniu biznesowej działalności.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Polskie siatkarki w Stambule rozpoczynają przedostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone są już pewne awansu do fazy pucharowej, ale w meczu z Niemkami mogą zapewnić sobie drugie miejsce w grupie. Spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy Cię, Wojtku. Bilans meczu z Niemkami przemawia na korzyść naszej reprezentacji.
5: No i to zdecydowanie. Biało-czerwone wygrały ostatnie 10 spotkań z tą reprezentacją. Trzeba jednak przyznać, że często były to mecze bardzo zacięte i wyrównane. Tak było między innymi podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Świata, gdy Polki wygrały 3-2. Niemki na tym turnieju grają jednak poniżej swoich oczekiwań. Przegrały między innymi mecz otwarcia ze Słowenią 0-3. Dla naszej reprezentacji to ważne spotkanie, jak wspomniałaś, bo jakikolwiek punkt w nim zdobyty pozwoli zapewnić sobie drugie miejsce w grupie i dzięki temu w kolejnej fazie turnieju zmierzyć się z teoretycznie słabszym zespołem. Mecz w Stambule już się rozpoczął, w pierwszym secie Polki prowadzą 2-1.
1: Dziękujemy Ci, Wojtku. Oczywiście jak radzą sobie biało-czerwone, będziemy sprawdzać w kolejnych faktach. A teraz pytanie, gdzie chodzą lokalsi? W naszym wakacyjnym cyklu sprawdzamy to dzisiaj w Lublinie. Byliśmy nad Zalewem Zembożyckim, teraz zaglądamy do ogrodu botanicznego UMCS, który przyciąga spragnionych ciszy i zieleni.
6: Lubię odpoczywać na łonie przyrody, a to jest taka namiastka w środku miasta.
7: No jest dobre powietrze tutaj. Zawsze to nie w bloku się siedzi, tylko na łonie natury.
6: Jest co oglądać?
8: Tak, jest raczej więcej zieleni niż kwiatów, ale też jest ładnie bardzo.
6: Dużo można tu czasu spędzić?
9: 2,5 godzinki, szczególnie wiosną. No.
6: Najpiękniej wiosną, ale pięknie nie tylko wiosną.
7: No jesień też.
9: Też ma swoje uroki.
10: Przyroda zawsze jest fantastyczna, bez względu na to, czy akurat są kwiatostany, czy nie.
1: Głosy odwiedzających ogród botaniczny zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 16.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Późnym popołudniem.
11: popołudniem właściwie w całym kraju będzie słonecznie. Bardziej pochmurno jedynie na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. W Szczecinie i Opolu termometry wskażą 27 kreskę, w Krakowie 26, a w Poznaniu i Łodzi 25. Biometr w niemal całym kraju jest korzystny, ale wieczorem na południu i zachodzie stanie się gorszy.
12: Radio RMF 24.
0: No i w meczu Polska-Niemcy na siatkarskim Euro prowadzą Niemki 3-4. Trzymamy kciuki za nasze panie. A za chwilę u nas gość, profesor Jerzy Zasadni z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z którym porozmawiam o przyczynach tragicznej powodzi w Nepalu i Tybecie. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF 24. W wyniku powodzi błyskawicznej i lawiny, która nawiedziła wczoraj rejon graniczny Nepalu i Tybetu, zginęło około 270 osób. Jest również wielu zaginionych, ponad 1300 osób, w tym ponad 650 obcokrajowców, poinformowały lokalne władze. Polskie MSZ podało, że nie ma danych o poszkodowanych obywatelach RP. Do tej tragedii doszło w wyniku zerwania się potężnego masywu lodowego. Amerykańska służba geologiczna podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie ponad 5 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych, niosąc gruz, który spłynął dolinami po obu stronach granicy. A z nami teraz zapowiadany gość, doktor inhabilitowany inżynier Jerzy Zasadni, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Co było powodem tej tragedii z punktu widzenia geologii, panie doktorze?
1: Od początku obserwuję to od wczoraj, tą sytuację, i tutaj był duży chaos informacyjny, natomiast sam wygląd tej powodzi błyskawicznej, potężna masa wody i bardzo gwałtowna, od razu wzbudziła moje podejrzenie, jeśli chodzi o genezę, bo należy zaznaczyć, że to nie jest powódź, która wywołała opady, co wszyscy wiemy, chociaż to jest pora monsunowa. W tym przypadku dał się ewidentnie, przyszło to w dobrą pogodę. Niespecjalnie moglibyśmy jakby obarczyć to też jakimiś opadami w wyższej części, czyli w Tybecie. I tak, były podejrzenia, że to jest powódź wywołana przez oberwanie się jeziora lodowcowego. Taka jest standardowa procedura, powiedzmy, w podejrzeniu w tych miejscach. W Himalajach występuje dużo jezior polodowcowych, które gromadzą, są takimi naturalnymi tamami, ograniczonymi morenami, i one mogą dawać właśnie takie gwałtowne spływy powodziowe, które nie są efektem opadów, może na przykład lokalnymi tamami, ograniczonymi morenami, i one mogą dawać właśnie takie gwałtowne

0: i tarcie, które w momencie tak naprawdę generuje ogromną ilość wody. Więc tak naprawdę ta woda pochodzi z lodowca, natomiast w wyniku właśnie tej energii tarcia kinetycznej to zamienia się w lawinę błotną, która zdaje się, że w początkowej fazie miała około nawet, jak szacuję, patrząc na modele, numeryczne modele, około nawet 100 metrów wysokości nad dno, wąskie dno doliny. No i potem ta fala, idąc w dół, dociera do tego miejsca, którym chyba każdy widział to miejsce graniczne, jedno z chyba bardziej spektakularnych filmów, który pokazuje no, niesamowitą tragedię.
1: No przerażający jest ten film.
0: Tak. I to jest 20 kilometrów od miejsca oderwania tak naprawdę. To trwało trochę. Natomiast później patrzymy już niżej, w niższej częściach tych filmików, które pokazują, że tak naprawdę ten spływ błotno-gruzowy przed sobą pcha jeszcze tak naprawdę wodę tej rzeki. Więc no, pierwsza fala nawet wygląda, jakby to była czysta woda, natomiast to jest też, trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest też woda, która jest jakby pchana z całej zlewni na przedpolu tego frontu spływu gruzowego.
1: A czy tego rodzaju, panie doktorze, zdarzenia można przewidzieć albo im zapobiegać? Jakoś to się monitoruje?
0: No właśnie, tutaj no, to się też zastanawiałem, bo no, rok temu mieliśmy sytuację w Szwajcarii, gdzie tak. Podobne sytuacje, tylko w trochę mniejszej skali powiedzmy, ale dokładnie ten sam mechanizm wystąpił. No i tam Szwajcarzy przewidzieli to, obserwowali, monitorowali to, bo takie rzeczy się nie wydarzają tak nagle, bo tam są pewne procesy, które można zauważyć, a do tego trzeba dobry system monitoringu, czy naziemnej, czy satelitarnej, to jest możliwe. Natomiast, czyli możliwe by było ewakuacja, natomiast ja zastanawiałem się nad tym i chyba jeszcze jesteśmy za mali jako cywilizacja, aby przeciwdziałać chyba takim katastrofom, żeby zapobiec im w sensie takim, aby coś powiedzmy inżynieryjnego wykonać, aby do tego nie doszło, to chyba jeszcze tego nie potrafimy. Natomiast no, ewakuacja, bo jak pokazali Szwajcarzy, tam nikt nie zginął, a ta fala, to uderzenie nawet sięgało 200 metrów na dno doliny, to jest też cała wioska została zmyta. Natomiast no, wiedzieli Szwajcarzy o tym, że to nastąpi i wykonali ewakuację. Tutaj tego nie było.
1: A które rejony w świecie są najbardziej zagrożone podobnymi zjawiskami, jak te w rejonie granicznym Nepalu i Tybetu?
0: Himalaje są specyficzne, to jest oczywiście ogromna różnica rzeźby, energia rzeźby, to są tam są deniwelacje, które sięgają więcej niż w Alpach, paru kilometrów i to rodzi tak wysoko, można sobie wyobrazić, że każdy z tych lodowców, a tam są ich setki, każdy z nich zagraża w jakimś stopniu. To jest takie, no, powiedzmy, zamarznięte jezioro, które czeka, aż może grawitacyjnie zostać zmielone na wodę, można tak powiedzieć. Więc na pewno góry wysokie w centralnej Azji, te, które mają lodowce, albo też, no tak, bo lodowiec tutaj generuje tą wodę i to jest chyba dość duże zagrożenie, no ale każde góry wysokie w wyniku obecnego bezprecedensowego ocieplenia są potencjalnie miejscem, gdzie ruchy masowe dochodzą. Nie chodzi tylko o obrywanie się lodu, czy chodzi też o skały. No w tym roku też mieliśmy wyjątkowe lato, chociażby na sobie Mont Blanc, gdzie wyjątkowo rozsypywały się te góry i zamykane były szlaki wejścia na ten szczyt przez władze. Właśnie w wyniku tajania, no wieloletniej zwadliny, ale tutaj chodzi głównie o to, że woda, która do tej pory nie perkolowała tych ścian, tych skał, szczelin, ma lepszy dostęp przy ociepleniu klimatu i to powoduje rozsadzanie i to powoduje ten proces, który przyspiesza jakby rozsypywanie się tych gór, a wcześniej to było dosyć mocno, powiedzmy, ta woda nie miała dostępu takiego łatwego przy ciągłym zamarznięciu. Do przejścia przez temperaturę zero są tutaj kluczowe i tego coraz jest więcej przy ocieplającym się klimacie.
1: Czyli jeżeli wybieramy się w podróż, panie doktorze, w ten rejon świata, który jest właśnie zagrożony powodziami i lawinami jak w Azji, to na co zwrócić uwagę, żeby być no, po prostu bezpiecznym? Jakie informacje sugerują, że zbliża się niebezpieczeństwo?
0: Oj, to trudne pytanie. Szczerze mówiąc, sam się nad tym zastanawiałem, skąd, jak gdybym wszedł takim doliną na trekking, czy cokolwiek by mogło wzbudzić podejrzenie. Tutaj,
1: a to na trekking zdaje, bardzo popularne miejsce.
0: No właśnie. Tutaj akurat Z tego co wiem, ale to nie jest sprawdzona informacja, że tam było ocieplenie, które spowodowało, że śnieg stajał w jakiś sposób.

0: tak naprawdę tu przyczyną jest obecność też wody w tym lodowcu. On po prostu jest cieplejszy przy ocieplającym się klimacie. Dostęp wody, ona tam się gromadzi i jest mechanizmem spustowym, który nagle został uruchomiony i być może przekroczone zostało. To się zbierało, ten proces narastał, natomiast na pewno był jakiś taki element uruchamiający i w takiej sytuacji przeważnie jest to woda, która, tak jak w osuwiskach zresztą, która dostaje się i się gromadzi gdzieś pod lodem, gdzie ten lód przeważnie, on deformował się bardzo powoli, to robił setkami lat, a nagle postanowił, powiedzmy, w całości spaść w dolinę, tak? Co nie jest naturalnym procesem. To się dzieje właśnie tylko wtedy, kiedy ten klimat, to jest bardzo szybkie dostosowanie się, można powiedzieć, lodowcu do zmieniających się klimatów i tak czasami się to dzieje.
1: A w Polsce są rejony, panie doktorze, w których mogą występować niebezpieczne osuwiska albo powodzie błyskawiczne?
0: Powodzie błyskawiczne może być efektem także meteorologicznego opadu. W górach występują po prostu. To jest możliwe. Natomiast jeśli chodzi o obrywy skalne, to w Tatrach oczywiście są. Akurat my tu w Tatrach występują dwie potężne lawiny skalne, ale to z dawnych czasów tym się właśnie zajmuję. Które około 15-12 tysięcy lat temu schodziły właśnie w momencie, kiedy klimat bardzo się ocieplał. To jest też taki powiedzmy, syndrom ocieplających się gór, góry się otrząsają jakby troszkę z materii skalnej. To jest ten moment, kiedy to najszybciej następuje jakby pozbywanie się tego nagromadzonego też grawitacyjnie i podcinanego wcześniej przez lodowce materiału skalnego. Natomiast bywały też są obrywy, bo lawina skalna tutaj w przypadku w geologii, to my tu musimy mówić o wielkości. To między obrywem a lawiną jest tylko kwestia skali. Przeważnie milion metrów sześciennych mówimy o lawinie, więc tutaj to, co obserwujemy, jakieś takie spadające skały w Tatrach, to nie są lawiny, tylko obrywy, zgodnie z taką definicją. A lawiny były właśnie dawno, w Pleistocenie, powiedzmy.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był doktor habilitowany inżynier pan Jerzy Zasadni z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: Dziękujemy. Do widzenia. A w Radiu RMF24 za chwilę jeszcze więcej informacji w faktach.
2: Radio RMF24.

0: przykład prawna.
1: Zerkam na parkiet siatkarskiego Euro. Nasze panie wygrały z nim pierwszego setu. I oby tak dalej. W secie drugim teraz 5-3 dla Polek. W Radiu RMF mamy teraz nowe informacje w sprawie tak zwanej afery powodziowej. Mówił przed chwilą na konferencji prasowej Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministerstwa Koordynatora Służb Specjalnych. Jak przekazał, od 29 kwietnia agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą kontrolę w tej sprawie. W jej ramach analizowano 900 wniosków o dotacje powodziowe. Z tej liczby wytypowano 50 wniosków, które wzbudziły podejrzenia CBA. Oto co o efekcie tych działań powiedział Jacek Dobrzyński.
2: Już w ubiegłym tygodniu nie informowaliśmy o tym, żeby zachować pewnego rodzaju dyskrecję wykonywanych czynności i nie robić popłochu, nie uprzedzając o naszych działaniach w ramach tego śledztwa. W ubiegłym tygodniu agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wchodzą do kilku instytucji, zabezpieczają na potrzeby śledztwa dokumenty, które trafiają do prokuratury. I teraz najważniejsze, prokuratura decyduje o tym, kiedy i jakie czynności agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonują. To na polecenie prokuratury europejskiej, a jej siedziba, która zajmuje się właśnie tą sprawą, jest w Katowicach, jest postanowienie prokuratora o zatrzymaniu osób i wykonywaniu pewnych czynności. Do tych czynności, do rozpoczęcia tych czynności dochodzi wczoraj po południu. Wczoraj po południu agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury zatrzymają kilka osób. Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są teraz te osoby w dyspozycji prokuratora. Z panią prokurator, która prowadzi tą sprawę, dzisiaj rano rozmawiałem. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane i teraz na tym etapie, co do tej sprawy, to są jedyne informacje, które mogę państwu przekazać. Z tego, co wiem, prokuratura po zakończeniu wszystkich czynności, po przesłuchaniu, po ustaleniu roli poszczególnych osób w tej sprawie, zadecyduje, po postawieniu ewentualnych zarzutów, zadecyduje o dalszym toku tego śledztwa, o dalszych ruchach wobec osób zatrzymanych.
1: Mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki.

0: W Radiu RMF 24 teraz sport. Przed nami ostatni tak duży sprawdzian przed mistrzostwami Starego Kontynentu. W krakowskiej Tauron Arenie ruszy jutro 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Polscy siatkarze zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, Francją oraz Słowenią.
1: Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, turniej tak naprawdę ostatniego sprawdzianu przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli Mistrzostwami Europy w tym roku. Turniej bardzo mocno obsadzony. Cieszymy się, że tacy rywale pojawią się w Tauron Arenie. Cieszymy się, że będziemy mogli z nimi posparować i sprawdzić swoją formę przed Mistrzostwami Europy, które są, pamiętajmy, pierwszą kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich. W Tauron Arenie zobaczymy poza Amerykanami Słowenię, bardzo mocny zespół, bardzo trudny dla nas, no i Francję, dwukrotnie mistrzowie olimpijscy, którzy też będą walczyć o przepustkę do Los Angeles.
2: Chcemy zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy, grając naprzeciwko najlepszym, jednym z najlepszych drużyn na świecie, takich jak Słowenia, Francja czy Stany Zjednoczone. Bardzo się cieszymy z tak mocnej obsady turnieju, bo to będą świetne dane dla nas i dla sztabu szkoleniowego, aby zobaczyć właśnie, nad czym musimy jeszcze popracować przed niezwykle wymagającym turniejem, jakie są Mistrzostwa Europy.
3: Trzeba przyznać, że pierwszy raz w historii Memoriału mamy reprezentację Stanów Zjednoczonych, co również nas bardzo cieszy, bo chyba około 36-8 reprezentacji narodowych już było na Memoriale. Emocje takie, cóż mogę powiedzieć, jak na finale Olimpiady rok temu, bo to są zespoły, które były w finale Olimpiady, także mamy tutaj, można powiedzieć, rewanż i oby nasi byli złoci, ale głównie chodzi o dobrą zabawę. Niech panowie, nasi siatkarze, dobrze się bawią, dobrze się tu czują, a kibice niech dopingują i będą najlepsze emocje na świecie.
4: Czy nie damy Krakowa podbić Francuzom?
3: No mam nadzieję, że nie, aczkolwiek jak wiemy już od wielu, wielu lat, nie o to tu chodzi. Trener ma tutaj możliwość sprawdzenia swoich zawodników, zrobienia jakichś ostatnich szlifów, oni naprawdę wie co robi, ale i tak ci panowie chcą wygrać, na pewno, bo to już jest w ich krwi, to są mistrzowie, także naprawdę tutaj trzeba się spodziewać najlepszej walki.
0: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Aleksander Śliwka, kapitan reprezentacji oraz Cezary Mróz, prezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera. To panowie, a nasze panie siatkarki już grają na siatkarskim Euro. Trwa właśnie drugi set w meczu z Niemkami. Prowadzimy 11-10. Kibicujemy, trzymamy kciuki za Polki. A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji już za chwilę w Faktach RMF FM o 16:00.

0: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: Tak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już w poniedziałek. Oczywiście w Radiu RMF 24.

0: 16, ponownie wracamy do studia Faktów RMF FM. W studiu Faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny, posłuchajmy razem.
1: Witam ponownie. Wnioski o wsparcie po powodzi na Dolnym Śląsku w 2024 roku pod lupą agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymano kilka osób, ze szczegółami reporterka RMF FM. Zaktualizowana bezpłatna szczepionka na COVID-19 dostępna ma być od 10 września. Posłuchajcie, kto powinien z niej skorzystać w pierwszej kolejności. W Faktach kibicujemy też polskim siatkarkom, które w Stambule grają z Niemkami. 50 z 900 wniosków o wsparcie po powodzi na Dolnym Śląsku w 2024 roku budzi podejrzenia agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o umowy zawierane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. W tej sprawie zatrzymano kilka osób, poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Na konferencji prasowej była reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
2: Tak, dzień dobry.
1: Magdo, co wiadomo o zatrzymanych?
2: Na razie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych nie mówi, kim są. W tej chwili trwają przesłuchania w katowickiej prokuraturze. Wiadomo, że zatrzymywani byli wczoraj jednocześnie w różnych miejscach, nie tylko we własnych domach.
3: Są cwaniaki, osoby, które kombinują, jak na powodzi zarobić, mimo że nie podniosły żadnej szkody. Te osoby są podejrzane o przestępstwo, bardzo poważne przestępstwo, oszustwa, wyłudzenie środków im nie należy.
2: Mówił Jacek Dobrzyński, który zapowiada, że zatrzymań w tej sprawie będzie więcej. Jeszcze dziś, po zakończeniu wszystkich czynności, katowicka prokuratura zadecyduje o postawieniu ewentualnych zarzutów i o dalszym toku śledztwa.
1: 10 września wznowione zostaną szczepionki przeciwko koronawirusowi w Polsce, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o nowy zaktualizowany preparat, który jesienią będzie podawany bezpłatnie w naszym kraju. W Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kto będzie miał prawo, by skorzystać z tej szczepionki?
4: Będzie jeden warunek. Skończone 6 miesięcy. Ten preparat będzie podawany bezpłatnie i dzieciom, i dorosłym w przychodniach i w aptekach. Pediatra dr Ilona Małecka komentuje, że ta szczepionka powinna być zalecana w pierwszej kolejności osobom z grup ryzyka.
5: COVID pokazał, że zwłaszcza ciężki przebieg dotyczy pacjentów z grup ryzyka, czyli pacjentów z wielochorobowością, naszych seniorów, pacjentów z cukrzycą. To jest bardzo ważna grupa ryzyka. No i oczywiście pacjentów z chorobą otyłościową.
4: Pierwsza partia nowych szczepionek przeciwko koronawirusowi trafi do aptek najpóźniej 10 września, a kolejna, jak ustaliłem, 2 tygodnie później. Jeszcze wcześniej, bo w przyszłym tygodniu rozpocząć mają się szczepienia przeciwko grypie.
1: Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Nie żyje Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów, skazany za ludobójstwo, przekazała serbska telewizja publiczna. Był jedną z najważniejszych postaci wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995. Mladić odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności w Hadze, zmarł w szpitalu więziennym, miał 84 lata. Był odpowiedzialny m.in. za oblężenie Sarajewa oraz masakrę w Srebrenicy, ludobójstwa, w wyniku którego zamordowanych zostało ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanów. Nazywany był m.in. katem Srebrenicy. Był najbardziej poszukiwanym przez Trybunał w Hadze zbiegiem. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez prawie 16 lat. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga numer 41 w Opolskiem. Na trasie Nysa-Prudnik w miejscowości Rudziczka ciężarówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Wytyczono objazd dla samochodów osobowych drogą powiatową.
6: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
1: I w Faktach zaglądamy teraz do Stambułu, gdzie polskie siatkarki grają z Niemkami w przedostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mecz ogląda Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, pierwszy set wygrały Polki, ale spotkanie jest dość wyrównane.
7: No to pokazuje też wynik drugiego, trwającego seta. Biało-czerwone prowadzą co prawda 23-22, no ale to prowadzenie zmienia się właściwie co chwila. Raz Polki, raz Niemki na jednopunktowej przewadze. No teraz Polki bardzo dobrze bronią, ale oddajemy piłkę za darmo rywalką. Ten pierwszy set nie najlepszy w wykonaniu naszej reprezentacji. Sporo błędów. Niemki prowadziły już nawet 6 punktami. No ale na szczęście udało się tę stratę odrobić. Wygrać pierwszą partię 25-19. A teraz Polki zdobywają punkt i mają piłkę setową w drugim secie. Prowadzą 24-22.
1: Dalej trzymamy w takim razie mocno kciuki, a w kolejnych faktach powiemy m.in. o tym, dlaczego warto jutro wcześniej wstać. Szczegóły o 17.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: AI. IMG. IGW ostrzega mieszkańców Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Lubuskiego i części Górnego Śląska przed upałami. Pamiętajcie o piciu dużych ilości wody. Wieczorem w zachodniej Polsce zrobi się pochmurno, a w pozostałych regionach niebo będzie czyste. Najchłodniej w Tatrach i Bieszczadach 11 stopni, w Bydgoszczy, Krakowie i Gdańsku 17, w Warszawie 19.
0: RMF 24. Ewa Kwaśny mówiła przed chwilą w Faktach RMF FM, że jutro warto wcześniej wstać. Dlaczego, to wyjaśni za niecałą godzinę. My od samego rana będziemy z wami i mamy dla was jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Rosja znowu grozi Wielkiej Brytanii, o tym powiemy w tej godzinie. Będzie też takie wstępne podsumowanie letniego sezonu we Francji. No i kibicujemy biało-czerwonym paniom, które grają na Euro z Niemkami.

0: W Radiu RMF24 przenosimy się teraz na zachód Europy. Najtłumniej odwiedzanym przez turystów z całego świata krajem pozostanie w tym roku prawdopodobnie Francja. Nie przeszkodziły temu ani wielkie fale pożarów lasów, ani rekordowe temperatury, czasami trudne do zniesienia poza nadmorskimi kurortami. Ogłosił to francuski rząd po analizie kończącego się letniego sezonu wakacyjnego. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem we Francji, Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, bonjour, witam serdecznie.
0: Bonjour, witamy. Marku, szczególną popularnością cieszyły się podobno regiony Francji, gdzie było mniej tych rekordowych upałów.
1: To prawda, według Ministerstwa Handlu i Turystyki więcej niż zwykle turystów odwiedzało tego lata regiony górskie oraz na przykład tak zwane opalowe wybrzeże, to znaczy plaże na północy Francji nad kanałem La Manche, gdzie było nieco mniej gorąco niż na przykład na francuskiej Rywierze czy w znanych atlantyckich kurortach. Ale nie przeszkadza to faktowi, że śródziemnomorskie lazurowe wybrzeże też w sumie prawie pękało w szwach. W lipcu i sierpniu prawie 90% hotelowych pokoi było zajętych przez turystów. W sumie trudno się zresztą temu dziwić. Jak się zastanowić, na rekordowe upały narzekali bowiem głównie sami Francuzi, zwłaszcza mieszkańcy dużych miast, którzy akurat nie byli na wakacjach i musieli na przykład pracować, często zresztą w pomieszczeniach bez klimatyzacji. Natomiast dla turystów, którzy przyjeżdżali na francuską Rywierę opalać się, to był raczej strzał w dziesiątkę. Prawie nie było deszczowych dni, codziennie słońce, plaża, woda w morzu ciepła, a więc wystarczyło tylko chronić się trochę przed słonecznym żarem, na przykład używając odpowiednich kremów przeciwsłonecznych, i wakacje były udane.
0: I opalenizna gotowa. Podobno więcej było niż w ubiegłym roku również turystów zwiedzających zabytki, to prawda?
1: To prawda, to prawda. Szczególnie te średniowieczne z grubymi kamiennymi murami, na przykład gotyckie katedry, bo we wnętrzach tych budowli było znacznie mniej gorąco niż na zewnątrz. Co ciekawe, według tutejszego rządu najwięcej pieniędzy w tym roku wydali we Francji m.in. amerykańscy, chińscy i uwaga, południowo-koreańscy turyści, mniej Europejczycy, choć dużo było na przykład Brytyjczyków.
0: O czym z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Kłaniamy się. A w Radiu RMF 24 za chwilę sport, siatkarskie euro i sprawdzimy, jak radzą sobie Polki w meczu z Niemkami.

0: Sport w Radiu RMF 24. Sprawdzamy teraz, co dzieje się w tureckim Stambule, gdzie polskie siatkarki grają z Niemkami w przedostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. To spotkanie śledzi dla nas dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Wojciech Marczyk. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jak idzie biało-czerwonym paniom?
1: Prowadzą w setach 2-0, w trzeciej partii o jeden punkt jak na razie lepsze Niemki, 8-7 dla reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów. Ale trzeba przyznać, że idzie ciężko ta gra biało-czerwonym. No nie ma tutaj co oszukiwać, mimo że ten bilans meczów, jak spojrzymy na te ostatnie starcie Polski i Niemiec, no to jest korzystne dla biało-czerwonych. 10 spotkań wygranych z rzędu, ale to zawsze były mecze takie na żyletki, byśmy powiedzieli, no bo te różnice niewielkie. Dużo 5-setowych starć i ten mecz wygląda bardzo podobnie, no bo mimo, że Polki prowadzą 2-0, to drugi set wygrany 25-23 i przez jego większą część oba zespoły szły właściwie punkt za punkt. Pierwszy set, no bardzo nieudany dla biało-czerwonych, mimo że wygrany 25-19, ale Niemki prowadziły w nim już nawet 6 punktami. Nasza reprezentacja popełniała w tej pierwszej partii mnóstwo błędów, słaba zagrywka, problemy w przyjęciu i tak dalej można by było wymieniać, aż właściwie zawsze, kiedy czas brał Stefano Lavarini, no to wytykał te błędy i powtarzał: dziewczyny, wreszcie zacznijcie grać. No a one zaczęły od drugiego seta i w tym drugim secie wyglądało to już o wiele lepiej. Przede wszystkim Polki poprawiły grę w przyjęciu i więcej ryzykują zagrywką. Między innymi

0: Ta ryzykowna zagrywka Mai Koput w końcówce tego drugiego seta sprawiła, że można było tego seta wygrać, więc no naprawdę znów faluje ta gra naszej reprezentacji. Teraz spoglądamy na to, co się dzieje na parkiecie. Już czteropunktowe prowadzenie w tym trzecim secie, 11-7 reprezentacji Niemiec, więc widać, że no potrafi ta reprezentacja też odskoczyć. W momentach, kiedy gdzieś nasza reprezentacja złapie przestój, kiedy biało-czerwone mają taki słabszy moment, to Niemki starają się to wykorzystać. No miejmy nadzieję, że nie wykorzystają tego tak całkowicie, że tego seta Polki nie oddadzą i zakończą ten mecz tym 3-0 zwycięstwem, no bo też ten mecz dla nas jest bardzo ważny w kwestii układu w grupie, bo Polki jak na razie mają komplet zwycięstw 3-0, może sposób tych wygranych nie jest rewelacyjny, bo mimo, że grały z o wiele słabszymi zespołami, no to w wielu momentach się męczyły, no ale są 3 zwycięstwa na koncie i dzisiejsza wygrana, a właściwie już to, że wygrały te 2 sety, zapewnia nam miejsce w drugie miejsce w grupie, bo nawet przegrana 2-3 po 5 setach sprawi, że Polki zajmą drugie miejsce w grupie i jutro z Turczynkami zagrają o zwycięstwo w tej grupie. Te miejsce w grupie jest o tyle istotne, że pozwala, no zmierzyć się w kolejnej rundzie eliminacji z teoretycznie słabszym zespołem, ale miejmy nadzieję, że tutaj Polki zrobią wszystko, żeby zamknąć ten mecz w 3 setach i pokazać, kto jest po prostu tutaj lepszy. Niemki, trzeba przyznać wprost, tego turnieju jak na razie do udanych nie mogą zaliczyć, bo między innymi w pierwszym meczu, w meczu otwarcia, przegrały ze Słoweńkami bez straty seta. Wczoraj taka dosyć bolesna porażka z Turczynkami, więc no ma ta reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów swoje problemy w tym turnieju, ale właściwie co nas to interesuje, nie? Tak naprawdę mówiąc, bo przecież...
1: Na razie wygrana za wygraną.
0: Tak, nas interesuje biało-czerwone, które, jak mówiłem, 3 zwycięstwa, walczą o 4, no ale te zwycięstwa jak po grudzie i tutaj wygląda na to, że tu może być podobnie. Teraz Polki odrabiają te straty. Dobry atak Magdaleny Stysiak, która jest kapitanem naszej reprezentacji w tych ostatnich spotkaniach, bo przecież Ola Szczygłowska, nasza nominalna libero, ma problemy zdrowotne i nie ma jej od kilku spotkań, więc Magda Stysiak jest panią kapitan, a Polki w tym trzecim secie jak na razie próbują odrobić straty. 11-9. Teraz dobry blok, ale ta piłka wraca na naszą stronę znowu, a tak Magdaleny Stysiak, piłka po bloku i antence, więc punkt dla biało-czerwonych jest 11-10 nadal dla Niemek.
1: Bardzo dobrze, oby tak dalej. Prowadzimy, to jest najważniejsze, a mam nadzieję, że w tym secie jakoś sobie z Niemkami poradzą nasze panie. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, bardzo dziękujemy.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Za chwilę jeszcze więcej informacji w faktach.
2: Radio RMF 24.

w Radiu RMF 24 teraz niepokojące informacje. Otóż Rosja może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią w odpowiedzi na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków, oświadczyło dzisiaj rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jego rzeczniczka Maria Zacharowa powiedziała na konferencji prasowej w Moskwie, że Wielka Brytania i Francja, cytuję, igrają z ogniem, dostarczając Ukrainie wrażliwą technologię rakietową. Jak dodała, posunięcie to może mieć konsekwencje dla Paryża i Londynu. W reakcji na decyzję Londynu, którą Moskwa ocenia niezwykle negatywnie i uważa, że to jest dolewanie oliwy do ognia, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rosyjskie wojsko ustala miejsca produkcji takich pocisków i podejmuje działania w celu zniszczenia tych zakładów. Przypomnę, że na spotkaniu koalicji chętnych w Kijowie przywódcy Wielkiej Brytanii i Francji zobowiązali się zapewnić Ukrainie silniejsze wsparcie wojskowe w jej obronie przed rosyjską inwazją. Z kolei premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham potwierdził wówczas, że rząd w Londynie zgodził się podzielić z Ukrainą technologią produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam, a za chwilę jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 przenieśmy się na chwilę do stolicy Małopolski, a ta stoi w wakacje remontami. Kierowcy stoją w korkach. Drogowcy pracują w tym roku w Krakowie na wielu ulicach, które są ważne z punktu widzenia nie tylko mieszkańców, ale także przyjezdnych. Grzegorzecka, Limanowskiego, wiadukt na Alei 29 listopada, most Kotlarski. To są tylko niektóre remonty, które mocno utrudniają dojazd do ścisłego centrum miasta. Dziś do tej listy dołączyła Starowiśna na Kazimierzu. Na początek swojej pracy muszą wykonać m.in. wodociągi.
1: Pierwszy odcinek od ulicy Ditla do Przecznicy i na tym odcinku my rozbierzemy chodnik, następnie wykonamy tam sieci i po zrealizowaniu tego odcinka przechodzimy na kolejny odcinek i tak jeszcze dwa odcinki, w sumie trzy odcinki w ciągu tego roku wykonamy. To pozwoli nam na tyle usprawnić pracę, że będziemy mogli w marcu wejść z robotami na samą jezdnię, z jezdnią, z torowiskiem.
0: Mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Na razie Starowiśną będzie można przejechać, kursować ma komunikacja miejska. Prace torowe rozpoczną się w przyszłym roku.
1: Do grudnia, zanim się rozpocznie zima i opady śniegu, chcielibyśmy zrealizować pracę w trzech chodnikach na ulicy Starowiśnej, natomiast w marcu weszlibyśmy z pracami remontowymi na samą jezdnię. Wtedy byśmy wymieniali podbudowę, wymienialibyśmy torowisko, asfalty, czyli robiliśmy ten główny zakres remontowy. Przewidujemy, że wszystkie prace będą trwały mniej więcej do października przyszłego roku.
0: Dodaje rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Na szczęście kilka dużych remontów w Krakowie ma zakończyć się jeszcze przed rokiem szkolnym. Na Alei 29 listopada koniec prac zgodnie z harmonogramem jutro. Na moście Kotlarskim w sobotę, a na Limanowskiego w niedzielę. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę powiemy, gdzie i jak obserwować zaćmienie księżyca.
2: Radio RMF 24.

0: Mamy to. Polki wygrały z Niemkami na siatkarskim Euro 3-0. Wielkie brawa dla naszych pań. To jest kolejne zwycięstwo w tym turnieju w fazie grupowej. Jutro, przypomnę, trudny mecz. Gramy z Turcją. Radio RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji. W naszym programie teraz krwawy księżyc. To zjawisko jest coraz bliżej. Najbliższej nocy warto uważnie spojrzeć w niebo. Zobaczymy na nim częściowe zaćmienie księżyca. Jak to będzie wyglądać? Na co warto się szykować? O tym z Mateuszem Borkowiczem z Planetarium Centrum Nauki Kopernik rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: O której to zaćmienie będzie można zobaczyć?
2: Tak naprawdę to już chwilę po trzeciej. To Ziemia nieco przysłoni nam tego Księżyca w ten sposób, że Księżyc wejdzie w półcień Ziemi. W tym momencie to zjawisko będzie trudne do zaobserwowania, ale zauważymy, że Księżyc jest nadgryziony około godziny 4:30 naszego czasu, w zależności od tego, skąd w Polsce obserwujemy oczywiście.
1: Bo nadgryziony od której strony?
2: Lewy dolny róg, jeżeli tak można powiedzieć, że Księżyc ma róg, no gdzieś tam na dole po lewej stronie.
1: Tak jakby na zegarku godzina 7, 8, tak?
2: Między 7 a 8 faktycznie tam księżyc powinien być nadgryziony, chociaż faktycznie na zegarkach godzina 4:30, 4:40, wtedy to powoli już księżyc będzie się chował w cień Ziemi. Co to oznacza? To oznacza, że powinno dojść do całkowitego zaćmienia księżyca, ale nie tym razem, bo w przypadku tego zaćmienia nieco ponad 90% tarczy księżyca schowa się w cieniu Ziemi. Będzie taki mały fragment, który się nie schowa, więc formalnie to będzie częściowe zaćmienie cieniowe księżyca, czyli gdybyśmy byli na większości tarczy księżyca, tam na powierzchni, to w większości tych miejsc widzielibyśmy, jak słońce jest zasłaniane przez Ziemię, czyli formalnie z perspektywy takiego obserwatora na księżycu mielibyśmy zaćmienie słońca przez Ziemię, no ale może jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, zanim będziemy mogli tak turystycznie wybierać się na księżyc i obserwować takie zjawisko. Niemniej jednak z drugiej strony, czyli od nas wygląda to też niesamowicie, dlatego że księżyc wtedy, kiedy chowa się w cień Ziemi, przybiera taką rudawo-czerwoną barwę. Będzie to widać od 4:30 do około godziny 6:00 na zachodzie Polski, nawet chwilę po godzinie 6:00 księżyc zachodzi, więc będzie 1,5 godziny na obserwację. Będzie widać, jak księżyc powoli jest nadgryzany wręcz przez cień Ziemi i przybiera właśnie taką rudawą barwę.
0: Mówił Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Nawet 3 godziny, przypomnę, może potrwać niezwykłe zjawisko na niebie, które szykuje się najbliższej nocy. Po trzeciej rozpocznie się zaćmienie księżyca. Najwyraźniej będzie można je dostrzec po 4:30. Tu Radio RMF24 i nasz popołudniowy program. Już za chwilę fakty. W nich m.in. nowe informacje w sprawie zatrzymania prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Zostańcie z nami, jest 16:51.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: A już teraz 16:17 na zegarach. Posłuchajmy, jakie są najnowsze fakty. Zapraszam, Ewa Kwaśnie.
1: Zapraszam. Prezes PKO Radosław Piesiewicz został już doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i przedstawić zarzuty. Ostatni dyżur w Miastku w Pomorskiem. Mieszkańcy protestują przeciwko upadłości szpitala. W faktach także kolejne zwycięstwo siatkarek. Pokonały Niemki 3-0. Powiemy też o niezwykłym zjawisku na niebie.
2: Nieco ponad 90% tarczy księżyca schowa się w cieniu Ziemi.
1: Jest 17. Radosław Piesiewicz niecałą godzinę temu został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają przesłuchać prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i przedstawić mu zarzuty. Badany jest m.in. wątek zegarka wartego 40 tysięcy euro, który Piesiewicz miał dostać od szefa giełdy Przemysława Krala. W momencie doprowadzenia do prokuratury szef PKO-lu powiedział dziennikarzom, tu cytujemy, polityka, zobaczymy co z tego będzie, zobaczymy kto jest winny. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Konieczny. Będziemy się z nim łączyć w faktach RMF FM. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w miasteczku Gosen-Neu-Zittau w aglomeracji stolicy Niemiec, Berlina, poinformowały lokalne media. Sprawca ataku został już zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który zginął próbując powstrzymać napastnika, podała gazeta Märkische Allgemeine Zeitung. Sprawcą jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Ostatni dyżur. Pod takim hasłem rozpoczyna się właśnie protest mieszkańców Miastka w Pomorskiem przed budynkiem szpitala. Do sądu, przypomnijmy, został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości placówki. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy.
4: Dzień dobry.
1: Staszku, dlaczego mieszkańcy zdecydowali się wyjść na ulicę?
4: Protestują przeciwko utracie szpitala i miejsc pracy. Pacjenci muszą dziś szukać pomocy nawet 40 do 80 kilometrów od Miastka, a około 300 osób pracujących w szpitalu na etatach, kontraktach i zleceniach nie wie, jaka będzie ich przyszłość. Część od miesięcy czeka też na zaległe wypłaty. Placówka może być zadłużona na ponad 40 milionów złotych. To ma być marsz milczenia. Jest tu ponad 200 osób, ale kolejne mają dołączyć. To pracownicy, starsze osoby, rodziny z dziećmi. Mają jeden transparent z napisem Marsz Ciszy, ostatni dyżur dla szpitala. NFZ prowadzi konkursy, żeby część świadczeń ponownie była dostępna w mieście. Z Miastka Stanisław Pawłowski.
1: Czwarty mecz i czwarta wygrana to bilans polskich siatkarek w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w niedawno zakończonym spotkaniu pokonały 3-0 reprezentację Niemiec. Spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, z którym ponownie łączymy się w faktach. Witamy.
5: Jestem, witam.
1: Wojtku, dla naszej reprezentacji to ważna wygrana.
5: Bo zapewniła drugie miejsce w grupie. Jutro Polki zagrają więc o pierwsze miejsce w grupie, a z broniącą tytułu, a także będącą współgospodarzem turnieju reprezentacją Turcji. Na trybunach będzie więc na pewno gorąca atmosfera. A dziś Polki miały problemy z reprezentantkami Niemiec mimo wygranej bez straty seta. Najtrudniejsza była pierwsza partia, w której Polki przegrywały nawet 6 punktami, ale dzięki świetnej serii w końcówce wygrały seta do 19. Kolejne partie były o wiele bardziej wyrównane. W ostatniej biało-czerwone miały pierwszą piłkę setową prowadząc 4 punktami, ale Niemki dobrze się broniły. Ostatecznie trzeciego seta nasze siatkarki wygrały 26-24 i jak wspomniałaś, mają na koncie komplet zwycięstw.
1: I z tego bardzo się cieszymy. Nawet 3 godziny może potrwać niezwykłe zjawisko na niebie, które szykuje się najbliższej nocy. Po 3:00 rozpocznie się zaćmienie księżyca. Najwyraźniej będzie można zauważyć je 1,5 godziny później.
2: Zauważymy, że księżyc jest nadgryziony około godziny 4:30 naszego czasu.
6: Nadgryziony od której strony?
2: Lewy dolny róg, gdzieś tam na dole po lewej stronie. Wygląda to też niesamowicie, dlatego że księżyc przybiera taką rudawo-czerwoną barwę. Do około godziny 6:00 na zachodzie Polski, nawet chwilę po godzinie 6:00 księżyc zachodzi, przy czym żaden filtr do obserwacji słońca nie będzie potrzebny.
6: Można gołym okiem swobodnie?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Gołym okiem można zobaczyć to zjawisko, jest zupełnie bezpieczne. Można skorzystać z lornetki czy teleskopu, choć moim zdaniem takie zjawisko świetnie wygląda też, gdy oglądamy je po prostu okiem nieuzbrojonym.
1: Podpowiada Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: AI. Jutro Jutro rano na północy i zachodzie kraju będzie raczej pochmurno, a w innych regionach bardziej pogodnie. Padać raczej nie powinno. Na wschodzie i południu będzie dość chłodno. W Suwałkach 12 stopni, a w Rzeszowie, Krakowie i Lublinie 13. W Warszawie i Łodzi 15. Na zachodzie cieplej, w Szczecinie i Zielonej Górze nawet 17.
0: Radio RMF 24. Dziś rewanżowe mecze ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji. O szczegółach powiemy w tej godzinie w Radiu RMF 24. Przypomnimy również, kiedy wznowione będą szczepienia przeciwko koronawirusowi. A za chwilę temat wakacyjny jeszcze. Gdzie chodzą lokalsi? Sprawdzamy to dzisiaj w Lublinie. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest Radio RMF 24 i nasz program popołudniowy. Gdzie chodzą lokalsi? Sprawdzamy dzisiaj w Lublinie. W ramach naszej wakacyjnej akcji odwiedzamy miejsca lubiane przez mieszkańców miast, którzy wypoczywają tam z dala od turystycznego zgiełku. Jednym z takich miejsc jest w Lublinie ogród botaniczny UMCS, gdzie można oglądać około 7,5 tysiąca gatunków i odmian roślin. Najpiękniej oczywiście wiosną, gdy najwięcej jest kwiatów, ale i późne lato ma tutaj swój urok. Mówi o tym Justyna Wasińska z ogrodu botanicznego UMCS.
1: W ogrodzie botanicznym można podziwiać rośliny, można podziwiać mieszkańców ogrodu, czyli po prostu zwierzęta, które się tutaj zadomowiły. W ogrodzie mamy dostępne dwie gry terenowe do pobrania za darmo w kasie ogrodu. One są skierowane dla dzieci i są bardzo przyjemne, polegają na szukaniu skrzacik domków w terenie ogrodu.
2: Jak duży jest ogród? Co tu można zobaczyć? Jakie ciekawe rośliny?
1: Ogród ma powierzchnię ponad 21 hektarów, więc trzeba się przygotować na dłuższy spacer. Oczywiście wiadomo, że nie musimy wszystkiego zwiedzać, możemy spacerować tylko głównymi alejkami, ale ja tutaj zachęcam do kierowania się w te boczne, te ustronne alejki, zwłaszcza teraz końcem lata, jesteśmy na takim schyłku lata, szczególnie o tej porze roku w sierpniu ja polecam dział roślin użytkowy, bo on, można powiedzieć, że teraz dojrzewa i tam na tym dziale można znaleźć wiele ciekawych owoców.
2: I co tam znajdziemy?
1: Znajdziemy m.in. kasztan jadalny. Już dojrzewają jego owoce, zwane orzechami. Co jeszcze? Mamy kolekcję papryczek, tych ostrych i mniej ostrych.
2: I lepiej się nie przekonywać.
1: Tak, dokładnie. Oglądamy, nie dotykamy. Dokładnie. Można powiedzieć, że konsumujemy wzrokiem. Mamy jeszcze kolekcję pomidorków, tych mniejszych i większych.
2: Tu mamy rabatki z tym, co kwitło, co przekwitło, co kwitnie jeszcze, ale mamy również bardzo dużo drzew.
1: Tak, ogród botaniczny jest podzielony przede wszystkim na działy tematyczne. Jest 10 takich tematycznych obszarów, więc w jednym, na przykład zaczynamy zwiedzanie ogrodu od działu dendrologicznego, w którym mamy drzewa i krzewy. Później przechodzimy do alpinarium, czyli dział roślin górskich. Następnie jesteśmy nad stawami, gdzie oglądamy kolekcję roślin wodnych i bagiennych. I tak właśnie sobie można powiedzieć, że podróżujemy, w taki sposób właśnie zwiedzamy ogród botaniczny.
0: Opowiadała Justyna Wasińska z ogrodu botanicznego UMCS, z którą rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga, a w rozmowę uroczo wtrącały się mieszkające w botaniku ptaki. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę głośny temat, upadłość szpitala w Miastku. Ruszył protest mieszkańców, na miejscu jest nasz reporter, za chwilę się z nim połączymy.

0: Mieszkańcy protestują po złożeniu wniosku o upadłość zadłużonej placówki. Boją się nie tylko o utraty dostępu do leczenia, ale też o los 300 osób, które pracowały tutaj na etatach, kontraktach i umowach zleceniach. Na miejscu dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, z którym ponownie się łączymy. Dzień dobry, Staszku.
1: Tak, dzień dobry.
0: Z jakimi hasłami mieszkańcy przyszli pod szpital?
1: No, przede wszystkim chcą pokazać, że nie godzą się z tym, że miasto zostało bez swojego szpitala. Organizatorzy nazwali ten protest ostatnim dyżurem i podkreślają, że ma być pokojowy i ponad podziałami, ale emocji tutaj nie brakuje. Mimo tego, że to jest cichy protest, marsz ciszy, głos tych mieszkańców jest naprawdę głośny, naprawdę wybrzmiewa. Teraz ruszyliśmy spod szpitala miejskiego w Miastku. Kolumna ludzi, to jest kilkaset osób, idzie teraz w stronę Urzędu Gminy razem z wieńcem, który jest na samym przodzie, na samym czole tych kilkuset osób, które idą. Razem ze mną organizatorka, jedna z organizatorek tego wydarzenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ten wydźwięk tego przemarszu, cichego przemarszu, jak widzimy, to jest kilkaset osób, a jest cicho. To jest... Jaki ma być wydźwięk?
2: To jest nasz smutek. Nasz gniew, nasz żal, nasza złość. To jest przemarsz ciszy, ostatni dyżur dla szpitala. Nie pogodzimy się z tym, nie zgadzamy się na to, żeby w taki sposób ogłoszono upadłość szpitala, jak ogłoszono ją w tej formie obecnej. Zostaliśmy bez opieki, nocnej i świątecznej. Tu za mną ogrom pracowników szpitala, bez pensji od kilku miesięcy. Potracili pracę, tragedie ludzkie. Najbliższe ościenne szpitale 47 kilometrów, 60 kilometrów, 70 kilka kilometrów. Co mają zrobić ludzie starsi? Ludzie samotni. I to jest nasz krzyk ciszy.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Idziemy teraz właśnie w kierunku Urzędu Miejskiego. Protestujący właśnie pytają, najczęściej osoby, z którymi rozmawiałem, mówili to, co pani organizatorka przed chwilą powiedziała, co z osobami starszymi, co z osobami, które mają problem komunikacyjny, żeby dotrzeć gdzieś dalej, i te wszystkie pytania się tutaj piętrzą.
0: Staszku, czy mieszkańcy chcą rozliczenia władz miasta?
1: Zaznaczają, że faktycznie jest ogłoszone referendum, rozpoczęło się zbieranie podpisów. Unikają tego tematu podczas tego marszu, to jest temat, który chcą podjąć po... To jest temat, który chcą poruszyć po tym, jak już dojdą do urzędu i rozpoczną się kolejne dni. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, uważają, że samorząd miał znacznie więcej, miał znacznie wcześniej czas na to, na reakcję, bo kryzys nie pojawił się z dnia na dzień. To są słowa, które się tutaj powtarzają. Długi rozpływ przez lata, brakowało lekarzy, kolejne oddziały przestawały działać, a jednocześnie też trwa próba odbudowy opieki medycznej w mieście. NFZ, co mówiliśmy na naszej antenie w tym tygodniu, prowadzi konkursy. Od 1 września ma wrócić nocna i świąteczna opieka. Od października planowane są poradnie onkologiczna, chirurgiczna, ginekologiczno-położnicza i fizjoterapia ambulatoryjna. Widać, że to są te oddziały, które są tutaj najbardziej potrzebne. No ale najpierw te konkursy muszą zostać rozstrzygnięte, więc na dziś nie znamy konkretów. Mieszkańcy chcą przede wszystkim usłyszeć, co będzie dalej z leczeniem, pracownikami i samym szpitalem.
0: Ostatni dyżur przed szpitalem miejskim w Miastku. Na miejscu dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, bardzo dziękujemy za relację.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać, a już za chwilę jeszcze więcej informacji.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Sport w Radiu RMF 24. Przed polskimi zespołami grającymi w eliminacjach piłkarskich europejskich pucharów dzisiaj decydujące mecze. O awans do fazy ligowej Ligi Europy zagrają Lech i Jagiellonia, a o Ligę Konferencji powalczy Górnik Iraków. Mecze będzie śledził kto jak nie on, Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Witamy ponownie.
1: Dzień dobry. Reklamy, ekrany już podzielone, także stanowisko obserwacyjne przygotowane.
0: I reklama też była. Najbliżej awansu są Lech i Jagiellonia, prawda?
1: No zdecydowanie. Najbliżej to można powiedzieć Lech Poznań, bo on wygrał ze szwajcarskim Thun w pierwszym meczu na własnym stadionie aż 7-0. No i mimo, że Lech już w tym sezonie raz sprawił taką przykrą niespodziankę, bo po pierwszym meczu wygranym 4-1 w eliminacjach Ligi Mistrzów, no roztrwonił tą trzybramkową przewagę i przegrał ostatecznie po rzutach karnych, odpadając eliminację Ligi Mistrzów. No ale tutaj wydaje się, że 7 bramek przewagi będzie bardzo trudno roztrwonić, więc no Lech tak naprawdę kroczek od awansu do fazy ligowej Ligi Europy. No i podobnie jak Jagiellonia, o której wspomniałeś. Jagiellonia już o 18 rozpocznie swój rewanżowy mecz w Tbilisi z Iberią. Pierwszy mecz pewna wygrana, 4-0 na własnym stadionie w Białymstoku, więc no też wystarczy postawić kropkę na i, żeby zagrać nie w tej najniższej randze rozgrywek europejskich, a w Lidze Europy, więc to już tak trochę poziom wyżej. Miejmy nadzieję, że Jagiellonia zagra dobrze, rozważnie i że przypieczętuje tą wygraną z pierwszego meczu, też wygraną w drugim, bo pamiętajmy o tym. Oczywiście, awans jest najważniejszy, ale też każda wygrana to punkty do europejskiego rankingu. One też mogą sprawić, że w kolejnych sezonach będzie się łatwiej grało w tych eliminacjach.
0: Oby tak właśnie było. Najtrudniejsze zadanie wydaje się, że czeka Górnika Zabrze, prawda?
1: No zdecydowanie. Zabrzanie w pierwszym meczu przegrali z klubem z Księstwa, z AS Monaco, 2-3 na własnym stadionie. Monaco ma więc jednobramkową zaliczkę na własnym stadionie, przed tym rewanżowym meczem. Ten mecz rozpocznie się rewanżowy o 18:45. No, Zabrzanie są w trudnej sytuacji, bo kiedy spojrzymy na te dotychczasowe mecze, to Górnik gra nieźle, ale jak na razie nadal jest bez żadnego zwycięstwa w tych kwalifikacjach, a przeszedł przez kwalifikacje Ligi Mistrzów, Ligi Europy, a teraz ta ostatnia decydująca runda kwalifikacji Ligi Konferencji, więc bardzo trudne zadanie przed zabrzańską drużyną.
0: No ale to w końcu z Monaco. Trudne zadanie czeka dziś na pewno też Raków, który w pierwszym meczu w Splicie z Hajdukiem zremisował 2-2.
1: I to tak rzutem na taśmę, bo bramka dosłownie w ostatniej minucie spotkania to dobry wynik przed rewanżem. Na pewno dziś Raków będzie starał się zrobić wszystko, żeby awansować, bo w lidze może nie radzi sobie najlepiej, to delikatnie mówiąc, ale w tych europejskich pucharach gra całkiem nieźle i te dwa zespoły grające w lidze, a w europejskich pucharach trochę nie przypominają siebie, tak byśmy powiedzieli. No, Hajduk to wymagający zespół, na pewno przez wiele lat grający przecież między innymi w Lidze Mistrzów także, no ale w ostatnich latach jest troszkę gorzej z finansami i to też się odbija na tym, że Hajduk gra jedynie w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Raków na pewno musi zagrać rozważnie w defensywie, bo myślę sobie, że z przodu, nawet po stałym fragmencie gry, są w stanie jedną bramkę strzelić, a po to, żeby tej dogrywki nie było, no to wystarczy właśnie jedna bramka w tych 90 minutach. Więc zobaczymy, jak tutaj się to potoczy. Raków mecz na własnym stadionie jako jedyny polski zespół gra dziś u siebie. No i on rozpocznie ten mecz na własnym stadionie w Częstochowie o godzinie 19.
0: Mecze oczywiście, jak już mówiliśmy, będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Będziemy was o tym informować na pewno w faktach i w Radiu RMF 24. Na razie, Wojtku, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: A za chwilę jeszcze więcej informacji. Powiemy o wznawianych szczepieniach przeciwko koronawirusowi.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to nasz popołudniowy program. 27 dzień sierpnia w kalendarzu, za 4 dni rozpocznie się wrzesień. Gdy myślimy o wrześniu i o jesieni, no to na myśl przychodzą infekcje. Mamy nowe informacje naszych dziennikarzy. 10 września wznowione zostaną szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który jesienią będzie podawany bezpłatnie wszystkim chętnym. Niektórzy zdążyli zapomnieć o koronawirusie, ale on często o sobie nie daje zapomnieć. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał o aktualnej sytuacji w szpitalach i przychodniach z dr Iloną Małecką. Posłuchajmy.
1: Czy już widać pacjentów zakażonych koronawirusem?
2: Na ten moment jeszcze nie. My oczywiście pacjentów testujemy, ponieważ wiadomo, że dzięki testom combo mamy możliwość po prostu ustalania etiologiczniej. Na ten moment nie widzimy jakiegoś wzrostu zachorowań, ale COVID przyzwyczaił nas do tego, że on właściwie jest z nami cały czas. To znaczy ci pacjenci pojawiają się regularnie w ciągu roku, natomiast na razie jeszcze nie widzimy jakiegoś wzrostu zachorowań w postaci takiej jakby narastającej fali zachorowań.
1: I jeśli faktycznie po 10 września ruszą szczepienia nową szczepionką przeciwko COVID-19, komu zalecałaby je pani w pierwszej kolejności?
2: Na pewno wszystkim pacjentom z grupy ryzyka. COVID nas przygotował i pokazał, że zwłaszcza ciężki przebieg dotyczy pacjentów z grupy ryzyka, czyli pacjentów z wielochorobowością, naszych seniorów, mniejsze dzieci, jeśli oczywiście takie szczepienia będą dostępne, ale przede wszystkim osoby w wieku podeszłym z chorobami współistniejącymi, czy to w zakresie układu oddechowego, czy w zakresie układu sercowo-naczyniowego. Pacjentów z cukrzycą. To jest bardzo ważna grupa ryzyka. No i oczywiście pacjentów z chorobą otyłościową, prawda? To jest bardzo
1: ważne. Te osoby ciężej chorowały?
2: Zdecydowanie ciężej chorowały.
1: Częściej. Także teraz, gdy są te nowe mutacje?
2: Tak, mimo wszystko tak. Jeżeli teraz obserwujemy ciężkie przebiegi COVID-u, mimo że generalnie można powiedzieć, ten przebieg kliniczny złagodniał, ale nie dotyczy to tych właśnie pacjentów. Pacjenci z zaburzeniami odporności, pacjenci w trakcie leczenia, czy biologicznego, czy chemioterapii, to są nadal pacjenci, którzy mają powikłania, mają ciężkie przebiegi i nadal mogą z powodu COVID-u umrzeć.
0: Za 2 tygodnie, 10 września, wznowione mają być szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zebrał komentarze i teraz jest z nami. Witamy, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, uporządkujmy informację. Kto skorzysta z tego preparatu?
1: Wszyscy chętni od 6 miesiąca życia, to jest ta granica wieku, dzieci, które skończą i skończyły już 6 miesięcy, mają co najmniej pół roku, będą mogły skorzystać z tego preparatu. Będzie taka specjalna szczepionka pediatryczna do 12 roku życia i potem także ta dorosła, powiedzmy, szczepionka, chociaż dla osób już, które skończyły 12 lat, górnej granicy wieku nie będzie i dla wszystkich chętnych, tak jak było w poprzednich latach, od początku pandemii koronawirusa, to szczepienie będzie bezpłatne, zarówno jeśli chodzi o sam preparat, jak i usługę podania tego preparatu. Będzie można dostać tę szczepionkę zarówno w przychodniach, w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, jak i w aptekach, bo część aptek, około 2000 na 11 tysięcy aptek w Polsce, działa właśnie także jako punkty szczepień i tam ten nowy, zaktualizowany, zmodyfikowany preparat ma trafić właśnie za 2 tygodnie, 10 września. To będzie ta pierwsza partia zamówiona na tę jesień, a druga partia, jak ustaliłem w Ministerstwie Zdrowia, ma pojawić się 2 tygodnie później, 25 września i z tej szczepionki firmy Moderna mamy korzystać właśnie tej jesieni.
0: Michale, a co z resztą szczepień? Te przeciwko grypie, one rozpoczną się szybciej?
1: Tak, bo szczepionka przeciwko grypie, dzisiaj też dostałem takie potwierdzenie z Naczelnej Rady Aptekarskiej, już dotarła do wielu aptek w Polsce. Jeszcze te szczepienia formalnie nie ruszyły, bo jeszcze pewne procedury administracyjne są załatwiane, ale prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu, czyli w tym pierwszym tygodniu września, szczepienia przeciwko grypie ruszą. Przypomnę, że ze szczepieniami przeciw grypie jest trochę inaczej, bo ta szczepionka jest w pełni refundowana, czyli bezpłatna dla 3 grup. Dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, dla seniorów, dla osób w wieku 65+, a trzecia grupa to kobiety w ciąży. Szczepienia przeciwko koronawirusowi, przypomnę, są i będą bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych. W Polsce szczepienia przeciwko grypie będą w połowie refundowane, czyli połowę ceny zapłacą osoby między 18 a 64 rokiem życia. I szczepienia przeciwko grypie też będą trwały aż do wiosny przyszłego roku. Ta szczepionka też jest. Ja przypomnę, że w ubiegłym sezonie zaszczepiło się nieco ponad 2 miliony osób w Polsce. Lekarze często liczą, że ten wynik będzie lepszy i ta szczepionka jest w pierwszej kolejności rekomendowana przede wszystkim osobom starszym, które najczęściej, najciężej przechodzą właśnie zakażenie wirusem grypy. Ja cały czas zbieram tutaj komentarze i krążę między Ministerstwem Zdrowia a innymi urzędami, przychodniami w Warszawie. Dzień dobry, kłaniam się, tu Radio RMF 24 i nasz program na żywo.
3: Dzień dobry.
1: Pani planuje szczepienie w tym sezonie przeciw grypie, przeciw COVID-19 albo przeciw innym chorobom?
3: Nigdy tego nie planowałam, ponieważ nie znajduję się w tej grupie szczególnego ryzyka, więc nie identyfikuję się z tą grupą, ale może naprawdę warto o tym pomyśleć.
1: Bo szczepienia są zalecane nie tylko grupom ryzyka, oczywiście osoby z grup ryzyka, jak słyszeliśmy w tej mojej rozmowie, w pierwszej kolejności, ale szczepienie jest dostępne i zalecane każdemu, bez względu na wiek, płeć czy wielochorobowość.
3: Pewnie fakt, że nigdy nie przeszłam takiej ciężkiej grypy, nie spowodował, a mam przecież kontakt na co dzień z wieloma osobami, ale nigdy to nie spowodowało, żebym pomyślała o tym, żeby się zaszczepić, a może rzeczywiście warto.
1: Dlatego też podajemy te informacje. Bardzo dziękuję i zdrowej jesieni życzę.
3: Dziękuję.
1: Ale podajemy te informacje dzisiaj trochę z wyprzedzeniem, żeby można było się przygotować, czyli podsumowując, szczepienia przeciw grypie ruszają w przyszłym tygodniu, te przeciwko COVID-19 nową zmodyfikowaną szczepionką za trochę ponad 2 tygodnie. Od 10 września ta szczepionka ma być w aptekach. Wiem, że będą za rejestrację na te szczepienia przez internetowe konto pacjenta, ale także na miejscu, w przychodniach, w aptekach, więc jeśli komuś mocno zależy, a pamiętam, że w ubiegłym roku była taka sytuacja, że chętnych było w pewnym momencie więcej niż dostępnych dawek, to może już teraz warto zapytać farmaceutę, farmaceutkę, już teraz umówić się na to szczepienie, trochę z wyprzedzeniem, żeby tej szczepionki po prostu nie zabrakło, albo na przykład umówić swojego dziadka, albo pradziadka, albo babcię, albo prababcię, bo to oni są szczególnie narażeni i pewnie o nich warto szczególnie zadbać.
0: Te informacje zebrał i do szczepienia namawiał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję, nie tylko namawiam, ale też przekazuję to, co mówią eksperci, a oni rzeczywiście zalecają i mocno to podkreślają i z ekspertami pewnie jeszcze nie raz będziemy rozmawiać w najbliższym czasie.
0: Nowy sezon infekcyjny jest coraz bliżej, zbieramy dla Was najważniejsze informacje, a już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 18:00. Radio RMF 20.

0: Ogłoszenie.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w Radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 18. Fakty RMF FM i Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Na początek ponownie miasto w Pomorskiem. Tam protest kilkuset osób, którzy sprzeciwiają się zamknięciu szpitala miejskiego. Na miejscu jest reporter RMF FM. W faktach także o zmianach, które czekają kierowców w Warszawie w ostatnich dniach wakacji. Rozpoczął się remont części Wisłostrady, czyli jednej z głównych tras stolicy. Mamy też ważne informacje dla kibiców piłki nożnej. Kilkaset osób przyszło sprzed szpitala miejskiego w Miastku na Pomorzu, przed Urząd Miejski. Mieszkańcy sprzeciwiają się zamknięciu szpitala. Na miejscu cichy protest obserwuje nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy ponownie.
2: Dzień dobry.
1: Staszku, opisz, jak to wyglądało.
3: No, kolumna mieszkańców ciągnęła się przez ulicę Miastka. Wiele osób ubrało dziś czarne stroje.
4: Żałoba po szpitalu.
3: Ta strata szpitala w Miastku, co to oznacza dla Państwa, dla Was?
4: Utratę bezpieczeństwa zdrowotnego przede wszystkim.
3: Mieszkańcy obawiają się, że miasto na długo pozostanie bez szpitala, który działał tu od pokoleń. Kryzys tego miejsca od miesięcy się tylko pogłębiał. Dziś na drzwiach placówki wisi lista innych szpitali, do których mogą udać się pacjenci. To m.in. Bytów, Człuchów czy Słupsk.
5: Przepracowałam 33 lata, nie wyobrażałam. Ten szpital był jak drugi mój dom. Nie wyobrażam sobie teraz 60 km dojeżdżać. Muszę zostawić męża, dom, a 6 lat emerytury i nie mam innego wyjścia.
3: Właśnie przed chwilą czoło kolumny dotarło pod Urząd Miejski.
6: Pod urzędem składamy wieniec naszym włodarzom. Jeżeli ktoś ma ochotę, może zapalić znicz. Jest to nasz ostatni dyżur dla szpitala.
3: Z Miastka Stanisław Pawłowski.
1: Od prawie dwóch godzin Radosław Piesiewicz znajduje się w Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został tam doprowadzony w związku z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty. Jak mówił dziś minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, jednym z priorytetów śledztwa jest odzyskanie pochodzących z oszustwa środków i zwrócenie ich poszkodowanym.
7: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały na ten moment 100 milionów złotych. Mówię to, no bo na dzisiaj mam taką wiedzę, ale wiem też, że ona jest bardzo zbliżona do tej kwoty roszczeń, które się pojawiły w sposób formalny w prokuraturze. Mogę Państwu obrazowo powiedzieć, że jest 27 dużych pudeł tekturowych i cały czas te zgłoszenia wpływają.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że odzyskane środki w większości zostały zabezpieczone u Przemysława Krala, byłego prezesa Zonda Krypto, który podjął w śledztwie współpracę z prokuraturą.
8: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Dużo zmian czeka w ostatnich dniach wakacji kierowców w Warszawie. O 18:00 rozpoczął się remont części Wisłostrady, czyli jednej z głównych tras stolicy. I właśnie przy Wisłostradzie jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, na co muszą przygotować się kierowcy?
9: Największe zmiany są na Wisłostradzie na wysokości dzielnicy Bielany. Drogowcy zamknęli tu całą jezdnię w kierunku centrum Warszawy, na odcinku od ulicy Pergaminów do mostu Grota Roweckiego i tak będzie do niedzieli do 12:00 w południe. Kierowcy mogą korzystać z drugiej jezdni, ale tam jest trudniej, bo jadąc w stronę centrum można wjechać tylko na jeden pas. Tutaj w okolicy już pojawiają się pomysły kierowców, jak teraz inaczej dojechać.
10: Na szczęście mieszkam na linii metra, natomiast rzeczywiście tak jest, że te remonty dają się we znaki mieszkania. Tak? Bo to nie tylko tutaj.
9: Kolejne zmiany związane też właśnie z remontami rozpoczną się za kilka godzin. Kwadrans po północy, wtedy drogowcy zamkną skrzyżowanie w centrum stolicy, Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. To skrzyżowanie trzeba będzie omijać do poniedziałkowego poranka, czyli do ostatniego dnia wakacji.
1: Dziś wieczorem dowiemy się, które z polskich zespołów zagrają w fazie grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Blisko awansu do tych pierwszych rozgrywek są Lech i Jagiellonia, które pewnie wygrały swoje mecze. Jagiellonia właśnie rozpoczyna rewanżowe spotkanie z Iberią w Tbilisi. Dziś też mecze rewanżowe Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa. Jak radzą sobie polskie zespoły, sprawdzimy w kolejnych faktach. Wielka ekonomia i jej wpływ na nasze codzienne życie. O tym już za chwilę na antenie Radia RMF 24 w Gospodarczym Tygodniu. Marek Teichman, gospodarz programu, jest już w studiu. Marku, o czym usłyszymy?
11: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu porozmawiamy o tym, jaka jest prawda o polskiej gospodarce. Co mówią dane? Czy rzeczywiście mamy skok inwestycji? Czy rzeczywiście bezrobocie jest pod kontrolą? I czy rzeczywiście finanse publiczne to wielki kłopot?
1: Zapraszam, Marek Teichman. Warto włączyć Radio RMF 24 na naszej stronie rmf24.pl i posłuchać. Kolejne fakty w RMF FM już o 19:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
11: Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Marek Teichman przy mikrofonie. Przyglądamy się temu, co dzieje się w gospodarce, zastanawiamy się, co to dla nas znaczy. Będziemy dzisiaj sporo rozmawiali o takim makroobrazie polskiej gospodarki, też w związku z tym, że trwają prace nad budżetem. Gospodarka ma w przyszłym roku urosnąć o 3,1%, inflacja średnioroczna ma wynieść 2,5%, bezrobocie 5,6%. Doktor Piotr Bartkiewicz jest w naszym studiu. Za chwilę porozmawiamy o tym, jaka jest prawda o polskiej gospodarce.

0: I jesteśmy. Gospodarczy tydzień Radio RMF 24. Marek Lechman przy mikrofonie, a w naszym studiu gość. Porozmawiamy o tym, jak wygląda polska gospodarka. A gościem Gospodarczego Tygodnia jest dr Piotr Bartkiewicz, Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy dosyć ciekawy czas w gospodarce, jeżeli chodzi o takie różne sygnały zewnętrzne, napięcia geopolityczne. Mamy też sporo obaw o to, co się może wydarzyć, ale z drugiej strony mamy taki normalny, stały cykl napływających danych i stały, coroczny cykl prac nad budżetem. W piątek kolejna odsłona rządowych prac nad budżetem. Do 30 września projekt ustawy budżetowej musi być w Sejmie i założenia są znane. One mówią o tym, że PKB ma się zwiększyć o ponad 3%, czyli 1/10. Inflacja średnioroczna ma wynieść 2,5%. I muszę panu powiedzieć, że mi się przypomina taki moment końcówki poprzedniego roku, kiedy wszyscy zakładali, że 2026 rok to będzie bardzo dobry rok, że będziemy makroekonomicznie bardzo dobrze wyglądali, o ile nie wydarzy się coś takiego zaskakująco szokującego. No i później wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, która miała fundamentalnie na nas wszystkich wpłynąć. I muszę panu powiedzieć, że mam takie uczucie lekkiego déjà vu, to znaczy po tym całym zamieszaniu, po zestawie bardzo wielu szoków zewnętrznych, potencjalnych, my właśnie wracamy do takiej normalności i ta normalność wygląda relatywnie normalnie. To znaczy mamy całkiem solidne makrodane i mamy trochę dobrych informacji z polskiej gospodarki. Wy jako zespół analiz opublikowaliście takiego tweeta, no więc tak, 2026 rok jest rokiem inwestycji, jak zapowiadali wróżbici, wskazując na to, że nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o prawie 19% rok do roku. I to by pokazywało, że jakby so far so good, znaczy jesteśmy w relatywnie dobrej sytuacji i przyszły rok też nadal zapowiada się relatywnie dobrze.
1: To prawda. Tak nawiązując do pańskiego stwierdzenia, no my tak co roku sobie życzymy takiego normalnego roku, czy takiego roku, gdzie prognozy nie będą wykolejone przez jakiś czynnik zewnętrzny, którego nie jesteśmy w stanie zaprognozować, czyli nie przez wojnę, nie przez kryzys energetyczny, nie przez pandemię, nie przez decyzję jednego człowieka w sprawie polityki gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Do tej pory wydaje mi się, że mieliśmy tylko jeden taki rok w tej dekadzie, to był 2024.
0: Że się nic nie wydarzyło, takiego szokującego.
1: Tak, to był taki nudny, normalny rok, gdzie można było się zajmować tylko i wyłącznie gospodarką. Ten 2026, no cóż, no mogło być gorzej. Znaczy, mogła wybuchnąć większa wojna niż ta w Iranie.
0: Znaczy, ten rok się jeszcze nie skończył, więc jak gdyby mamy jeszcze szansę, niestety, na to. Obawiam
1: to prawda,
0: się
1: odpukać. To prawda, ale dobra, tak. Natomiast to, co jest jakąś tam dobrą wiadomością, jest to, że my mieliśmy bardzo dużo obaw po 27 lutego, że ten szok naftowy nam wykoleje ożywienie, zatrzyma europejską gospodarkę w miejscu, gdzie ona dopiero się zaczynała rozpędzać, że będziemy mieli bardzo duże negatywne skutki makroekonomiczne, ale no, upłynęło już kilka miesięcy od wybuchu tej wojny. Upłynęło kilka miesięcy obowiązywania no, prawie że dwukrotnie wyższych cen ropy niż pod koniec zeszłego roku, a widać, że ten szok tak naprawdę po polskiej gospodarce spłynął jak po kaczce i trudno wskazać tak naprawdę na świecie gospodarkę, może poza irańską, może poza izraelską, może poza gospodarkami bliskowschodnimi, gdzie faktycznie mamy jakiś duży, mierzalny efekt wojny w Iranie. I to jest jakiś tam plus. Natomiast jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o polską gospodarkę, no to wiedzieliśmy jeszcze przed wybuchem wojny, wiedzieliśmy na początku roku, że to będzie rok, kiedy trochę nam się przestawią te silniki wzrostu gospodarczego. Zeszły rok był rokiem konsumpcji, było to trochę zaskoczeniem, natomiast faktycznie mieliśmy jeden z najlepszych klimatów dla konsumenta od paru lat. W tym roku konsumpcja miała spowolnić i to się dzieje. No to faktycznie widzimy w danych o wydatkach gospodarstw domowych, chociaż może niekoniecznie w sprzedaży detalicznej, ale przede wszystkim widzimy, że polscy konsumenci mają coraz cieszą się coraz mniejszym wzrostem siły nabywczej, bo dochody realne dość mocno wyhamowały w 2026, zwłaszcza po uwzględnieniu szoku naftowego, i wiedzieliśmy, że to na miejsce konsumpcji miały przyjść inwestycje, no bo 2026 jest trochę szczególny. To jest rok, kiedy musimy wydać jak najwięcej środków z KPO, z części grantowej. Jest konkretny deadline, na mówiąc korporacyjnie, na wydanie tych środków. To jest koniec tego roku, więc jest bardzo duży wysiłek ze strony gestorów i beneficjentów, żeby powiedzmy tam rzeczy się zadziały, żebyśmy mieli tę infrastrukturę przesyłową, energetyczną, transportową, te wszystkie rzeczy, na które Unia Europejska przeznaczyła środki w ramach Funduszu Odbudowy i Odporności. Natomiast to, co jest na pewno pozytywne, i to jest to, co jest trochę zaskoczeniem, bo liczyliśmy na to, marzyliśmy o tym, natomiast wiele razy nas to rozczarowało, to jest to, że widzimy oznaki ożywienia, jeżeli chodzi o inwestycje prywatne.
0: I to jest bardzo ciekawe, tak? To znaczy, to, jeżeli pan pozwoli, to tutaj chciałbym się zatrzymać. Co to są za inwestycje? To znaczy, kto...
1: Ożywienia, jeżeli chodzi o inwestycje prywatne.
0: I to jest bardzo ciekawe, tak? To znaczy,

0: Zaczęliśmy, czyli od tego, że inwestycje przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce wzrosły o 21% w drugim kwartale, to tam jest sporo wydatków właśnie na na przykład na tabor kolejowy, albo na elementy infrastruktury energetycznej czy przesyłowej, więc musimy gdzieś tam to wyjąć, powiedzmy, z tej kategorii. Musimy popatrzeć na sektory, bo są branże, gdzie udział własności samorządowej czy własności Skarbu Państwa jest bardzo mały, jest zaniedbywalnie mały i te branże zaczęły inwestować. Przykład to przetwórstwo przemysłowe, które przez prawie 2 lata notowało spadki inwestycji. To są usługi, na przykład handel, usługi administracyjne i wspierające. To są parę innych też branż, jak na przykład informacja i komunikacja, gdzie rola państwa jest praktycznie żadna w Polsce. Także widzimy, że ten impuls inwestycyjny, który w 2025, on już wystąpił. Czyli to jest tak, że inwestycje gdzieś tam zawróciły w poprzednich latach i zaczęły rosnąć. W tym roku przyspieszają i dołączają branże, które nie brały w tym udziału jeszcze w poprzednim roku. Także to są rzeczy na pewno na in plus. Możemy na to popatrzeć jeszcze z innej strony, bo mamy statystykę, która nie uwzględnia części inwestycji, bo nie uwzględnia maszyn, urządzeń, środków transportu, ale rozkłada nam budynki, budowle na bardzo szczegółowe kategorie. Jak sobie tak podzielimy sobie to, zobaczymy, co w Polsce jest wznoszone. Zobaczymy, że nagle na przykład wznoszone są budynki komercyjne i handlowe w większej skali niż w latach poprzednich. No i to też są raczej inwestycje prywatne, a nie publiczne. Natomiast to nie jest tak, że mamy dymiący pistolet, bo tak jak mówię, generalnie koncepcja inwestycji prywatnych jest koncepcją, która świetnie się sprzedaje w rozmowach, natomiast GUS tego tak nie rejestruje niestety.
1: Pytanie, czy my widzimy wzrost produktywności w polskiej gospodarce? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części rozmowy z doktorem Piotrem Bartkiewiczem, który w naszym studiu zostaje.
2: Radio RMF24.

0: Czy widzimy wzrost produktywności? Co polskiej gospodarce dają te widoczne inwestycje? O tym porozmawiamy w dalszej części Gospodarczego Tygodnia. W naszym studiu jest dr Piotr Bartkiewicz. A co ten rok inwestycji oznacza dla tego, jakie są perspektywy naszej gospodarki na kolejne miesiące i lata? To znaczy, na ile ma pan wrażenie, że te inwestycje, które teraz obserwujemy, to są inwestycje, które zwiększają naszą produktywność, unowocześniają tą gospodarkę, na ile to są inwestycje, które dostosowują ją na przykład do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, na ile to są takie inwestycje, czy w ogóle jesteśmy w stanie to jakoś oszacować, na ile to są takie inwestycje, które nas budują nasz potencjał wzrostowy na przyszłe lata?
1: Czy możemy podejść do tego od końca? Czyli popatrzeć na to, czy my faktycznie notujemy wzrost produktywności w Polsce, i odpowiedź jest twierdząca. Tutaj Polska się na pewno wyróżnia na europejskiej mapie bardzo wysokim wzrostem produktywności, no bo możemy sobie to policzyć w taki bardzo prosty sposób. No, PKB w drugim kwartale wzrosło o 3,7%, przepraszam, 3,8% rok do roku. Zatrudnienie w polskiej gospodarce w tym czasie o 0,2%, czyli produktywność pracy wzrosła mniej więcej 3,5% i my to obserwujemy już od 2-3 lat. I to jest bardzo dużo, bo generalnie no w Europie w tym samym czasie wzrost produktywności to był 1%, coś koło tego. Także to jest duża różnica. Generalnie wartość, powiedzmy, dóbr i usług wytwarzanych przez polskiego pracownika znacząco rosła w ostatnich latach. I to jest coś, co plasuje nas zdecydowanie bliżej Stanów Zjednoczonych niż Europy. Natomiast czy faktycznie to jest zasługa inwestycji, które były realizowane w Polsce, które są realizowane? Myślę, że nie jesteśmy w stanie tego tak do końca stwierdzić.
0: A czego może być zasługa?
1: Być może jest tak, że my po prostu lepiej wykorzystujemy zasoby, które już mamy. Znaczy, może być tak, że część pracowników przeniosła się do miejsc pracy, czy do firm, wykonuje zadania, które są lepiej dopasowane do ich umiejętności, a oni są bardziej produktywni w swoich nowych rolach. Zawsze jest to trochę takiego mielenia na rynku pracy. Może być tak na przykład, że część firm lepiej wykorzystuje zasoby, które miała, ale jest trochę tak, że polskie firmy inwestują. My wiem, że w Polsce inwestycje są różnych typów. Mamy inwestycje w dobranie, w tak zwane środki niematerialne i prawne, czyli częściowo w AI, ale też generalnie w oprogramowanie, tego typu rzeczy. Mamy inwestycje w maszyny i urządzenia, w środki transportu, w budynki i budowle. To nie jest tak, że ten wysiłek inwestycyjny w 2026 jest ciągnięty tylko przez jedną wąską kategorię, bo o ile nie możemy tego tak wydestylować do takich kategorii, o których fajnie się rozmawia, o tyle możemy stwierdzić, że on jest szeroko rozlany, że on jest różnorodny, że on jest, myślę, że nawet dobrze zdywersyfikowany już w tym momencie, chociaż chcielibyśmy, żeby to potrwało dłużej niż parę kwartałów. No.
0: A jest obawa, że potrwa tylko parę kwartałów? Jest obawa, że to jest właśnie ten moment związany z KPO i to się skończy?
1: Tego się nie da uniknąć, bo my wiemy, że ten moment wykorzystania środków, zakładamy, że on nie zostanie przesunięty, ale też nie ma żadnego dobrego argumentu, żeby to się stało, też nie ma sygnałów, żeby tak było. One po prostu zostaną wykorzystane i przepadną. Jeżeli nie zostaną wykorzystane, to przepadną na koniec roku. Jeżeli zostaną wykorzystane, to do końca roku. I to sprawi, i to jakby myślę, że praktycznie wszystkie prognozy w tym momencie na rynku to zakładają, sprawi, że inwestycje w przyszłym roku wzrosną w nieco wolniejszej skali niż w tym roku. Jest trochę niepewności co do tego, jaka jest różnica. No my zakładamy, że ta dynamika będzie wciąż całkiem solidna, że to będzie około 6-7%. Natomiast na przykład Narodowy Bank Polski widzi w 2027, przynajmniej na początku 2027, tąpnięcie inwestycji, wyraźniejsze wyhamowanie. Jest to ciekawy zakład prognostyczny, natomiast tak od strony, powiedzmy, bardziej ekonomicznej, czy patrząc na to bardziej tak kompleksowo, generalnie jest tak, że w Polsce cykle inwestycyjne trochę trwają, czyli nawet jeżeli mamy jakiś tam czynnik, który nam zatrzymuje część inwestycji, no to ta maszyna do pewnego stopnia będzie rozpędzona. Wiemy też, że mamy pewne warunki, które sprzyjają inwestycjom. Na przykład zdolność firm do kształtowania swoich cenników wzrosła w ostatnich latach. Wiemy, że marże firm odbiły się od dna w 2025-2026, więc jakby to jest na pewno na plus, jeżeli chodzi o wysiłek inwestycyjny. Plus rzecz, która jest nieobserwowana, ale ekonomiści bardzo lubią o tym mówić. To jest coś, co nazywamy luką popytową, czyli to, czy zasoby, które mamy w gospodarce w tym momencie są w pełni wykorzystywane, czy może mamy niewykorzystane zasoby. I chyba najlepsze szacunki, jakie mamy, wskazują na to, że nie mamy zbyt wielu niewykorzystanych zasobów.
0: Co oznacza, że musimy je wygenerować,
1: tak? Powinno się inwestować, zwłaszcza, że perspektywy wzrostu popytu, jeżeli w ogóle, to się poprawiły, bo sytuacja gospodarcza naszych głównych partnerów handlowych jest lepsza niż była w zeszłym roku.
0: Pytanie, czy nie jest tak, że będziemy mieli kłopot z uzupełnieniem zapasów, które powinny być uzupełnione przez ten okres letni, po to, żeby być dobrze przygotowanym na zimę. O tym będziemy rozmawiali w dalszej części Gospodarczego Tygodnia. Nasz gość zostaje w studiu.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Czy Europa i Polska uzupełniły w dostatecznym stopniu zapasy surowcowe? O tym porozmawiamy. Doktor Piotr Bartkiewicz jest z nami w studiu.
1: To trochę o tym naszym otoczeniu w takim wypadku, jeżeli pan pozwoli. Ja bym chciał wrócić do wątku inflacyjnego, dlatego że prognozy... Było sporo obaw o inflację. Rzeczywiście jakby ta straszna historia się nie wydarzyła. Generalnie, jeżeli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, no to warto przypomnieć, że trudno nam tak do końca ocenić, co się dzieje, dlatego że najprawdopodobniej poprzez cieśniny Ormus transportowane są też transportowana jest też duża, przynajmniej pewna część tej ropy za pomocą takiej floty statków, które zostały przejęte przez rządy krajów arabskich i które w związku z tym zdjęły ryzyko finansowe z przewoźników. Dzieją się też ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o to, co się może jakby powstać, jeżeli chodzi o infrastrukturę przesyłową z krajów Bliskiego Wschodu w ciągu 3-6 lat. Ale tu i teraz jest jeszcze jedna obawa związana z zimą i z tym, że być może jest tak, że my nie zdążyliśmy uzupełnić zapasów w dostatecznym stopniu, że nie jesteśmy przygotowani na nadchodzącą zimę. Pojawiała się taka obawa, że ten okres letni może być wykorzystany do tego, żeby uzupełnić europejskie zapasy gazu, ropy i że możemy obserwować w Europie problemy z powodu braku dostępu do tych surowców. Czy ta obawa się trochę rozwiewa, czy ona w związku z tym przestaje wisieć nad naszymi obawami inflacyjnymi?
2: Szczerze mówiąc, ja ciągle mam tą obawę, bo jeżeli popatrzymy na stopień wykorzystania magazynów gazu w Europie, to on jest generalnie na historycznie niskim poziomie. To, co nas ratuje do pewnego stopnia, to jest to, że moce przesyłowe w zakresie importu skroplonego gazu są dużo, dużo większe niż w latach poprzednich. Więc o ile na przykład stopień zapełnienia magazynów teraz jest tak jak w 2021, to tempo, w jakim możemy je zapełnić, jest dużo, dużo większe niż było wtedy i to jest na plus. Więc jakby to nie jest tak, że ktokolwiek panikuje. Można mieć wątpliwości, czy to może jest najlepsza strategia, ale w sytuacji, kiedy ceny gazu, czy krzywa terminowa kontraktów na gaz pochyla się w dół, czyli generalnie opłaca się poczekać tak naprawdę z zakupami, bo założenie rynkowe jest takie, że gaz będzie za parę miesięcy tańszy, no to okej, to jest jakaś tam strategia co do zapełnienia. Natomiast ta strategia pewnie rozkłada ten szok na rynku gazu w czasie, sprawia, że te nieco wyższe ceny gazu będą obowiązywać dłużej, to nie będzie jeden wystrzał, tylko powiedzmy mamy taki dość trwały, czy może trwały w sensie w średnim okresie. Natomiast mieliśmy bardzo dużo obaw tak naprawdę, jeżeli chodzi o skutki wojny w Iranie i konsekwencje dla inflacji na świecie, w Polsce, w Europie, którego z tych obszarów nie przyjąć. I większość z nich się nie zrealizowała, bo proszę zwrócić uwagę, że generalnie my dopiero niedawno zobaczyliśmy wzrost cen żywności na rynkach światowych, czy surowców rolnych, i one niekoniecznie wynikały z takiego mechanizmu, który od razu był postulowany, czyli wyższe ceny gazu i energii, wyższe koszty transportu, wyższe ceny nawozów, wyższe ceny żywności.
0: Przy czym nadal ta historia z drugiej strony może się wydarzyć, biorąc pod uwagę, co się dzieje na Morzu Czarnym.
2: Ona się oczywiście,
0: żywność.
2: Tylko to jest jakby dodatkowy czynnik, tak. To jest inny czynnik, którego nie było wtedy, kiedy formułowano prognozy. Jak na razie generalnie ceny na przykład płodów rolnych, one tak naprawdę są takie jak rok temu. Skasowaliśmy spadki, które nastąpiły w pierwszej połowie tego roku. Natomiast mieliśmy też dużo obaw co do dostępności w ogóle fizycznej niektórych destylatów ropy naftowej. To się nie wydarzyło. Samoloty w dalszym ciągu latają, można polecieć na wakacje, może trochę drożej, natomiast to w dalszym ciągu się dzieje. Przestrzeń powietrzna tam nad Bliskim Wschodem jest, jak rozumiem, drożna, więc jakby ten aspekt gdzieś nie wystąpił. Natomiast jeżeli chodzi przynajmniej o sytuację Polski, bo sytuacja Polski jest troszeczkę inna niż innych krajów europejskich, i to my wiedzieliśmy, spodziewaliśmy się, i tutaj jakby prognozy były można powiedzieć w punkt albo bliskie przynajmniej temu punktowi, wiedzieliśmy, że szok powinien być ograniczony do cen paliw płynnych i cen bezpośrednio powiązanych z paliwami płynnymi, czyli wycieczki zagraniczne, transport lotniczy, takie rzeczy, które zależą od tego bezpośrednio. Jeżeli wyłączymy te kategorie, to my tak naprawdę nie widzieliśmy znaczącego wzrostu inflacji. Wręcz przeciwnie, tania żywność w Polsce jak na razie w tym roku zepchnęła nam dużą część, zepchnęła nam tą inflację dość wyraźnie w dół, więc my o ile był taki moment, że obawialiśmy się powiedzmy wyskoczenia poza pasmo dopuszczalnych odchyleń od celu. No w tym momencie inflacja między 2,5 a 3,5 jest bazowym scenariuszem praktycznie dla wszystkich i to na wiele, wiele miesięcy do przodu. I to, no, dla RPP, dla NBP, dla konsumentów też, no to jest dość na pewno mały wymiar kary.
0: A jaka jest sytuacja na rynku pracy? O tym w dalszej części tej rozmowy w Radiu RMF 24.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Dziękujemy i do usłyszenia jutro o tej samej porze.
1: Dziękujemy bardzo, a tymczasem zapraszamy na fakty o 19, a temat dla nas Mateusz Bożek.
2: Jestem, witam, zapraszam. A zaczynamy od tragicznego wypadku na dolnośląskim odcinku A4. Jedna osoba zginęła po zderzeniu się aż dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Później o polsko-amerykańskich rozmowach dotyczących stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. W faktach także sport, walka polskich klubów piłkarskich w europejskich pucharach. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Gościsław, Kostomłoty zderzyły się dwie ciężarówki i auto osobowe. Autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Tak może być jeszcze przez kolejne 5 godzin. W faktach teraz informacja sprzed chwili. Duży pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Służby apelują do mieszkańców, by zamknęli okna ze względu na możliwe zanieczyszczenia powietrza. Akcja strażaków może potrwać kilka godzin. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Polska rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi o kilku miejscach stałego stacjonowania amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, informuje wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. W kwaterze głównej NATO spotkał się w tej sprawie z wiceministrem obrony USA Elbridgem Colbym. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. W jaki sposób stała obecność żołnierzy USA ma wzmocnić obronność Polski?
3: Zalewski podkreślał, że Amerykanie mają zapewnić m.in. zdolności rozpoznawcze i dowodzenie, których Polska nie posiada. Jednocześnie złożył ważną deklarację. Chcę powiedzieć jasno i otwarcie, Polska nie chce mieć na swoim terytorium głowic nuklearnych. Z jego słów wynika także, że Polska dowie się, jakie dokładnie siły Stanów Zjednoczonych będą stacjonować na stałe, gdy będzie się kończyć przegląd amerykańskiej obecności w Europie, a kluczowy moment tego procesu ma nastąpić na początku listopada, a cały przegląd ma się zakończyć w grudniu.
2: Dodam, że do Polski wkrótce przyjedzie jeden ze współpracowników wiceministra obrony USA, któremu Warszawa przedstawi propozycję miejsc stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Wciąż nie są jasne przyczyny miesięcznego opóźnienia w dostarczeniu amerykańskim władzom wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wczoraj ujawniliśmy, że wysłany przed miesiącem dokument polska ambasada dostarczyła dopiero 2 dni temu. Ambasada odmówiła udzielania informacji o powodach zwłoki, odsyłając do rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który na nasze pytania odpowiada tak.
4: Nie nazwałbym tego przeleżą, ponieważ on musiał jeszcze chwilę poczekać.
2: Usłyszał od Macieja Wewiura, dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, który jest z nami w faktach. Jakie według twojego rozmówcy są powody zwłoki?
5: Wyjaśnienia rzecznika MSZ są tak dyplomatyczne, że aż niezrozumiałe. Maciej Wewiór nie zaprzecza, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry przed dostarczeniem leżał miesiąc w ambasadzie, ale były do tego powody.
4: Chodziło o to, żeby on był umocowany w pewnej perspektywie jeszcze.
5: Co to znaczy?
4: To znaczy, że wymagało to jeszcze ustaleń proceduralnych.
5: Wniosek więc leżał w Waszyngtonie, a ustaleń dokonywały centrale MSZ i resort sprawiedliwości, które w Warszawie dzieli kilkaset metrów. Ustalenia te były ponoć niezbędne.
4: Nieczęsto próbuje się przywrócić przed obliczem sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości, wiceprezesa największej partii opozycyjnej, więc to wymagało jeszcze pewnych ustaleń proceduralnych.
5: Jakich, Maciej Wewiór nie mówi. Wniosek złożono dopiero po miesiącu ustaleń, bez żadnych zmian.
6: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
2: Jagiellonia Białystok gra o awans do fazy ligowej Ligi Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa o awans do Ligi Konferencji. Mecze rewanżowe decydującej fazy eliminacji europejskich pucharów śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej
7: tak
2: RMF FM. Witaj, Wojtku. Jak radzą sobie zatem polskie zespoły?
7: Jagiellonia, która po pierwszym meczu miała aż 4-bramkową zaliczkę, remisuje 1-1 do przerwy w Tbilisi z Iberią, no i wydaje się, że ma to spotkanie pod kontrolą. Górnik Zabrze gra na wyjeździe z AS Monaco. Gospodarze dominują od początku meczu. Jak na razie 18 minuta gry i jest bezbramkowy remis. Przypomnę, że Górnik musi odrobić jedną bramkową stratę, bo pierwszy mecz przegrał u siebie 2-3. A w Częstochowie rewanżowy mecz rozpoczął dosłownie 3 minuty temu. Raków, który przed tygodniem zremisował 2-2 na wyjeździe w Splicie z Hajdukiem. No i jak na razie w tym meczu, no nie, padła już właśnie bramka dla Hajduka, więc goście prowadzą 1-0. Raków musi odrabiać więc straty. A o 20 początek meczu Lecha ze szwajcarskim Thun. Mistrz Polski pierwszy mecz u siebie wygrał aż 7-0 i wydaje się niemal pewny awansu do fazy ligowej Ligi Europy.
2: A na koniec tego wydania faktów w ramach naszej akcji Gdzie chodzą lokalsi? Zaglądamy do Lublina nad Zalew Zemborzycki. To jedno z miejsc, które przyciągają mieszkańców spragnionych wypoczynku. A co konkretnie ich tam przyciąga?
8: Ładne widoki.
9: Piękna pogoda.
10: Można tu spędzić cały dzień?
9: Zdecydowanie. Popływać sobie na desce.
10: Co u pani można wypożyczyć?
11: Deski, SUP, rowery górskie, rowery wodne, kajaki.
12: Piłki do siatkówki, zestaw do badmintona.
13: Ryby są, ryby biorą. Jeżeli nikt nie płoszy, karpia ładnego można wyjąć.
9: Kocyk, piknik, lody.
8: I co pandę.
9: Tam? No i pandę mamy, wiadomo. Jest dużo atrakcji bardzo.
14: Do restauracji. Tam posiedziałyśmy i teraz z powrotem.
15: Jak jest się w dobrym towarzystwie, to zawsze jest co robić.
2: Nieważne gdzie, ważne z kim. A z wypoczywającymi nad Zalewem mieszkańcami Lublina rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Radio RMF 24.
17: To jest Radio RMF 24, gospodarczy tydzień, Marek Techman przy mikrofonie. Rozmawiamy o polskiej gospodarce. Popatrzyliśmy trochę na to, co dzieje się z inwestycjami, z uzupełnieniem zapasu. Warto popatrzeć na to, jak będą wyglądały finanse publiczne, jak wygląda sytuacja naszych najbliższych partnerów. Czy te dane, które zobaczyliśmy w ostatnich dniach, napływające z Niemiec, pokazujące pewne ożywienie w zamówieniach w przemyśle, mogą świadczyć o tym, że Niemcy wychodzą z tego bardzo, bardzo długiego zakrętu? I co to dla nas znaczy? Czy jest tak, że niemieckie ożywienie to będzie, tak jak wieszczą niektórzy, takie ożywienie, które nam nie przyniesie poprawy, czy raczej będzie pociągnie również polską gospodarkę do dalszego wzrostu? O tym będziemy rozmawiali w studiu Radia RMF 24. Jest dr Piotr Bartkiewicz z Departamentu Analiz Makroekonomicznych PKO SA.

0: Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24, dr Piotr Bartkiewicz jest w naszym studiu. Sytuacja na rynku pracy. Jaka jest? Jaka była? Jaka jest o niej prawda? Konsumenci zależą też od sytuacji na rynku pracy. My jesteśmy po ciekawym czasie, jeżeli chodzi o statystykę, zrozumienie tego, co się dzieje z bezrobociem w Polsce, i jesteśmy w takim procesie, w którym mam takie wrażenie, funkcjonuje jednocześnie parę opowieści o tym, co się dzieje na rynku pracy, bo jest opowieść o znikających miejscach pracy w części przemysłu, nie wiem, zmniejszające się wolumeny produkcji takich urządzeń AGD. Z drugiej strony mamy historię bardzo niskiego ciągle bezrobocia, mamy wskaźnik rosnącą aktywność zawodową osób starszych, szczególnie kobiet. Mamy wchodzące na rynek rozwiązania AI, które potencjalnie są dużym zagrożeniem dla ważnego polskiego sektora, jeżeli chodzi o rynek pracy, czyli sektora usług wspólnych. I ja muszę panu powiedzieć, że bardzo mam duży problem z tym, żeby udzielić odpowiedzi, znaczy zrozumieć, jak wygląda ta sytuacja na rynku pracy. Na ile te wszystkie historie tworzą jakiś obraz jednolity, a na ile jest ten sposób, że my jesteśmy ciągle w takim zestawie zagadek. Jak pan ocenia sytuację na rynku pracy?
1: Myślę, że dobrze jest rozpatrywać rynek pracy, tak powiedzmy trochę heurystycznie. Czyli jakby nie popatrzeć na jeden konkretny wskaźnik, tylko wyobrazić sobie, że mamy jakiś jeden destylat tego wszystkiego, który obrazuje nam mniej więcej równowagę pomiędzy siłą przetargową pracowników a pracodawców. Czyli jakby to, co potocznie się nazywa rynkiem pracownika i rynkiem pracodawcy. No i w Polsce w ostatnich latach, no niech będzie w ostatnich 25 latach, mieliśmy okresy, kiedy generalnie ta przewaga się mocno przesuwała w jedną i w drugą stronę. Tak? Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej mieliśmy bardzo wysokie bezrobocie, bardzo wysoką pozycję przetargową pracodawców. Potem to się mocno przesunęło przed kryzysem finansowym w stronę pracowników, ale przed kryzys finansowy, kryzys zadłużenia w strefie euro, mieliśmy parę lat podwyższonego bezrobocia. To się zaczęło zmieniać gdzieś w okolicy 2014 i ten okres, nazywam to zacieśnieniem rynku pracy, ten okres powiedzmy przesuwania się tego wahadełka w stronę pracowników skończył się pewnie gdzieś w 2022, czyli w momencie, kiedy jakby wyszliśmy już z COVID-u, zaczęły się inne tematy. I od 2022 rynek pracy w Polsce się rozluźnia i my widzimy to na różnych statystykach. No widzimy, że wskaźniki niewykorzystanych, niezapełnionych miejsc pracy są znacząco niższe, że odsetek firm, które zgłaszają braki pracowników jako problem, czy jako bariery rozwoju jest dużo mniejszy, że dynamika przeciętnego wynagrodzenia mocno wyhamowała od tego czasu. Widzimy, że mamy za sobą tak naprawdę kilka lat, już można powiedzieć kilka lat, tego, co pan mówi, czyli takich stosunkowo niewielkich, ale zauważalnych cięć zatrudnienia w wielu, zwłaszcza takich cyklicznych sektorach, i to widzimy przede wszystkim w tak zwanym sektorze przedsiębiorstw, czyli mamy po prostu kilka lat spadków zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. No i wreszcie, i to jest, tak powiem, miejsce, gdzie jest chyba najwięcej konfuzji albo najwięcej mylnych interpretacji, to jest kwestia stopy bezrobocia. Bo stopa bezrobocia w Polsce faktycznie wzrosła, natomiast ja lubię twierdzić, że stopa bezrobocia ma rację, ale z niewłaściwych powodów. Bo stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wzrosła z powodów regulacyjnych, czyli niezwiązanych w ogóle z koniunkturą, natomiast przypadkowo ta skala wzrostu odpowiada temu, co powinniśmy tam zobaczyć z powodów fundamentalnych. Mamy jeszcze jedną miarę bezrobocia. To jest tak zwana stopa bezrobocia BAEL, która nie opiera się na rejestracjach w urzędach, tylko na deklaracjach gospodarstw domowych, reprezentatywnej próbki gospodarstw domowych na temat tego, co robią, czego nie robią, jak są aktywni. I ta stopa bezrobocia BAEL faktycznie wzrosła o te pół punktu procentowego, może troszeczkę więcej. Myślę, że to jest mniej więcej skala tego, co faktycznie się wydarzyło na polskim rynku pracy, czyli nie wiem, bezrobocie wzrosło powiedzmy tak o 1/6, tak? Czyli z 2,5 do 3%. Więc mówimy o mniej więcej takiej skali wzrostów. To nie jest duża rzecz. Natomiast z punktu widzenia, wydaje się, z punktu widzenia percepcji społecznej, ważna jest nie tyle skala, co kierunek. Znaczy, to zakończyło się kilka lat tak naprawdę silnego trendu zacieśniania rynku pracy i przesuwania tego wahadła w stronę pracowników. No i myślę, że zakończyło się kilka lat tak naprawdę silnego trendu zacieśniania

0: zabezpieczać zatrudnienie, ale też raczej nie żegnają się z tymi pracownikami, którzy są.
1: To prawda. I zwróciłbym uwagę na to, że to no hire, no fire oczywiście urodziło się jak bardzo wiele takich terminów w Stanach Zjednoczonych i to chyba tak trochę przestało dotyczyć tamtejszego rynku pracy, bo generalnie w 2026 amerykański rynek pracy odbił i tutaj jeszcze odnotuję, że no jest trochę wcześnie, bo to mam dopiero mamy jeden, dwa miesiące tak naprawdę takich trochę lepszych danych z Polski dotyczących zatrudnienia i dynamiki wynagrodzeń, ale my mamy chyba pierwsze sygnały, że rynek pracy w Polsce odbija. Oczywiście, jest jeszcze bardzo wcześnie, to jest ta faza, gdzie generalnie nie tyle nam rzeczy rosną, co spadają coraz wolniej albo się ustabilizowały, ale jak popatrzymy na zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, oferty pracy w serwisach internetowych, no coś drgnęło. Także być może ten wieloletni trend się skończył i wchodzimy w lepszą fazę.
0: Słuchacie Gospodarczego Tygodnia w radiu RMF24. A jaka jest prawda o niemieckiej gospodarce? Czy tam jest realne, prawdziwe ożywienie? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części naszej rozmowy.

0: Jaka jest sytuacja naszego głównego handlowego partnera, gospodarczego partnera, czyli Niemiec? O tym porozmawiamy z gościem w studiu. Dr Piotr Bartkiewicz jest nadal z nami. Powiedział pan na początku o być może trochę lepszej sytuacji naszych głównych partnerów handlowych. No i to jest znowu wielka zagadka, jaka jest rzeczywistość Europy, jaka jest rzeczywistość Niemiec. Muszę panu powiedzieć, że mam takie wrażenie, że to był taki rok wyczekiwania na to, że dane z Niemiec okażą się lepsze. I może właśnie jest ten moment? Może jest tak, że tam się sytuacja zaczęła poprawiać?
1: Tak, są lepsze. Możemy to popatrzeć na kilka różnych sposobów. Możemy popatrzeć tak z góry na dół, czyli zacząć od najbardziej ogólnej statystyki, jaką jest wzrost PKB. Okej, odhaczamy na liście, faktycznie ten wzrost przyspieszył w 2026. Możemy podejść od dołu i spróbować to zagregować, czyli zacząć od jakichś bardziej szczegółowych danych. My robiliśmy takie ćwiczenie, zajrzeliśmy do danych o zamówieniach w tamtejszym przemyśle, bo no, Niemcy mają tą zaletę, że publikują dane o zamówieniach w przemyśle w podziale na odpowiedniki trzycyfrowych kodów PKD, czyli to są bardzo szczegółowe branże. To możemy tam się dowiedzieć, jakie były zamówienia na agregaty prądotwórcze albo sprzęt AGD. Więc to jest dość szczegółowa kategoria. I faktycznie zobaczymy, że wiele branż, które no, były w bardzo słabej sytuacji przez kilka lat, zaczęło odbijać. Są branże, które generalnie, powiedzmy, jakieś nowe źródła przewagi konkurencyjnej, czyli nowe sygnały i tak dalej. Ten boom na centra danych i AI na świecie, no, wydaje się, że jest takim rodzajem przepływu, który podnosi nawet odległe łodzie. I europejscy przemysłowcy też na tym korzystają, nawet jeżeli większość tego boomu się realizuje faktycznie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast fakt jest faktem, że to ożywienie w tamtejszym przemyśle się dość mocno rozszerzyło i rozlało.
0: A z czego ono wynika?
1: Po pierwsze ze wzrostu popytu na wszelkie rodzaje komponenty związane z rozbudową centrów danych, sztucznej inteligencji, ale też infrastruktury energetycznej, tak, przesyłowej, która jest temu towarzyszy. Po drugie, widzimy pierwsze efekty rozluźnienia polityki fiskalnej w Niemczech. No, to jest coś, co było wielkim tematem na początku 2025 i potrzebowaliśmy roku tak naprawdę, żeby zobaczyć to w danych z różnych względów. No, częściowo to jest kwestia pewnie efektywności tamtejszego państwa, a częściowo tego, że potrzeba gdzieś tam czasu, żeby, że tak powiem, zaplanować, powiedzmy, jakieś projekty, zrealizować je, zgłosić popyt i żeby to się w ogóle gdzieś tam pojawiło w statystykach. Także to jest pewnie druga rzecz. Trzecia jest taka, że generalnie wydaje się, że mamy do czynienia z cykliczną poprawą sytuacji w przemyśle na świecie, bo to nie jest tylko Europa. No, Europa się wygrzebuje z głębokiego dołka, który uklepała gdzieś w 2022-2023 po wybuchu kryzysu, tego co nazywamy kryzysem energetycznym, czyli po prostu po wybuchu wojny w pomysłowej wojny w Ukrainie. Więc to jest kolejna rzecz. I myślę, że no, to są takie, powiedzmy, że trzy główne przyczyny. A jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. My generalnie często się bardzo mocno koncentrujemy na Niemczech. No, to jest naturalne, to jest nasz główny partner handlowy. 30% eksportu z Polski tam trafia. Ale w Europie, i to już widzieliśmy od jakiegoś czasu, i ten powiedzmy wcześniejsze powodzenie Niemiec było częścią tego samego procesu. W Europie często te losy różnych gospodarek się przeplatają i to się uśrednia do mniej więcej podobnych zagregowanych statystyk. Bo o ile no, Niemcy sobie radziły w poprzednich latach no, gorzej, dopiero teraz jakby faktycznie widzimy te oznaki takiego realnego ożywienia, o tyle były inne kraje, które no, przejęły część tej pałeczki. No, my byliśmy takim krajem. Hiszpania była takim krajem. Włochy były takim, do pewnego stopnia takim krajem. Teraz no, gdzieś tam to ożywienie się przesuwa do Europy Północnej, bo my widzimy super statystyki, w tym roku widzimy super statystyki na przykład ze Szwecji i Finlandii. Więc generalnie to wahadełko pewnie się przesuwa trochę z południa Europy czy ciężar, powiedzmy, tego ciągnięcia tego wózka przesuwa się, przepraszam za pomylenie metafor. Ciężar ciągnięcia tego wózka się przesuwa trochę z południa na północ Europy, to ponieważ my jesteśmy przeważeni w stronę tam Niemiec i tych państw, które są najbliżej nas, no to dla nas to jest plus. Natomiast faktycznie jest tak, że no w Europie no parę rzeczy dzieje się nie tylko to.
0: To jedno pytanie jeszcze do tych Niemiec, bo ja spotkałem się z taką opinią, że tak taki utarty pogląd o tym, że jak Niemcy ruszą, to dla naszego przemysłu, dla nas będzie dobrze, niekoniecznie musi być teraz prawdziwy, dlatego że to niemieckie ożywienie będzie takim ożywieniem bardziej wewnętrznym niż takim, które by pociągnęło za nami swój przemysł, bo będzie właśnie związane na przykład z inwestycjami publicznymi, czy na przykład z inwestycjami zbrojeniowymi związanymi z tym poluzowaniem fiskalnym na początku kadencji Merca.
1: Myślę, że te obawy są przesadzone, to znaczy to siła powiązań handlowych, kapitałowych i wszelkich innych między naszymi gospodarkami jest bardzo duża i praktycznie wyklucza to, tak powiem, izolowanie czy odizolowanie którekolwiek z dużych gospodarek europejskich, ale też zwróćmy uwagę na to, że no, Polska dla Niemiec jest dużo ważniejszym partnerem handlowym i jeżeli chodzi o import i eksport niż było jeszcze parę lat temu, nie mówiąc już o tym, co było 10 czy 15 lat temu, więc jakby to się też trochę zmieniło. W
0: sensie. To znaczy to trochę nasza dobra kondycja mogła być może Niemcom pomagać?
1: To prawda.
0: A co z polskimi finansami publicznymi? I w jaki sposób ich ewentualne kłopoty położą się cieniem na polskiej gospodarce? O tym w dalszej części tej rozmowy.

0: Finanse publiczne jako problem, z którym się zmagamy i zmagać się będziemy, to jest rzeczywistość, do której się przyzwyczailiśmy, ale czy z tymi problemami poradzi sobie polska gospodarka? O tym porozmawiamy. Dr Piotr Bartkiewicz jest w naszym studiu. Taka obawa, która wisi przez cały czas nad polską gospodarką, jakiś taki temat cięższy, to jest kwestia rozmów o finansach publicznych. I tego, jak bardzo, po pierwsze, same finanse publiczne mają problem, na ile jest też tak, że istnieje ryzyko tego, że z racji klinczu pewnego politycznego ruchu będzie mało i na ile potencjalne kłopoty w finansach publicznych mogą położyć się cieniem na naszej gospodarce.
1: No, nie ma co udawać, że nie mamy problemów w finansach publicznych. No bo mamy. No, jesteśmy, czy upływa nam w tym momencie trzeci z kolei rok z deficytem sektora instytucji rządowych i samorządowych przekraczającym 5% PKB. My takiej serii nigdy nie mieliśmy, a wszystko wskazuje na to, że ta seria będzie kontynuowana w najbliższych latach, no bo po prostu tutaj nie ma jakiegoś takiego łatwego wyjścia z wysokich deficytów, ale z drugiej strony też jest tak, że wzrost deficytu i długu publicznego w Polsce nie wynika z jednej konkretnej kategorii, z jednego typu wydatków. To się po prostu rozlało dość, znowu użyliśmy tego słowa, ale to generalnie tak jest, że to wynika ze wzrostu bardzo różnych wydatków, nie tylko zbrojnych, więc po prostu konsolidacja jest trudniejsza. I myślę, że powinniśmy na to patrzeć na kilka sposobów, bo tak od strony czysto operacyjnej to nie jest duży problem dla finansów publicznych, bo jakby Ministerstwo Finansów nie ma żadnych problemów ze znalezieniem chętnych na polskie obligacje. To jest po prostu, mówiąc wprost, kwestia ceny. Po prostu sprzedaje je taniej, z większym dyskontem. Przecież no, inwestorzy dostają większą premię. My musimy płacić, czy Ministerstwo Finansów musi płacić więcej za odsetki. Natomiast no, te 10-12 miliardów złotych popytu jako minimum, powiedzmy, się pojawia na kolejnych obligacjach, pomimo tego, że tych aukcji jest kilka w miesiącu. Więc od strony operacyjnej my nie mamy problemu. Nie mamy problemu ze sfinansowaniem tych gigantycznych deficytów. Natomiast nie wiemy, jak długo to będzie, taka sytuacja będzie obowiązywać. I być może jest tak, że moglibyśmy mieć politykę gospodarczą, która jest bardziej zrównoważona i daje nam większe pole manewru w przyszłości. No bo no, umówmy się, że w tym momencie, jeżeli mamy deficyt fiskalny rzędu 7% PKB, to pole manewru, żeby cokolwiek zrobić, jest niewielkie. No i dość szybkie, jak na oczekiwania obserwatorów, wycofanie się z pakietu CPN, no jest chyba jakimś takim pośrednim sygnałem tego, że Ministerstwo Finansów, czy szeroko pojęte państwo,
0: nie chce ryzygnować
1: nawet z kilkuset czy z kilku miliardów złotych wpływów podatkowych. Także to jest taka rzecz. Czy to się kładzie cieniem na polską gospodarkę? No i tak i nie. To znaczy, największy problem byłby wtedy, gdybyśmy utracili zaufanie rynków finansowych i byliśmy zmuszeni tak naprawdę do gwałtownych cięć budżetowych, do natychmiastowego podnoszenia podatków, obcinania wydatków i tak dalej. Czyli gdyby się nam wydarzyło coś, co nam się przydarzyło w 2001-2002, a na przykład Rumunii przydarzyło się bodajże dwa lata temu, nie jesteśmy w tej sytuacji. No szczęśliwie, być może nadludzkim wysiłkiem polskich przedsiębiorców deficytowi sektora finansów publicznych nie towarzyszy zauważalny deficyt na rachunku obrotów bieżących czy deficyt handlowy. Czyli my tak naprawdę te nasze gigantyczne deficyty finansujemy z oszczędności Polaków. I to jest sytuacja, która jest dużo lepsza niż taka, gdybyśmy to finansowali z oszczędności zagranicy, bo zagranica jest dużo bardziej wymagająca. Natomiast no, o ile Ministerstwo Finansów na pewno rozumie potrzebę konsolidacji fiskalnej, o tyle każdy problem fiskalny na koniec dnia jest problemem politycznym. I badania społeczne pokazują, że my tak naprawdę nie mamy konsensusu co do tego, co można zrobić.
0: A to już ostatnie pytanie. A na ile Myśli pan, że jakiś rodzaj konsolidacji, jeżeli by następował, na przykład poprzez jakiś rodzaj racjonalizacji wydatków socjalnych, byłby czymś, co by uderzał w popyt na przykład? Na ile jest ten sposób, że można zrobić tą konsolidację, nie podkopując tego konsumenckiego elementu, motoru wzrostu?
1: No to jest pytanie, czy tak naprawdę tniemy bieżące wydatki, czy wpływamy na wieloletnią ścieżkę wydatków, na przykład reformując system emerytalny, przykładowo sprowadzając wszystkie branżowe i partykularne systemy emerytalne do ogólnego, bo to jest coś, co jakoś tak nie leży na stole, ale to jest po prostu przykład działania, które prawdopodobnie miałoby niewielki wpływ na bieżącą konsumpcję, natomiast duży na dług w średnim, czy znaczący na dług w średnim okresie. Oczywiście, no, można ciąć świadczenia, można ciąć inwestycje i to miałoby negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. Natomiast prawdopodobnie każdy rodzaj konsolidacji w tym momencie gwałtownej konsolidacji miałby negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. Polska historycznie zawsze tak naprawdę radziła sobie przede wszystkim wyrastaniem z długu, czyli na
0: pytanie, tle... pytanie tylko, czy my rośniemy dostatecznie szybko, żeby tym razem wyrosnąć?
1: I tak i nie. Największy problem, czy poprzednim razem, kiedy mieliśmy rzeczywiście duży problem z deficytem i kiedy byliśmy objęci unijną procedurą nadmiernego deficytu, ten początkiem, że tak powiem, tego problemu był spadek nominalnego wzrostu PKB, czy wzrostu bazy podatkowej niemalże do zera. To był rok 2012-2013. My niczego takiego nie obserwowaliśmy w ostatnich latach. I to jest na pewno jakiś tam plus z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, bo pomimo różnych rzeczy, które działy się w gospodarce w ostatnich latach, baza podatkowa nam rosła w tempie 7-8, czasem nawet dwucyfrowym tempie, więc to bardzo dużo rzeczy załatwiało. Natomiast to nie jest też coś, co mogłoby... Inflacja nie jest trwała źródłem dochodów budżetowych i myślę, że co do tego przekonaliśmy. Natomiast wzrost jest na tyle duży, że nam bardzo dużo rzeczy amortyzuje i pozwala nam rozwadniać ten dług i deficyt. Natomiast nie na tyle duży, żeby ten problem rozwiązać. I chyba wszystkie prognozy w tym momencie dostępne prognozy wskazują na to, że poziom zadłużenia finansów publicznych, przepraszam, sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 65-66% w tym roku, 70% w przyszłym, no i patrzymy na 75% w latach 2028-2029, a to by oznaczało, że dług w 10 lat się wzrósł o połowę w relacji do PKB.
0: Doktor Piotr Bartkiewicz, Departament Analiz Makroekonomicznych PKO SA. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24 i RMF FM. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia.
2: Tu Radio RMF24.

0: To już jest ten czas, bo zbliża się godzina 20. W RMF FM najważniejsze fakty przedstawia Mateusz Bożek.
1: Jest wniosek o areszt dla podejrzanych o nadużycia w sprawie wypłaty wsparcia dla powodzian. W faktach również ważne informacje dla kierowców z autostrady A2 na Mazowszu. Najpierw cła, teraz czas na zmiany w geografii.
2: Changing the name of Lake Ontario to Lake America.
1: Na koniec o kolejnej nietypowej odsłonie sporu między USA a Kanadą. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla trzech podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej wyjaśniają możliwe oszustwa związane z wypłatą wsparcia dla osób poszkodowanych podczas powodzi sprzed 2 lat. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz, który poznał najnowszy komunikat CBA w tej sprawie. Witaj, Michale.
3: Dobry wieczór.
1: Kogo dotyczą wnioski o tymczasowy areszt?
3: Trzech osób, które są przedstawicielami firm, które obejmuje to śledztwo. Poza tym wobec trzech innych podejrzanych osób zastosowano dzisiaj dozór policji, a także poręczenia majątkowe. Przypomnę, że te dzisiejsze zatrzymania to efekt śledztwa w sprawie podejrzenia oszustwa związanego z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią prawie 2 lata temu.
1: A jakie będą kolejne kroki w tej sprawie?
3: Prokuratura Europejska już zapowiada kolejne czynności, czyli m.in. następne przesłuchania. Jak dotąd funkcjonariusze przeszukali 8 miejsc, w tym domy i mieszkania zatrzymanych. I właśnie wśród zatrzymanych jest m.in. były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
1: Niemal 4 godziny Radosław Piesiewicz przebywa już w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W Katowicach przed budynkiem prokuratury jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, co obecnie wiadomo?
4: Radosław Piesiewicz został doprowadzony tu około 16 i szybko został przeprowadzony przez funkcjonariuszy do środka. Udało się jedynie zapytać, czy czuje się ofiarą, i ten odpowiedział, że bardzo dużą. Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie, zobaczymy, kto jest winny, skomentował Piesiewicz. Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach jest dość oszczędny w przekazywaniu informacji. Nie wiadomo, czy przesłuchanie zakończy się dzisiaj oraz czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie szefa PKO sprzed Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Paweł Konieczny.
1: Ponad 60 strażaków walczy z pożarem hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Na miejscu pracuje m.in. grupa specjalna chemiczna, która bada skażenie powietrza i terenu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Sygnał o tym zdarzeniu dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Jak informujecie, słup czarnego dymu jest widoczny z odległości kilkunastu kilometrów. Służby apelują do mieszkańców, by zamknęli okna ze względu na możliwe zanieczyszczenia powietrza w okolicy. 2 osoby zostały ranne w karambolu na autostradzie A2 na Mazowszu. Aż 5 osobówek zderzyło się między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Wiskitki. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy.
5: Trump znów w centrum uwagi.
1: Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, które zmienia nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryki. To akwen znajdujący się na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ruch Trumpa jest kolejną odsłoną sporu między tymi krajami. Kanadyjczycy nałożyli ostatnio na Stany cła odwetowe, które mają wejść w życie 8 września. Zmiana nazwy jeziora to nie koniec ambicji amerykańskiego prezydenta. Jak wiecie, wzięliśmy coś, co nazywa się Zatoką Meksykańską i zmieniliśmy to. Teraz to już całkiem rutynowo Zatoka Amerykańska. Więc jeśli się nad tym zastanowić, mamy zatokę i mamy jezioro. Teraz potrzebujemy tylko oceanu. Mówił w swoim stylu Donald Trump.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na początek faktów sportowych mecze polskich zespołów w eliminacjach europejskich pucharów. Zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Jagiellonia zapewniła sobie awans do fazy grupowej Ligi Europy. Zespół z Białegostoku wygrał 2-1 na wyjeździe z Iberią Tbilisi, a pierwszy mecz, przypomnę, drużyna Adriana Siemieńca wygrała 4-0 w księstwie Monako. Właściwie już bez szans na awans do fazy ligowej Ligi Konferencji jest Górnik Zabrze, który przegrywa 3-0 z AS Monako w 59 minucie meczu. Przypomnę, Zabrzanie pierwszy mecz przegrali. Na własnym stadionie 2-3. Awans do fazy ligowej Ligi Konferencji gra też Raków Częstochowa. Po 45 minutach tego meczu Raków przegrywa 0-1 z Hajdukiem Split. W pierwszym meczu był remis 2-2. A swój rewanżowy mecz wyjazdowy ze szwajcarskim Thun rozpoczął przed chwilą Lech Poznań. Kolej już wygrał w pierwszym spotkaniu aż 7-0 i wydaje się niemal pewne awansu, ale doświadczenie zespołu z Wielkopolski pokazuje, że nie ma zaliczki, której nie można roztrwonić. Najważniejsze jest, aby za dużo nie myśleć o pierwszym meczu. Podchodzimy do rewanżu, jakbyśmy zaczynali od 0-0. Naszym celem jest wyjść na boisko, zagrać jak najlepiej i ponownie wygrać. Mówił przed meczem trener Lecha Nils Frederiksen. Aktualnie 5. minuta gry i jest w tym spotkaniu 0-0. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został dziś po południu doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. O odwołanie szefa PKOL-u zaapelował minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który dodał, że Polski Komitet Olimpijski jest w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii.
8: Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
7: A polscy koszykarze meczem z Izraelem rozpoczynają właśnie drugą rundę eliminacji Mistrzostw Świata. Mecz rozgrywany jest w Rydze przy pustych trybunach. Jak na razie po kilku minutach pierwszej kwarty biało-czerwoni radzą sobie bardzo dobrze. Prowadzą 9-2.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. RMF 24.

0: RMF FM, sprawdzamy najnowsze fakty, bo zbliża się godzina 21, zatem co się wydarzyło, o tym już teraz Mateusz Bożek.
1: Nawet kilka godzin może jeszcze potrwać walka strażaków z pożarem hali produkcyjnej w wielkopolskim Bielsku. Tym otwieramy fakty, w nich również przypominamy, od wtorku w szkołach podstawowych zakaz korzystania ze smartfonów. Na początek jednak sport i sukces Jagiellonii Białystok w walce o europejskie puchary. Na pewno jedną drużynę zobaczymy jesienią w fazie ligowej europejskich pucharów. Awans do Ligi Europy wywalczyła Jagiellonia Białystok, która na wyjeździe wygrała 2-1 z Iberią Tbilisi. Mecze pozostałych polskich zespołów śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Tak jest, dobry wieczór.
1: Jak wygląda zatem sytuacja Górnika, Rakowa i Lecha?
2: Zaczynamy od Częstochowy, bo tam dosłownie rzutem na taśmę Raków doprowadził do dogrywki. Przegrywał z Hajdukiem Split na własnym stadionie 1-2 i wydawało się, że już jest poza ligą konferencji, ale wtedy w 88 minucie do siatki trafił Emreli. Teraz więc przerwa, bo w pierwszym meczu także było 2-2, no i w Częstochowie za kilka minut powinna rozpocząć się dogrywka, która zadecyduje, który z zespołów awansuje, a jeżeli nie, to potrzebne będą rzuty karne. Dalej trwa też mecz Lecha Poznań. Mistrz Polski przegrywa, co prawda nie 1-2 ze szwajcarskim Thun, ale po 45 minutach, ale przypomnę, że Lech pierwszy mecz wygrał 7-0, więc naprawdę katastrofa musiałaby się wydarzyć, by Lech nie awansował, a z europejskimi pucharami pożegnał się już Górnik Zabrze, a AS Monaco nie pozostawiło złudzeń wicemistrzom Polski, wygrywając dziś w rewanżowym meczu ostatniej fazy eliminacji Ligi Konferencji 4-1. Pierwszy mecz francuski klub wygrał 3-2, a do tych spotkań wrócimy już za chwilę w faktach sportowych.
3: To dzieje się teraz.
1: Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa akcja gaśnicza na terenie hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, z odległości kilkunastu kilometrów w okolicy widoczny jest słup czarnego dymu. Informacje na temat tego pożaru zbiera nasz reporter Michał Dobromowicz. Witaj ponownie.
4: Dobry wieczór.
1: Michale, co teraz dzieje się na miejscu?
4: Z ogniem walczy już ponad 100 strażaków. Na miejsce cały czas dojeżdżają kolejne zastępy. Na szczęście, i te informacje przed momentem potwierdzili mi strażacy, nie ma osób poszkodowanych w tym pożarze. Ogień pojawił się w hali, w której na co dzień produkowane są brodziki. I w tej chwili ogień objął już całą powierzchnię tej hali, czyli ponad 3000 metrów kwadratowych.
1: Jakie są najważniejsze informacje dla mieszkańców okolicy, czyli przede wszystkim powiatu międzychodzkiego?
4: To najnowsze i kluczowe zalecenie od służb jest takie, by mieszkańcy tego powiatu dokładnie zamknęli okna. Na miejsce przed momentem dojechała grupa chemiczna z Poznania, która sprawdzi, czy powietrze w okolicy jest skażone.
1: Stan króla Norwegii, Haralda V, nadal jest bardzo poważny. Monarcha od ponad tygodnia przebywa w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Przed Pałacem Królewskim w Oslo zbierają się Norwegowie przejęci stanem zdrowia prawie 90-letniego króla. W czasie jego hospitalizacji obowiązki głowy państwa wykonuje następca tronu, książę Hakon. Tylko 4 dni zostały do początku roku szkolnego. W podstawówkach od 1 września będzie obowiązywał zakaz korzystania ze smartfonów. W wielu szkołach takie rozwiązanie już funkcjonowało, jednak nauczyciele chwalą resort edukacji narodowej za wprowadzenie ogólnopolskich przepisów.
5: Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji.
6: Czy to jest duża zmiana dla nauczycieli?
7: W naszej szkole taki zakaz już mieliśmy. Uczeń miał prawo taki telefon posiadać przy sobie. W tym momencie no to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. Dlatego bardzo się cieszę.
1: Usłyszała od nauczycieli w jednej ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka Anna Pałamar. W RMF FM już za chwilę fakty sportowe. Zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Jagiellonia już awansowała do fazy ligowej Ligi Europy, a kogo jesienią nie zobaczymy w europejskich rozgrywkach? O tym w faktach sportowych Wojciech Marczyk.
2: Na pewno Górnika Zabrze. Wicemistrz Polski w rewanżowym meczu ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji przegrał na wyjeździe 1-4 z AS Monaco. W pierwszym meczu, przypomnę, Górnik przegrał 2-3. Nadal o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji walczy Raków dzięki bramce w samej końcówce. Zespół z Częstochowy doprowadził do gry. dogrywki w meczu z Hajdukiem Split. Teraz na początku tej dogrywki, dokładnie w jej czwartej minucie, jest remis 2-2. Takim wynikiem zakończyło się też pierwsze spotkanie. No, zobaczymy więc, jak Raków sobie poradzi. W fazie ligowej Ligi Europy, jak wspomniałeś, jest Jagiellonia, która pierwszy mecz z Iberią Tbilisi wygrała 4-0, no a dziś przypieczętowała awans, wygrywając w stolicy Gruzji 2-1. 45 minut od awansu dzieli Lecha Poznań. Mistrz Polski przegrywa co prawda 1-2 na początku drugiej połowy meczu ze szwajcarskim Thun, no ale pierwsze spotkanie kolejorz wygrał 7-0. 4 mecze i 4 zwycięstwa to bilans polskich siatkarek w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone dziś 3-0 pokonały reprezentantki Niemiec. Nie był to jednak wcale łatwy mecz dla Polek. W pierwszym secie biało-czerwone przegrywały nawet już 6 punktami, ale odwróciły losy tej partii, wygrywając ją ostatecznie 25-19. Kolejne sety również były wyrównane.
9: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny, jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie.
2: Mówiła Martyna Czerniańska, przyjmująca naszej kadry. Polki dzięki wygranej są pewne zajęcia drugiego miejsca w swojej grupie, a jutro o pierwsze miejsce zagrają z broniącą tytułu reprezentacją Turcji. Na koniec jeszcze Ryga, bo tam z Izraelem w pierwszym meczu drugiej rundy części eliminacji Mistrzostw Świata grają polscy koszykarze. Za nami dwie kwarty tego spotkania i nasi reprezentanci prowadzą 55-42.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: RMF FM zawsze jesteście na bieżąco. Wszystkie najważniejsze fakty u nas jak zawsze o pełnej. Dochodzi 22. Nowe fakty przedstawia Mateusz Bożek.
1: Są zarzuty dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Tragiczny wypadek na Krajowej 91 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Nie żyje jedna osoba, dwie kolejne są ranne. W faktach sportowych podsumowanie zmagań polskich klubów piłkarskich w walce o europejskie puchary. Dwa zarzuty usłyszał Radosław Piesiewicz. O wynikach 6-godzinnego przesłuchania szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach poinformował przed chwilą minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na linii reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witaj, Michale.
2: Dobry wieczór.
1: Czego dotyczą zarzuty?
2: Pierwszy płatnej protekcji, a drugi zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Te zarzuty prawdopodobnie mają też związek z powoływaniem się przez Radosława Piesiewicza na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Te informacje także potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i dodał w jednym z wpisów w mediach społecznościowych, cytuję: "To był intensywny dzień". Sprzed prokuratury krajowej w Warszawie, Michał Dobrołowicz.
1: Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w tragicznym wypadku na Krajowej 91 w Longinówce, tuż obok Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. Jezdnia w tej chwili jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Amerykańskie media informują o poważnych brakach w magazynach Armii Stanów Zjednoczonych. Pentagon ma posiadać obecnie tylko około 1000 pocisków do systemów obrony powietrznej, m.in. Patriotów. Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM na linii. Pawle, co to oznacza w praktyce?
3: Chiny na przykład mają ponad 3000 rakiet balistycznych. To ma szersze konsekwencje, bo USA nie mogą wspierać sojuszników. Wojna na Bliskim Wschodzie pogłębiła wieloletnie opóźnienia w dostawach amerykańskiej broni dla azjatyckich sojuszników. Zwraca się uwagę na to, że zasoby uszczupliło też wspieranie Ukrainy w ostatnich latach. Tajwan czeka na uzbrojenie warte niemal 30 miliardów dolarów, w tym pociski Patriot. Japonia została natomiast ostrzeżona o możliwych opóźnieniach, m.in. w dostawach Tomahawków. Konflikt w Iranie mocno angażuje siły USA. Ponad 30 okrętów, które miały operować na Oceanie Spokojnym, skierowano na Bliski Wschód, dokąd przesunięto też stacjonujący w Japonii lotniskowiec USS George Washington. W efekcie, napisał dziennik Washington Post, na Pacyfiku i we wschodniej części Oceanu Indyjskiego nie ma obecnie żadnego amerykańskiego lotniskowca. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: A komentarze na temat wydarzeń z Polski i ze świata usłyszycie w jutrzejszej porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam 8:02.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Kwiatów nie ma tyle co wiosną, ale i tak jest pięknie, mówili mieszkańcy Lublina odwiedzający ogród botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. To jedno z miejsc, które pokazywaliśmy dziś w naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi.
5: W tych szklarniach można się poczuć jak w ciepłych krajach.
6: To są tropiki na ostatnią chwilę. W każdym razie mamy kolekcję sukulentów, kaktusów, wielkie palmy.
5: Ile gatunków roślin?
6: 7,5 tysiąca gatunków i odmian.
5: Ile czasu zajmuje przeczytanie wszystkich nazw?
6: Chyba jeszcze nie mieliśmy takiego śmiałka.
1: A może to wy podejmiecie się takiego wyzwania? Z Justyną Wasińską z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Raków jednak nie zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Drużyna z Częstochowy, chociaż walczyła do końca, przegrała po dogrywce 2-3 w rewanżowym meczu z Hajdukiem Split. Po 90 minutach spotkania w Częstochowie był remis 2-2, a dokładnie takim samym wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie. W fazie ligowej Ligi Europy zagra oprócz Jagiellonii Białystok także Lech Poznań. Mistrz Polski zremisował dziś co prawda 2-2 na wyjeździe ze szwajcarskim Thun, ale dzięki wygranej z pierwszego meczu aż 7-0 awansował do fazy ligowej. Z europejskimi pucharami pożegnał się zaś Górnik Zabrze, który na wyjeździe przegrał dziś z AS Monaco 1-4, a w pierwszym meczu 2-3. Bardzo dobrze, bo od wygranej drugą część eliminacji Mistrzostw Świata rozpoczęli polscy koszykarze. Biało-czerwoni po bardzo dobrej grze pokonali na wyjeździe 106-86 reprezentację Izraela. Mecz rozgrywany był w Rydze przy pustych trybunach, a już w niedzielę nasi koszykarze w trójmiejskiej Ergo Arenie zmierzą się z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami. Jutro w Stambule swój ostatni mecz fazy grupowej. Mistrzostw Europy rozegrają polskie siatkarki. Stawką spotkania ze współgospodyniami turnieju Turczynkami pierwsze miejsce w grupie. A w Krakowie ostatni sprawdzian przed Euro rozpoczną polscy siatkarze. Biało-czerwoni w pierwszym meczu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera zagrają ze Słowenią, w sobotę mecz z USA, a w niedzielę z Francją.
9: Chcemy zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy, grając tam przeciwko jednym z najlepszych drużyn na świecie. Bardzo się cieszymy z tak mocnej obsady turnieju, bo to będą świetne dane dla nas i dla sztabu szkoleniowego, aby zobaczyć właśnie, nad czym musimy jeszcze popracować.
8: Mówił kapitan naszej siatkarskiej kadry Aleksander Śliwka. Początek meczu ze Słowenią w Tauro na arenie w Krakowie jutro o 20:30.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Tu Radio RMF 24.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: programie.
1: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 23, a zatem mamy nowe fakty. Co się wydarzyło, o czym warto wiedzieć o tej porze, o tym poinformuje was teraz Mateusz Bożek.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami, minister sportu apeluje o naprawy komitetu i ochronę wizerunku polskich sportowców. W faktach także Kraków, tam rozpoczyna się remont kolejnej ważnej drogi dla kierowców. Musicie się liczyć ze sporymi utrudnieniami. A na koniec gratka dla miłośników kosmosu. Dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby ochronić wizerunek polskich sportowców. Czas na odbudowę zaufania do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak minister sportu Jakub Rutnicki odniósł się do zatrzymania Radosława P. Przypomnę, prezes komitetu usłyszał dziś zarzuty w związku z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Dotyczą m.in. płatnej protekcji. Szef Ministerstwa Sportu wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Co może teraz zrobić komitet? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
3: W Polskim Komitecie Olimpijskim była już próba odwołania prezesa. W maju złożony został wniosek o zwołanie walnego nadzwyczajnego zgromadzenia, które miałoby zdecydować o zmianach na czele PKOL-u. Pod wnioskiem podpisało się wtedy 82 ze 106 członków komitetu. Zarząd jednak nie zwołał zgromadzenia.
4: To nie jest czas już w tej chwili na delikatne próby. To jest czas na to, żeby zrobić porządek. Nie mogą ludzie z PKOL-u patrzeć na to w taki sposób. I jestem przekonany, że takie działania ze strony właśnie osób tworzących zarząd będą podjęte.
3: Minister sportu Jakub Rutnicki przekonuje, że od tygodni prezes PKOL-u uniemożliwiał zebranie się zarządu, a więc również walnego zgromadzenia. W sytuacji, gdy prezes nie może pełnić swoich obowiązków, może przejąć się jeden z jego zastępców.
2: Współpraca ze stroną ukraińską przebiega bardzo sprawnie, oceniła w RMF FM minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, pytana o ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. Od wtorku badacze prowadzą prace ekshumacyjne na dawnym cmentarzu Hołoskowskim we Lwowie. Część polskiej ekipy pojechała też do Ostrówek, żeby zebrać materiał genetyczny do badań.
5: W niedzielę odbywa się też tam pogrzeb ofiar właśnie w Ostrówkach. Mamy nadzieję pojechać także do Późnik 31 sierpnia, jeśli nam się to uda, bo pracujemy teraz intensywnie, jak Państwo słyszą, w dwóch lokalizacjach, więc jeszcze teraz będziemy jechać do trzeciej, czyli do Późnik. I oczywiście dostaliśmy nowe zgody ekshumacyjne, dostaliśmy na Hutę Pieniacką, bo tam były prowadzone prace poszukiwawcze, a teraz możemy dokonać ekshumacji, będziemy dokonywać ekshumacji tych szczątków, które udało nam się znaleźć w Ugłach.
2: Mówi Marta Cienkowska i dodaje, że strona polska wskazała kolejne trzy miejscowości, w których badacze chcą prowadzić prace ekshumacyjne. Nie mówiła jednak, o które miejscowości chodzi. Od ponad doby w Nepalu trwa akcja ratunkowa po przejściu powodzi błotnej. Poszukiwanych jest ponad 1000 osób. Za sporą grupę zaginionych uznawani są obcokrajowcy, w tym 30 Brytyjczyków. W faktach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, co wiadomo o zaginionych.
6: W chwili uderzenia fali grupa Brytyjczyków znajdowała się na granicy nepalsko-tybetańskiej, prawdopodobnie w budynku odpraw imigracyjnych. Od tego czasu nie zdołano z nimi nawiązać kontaktu. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło całodobową linię konsularną oraz podjęło ścisłą współpracę z władzami Katmandu i placówkami dyplomatycznymi innych państw. Rząd w Londynie zaapelował do wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii przebywających w Nepalu o bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb i przeniesienie się w bezpieczniejsze, wyższe regiony.
2: Kraków w te wakacje remontami stoi. Do ulicy Grzegorzeckiej, wiaduktu na Alei 29 listopada i torowiska przy Teatrze Bagatela dołącza remont ulicy Starowiśnej w centrum miasta, ważnej arterii z punktu widzenia mieszkańców i przyjezdnych. Jeździ się ciężko, koniec wakacji i początek roku szkolnego to zły termin, mówią krakowianie i turyści.
7: Po wakacjach to raczej nie bardzo.
8: Dzieciaki wracają do szkoły?
7: Tak, wszystko zacznie się ruch i będą kłopoty.
9: To chyba pod turystów było ułożone, żeby nie łazili po gruzach. Ja jestem turystą i wczoraj po gruzach łaziłem, prawie nie trafiłem do hostelu z powrotem. Wie pan co, wszystkie remonty powinny być robione w nocy według mnie, chociaż robotnicy może by się nie zgodzili z moim zdaniem.
2: Ich głosy zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
10: Kosmiczne fakty w RMF FM.
2: Po zaćmieniu Słońca przyszedł czas na zaćmienie Księżyca. To kolejne zjawisko wyczekiwane przez astronomów i miłośników astronomii. Zaćmienie rozpocznie się po trzeciej tej nocy, ale najwyraźniej będzie je można zobaczyć około półtorej godziny później.
11: Zauważymy, że Księżyc jest nadgryziony około godziny 4:30 naszego czasu. Wtedy to powoli już Księżyc będzie się chował w cień Ziemi. Co to oznacza? To oznacza, że powinno dojść do całkowitego zaćmienia Księżyca, ale nie tym razem, bo w przypadku tego zaćmienia nieco ponad 90% tarczy Księżyca schowa się w cieniu Ziemi.
2: Opisuje Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dokładne informacje na temat zbliżającego się zaćmienia mamy na rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych, zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
1: A na początek o walce strażaków z ogromnym pożarem hali produkcyjnej w wielkopolskim Bielsku. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin. Potem Ukraina, której stolica przez cały dzień znajdowała się pod rosyjskim ostrzałem. A na koniec sport i zmagania polskich siatkarzy ze światową czołówką. Dziś w Krakowie rusza memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Około 130 strażaków nadal walczy z ogromnym pożarem w Bielsku w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Przypomnę, płonie tam hala produkcyjna. Ogień objął ponad 3000 metrów kwadratowych. Jak informuje RMF FM rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie, starszy kapitan Marcin Piechocki, strażakom udało się już opanować pożar. Ogień się już nie rozprzestrzenia. Przez cały wczorajszy dzień wojska rosyjskie przeprowadzały ataki na Kijów i okolice stolicy Ukrainy. Celem były centra logistyczne największych sieci handlowych. Alarmy powietrzne od początku doby ogłoszane były 12 razy. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku rosyjskich ataków ranne zostały 4 osoby. W wielu dzielnicach na budynki spadły odłamki zestrzelonych pocisków. W kilku miejscach wybuchły pożary. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO. Takie zapewnienie padło z kolei ze strony Donalda Trumpa. Amerykański prezydent, pytany przez dziennikarzy o możliwe rosyjskie uderzenie na kraje sojuszu, powoływał się na dobre stosunki z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakował terytorium NATO. Podkreślił Trump, nie rozwijając jednak swojej wypowiedzi. Odmówił także komentarza na temat wtorkowej wizyty szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Ulicami miastka na Pomorzu w ciszy przeszło kilkaset osób. To wyraz sprzeciwu wobec zamknięcia miejskiego szpitala. Długi placówki przekraczają 40 milionów złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia wygasił kontrakty, a wniosek o ogłoszenie upadłości czeka na rozpoznanie sądu.
2: Żadnej pomocy, żadnej nocnej, świątecznej.
3: Wszyscy czują się oszukani, wkręceni od góry, od samego ministerstwa i NFZ-u przez politykę naszą regionalną i stanowisko burmistrza.
4: Masa ludzi, która teraz nie będzie miała pracy.
5: Dla naszej gminy to jest dużo.
6: I tutaj pracowały też całe rodziny, tak? I teraz zaczyna się nowy rok szkolny, dzieci są bez, rodzice są bez pieniędzy, a dzieciom trzeba kupić przybory szkolne.
1: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski. NFZ prowadzi konkursy, żeby część świadczeń ponownie była dostępna w mieście. One nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Nie ma zmowy na rynku pelletu. Tak brzmi wynik kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po tym jak ceny tego opału wzrosły do nawet powyżej 2000 zł za tonę, Ministerstwo Energii zwróciło się do urzędu o sprawdzenie, czy stawki nie zostały sztucznie zawyżone. O szczegółach tej kontroli dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
7: Wysokie ceny pelletu wynikają z problemów systemowych, a nie praktyk, które ograniczyłyby konkurencję. Pieców na pelet przybywa, a jest coraz mniej dostępnego surowca drzewnego potrzebnego do produkcji tego opału. Czyli podaż nie nadąża za popytem. UOKiK wskazuje, że Lasy Państwowe zmniejszyły sprzedaż drewna, a pelet jest produkowany głównie z trocin. Jeśli jest mniej drewna, to i mniej trocin. Urząd sugeruje, że działania na rzecz obniżenia cen może podjąć resort energii. Ograniczenie zużycia peletów w elektrowniach i ciepłowniach mogłoby pozytywnie wpłynąć na stawki dla gospodarstw domowych. UOKiK zaznacza jednocześnie, że informował o tym ministerstwo już trzykrotnie w tym roku. W lutym, kwietniu oraz w lipcu.
8: Sport w Faktach RMF FM.
1: Słowenia, Francja i Stany Zjednoczone to rywale, z którymi przez najbliższe dni rywalizować będzie siatkarska reprezentacja Polski. Podczas 23. memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie biało-czerwoni zmierzą się ze światową czołówką, co będzie ostatnim tak dużym sprawdzianem przed mistrzostwami Starego Kontynentu.
9: Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, turniej tak naprawdę ostatniego sprawdzianu przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli mistrzostwami Europy w tym roku. Turniej bardzo mocno obsadzony. Cieszymy się, że tacy rywale pojawią się w Tauron Arenie. Cieszymy się, że będziemy mogli z nimi posparować i sprawdzić swoją formę przed mistrzostwami Europy, które są, pamiętajmy, pierwszą kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich.
1: Zapowiadał w rozmowie z naszym reporterem Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Start już dziś. W pierwszym meczu biało-czerwoni podejmą drużynę ze Słowenii.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został wywieziony z gmachu prokuratury w Katowicach. Zaktualizowana bezpłatna szczepionka na COVID-19 dostępna ma być od 10 września. Specjaliści podkreślają, że wrzesień to dobry moment na szczepienie. W faktach także spór o nazwy jeziora Ontario. Kanadyjscy politycy kpią z decyzji Donalda Trumpa. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, kilkanaście minut po północy został wyprowadzony przez funkcjonariuszy z budynku prokuratury w Katowicach. Od wczorajszego popołudnia trwało tam jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one kontynuowane dzisiaj. Przypomnijmy, prokuratura postawiła wczoraj Radosławowi P. zarzuty w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Według śledczych miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany, odzyskując pełną kwotę zainwestowanych środków tuż przed krachem platformy. Drugi zarzut dotyczy płatnej protekcji. 10 września wznowione zostaną szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który jesienią będzie podawany bezpłatnie w naszym kraju. Szczepionka będzie dostępna od 6 miesiąca życia. Specjaliści podkreślają, że wrzesień to dobry moment na szczepienie jeszcze przed szczytem zachorowań.
1: Na ten moment nie widzimy jakiegoś wzrostu zachorowań, ale COVID przyzwyczaił nas do tego, że on właściwie jest z nami cały czas. To znaczy ci pacjenci pojawiają się regularnie w ciągu roku.
2: Jeśli faktycznie po 10 września ruszą szczepienia nową szczepionką przeciwko COVID-19, komu zalecałaby je pani w pierwszej kolejności?
1: Na pewno wszystkim pacjentom z grupy ryzyka. Osoby w wieku podeszłym, z chorobami współistniejącymi, czy to w zakresie układu oddechowego, czy w zakresie układu sercowo-naczyniowego.
2: Co te osoby ciężej chorowały?
1: Zdecydowanie ciężej chorowały.
2: Częściej. Także teraz, gdy są te nowe mutacje?
1: Tak, mimo wszystko tak. Jeżeli teraz obserwujemy ciężkie przebiegi COVID-u, mimo że generalnie można powiedzieć ten przebieg kliniczny złagodny, ale nie dotyczy to tych właśnie pacjentów.
0: Z pediatrą dr Iloną Małecką rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Szczegóły na temat szczepień nowym preparatem przeciwko koronawirusowi mamy na rmf24.pl. 2 minuty po pierwszej to są fakty w RMF FM. Atak na infrastrukturę obrony i bezpieczeństwa jest nieuchronny. To ostrzeżenie wystosowane przez brytyjski wywiad, a przekazane premierowi Andy'emu Burnhamowi. Donoszą o tym media na Wyspach. Dlaczego akurat teraz taki komunikat? O tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Władze na Kremlu łudziły się, że następca premiera Kiera Starmera okaże mniej entuzjazmu walczącej Ukrainie. Ale wsparcie, jakiego Andy Burnham udzielił prezydentowi Zełenskiemu w Kijowie, rozwiało wszelkie wątpliwości. Najbardziej prawdopodobnym celem ataków ze strony Rosji mogą być zakłady produkujące drony przeznaczone dla ukraińskich obrońców. Ponadto brytyjskie media donoszą o szykującej się wizycie Burnhama w Nowym Jorku, gdzie zamierza przekonywać prezydenta Donalda Trumpa, by przekazał Kijowowi pociski przechwytujące typu Patriot, które mogą neutralizować uderzenia rosyjskich rakiet balistycznych.
0: Spór o nazwę jeziora Ontario. Premier Kanady Mark Carney stanowczo odrzucił decyzję Donalda Trumpa o przemianowaniu jeziora na Jezioro Ameryka. Podkreślił, że nazwa Ontario pochodzi z języka Wendatów i ma ponad 400 lat. Trump uzasadnił zmianę tym, że większa część jeziora leży po stronie USA. Kanadyjscy politycy kpią jednak z decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych, podkreślając, tu cytat, to jest jezioro Ontario, koleś.
4: Wakacje w faktach RMF FM.
0: Wracamy teraz do naszego cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Wczoraj byliśmy w Lublinie, między innymi nad Zalewem Zębożyckim. To jedno z miejsc, które przyciąga mieszkańców spragnionych wypoczynku. A co konkretnie ich tam przyciąga?
5: Ładne widoki.
6: Piękna pogoda.
7: Można tu spędzić cały dzień?
6: Zdecydowanie. Popływać sobie na desce.
7: Co u pani można wypożyczyć?
8: Deski, SUP, rowery górskie, rowery wodne, kajaki.
9: Piłki do siatkówki, zestaw do badmintona.
10: Ryby są, ryby biorą. Jeżeli nikt nie płoszy, karpia ładnego można wyjąć.
6: Kocyk, piknik, lodrze.
5: I co pandę.
6: Tam? No i pandę mamy, wiadomo. Jest dużo atrakcji bardzo.
11: Do restauracji. Tam posiedziałyśmy i teraz z powrotem.
12: Jak jest się w dobrym towarzystwie, to zawsze jest co robić.
0: Nieważne gdzie, ważne z kim. A z wypoczywającymi nad zalewem mieszkańcami Lublina rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Na koniec tego wydania przypominamy Wam wczorajszą poranną rozmowę w RMF FM. Wybory w Krakowie powinny być przede wszystkim o problemach Krakowa i są przede wszystkim o Krakowie. Tak mówiła na naszej antenie Magdalena Biejat. Wicemarszałek Senatu z Lewicy w ten sposób odpowiedziała na pytanie, czy wrześniowe głosowanie w Krakowie będzie poligonem politycznym przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Piotra Salaka.
5: Nie powinniśmy przekładać polityki krajowej na politykę lokalną.
13: No to dlaczego wystawialiście swojego kandydata?
5: Bo to odbiera prawo, no bo wystawiamy swoich kandydatów wszędzie, w wyborach lokalnych także, ale to odbiera prawo krakowianom do rozmowy o realnych problemach Krakowa.
13: Inaczej,
5: a pamiętajmy o tym, że te wybory wzięły się stąd, że Kraków ma realne problemy. Budżet, dziura budżetowa.
13: To jasne, to nie trzeba przekonywać mieszkańców Krakowa.
5: Dostępu do mieszkań.
13: Inaczej zapytam.
5: Najazd turystów.
13: Jeżeli przedstawiciele koalicji rządzącej przegrają te wybory, to będzie dzwonek, to będzie sygnał alarmowy dla koalicji?
5: Myślę, że sygnałem takim zawsze ważnym dla koalicji są sondaże, jest to, co mówią nam ludzie na ulicach, to, co mówią nam ludzie na przykład w trasie Lewicy, którą odbyliśmy w wakacje. Decyzja dotycząca Krakowa będzie decyzją krakowian na temat tego, który program ich przekonuje. Pamiętajmy, że każde środowisko, każda partia, bo przecież nie tylko partie wystawiają kandydatów, będzie walczyć o pewną wizję Krakowa, o to, czy ten Kraków ma iść do przodu, czy ma bardziej patrzeć w przeszłość?
13: No nie sądzę, żeby ktokolwiek powiedział, tak, patrzmy w przeszłość, nasi kochani
5: wyborcy. Nasza kandydatka ma doskonały program i zachęcam do zapoznania
13: się. Pani marszałek, system emerytalny w Polsce wymaga zmiany?
5: System emerytalny w Polsce wymaga przede wszystkim lepszego zadbania o interesy emerytów.
13: O, bardzo ogólne, ogólnie powiedziane.
5: No bo
13: każdy by chciał zadbać o lepsze interesy emerytów.
5: Ja przestrzegam
13: emerytów
5: przed takimi gwałtownymi zmianami, bo one zawsze wywołują niepokój. Mamy bardzo dużo dyskusji od dawna, także w kampanii prezydenckiej na temat systemu emerytalnego.
13: Ale chcecie wprowadzać gwałtowne zmiany, bo chcecie wprowadzić emerytury stażowe.
5: Chcemy wprowadzić emerytury stażowe, których nie ma. To nie jest gwałtowna zmiana. To jest zmiana, która pozwoli ludziom, którzy zaczęli bardzo wcześnie pracę, którzy pracowali przez kilkadziesiąt lat, 40 lat, no to jest do ustalenia, jaki to będzie wiek, ale 40 lat to jest taka granica, o której się mówi, do przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeśli się na to zdecydują.
13: No i co wtedy? I dostają niewielkie pieniądze.
5: No bo, no tak, te osoby, które dostają niewielkie pieniądze, zapewne się na to nie zdecydują i będą pracowały tak długo, jak to będzie możliwe, żeby podnieść świadczenie emerytalne. W tej dyskusji w ogóle o wieku emerytalnym ciągle się mówi o tym, że o, wszyscy będą hurtowo przechodzić na emeryturę. Ale szanowni państwo, większość ludzi chce pracować, bo wiedzą, jaką emeryturę, niestety, na jaką emeryturę mogą liczyć. I naszym zadaniem jako rządzących, o tym też mówi nasza ministra pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest doprowadzenie do tego, żeby ci, którzy na tym rynku pracy zostaną, mogli pracować godnie. Stąd dążenie do uporządkowania rynku pracy, reforma Państwowej Inspekcji Pracy, kończący się już niedługo w tym roku, kończąca się pilotaż skrócenia czasu pracy, który jest też skierowany do osób starszych po to, żeby mogły pracować.
13: Jak pani sama przyznaje,
5: wydajniej, ale krócej w ciągu dnia.
13: Jak pani sama przyznaje, dużo ludzi, bo to nie większość, ale 25%, takie są badania ZUS-u, chciałaby pracować dłużej, to jeżeli tak jest, to może pozwólmy ludziom pracować dłużej, może, ale zapewnijmy im większe pieniądze, to w takim razie podnieśmy wiek emerytalny. Czy są takie siły polityczne w Polsce, które powiedziałby, polski system emerytalny wymaga podniesienia wieku emerytalnego?
5: Na pewno nie jest to lewica, bo my uważamy, że nie można ludzi zmuszać do pracy ponad siłę. Są tacy, którzy mają siłę i przestrzeń do tego, żeby pracować nawet do 80 roku życia. I znam takie osoby, zwłaszcza te, które pracują oczywiście intelektualnie, które pracują w pracy biurowej, ale ci, którzy pracują fizycznie, którzy pracują ciężko, którzy pracują, zaczęli pracę bardzo wcześnie, nie tylko przecież na budowach, ale chociażby w sieciach handlowych, muszą mieć to prawo. I chodzi tutaj o prawo wyboru, a państwo powinno zrobić wszystko, żeby wspierać wybór, który spowoduje, że te osoby będą później odchodzić na emeryturę. Ale nie możemy ludzi zmuszać do tego, żeby pracowali wtedy, kiedy nie mają już na to siły.
13: Tak, pani marszałek, dlaczego wy sobie to robicie?
5: Ale co konkretnie?
13: No, nie policzyliście dokładnie głosów, jeśli chodzi o matematykę sejmową. Mówię o głosowaniu na temat ustawy i odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie statusu osoby najbliższej. Przecież to będzie kolejna porażka.
5: To, że coś jest trudne albo wręcz niemożliwe, nie jest powodem, żeby tego nie robić. Ja od początku uważam, że my jako cała koalicja rządząca powinniśmy walczyć o status osoby najbliższej, o związki partnerskie, o utrzymanie, danie praw osobom, które dzisiaj tych praw nie mają.
13: Ale tutaj mówimy o pewnej skuteczności parlamentarnej. To jest nie do zrobienia, chyba że pani ma jakieś informacje o tym, że Rozwój Plus zagłosuje inaczej niż zapowiada to już w tej chwili.
5: My chcemy doprowadzić ten cały proces do końca i ostatecznym końcem procesu parlamentarnego jest próba odrzucenia weta. I wie pan, no, prawda jest taka, że od samego początku, kiedy zaczęliśmy pracę nad z ustawami o związkach partnerskich, potem o statusie osoby najbliższej, były bardzo poważne wątpliwości, czy prezydent Nawrocki, najpierw prezydent Duda, potem prezydent Nawrocki tę ustawę podpisze. Ale to nigdy nie może być powód, żeby odłożyć te sprawy na półkę. Na szczęście jednocześnie mamy wsparcie ze strony sądów polskich, które wydały wyroki dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Te transkrypcje już się dzieją. I te dzięki też ministrom lewicy za tymi transkrypcjami będą szły kolejne konkretne prawa dla osób jednopłciowych, takie jak na przykład prawa socjalne, ale nie zmienia to faktu, że musimy też uregulować status osób żyjących w związkach nieformalnych na gruncie polskim.
13: To wszystko prawda.
5: I teraz nie można tego odpuścić. Nie można odpuścić i pozwolić prawicy zamknąć temat. Tak długo, jak będziemy pokazywać prawicy, że prawica głosuje przeciwko prawom naszych obywateli, tak długo ten temat pozostanie w mocy.
13: Ale pani marszałek, to sama pani przyznaje, że to jest bardziej działanie PR-owe niż polityczne, że ono się nie skończy skuteczną zmianą prawa w Polsce, tylko chodzi o to, żeby mówić o sprawie.
5: No ale na tym też polega polityka, na wywieraniu nacisku i na mówieniu o sprawie. To, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że w ogóle powstał pierwszy w historii Polski projekt rządowy dotyczący związków tej samej płci, czy związków partnerskich, no bo to też przecież związki heteroseksualne, na co zwracają mi też uwagę wyborcy często, bo oni te pary dwupłciowe, tak zwane tradycyjne, też na to rozwiązanie czekały. To jest efekt tego, że ciągle o tym mówimy. Efekt nacisk środowisk osób LGBT, osób żyjących w tych związkach i tego, że zmienia się dzięki temu podejście ze zwykłych ludzi. Bo kiedy spojrzymy na sondaże, to większość polskich obywateli oczekiwała, że prezydent podpisze naszą ustawę i oczekiwała, że ta ustawa wejdzie w życie.
13: Więc tylko, że wieszanie obietnic na to politycznych na tak cienkim włosku, jakim jest zakładane zwycięstwo swojego kandydata w wyborach prezydenckich, no to nie jest objaw jakiegoś politycznego rozsądku.
5: To jest tak, że niezależnie od tego, kto został prezydentem, czy wtedy, kto zostanie prezydentem, kiedy się do tego szykowaliśmy, nie może wpływać, nie będzie wpływać na nasze programy polityczne. To znaczy my jako Lewica nie będziemy zmieniać naszego programu politycznego i naszych wartości, dlatego że prezydent jest jaki jest. Tak? To znaczy, gdyby był prezydent, który jest na przykład właśnie przeciwko, nie wiem, emeryturom stażowym, to nie skreślimy emerytur stażowych z naszego programu.
13: Czyli nawet jeżeli się czegoś nie da zrealizować, to i tak będziemy o tym mówić.
5: Będziemy o to walczyć.
0: Całej rozmowy Piotra Salaka z Magdaleną Biejat już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Mężczyzna spod Gryfic w Zachodniopomorskiem podejrzewany o zabicie swojej matki usłyszał zarzuty. Wniosek o aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry czekał miesiąc w ambasadzie w Waszyngtonie. Nasz dziennikarz dopytywał dlaczego. Mamy też ważne informacje dla kierowców w Warszawie. W ostatnich dniach wakacji zmotoryzowanych czeka dużo zmian. Dwudziestojednolatek spod Gryfic w Zachodniopomorskiem usłyszał zarzuty. Mężczyzna podejrzewany jest o zabicie swojej matki. Czego dotyczą te zarzuty?
1: Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Został przesłuchany, ale nie złożył wyjaśnień ani nie przyznał się do winy. Prokuratura skieruje teraz wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie 21-latka. Zlecone zostanie również badanie psychiatryczne. Jak przekazał prokurator Krzysztof Mejna z prokuratury rejonowej w Gryficach, zarówno syn, jak i jego matka byli leczeni psychiatrycznie. Przypomnę, w poniedziałek wieczorem ciało 42-latki zostało znalezione w przydomowym ogrodzie. Zginęła od ciosów siekierą.
0: Te fakty zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Rzecznik MSZ potwierdza w rozmowie z naszym dziennikarzem, że wniosek o aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry został przekazany stronie amerykańskiej dopiero we wtorek. Od jego wysłania przez prokuraturę mija jednak właśnie miesiąc. Z Maciejem Wewiórem rozmawiał Tomasz Skory. Dlaczego wniosek został ten przetrzymany w ambasadzie w Waszyngtonie?
2: Rzecznik MSZ nie zgadza się na samo nazwanie tak miesięcznej zwłoki w dostarczeniu pisma.
3: Nie nazwałbym tego przeleżał, ponieważ on musiał jeszcze chwilę poczekać.
2: Na pytanie, na co był potrzebny aż miesiąc? Miesiąc od wysłania do dostarczenia wniosku, odpowiedź rzecznika MSZ jest bardzo dyplomatyczna.
3: Chodziło o to, żeby on był umocowany w pewnej perspektywie jeszcze.
2: Co to znaczy?
3: To znaczy, że wymagało to jeszcze ustaleń proceduralnych.
2: Według jedynej osoby upoważnionej do informowania na ten temat